na balu przebierańców. Byłem Zorro z królewną w wolnym tańcu. Depczę pelerynę, horror. Tam zaliczyłem tę pierwszą zadymę szkolną. Wpadł na nas tyłem i oblał dziewczynę kolą. Do czwartej zdałem, a on powtarzał piątą. Nie usłyszałem, pardon, z poszu tańczącą. Z pękniętym sercem wracałem do domu wolno. Ze złamaną szpadą i przytartą

0: zamiast. No to patrzcie, yo.
1: Tu czwórka, Polskie Radio.

0: Tu czwórka, Polskie Radio.
1: Gramy!
2: Gramy!
3: Yo, Tupesio! Is it the building?

some of that soul food, that energy.

Uważaj na myśli, one stają się słowem. Uważaj na słowo, ono staje się akcją. Uważaj na akcję.

0: czwórki.
1: Gramy!
2: Gramy!
1: Gramy w czwórce.
3: Dzwonię do menadżera, mówi mi spoko Janek, przyjdzie pora i nie teraz. Wybieram ten mikrofon, a nie posty, obejść temat.

0: tech, y'all.
1: Słuchasz czwórki.
2: Gramy.

0: That's the group. Jak już pewnie się domyśliliście, przed odbiornikami Wiara tutaj z Gdyni przyjechała.
1: Halo Gdynia
0: i okolic.

0: Świetna rada, wujku, bardzo dobra rada.
1: Słuchasz Czwórki.

przykładzik tu bez lukru, weź ugryź. Stoimy raz na słupku, jestem siódmy. Typ w brudnym stroju roboczym chce się przebić. Nikt go nie chce wziąć, a ja go biorę. Mam pledzik. Mówię mu przyjacielu prosto z walki. Dam tu kocyk na welur, bowiem i w noa. To dla niego żadna potwarz zwykle. Wręcz przeciwnie, on docenia.

0: Najlepsze z najlepszych. Najlepsze z najlepszych.
1: Słuchacie audycji Najlepsze z najlepszych, w której przypominamy najciekawsze rozmowy z naszej anteny. A w czwórce jest do czego wracać. Zapraszam, Alicja Michalska.
0: Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
0: Przypominamy najlepsze rozmowy.
2: Najlepsze rozmowy
0: w czwórce.
3: Jeśli lubicie poranne rozmowy, które przygotowują na cały dzień i nastrajają pozytywnie, to poranek czwórki jest idealnym wyborem.
0: Na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
4: A ze mną w studiu jest już zapowiadana wcześniej gościni Paulina Cymer, behawiorystka i pet sitterka. Cześć, dzień dobry.
5: Cześć.
4: Bardzo mi miło, że jesteś dzisiaj tutaj z nami, bo mam wrażenie, że temat oddawania naszych pupili, oddawania naszych zwierzaków, czy to właśnie bliskim, czy w ręce pet sittera, czy do hotelu, to jest temat bardzo gorący z roku na rok. Coraz więcej z nas, mam wrażenie, że w miastach też decyduje się na posiadanie właśnie takiego pupila. Jak, tak na sam początek zapytam, jak oceniasz stan wiedzy ogólnie ludzi na temat tego, w czyje ręce oddawać swojego pupila, albo jak tego pupila przygotować przed taką rozłąką wakacyjną?
5: Wiesz co, my jesteśmy krajem w Europie, gdzie mamy tak naprawdę najwięcej psów i kotów przypadających na gospodarstwo domowe. Jednak ta wiedza jest bardzo tak naprawdę niska. Wiadomo, że to się idziemy do przodu i część ludzi bardzo świadomie podchodzi do wychowywania psa czy kota, korzystają z usług behawiorysty, trenują z psami, a część ludzi żyje dalej w takim przeświadczeniu, że adoptuje psa, adoptuje kotka, no i wystarczy miłość. I to jest, na tym bazują.
4: To może w takim razie zacznijmy od samego początku. W jaki sposób naszego pupila, psa czy kota, powinniśmy przygotować, powiedzmy, że dostajemy tego psa czy kota, czy wybieramy go, czy bierzemy go ze schroniska i już wiemy, że na przykład za kilka miesięcy będziemy mieli jakąś podróż. Mam nadzieję, że to jest z takim odstępem czasowym. W jaki sposób powinniśmy przygotowywać go, jego zachowanie, nasze jakieś odruchy, żeby ta rozłąka w ogóle była możliwa?
5: Wiesz, jak mamy kilka miesięcy, to jest też kluczowe, bo niestety zdarza się, że ktoś adoptuje czy kupi szczeniaka i nagle za 2 tygodnie ma wyjazd i na gwałt szuka opieki. Ale jak mamy kilka miesięcy, to jest taki fajny okres czasu, gdzie tego psa czy kota możemy przygotować. Przede wszystkim już wcześniej możemy się zastanowić, czy chcemy współpracować z jakimś pet sitterem, czy chcemy psa zostawiać w hoteliku dla zwierząt. Z tego względu, że fajne hotele dla zwierząt tak naprawdę są rezerwowane pół roku na przykład wcześniej, czy do roku przed wakacjami, bo fizycznie nie ma tam miejsc. Czy chcemy korzystać z opieki rodziny. Ważne jest, żeby ten pies czy kot poznał tutaj tego tymczasowego opiekuna, żeby to nie był dla niego szok, że to jest zupełnie nowe miejsce, że tutaj jest zupełnie nowa osoba, tylko żeby już wcześniej, nawet na jakiś weekend, tego psiaka czy kota oddać do rodziny. Jeżeli chodzi o koty, to lepiej się jednak sprawdza taka sytuacja, że ktoś ich odwiedza, bo koty czują się lepiej w swoim własnym domu.
4: No i właśnie tutaj rodzi się pytanie, co wybrać? Co jest najlepszą opcją i dla kogo? Hotel, wizyta u bliskich, czy pomoc pet sittera?
5: To wszystko zależy, bo bliscy, jeżeli mamy ich też blisko siebie i mają regularnie kontakt z psem, są na przykład to nasi rodzice, którzy są mobilni, bo są różne psy. Są psy małe, które ważą 5 kilo, gdzie na przykład starsza osoba sobie z nimi poradzi, ale

0: Są psy, które ważą 50 kilo, gdzie nawet wyprowadzenie takiego psa na spacer może być ciężkie. Są psy, które mają problemy behawioralne, a są psy, które wszędzie się dobrze sprawdzą. Jeżeli chodzi o bliskich, no to jeżeli pies jest naszym członkiem rodziny, mamy fajny kontakt z bliskimi, ich to nie obciąża przede wszystkim, bo ludzie też o tym nie mówią, ale czasem opieka nad psem siostry, brata, dziecka jest obciążająca, bo to nie jest ich tak jakby pies czy kot. Hotele są bardzo fajną opcją, jeżeli trafią się pieski, które mają problemy behawioralne, ponieważ często hotele są prowadzone przez trenerów czy behawiorystów, więc oni też swoim takim profesjonalnym okiem mogą na to spojrzeć, mogą coś pomóc, mogą doradzić, wiedzą jak się zachować w trudnej sytuacji, na przykład jeżeli pies ma jakieś problemy związane czy to z agresją, czy na przykład są psy z lękiem separacyjnym, które bardzo źle znoszą nieobecność człowieka i wtedy na przykład się fajnie sprawdza taka opcja, że to ktoś, czy to z rodziny, czy właśnie pet sitter może zamieszkać u nas z tym pieskiem i być z nim przez 24 godziny na dobę.
1: No właśnie, to bardzo ciekawe, o czym powiedziałaś, że psy czy koty z problemami z problemami ze swoim zachowaniem mogą też trafić do hotelu, bo tutaj wydaje mi się, że wiele osób myśli w drugą stronę, że jeżeli mój piesek, mój kotek nie potrafi się zachować i ma problemy behawioralne, to jednak lepiej go do tego hotelu w ogóle nie oddawać, bo on się nie dogada z resztą stada, powiedzmy. Czyli tutaj rozumiem, że nie ma się o co bać, że są hotele, które właśnie są skierowane po to, żeby tym pieskom, kotkom w tym zachowaniu pomóc.
0: Tak, często jest jeszcze tak, że na przykład pies pracuje z trenerem behawiorystą indywidualnie, więc ten trener behawiorysta zna tego psiaka i wie, jak mu pomóc. No i w tym hotelu też wie, jak się nad nim dobrze zaopiekować. Żeby nie było jakichś takich niebezpiecznych sytuacji, że na przykład nasz tata czy mama zostaną z psem, nasz pies jest agresywny, my wiemy, jak z tym psem pracować, tata z mamą nie wiedzą, no i na spacerze dochodzi do jakiejś nieprzyjemnej sytuacji. Zwłaszcza, że w miastach mamy bardzo dużo psów.
1: Opcje bliskich już znamy, hotel również. O roli pet-sittera, o tym, kim w ogóle jest pet-sitter, porozmawiamy już za moment.

0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Ze mną w studiu cały czas Paulina Cymer, behawiorystka i pet-sitterka. Rozmawiamy o tym, jak najlepiej jest przygotować nasze zwierzaki do rozłąki, kiedy wyjeżdżamy gdzieś na wakacje i chcemy je w dobrych rękach zostawić. Przejdźmy w takim razie do opcji pet-sittera. Może wyjaśnijmy, bo to jest taka nazwa, która pojawiła się w zasadzie nie tak dawno, mam wrażenie, w takim języku tutaj między nami. Wcześniej zostawiało się rzeczywiście te psy najczęściej u swoich bliskich. Kim jest w ogóle pet sitter?
3: Pet sitter to jest w skrócie opiekun zwierząt. Nie ma żadnej regulacji, więc każdy może się nazwać pet sitterem. I pet sitter albo świadczy usługi, że wyprowadza na przykład psa na spacer, opiekuje się tym psem na przykład, gdy my mamy dużo pracy i przychodzi do nas do domu, bierze psa na spacer, spędza z nim czas. Pet-sitterzy też często, jeżeli wyjeżdżamy na wakacje, mieszkają w naszym domu, no i wtedy opiekują się psami.
2: Jak w takim razie znaleźć takiego pet-sittera, który spasuje naszemu zwierzakowi? Za co powinniśmy się wziąć, mając z tyłu głowy, że właśnie na przykład za kilka tygodni gdzieś wyjeżdżamy?
3: Jeżeli szukamy takiego pet-sittera, to zrobić sobie dobry research przede wszystkim warto. Możemy tutaj, dużo pet-sitterów prowadzi swoje media społecznościowe, ma swoje strony. Warto się wcześniej z taką osobą po prostu poznać, pogadać i zrozumieć, czy mamy ten sam flow, czy mam to samo podejście do psa czy kota, zorganizować takie próbne spacery, czy na przykład próbny pobyt, czyli jakiś weekend, my nawet na pół dnia gdzieś wyjeżdżamy, pet-sitter zostaje wtedy na przykład z naszym psem. Jeżeli osoby, które prowadzą firmy pet-sitterskie, przeważnie starają się podpisać umowę, żeby każda ze stron tutaj była chroniona. Możemy zobaczyć na kwalifikacje pet-sitterów, czy to są na przykład behawioryści, trenerzy, czy mają ukończone kursy z pierwszej pomocy dla zwierząt. Często są też technicy weterynarii, więc osoby, które wiedzą, jak mogą się zachować psy czy koty.
2: No właśnie, czy to powinna być rzeczywiście osoba, która jakieś kursy ma za sobą, czy można spróbować zaufać osobie, która rzeczywiście po prostu ma na mediach społecznościowych wykazane, że tymi zwierzętami się od dłuższego czasu zajmuje? No bo tutaj rzeczywiście, tak jak powiedziałaś, tej regulacji prawnej nie ma i w zasadzie każdy może nazwać się pet-sitterem i rozpocząć taką działalność w swoim życiu.
3: Wiesz, jeżeli ktoś się zaczyna już długo, zajmować tymi psami czy kotami profesjonalnie, to przeważnie robi te kursy, bo widzi, że jest mu to potrzebne, bo trafiają się mu coraz trudniejsze przypadki. Bo z samą miłością do zwierząt to można powiedzieć tak, że każdy ma zęby, a nie każdy jest przecież dentystą.
2: No tak, a w takim razie jakie pytania warto temu pet-sitterowi zadać, powiedzmy, zanim zacznie on opiekować się naszym zwierzakiem, albo na co zwrócić uwagę?
3: Zwrócić też uwagę na jego podejście do naszego psa czy kota, zastanowić się, czy jak pracuje, jakimi metodami, czy one są też zgodnie z naszymi metodami. Jeżeli skończył jakieś kursy dodatkowe, no to właśnie zapytać o te kursy. Też często tutaj opiekunowie mają w domu kamerki. I też fajnie, jak dwie strony o tym wiedzą, bo wtedy można zawsze zerknąć, żeby zbudować to gdzieś zaufanie.

0: na początku.
1: A ja tak na sam koniec chciałam jeszcze zapytać w takim razie, Paulina, jakie informacje powinniśmy przekazać tej osobie, która ma się zaopiekować naszym pupilem? Czy to jest osoba bliska, czy to jest hotel, czy to jest pet-sitterka, czy pet-sitter? Jakie informacje są niezbędne?
0: Na pewno wszystkie takie zachowania szczegółowe psa czy kota. Można to opisać po prostu, jak się pies na przykład zachowuje, czego się boi, jakie są właśnie jego triggery. Czyli na przykład pies, który źle reaguje na hulajnogi, to ważne, żeby ta druga strona, która się nim opiekuje, będzie wiedziała. Wszystkie zalecenia zdrowotne od lekarza weterynarii. Jeżeli nasz pies choruje, to najlepiej, żeby kontakt do tutaj weterynarza, którego prowadzi, zostawić, żeby w sytuacji krytycznej gdzieś nie dzwonić, nie szukać, tylko żeby się udać po prostu do tego weterynarza. Oczywiście jedzenie, bo często jest tak, że piesek jest na diecie, a na wakacjach u dziadków coś nagle spada ze stołu, czy zapomina się o alergiach. Są psy, które są uczulone na jakieś składniki i możemy mu zrobić dużą krzywdę, podając na przykład jakąś inną karmę.
1: Czyli przede wszystkim dieta, szczególne zachowania i tutaj jakiekolwiek choroby, czy jeżeli piesek, kotek przyjmuje jakieś dodatkowe leki, to warto również przekazać. Książeczka, czy też jest wymagana, żeby zostawić ją?
0: Jak najbardziej jest wymagana książeczka i dokumentacja. Często, jeżeli ta dokumentacja jest online, no to też fajnie, żeby była. W przypadku jakichś właśnie przewlekłych chorób, ale w przypadku przewlekłych chorób to przeważnie już opiekunowie mają taką zaufaną osobę, ponieważ zostawienie z nową osobą może wywołać dodatkowy stres u psa czy kota, a dodatkowy stres może jeszcze pogłębić na przykład sytuację choroby.
1: Paulina, czy możemy naszych słuchaczy w takim razie zostawić z jakąś jedną wskazówką, którą już dziś możemy stosować w kontekście naszych pupili właśnie, żeby przygotować naszego psiaka czy kota na taki wyjazd? Coś, co już dziś możemy wdrożyć w nasze codzienne życie i relacje z naszym pupilem?
0: Na pewno zostawić go wcześniej z tą osobą, o której ma zostać. Czy to jest hotel, czy to jest rodzina, żeby sobie zorganizować taką dobę próbną, czy weekend próbny przed takim wyjazdem naszym dłuższym, na przykład na wakacje, żebyśmy na wakacjach nie mieli takiego stresu, że nie wiem, jak to zwierzę się zachowa i się okaże, że na przykład musimy pilnie po niego wracać, bo pies na przykład sika pod siebie albo zaczyna niszczyć, czy to w hotelu, czy właśnie w domu, czy na przykład ciągle wokalizuje. Więc wcześniej taka doba próbna jak najbardziej.
1: Taką sytuację przygotowujmy wcześniej. Myślmy o tym również i sprawdźmy, która opcja jest najlepsza dla naszego pupila. Paulina Cymer, behawiorystka i pet-sitterka, była gościem u mnie w poranku czwórki. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę.
0: Dzięki.
2: Ale temat. Ale temat. Zostań z czwórką. Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na czwórka online. Czwórka online.

0: Muzyka. Polskie Radio.
1: Nie mogę dać. Słowo co dawałem, ale nie mogę dać. Zapewniałem prawie dałem, ale nie mogę dać. Słyszę chciał diabeł, nie mogę dać. Bóg chciał wiarę, ale nie mogę dać. Chcieli

0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: W audycji Najlepsze z najlepszych przypominamy Wam najciekawsze fragmenty rozmów z naszej piątkowej audycji Przerwa Kawowa. Słuchajcie jej w

0: Każdy piątek od 10 do 13.
1: Zaczynamy weekend.
2: A skoro tak, to na pewno wiele osób dzisiaj wieczorem zalegnie na kanapie. Wieczór, kanapa, pilot w ręku. Wydaje się, że to my wybieramy film na wieczór. No ale czy na pewno? Postanowiliśmy się dzisiaj temu przyjrzeć, bo platformy streamingowe mają w swoich bibliotekach tysiące tytułów, a mimo to większość z nas ogląda zaledwie niewielki ułamek ich katalogu. Dlaczego jedne filmy trafiają prosto na stronę główną, a inne, choć są dostępne, pozostają praktycznie dla nas niewidoczne? I o tym będziemy dzisiaj rozmawiać, o tych algorytmach, a być może o jakichś jeszcze innych zasadach, innych regulacjach. Dzisiaj razem z nami jest gościni dr Anita Zawisza, filmoznawczyni i krytyczka filmowa. Dzień dobry, witaj w czwórce.
3: Cześć, dzień dobry.
2: Powiedz, czy ty w piątki lubisz sobie tak właśnie usiąść wygodnie na kanapie, fotelu i pyknąć sobie pilocikiem jakiś film?
3: Kasia, no zastrzymałaś idealnie, oczywiście. W ogóle w ten piątek to ja idę na Odyseję dzisiaj właśnie.
2: Będziemy jeszcze o tym dzisiaj mówić. Będziemy jeszcze zapraszać na ten film.
3: O, super, więc jak najbardziej tak, odpowiadając na pytanie.
2: To do kina.
3: Tak,
2: ale... Chociaż pewnie Odyseja dosyć szybko trafi do streamingu, bo my dzisiaj rozmawiamy o streamingu i o tym, no właściwie kto decyduje o tym, jakie filmy pojawiają się na stronie głównej. Przyznaję, że rzadko mi się zdarza grzebać gdzieś głębiej w tych streamingach, więc w ogóle na czym polega ta zasada? Czy to jest tak, że to my wybieramy filmy, czy raczej filmy w tych streamingach wybierają nas?
3: Jasne, wiesz co, to zależy trochę od naszego typu, od naszej też decyzyjności, bo jeżeli jesteś już nastawiony na konkretny film, czyli masz dobrą koleżankę albo kolegę, albo w ogóle z rodziny osobę, która ci poleci, Kasiu, koniecznie zobacz na przykład Pretty Woman, jest na Netflixie i ty siadasz już z determinacją, że zobaczysz ten film, no to wiadomo, że idziesz po konkretny produkt już, który ktoś ci polecił, nie? A jeżeli odpalasz sobie platformę, no i tu się zaczyna zabawa, bo generalnie sobie, tak jak już powiedziałaś we wstępie do naszej rozmowy, tutaj mamy naprawdę morze możliwości, jeżeli chodzi o content. Bardzo często nie wiemy nawet ile jest, policzyłaś kiedyś filmy, ile jest filmów na Netflixie na przykład dostępnych?
2: W życiu, ja no w ogóle właśnie. Nawet nie wiem jak to sprawdzić, no ale właśnie. Bardzo często grzebanie po tych platformach streamingowych zajmuje mi więcej czasu niż oglądanie samego filmu.
3: Otóż to. I to jest jak generalnie jak zakupem. To jest bardzo często taki też można powiedzieć psychologiczny myk jak z reklamą albo w ogóle z produktem. Jeżeli długo zastanawiasz się nad jakimś produktem, to w końcu już a dobra, nie, odpuszczam. I tak samo jest z platformami. Jeżeli długo szukamy tego filmu na wieczór albo serialu i stwierdzamy, a dobra, nic, albo za długo już szukamy, albo generalnie stwierdzimy, że nic nie ma, na przykład wtedy przełączamy sobie na linearną telewizję, bo tam jest mus. Oglądasz, co leci. W TVN-ie, w Polsacie, wiesz, o co chodzi.
2: Jest prosto.
3: Nie? Tak, dokładnie. Nie musisz się wysilać. A jeżeli chodzi o to, kto decyduje o tym, co oglądamy, to algorytmy.
2: No,
3: jeżeli...
2: wytłumacz mi w związku z tym, jak działają te algorytmy. Ja chcę dowiedzieć.
3: Jeżeli na HBO, jeżeli na Prime, jeżeli na Disneyu, jeżeli na Netflixie bardzo lubisz filmy, nie wiem, jaki lubisz gatunek, czy to lubisz sensacyjne, czy science fiction, czy fantasy, czy romantyczne. Ja na przykład bardzo lubię
2: romantyczne.
3: Filmy. O, no to jeżeli filmy romantyczne, świetnie. Jeżeli lubisz filmy romantyczne, to Netflix będzie ci podsyłał sam, że tak powiem, nowości i polecajki właśnie z filmów romantycznych. Nie wiem, czy zauważyłaś, na Netflixie, Netflix jest bardzo intuicyjny i to jest jedna z moich ulubionych platform właśnie do badań, do takiej weryfikacji. Dlaczego? Bo bardzo często ma ten content już skatalogowany, na przykład milenialsi to lubią. Na przykład jest taki katalog, gdzie jest właśnie tytuł Milenialsi to lubią. Ostatnio zauważyłam, że był nawet content dla mnie na moim Netflixie. Raki mogą to polubić, bo jestem znak zodiaku rak. Czyli już w ogóle wchodzimy, widzisz? Wchodzimy już w ogóle...
2: Znaki zodiaku?
3: Znaki zodiaku, dokładnie.
2: Myślisz, że inne filmy lubią raki, a inne wodniki?
3: Ja nie mam pojęcia, ale akurat wiesz, dosłownie...
2: Netflix to wie.
3: Netflix to wie, tak, algorytmy to wiedzą, więc to jest w ogóle niesamowite, bo dajemy, wiadomo, miejsce, znaczy nasze dane, imię, nazwisko do platformy, maila dajemy, z adresu IPN, on od razu widzi, skąd się logujesz, czy to z Warszawy, czy to z Gdańska, czy to może z Polski, czy to z Czech, czy to nie wiem, z Francji i tak dalej, i tak dalej. I generalnie oczywiście, jeżeli chodzi o tą terytorialność, to też platformy się tym obarczają, że każdy content różni się w każdym kolejnym, można powiedzieć, kraju europejskim i miejscu na świecie, gdzie ta dana platforma też jest, można powiedzieć, eksploatowana i rozwija swoją działalność.
2: Doktor Anita Zawisza, filmoznawczyni i krytyczka filmowa dzisiaj razem z nami. Dzisiaj kminimy, co tutaj fajnego zrobić w weekend i oczywiście fajnie jest się położyć na kanapie, fajnie jest sobie wygodnie usiąść w fotelu i pooglądać jakieś filmy ze streamingu i dzisiaj razem z Anitą Zawiszą, filmoznawczynią i krytyczką filmową kminimy. kto tak naprawdę podsyła nam te filmy, które widzimy na tym głównym wallu? Czy kryje się za tym jakaś polityka danej platformy, czy

0: rzeczywiście są te algorytmy. Wybraliśmy raz film romantyczny, no to już potem zawsze będziemy dostawać te filmy romantyczne. I to jest trochę takie zamknięcie się w bańce, bo wiesz, ja lubię filmy romantyczne, ale jestem romantyczna tylko trochę.
1: Tak.
0: Nie, że tak, wiesz, na całe życie.
1: Oczywiście.
0: Bo ja czasami też lubię obejrzeć inne rzeczy, ale po prostu tych innych rzeczy w związku z tym już nie widzę.
1: Tak. Już tłumaczę. Jeśli chodzi właśnie o platformy, to faktycznie platformy działają na takim narzędziu do tak zwanego trackingu, czyli każdy nasz ruch jest śledzony. Jeżeli nawet odpalimy sobie, dajmy na to, komedię romantyczną, tak jak ty, Kasiu, lubisz, ostatnio, dajmy na to.
0: A tylko ostatnio.
1: Tylko właśnie ostatnio. I zobaczyłaś cały film, to już dajesz informację Netflixowi, że ten film, ten gatunek romantyczny, ten właśnie na przykład jeszcze w ogóle film z USA, czyli dajmy na to, był to blockbuster, czy tam właśnie jakiś box-office'owy hit i tak dalej, że to jest w twoim kręgu zainteresowań, bo zobaczyłaś go całego. Jeżeli teraz włączysz sobie film polski, dajmy na to Claire, zobaczysz go tylko 10 minut i wyjdziesz z okna i przyłączysz coś innego, to znaczy, że to nie jest twoja uwaga w twojej bańce zainteresowań.
0: Oh my god, czyli jeżeli zobaczyłam film romantyczny do końca, to on mi będzie już potem podsyłał cały czas te filmy romantyczne, sądząc, że ja jestem taka romantyczna na 100%.
1: Tak.
0: I że tylko takie filmy mnie
1: w ogóle... Dopóki nie przebijesz sama tej bańki znowu.
0: No właśnie, jak mam to przebić, tą bańkę
1: romantyczną? Czyli teraz oglądać horrory, oglądać science fiction,
0: ale do końca.
1: Fantazy, do końca. Bo jeżeli będziesz przeskakiwać, to jest znak dla Netflixa i dla każdej platformy, że to nie jest w kręgu twoich zainteresowań. On będzie ci podsyłał różne, oczywiście takie pojedyncze propozycje, bo będą nowości. I one też podsyłają nowości.
0: Jako szukać algorytm, Karina Terconi, wydawczyni, nam tutaj podpowiada, włączyć się dany film, nawet jeżeli za bardzo go nie lubimy, i wyjść z domu.
1: Tak, dobre, można.
0: No ale co, jeżeli na przykład dwie osoby, no bo przecież tak jest bardzo często, że dwie, trzy osoby, jakby cała rodzina jest zalogowana w tych serwisach, każdy ma tak naprawdę swój profil, ale widzą zupełnie inną ofertę?
1: Oczywiście. Ja mam też świetny przykład, bo ja oczywiście też czaruję konta z różnymi moimi członkami rodziny i mój jest zupełnie inny. No i tak jak ci powiedziałam, na podstawie mojego znaku zodiaku na przykład, nie, już są polecane, jest mi katalog jeden polecany, na przykład tam kilkanaście filmów. Moje top 10 filmów jest inne od moich właśnie na przykład.
0: Jak się okazuje, że nasz facet może mieć jakiś fajniejszy content.
1: Dokładnie.
0: I wtedy trzeba przeswitchować po prostu do niego.
1: Dokładnie.
0: I zepsuć mu.
1: Obejrzeć do końca film romantyczny.
0: Żeby mu się te romantyczne filmy po prostu wyświetlały. Boże. I żeby on był później bardziej romantyczny.
1: Ale to jest fajne, Kasia. Zamiast mówić, nie lubię cię, to powiem, zepsuję ci twój katalog na Netflixie.
0: Tak.
1: Przebiję ci twoją bańkę na Netflixie.
0: Może być to rodzaj zemsty.
1: Boże, wspaniałe.
0: Jak ktoś ci podpadnie. A nie o tym miała być ta rozmowa.
1: Ale to mi się bardzo podoba. Tak, ale jeżeli chodzi o algorytmy, polecam przebijać, czyli po prostu próbować. I takie polecenia, szanujmy ludzi, którzy polecają nam filmy, naprawdę. I miejmy ich bardzo blisko, bo takie osoby, które polecają filmy z różnych typów, różnych gatunków, to właśnie dzięki nim odpalasz, już masz konkretne nastawienie, czyli wieczorem siadasz i mówisz sobie, dobra, muszę zobaczyć ten film Nowe Zaproszenie, chociaż on jeszcze nie jest oczywiście na platformach, chcę tylko to nadmienić. Właśnie, jest jeszcze w kinie, mnie zapraszamy.
0: Ale się ukochałam na tym filmie, polecam Zaproszenie, naprawdę jest bardzo, bardzo
1: śmieszny film,
0: życiowym
1: polecam.
0: Na maksa.
1: Tak, koniecznie.
0: Temat... I jest o parach, ale czy on jest romantyczny?
1: Nie powiedziałabym, ale jest pikantny. Ja bardzo polecam, bardzo też również
0: i pewnie
1: polecam.
0: Niedługo trafi na platformy streamingowe.
1: Tak jest.
0: Czy w ogóle w ostatnim czasie mówi się o tym, żeby jednak te algorytmy były zdecydowanie bardziej przejrzyste? Będą jakieś regulacje? Będziemy więcej wiedzieć na ten temat?
1: Powiem tak, i mamy już najróżniejsze dokumenty z Unii Europejskiej, do których też Polska, czyli nasze terytorium, nasz kraj już wprowadza te wszelkie ustawy i prawne aspekty. Jednakże co do algorytmów, to jest bardzo ciężki temat, trudny temat, ponieważ sami sobie to robimy, Kasia. To jest właśnie to, co mówię, my zostawiamy ślad tak zwany, można powiedzieć, węglowy na platformach VOD, bo to nasze wybory, nasze kliknięcia, w co klikamy, jak daleko wchodzimy, wiesz o co chodzi, jak daleko dłubiemy, to my sobie sami zamykamy się w tych bańkach. I to jest na każdej platformie. To jak pozycjonujemy też na Google, musimy zapłacić, żeby nasza strona była wywindowana do góry. Tak samo trochę jest na Netflixie, tylko na szczęście nie musimy za to płacić. Rozumiesz, żeby pozycjonować my widzowie,
0: jeszcze.
1: Nie? Jeszcze, dokładnie.
0: Doktor Anita Zawisza, filmoznawczyni i krytyczka filmowa, dzisiaj razem z nami tłumaczyła nam, jak działają algorytmy, ale wytłumaczyła też przy okazji, jak można zemścić się na chłopaku. Przebijając jego bańkę filmową.
1: Ta-dam!
0: Wielkie dzięki.
1: Dzięki.
2: Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przejść.

0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Kurczę, od poniedziałku do czwartku po godzinie 16 towarzyszymy Wam w drodze z pracy do domu. Jak? Posłuchajcie.
0: Po robocie.
3: Po robocie. Audycja Po robocie, przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz. No i teraz, słuchajcie, nie jestem sam w studiu. W końcu goście. I to ilu? Pola Kardas, Ania Ostrowska i Adam Struzik, Singing Warsaw Singing Collective. Witajcie.
4: Dzień
5: cześć.
4: Dobry.
3: O rozmowie. Będziemy rozmawiać o głosie. Głos Tadeusza Sznuka. Wszyscy
4: oczywiście kojarzą,
3: prawda?
4: Tak.
3: Wszyscy, no bo to jest radiowiec z krwi i kości, chociaż przyzwyczailiśmy się do tego, że widzimy go na ekranie. A jakie są w ogóle wasze ulubione głosy? Pola.
4: Ale rodzaje głosów, czy głosy w sensie...
3: Postacie, osoby, tak.
4: No pan Boberek na pewno.
3: A, to klasa sama w sobie, no wiadomo. A
4: tak.
3: Jak to jest u ciebie, Adam?
6: No na pewno filmy przyrodnicze, czyli Krystyna Czubówna.
3: Tak jest. No i dobrze, no i jeszcze propozycja od Ani?
7: Głos serca, będzie okej. Okay.
3: Głos serca, aleś spuentowała to pięknie w takim razie.
4: Mamy
3: to pytanie.
4: Mamy ze sobą romantyczkę.
3: No dobrze, czy śpiewać każdy może?
4: Oczywiście.
3: Naprawdę?
4: No pewnie.
3: No, ale jak?
4: A czemu nie?
3: No nie wiem, no czasem 100 niektórzy...
4: 100 lat każdy śpiewa.
3: No tak.
4: To ktoś nie może?
3: Ale to niektórzy, wiesz, albo fałszują, albo jest jakaś zmiana tonacji nagle, znikąd.
4: A to już jest inna sprawa.
3: No właśnie. No to jeśli ktoś uważa, że nie potrafi śpiewać, to co byście mu powiedzieli?
4: To fajnie jakby przyszedł i się nas zapytał, czy to prawda.
3: Okej,
4: okay.
3: Na warsztaty
4: to.
3: Po prostu, ale teraz wakacje no. Jeszcze nie, od października.
4: Od października, tak. Mamy przesłuchania do naszych grup wokalnych pod koniec września, także zapraszamy i tam wszystko mówimy i sprawdzamy.
3: Adam, czy to prawda, że swój głos można podrasować? Ja tylko dodam, że słyszałem jeden taki przypadek, ktoś mi ostatnio opowiedział, że obniżył swój głos o oktawę. I teraz oktawa, czyli te 8 dźwięków, takie do, re, mi, fa, sol, la, si, do, tylko że w dół.
6: Podobno są takie możliwości. Mnie to nigdy nie interesowało, bo...
4: Ty chcesz jak najwyżej.
6: Jak ja w drugą stronę, mnie obniżenie głosu nie interesowało.
3: A dlaczego jak najwyżej?
6: Jak najwyżej, bo ja miałem problem z górami. Ja naturalnie dobrze się czuję w tych takich partiach tenorowo-barytonowych. Ale żeby na przykład wyciągnąć jakieś fajne dźwięki tenorowe, żeby one dobrze brzmiały dźwięcznie, no to tutaj już przychodzi problem z zaciśniętym gardłem. A jeżeli, no bo głównie to jest problem mężczyzn, że oni chcą brzmieć bardzo nisko, męsko i tak grubo, ale oczywiście są techniki na rozmasowanie głosu, na rozluźnienie tutaj krtani i żuchwy i są możliwości, aby ten głos obniżyć, podwyższyć.
3: Ania, z jakich ty technik korzystasz?
7: U mnie osobą odpowiedzialną za techniki, które stosujemy na emisjach indywidualnych, to jest nasza ukochana Ewa. I techniki, których używam, no to głównie to są zaproponowane przez nią. No ale są to różne ćwiczenia, czasami po prostu na skali, Ewa coś gra, ja to powtarzam, albo zwykłe takie lip role, czyli...
3: Ania teraz chwyta się za policzki, tak?
7: Tak, czyli
3: żeby to zobrazować.
4: Prostu, zrób to dalej od mikrofonu.
6: Zrób motorka.
7: Dobra. No czyli po prostu takie...
3: Po prostu tak jak koń.
7: I to bardzo łagodzi struny głosowe. Często właśnie przed koncertami.
4: Rozluźnia.
3: Tak, w radiu też nam o tym mówili właśnie. Ja już zapomniałem, że po prostu trzeba się czasem rozluźnić. Tak właśnie, tak jak to pokazała Ania.
4: Rozluźniasz się przed audycją?
3: Wiesz co, ja to jestem cały czas rozluźniony. O tych technikach sobie jeszcze porozmawiamy. Po co uczyć się w ogóle śpiewać? Po co pracować z głosem? W studiu czwórki Pola Kardas, Ania Ostrowska i Adam Struzik. Singing Warsaw i Singing Collective. Jeśli ktoś z was ma jakieś pytania o głos, o śpiewanie, to możecie zadzwonić pod numer 226452100. To po co uczyć się śpiewać w ogóle? Po co nam to? Ja spędziłem w chórze chyba 12 lat, więc okej, mam jakieś doświadczenie dotyczące śpiewania. To przede wszystkim, jeśli o mnie chodzi, to dla mnie to była taka satysfakcja i możliwość też trochę nauczenia się pracy z oddechem, no bo też ten oddech tutaj jest ważny, prawda?
4: I oddech, i wyrażanie emocji poprzez ten śpiew, i bycie w grupie, jak też taka społeczna wartość jest ogromna.
3: Właśnie to jest super, prawda? No. Bo jak występujesz solo, no to jednak ten stresik jest. Ja zawsze zazdrościłem osobom, które grają na skrzypcach,

0: i mogą grać w orkiestrze, no ale tym samym spełniają się w chórze, prawda?
1: Tak.
2: No to jest właśnie to sedno śpiewu w chórze, bo nawet osoba, która jest bardzo skromna, nieśmiała, a ma taką potrzebę, żeby śpiewać, a wcześniej nie miała takiej możliwości, no to niech znajdzie chór, który jest w okolicy, tam niech stawia pierwsze kroki na

0: i z każdym tygodniem i miesiącem prób. A śpiew jest przede wszystkim dla relaksu, dla zabawy.
1: A jak to jest w takim razie z oddechem? Bo wszyscy mówią przepona, pracuj przeponą. Ten tłok taki, góra, dół, góra, dół. Dlaczego powinniśmy korzystać z przepony podczas zarówno mówienia, jak i przede wszystkim śpiewania?
2: To jest w ogóle bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ my jej nie czujemy, więc oddychaj z przepony albo pracuj przeponą jest trochę trudne do zrealizowania, bo trochę nie mamy jak tego poczuć w sobie. Ja tu proponuję naprawdę indywidualne podejście do każdego, bo każdy z nas ma inną jakąś tam budowę ciała, inne predyspozycje, inne blokady, więc bardzo serdecznie zachęcamy do tego, żebyście pochodzili na zajęcia do osób, które prowadzą takie zajęcia, też indywidualne, żeby o sobie się poznać, o swoim głosie, o siebie usłyszeć najpierw, a potem faktycznie przyjść do zespołu, do chóru, no i wtedy już poczuć taki ogrom tych emocji i tej niesamowitej grupy i tej energii, która idzie z, na przykład 30 osób, które występuje razem.
1: Ania, a ciebie jak zmieniła właśnie ta współpraca z ludźmi w Singing Collective?
3: Na pewno dla mnie to jest niesamowite obserwować nas i tych wszystkich uczestników i myślę, że to są takie relacje na lata. Też na pewno zmieniła się moja pewność siebie i gdzieś też obserwuję osoby, które dopiero dołączają i załóżmy są już 2-3 lata, jak bardzo zespół i jakaś rola w tym zespole, którą pełnią, na nich wpływa, jak się zaczynają otwierać i to jest takie piękne.
1: To co jest najtrudniejsze do zaśpiewania?
0: Oj, dla mnie najtrudniejsze są utwory, w których trzeba dykcyjnie się popisać, jak trzeba coś szybko zaśpiewać albo wypowiedzieć. Ja miałem taki problem z utworem Taco Hemingwaya, Następna stacja, bo tam ogólnie rapowanie to nie jest styl, w którym się czuję dobrze i to wymagało ode mnie zwolnienia tempa do 0,40 w oryginalnym i uczenie się po kolei artykulacji tych słów, które są bardzo blisko siebie, więc dla mnie to była duża trudność, żeby ten tekst przede wszystkim zapamiętać, a potem jeszcze odpowiednio w tempie wygłosić na scenie, kiedy są emocje i dużo się dzieje.
1: Czyli rozumiem, że Rap God Eminema jeszcze przed tobą.
0: I chyba nawet i za mną, bo do tego nawet nie podejdę, mam wrażenie.
1: Ania, jak to u ciebie jest w takim razie?
3: Dla mnie takim największym wyzwaniem to była piosenka Ain't No Mountain.
1: O.
3: Hajna.
1: Klasyczek, no.
3: To chyba ze względu na to, że do tej piosenki mieliśmy przewidziany układ taneczny, bo też się tak staramy zazwyczaj, jak organizujemy koncerty, żeby też ten ruch się pojawił na scenie. No i to była kwestia szybkiej piosenki i szybkiego układu tanecznego, więc znowu ten oddech, o którym rozmawialiśmy, że też kontrola nad oddechem jest istotna.
1: Tu dużo tego wszystkiego jest, prawda? Technika, trema, oddech, prezencja,
3: emocje.
1: Tak. Pola, i co u ciebie w takim razie, jeśli chodzi o jakąś taką propozycję dużego wyzwania, co się trudno śpiewa?
2: Co się trudno śpiewa? Nie myślę o tym. Myślę
3: Pola, ty
2: o
3: ryguje.
2: Tym. Ja nie ryguję, ja nie śpiewam. Ja się śmieję, że ja się dobrze bawię, bo ja tam, oni się męczą, śpiewają i tańczą, ja tam z nimi tańczę i się dobrze bawię dookoła, biegając i zachęcając do energii. Nie myślę o tym, co się trudno śpiewa. Myślę o tym, żeby wszystko móc zaśpiewać i żeby właśnie stworzyć takie warunki dla zespołu i zatrudnić też takich profesjonalistów, żeby pracowali z uczestnikami, żeby wszystko się dało zaśpiewać. No.
0: Ja bym tak chciał nawiązać, co się trudno śpiewa. Trudno się śpiewa to, czego się nie czuje, czego się nie lubi. I wtedy, kiedy są utwory, które nie są w naszej stylistyce, które nie są w naszym guście, no wtedy się musimy zmusić do czegoś. Ja akurat,
3: akurat
0: w tym zespole nie mam takich problemów, ale...
2: Tak. Ale... trzeba przyznać, tu u was jest 30 osób, u was 25, no nie dogodzi się wszystkim, więc nawet jak tam wybieramy wspólnie, ostateczna jest decyzja moja i ja to potem aranżuję, mam świadomość, że no nie wszystkim się wszystko będzie podobało. I faktycznie ja czasem coś mówię, no dobrze, to teraz śpiewamy to i część super, a część, o nie, tego nie to.
1: A Ale to jest bardzo dobre podsumowanie od Adama, że

0: śpiewa się najtrudniej to, czego się nie czuje. To jeszcze na koniec powiedzcie, jak do was dołączyć, kiedy, gdzie i w jaki sposób.
1: Słuchajcie,
2: jak najszybciej.
1: Przede wszystkim...
3: Droga Warszawo.
1: Tak, przede wszystkim wchodzicie na Instagrama, bo to jest nasz główny taki komunikator. Singing Warsaw Singing Collective. Pod koniec września będą wielkie tablice z datami i godzinami przesłuchań do nas. Także zapraszamy, robimy fajne rzeczy, jesteśmy zespołami muzyki rozrywkowej, filmowej, musicalowej. Robimy na koncertach wielkie show.
2: I bardzo się lubimy.
1: I bardzo...
0: Tak, to jest najważniejsze. Pola Kardasz, Ania Ostrowska i Adam Struzik, Singing Warsaw Singing Collective. Bardzo wam dziękuję za wizytę i rozmowę.
4: Najlepsze z najlepszych.
5: Najlepsze z najlepszych.
4: Tu czwórka.
5: Tu czwórka.
4: Już za chwilę kolejne ciekawe rozmowy.
5: Kolejne ciekawe rozmowy.
6: Ja, ile miałem takich dni, że pytam się, kiedy to wszystko się stało, świrze. Już nie zapalę po raz pierwszy gipka, kumasz. Od matury chwilka, u nas gada ma to pół dekady. Kiedy wydałem swoje pierwsze rapy, kiedy pytałem wariatów o rady, a rady wariatów działały jak wyrok. Słuchałem się, stosowałem, miałem różne etapy, potem i łamałem jak wyrok.

dzwonię do teraz, w gości jestem na melanż. Dorośli to my plus 10 lat, też pewnie mi minie jak się masz. To tylko po to, żeby pamiętać, że to nic dziwnego na ogólnej skali. Czym dalej jesteś, tym bardziej kumasz, że jesteśmy w tym ogólnie potrójnie mali. Czas

0: Tu czwórka, Polskie Radio.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Czas na powrót do najciekawszych rozmów. Słuchacie audycji Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

puszczę sam siebie w maliny tekstem. Boże, co mnie może zaskoczyć w metrze? A zaraz potem obserwuję serię dziwnych zdarzeń. Krzyczy mefedroniarz Władek, odlewając się na ścianę na ratuszu Arsenale, a pijany typ w wagonie prawie siadł na mnie szpagatem. No to się jeszcze

do lamusa. Nie godzi się brać udział w tym, jak się nas zatruwa. Są jeszcze niby siatki, ale to kwestia trudna. Nie współgrają z nimi wcale małe rzeczy oraz mural. A każdy chce ci coś powiedzieć. May, Agile, były view, typ skor poniesie. Najlepsza żona, królowa.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Wiesz, stary, jakby zależy mi na tym numerze, więc fajnie, jak bawrówkę pykło na raz.

0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Jeśli lubicie poranne rozmowy, które przygotowują na cały dzień i nastrajają pozytywnie, to Poranek Czwórki jest idealnym wyborem.
0: Na Poranek Czwórki zaprasza Bartek Czarkowski.
3: Kwadrans to jest zwyczajowa przerwa pomiędzy pierwszą a drugą połową na mistrzostwach, no ale generalnie w meczach piłki nożnej, ale do czasu, bo potem przychodzi szef FIFA i mówi, teraz przerwa będzie trwała 30 minut. I o takich nowinkach pogadam z moim gościem, Carlos Cornet. Cześć, Karol. Carlos, którą wersję dzisiaj przyjmujemy na potrzebę naszego spotkania w poranku?
4: Siemanko Bartku, dzień dobry Państwu. No myślę, Carlos to będzie odpowiednie ze względu na to, że gadamy głównie o reprezentacji Anglii, a pod takim pseudonimem tam byłem znany zazwyczaj, więc tak. I też w podcaście mówię o sobie jako Carlos. Tak.
3: Dobrze, to trzymam się Carlosa. Carlos prowadzi bardzo fajny profil instagramowy angielski na wynos, ale tam jest dużo ciekawostek, a w ostatnich 4 tygodniach właściwie głównie ciekawostki i komentarze dotyczące tego, co działo się na boiskach Mistrzostw Świata, i pomyślałem sobie, że będziesz dobrą osobą, żeby w taki luźny, piątkowy sposób podsumować te kończące się mistrzostwa. Zostały nam 2 spotkania, mecz o 3 miejsce. No taki perfidny, trzeba sobie powiedzieć, że perfidny mecz. No i oczywiście mecz finałowy w niedzielę o 21:00. Ten, który będzie szokiem dla starych kibiców. No 30 minut przerwy. Tego się nie spodziewano. Mówiono być może o 20 minutach, ale wczoraj już potwierdzono, że ta przerwa pomiędzy pierwszą a drugą połową potrwa właśnie pół godziny. Ja nie wiem, co myślisz, będą piłkarze robili przez 30 minut? No chyba nie pójdą oglądać Chrisa Martina z Coldplaya i Justina Biebera.
4: No właśnie, no najprawdopodobniej będą się rozgrzewać gdzieś tam w szatni, no bo oni wyobrażą sobie przerwać tak intensywnego wysiłku na 30 minut i potem od tak wrócić do meczu. No to jest mocno kontuzjogenne, tak mi się wydaje. No te przerwy w meczach to już urosło nam do takiego stopnia, że trochę mówi się o tym, że ten mundial, czy mecze na tym mundialu to trochę takie małe Super Bowl. Zrobiły nam się kwarty z połów, no bo mamy te hydration breaks słynne.
3: Które są tak naprawdę reklamowymi przerwami i nawet w polskiej telewizji w pewnym momencie zaczęto sprzedawać już ten czas reklamowy. Na początku, kiedy były te pierwsze mecze fazy grupowej, to komentatorzy po prostu zajmowali swoimi opowieściami te 3 minuty na uzupełnienie płynów i było to dość zabawne, ale potem zaczęły się pojawiać, no myślę, że zgodnie z przeznaczeniem FIFA, reklamy w czasie tej przerwy na nawodnienie. Myślisz, że to jest generalnie dobry trend, te 3 minuty, które pojawiły się w ramach tych mistrzostw, czy raczej ciekawostka, która nie przyjmie się w meczach ligowych, czy w eliminacjach, które już za chwilę przecież ruszą, bo za chwilę zacznie się walka o Mistrzostwa Europy 2028?
4: Europejska Federacja UEFA już powiedziała, że te hydration breaks nie będą wykorzystywane w meczach pod egidą UEFA. No, dla mnie personalnie ja chyba podzielam zdanie Anglików, którzy każdą hydration break wygwizdywali skrupulatnie na stadionach czy też w pubach. Miałem przyjemność oglądać mecz w Anglii w jednym z pubów, więc te hydration breaks były wygwizdywane przez kibiców. Ja mam takie

0: same podejście. No, dla mnie to jest maszynka do zarabiania pieniędzy, taki hydration break. No tak, polskie media też się, czy polski broadcaster też się zorientował w pewnym momencie, bodaj w już fazie playoff, że no jest to świetny czas, żeby wykorzystać go na reklamy po prostu.
1: Oczywiście, Anglicy w pubach wygwizdywali, ale sądzę, że płyny uzupełniali od pierwszej minuty trwającego meczu i o tym też będę chciał z tobą porozmawiać, jaka atmosfera była w czasie tych meczów, które oglądałeś na żywo. To w ogóle jest niezła historia, bo rozmawiamy zdalnie, co pewnie słychać. Ty nie jesteś dzisiaj ani w Polsce, bo wtedy przyszedłbyś do naszego studia. Nie jesteś też w Anglii, tylko jesteś na chwilowych wakacjach w kraju, który opłakiwał mundial jeszcze zanim ten się zaczął, ponieważ drużyna Włoch, a tam dzisiaj przybywasz, w ogóle nie dostała się do tej finałowej 48. Także zostały nam dwa mecze. Ty jesteś sympatykiem drużyny, która ostrzyła sobie, jak zresztą co 4 lata, zęby na zdobycie przynajmniej finału, a jeszcze najlepiej w ogóle nagrody za najlepszą drużynę na globie, no ale będą musieli się ewentualnie pocieszyć albo trzecim, albo czwartym miejscem. Co mówi się w Wielkiej Brytanii, co mówi się w Anglii o tym, jak zakończyli właściwie udział w mistrzostwach Anglicy?
0: No tak, ja jestem sympatykiem drużyny angielskiej i też moje materiały są tak z perspektywy, powiedzmy, angielskiej przygotowywane. No taki najbardziej może dobitny nagłówek dało Daily Mail i napisali Night Owl Dream Finally Died. No oni, Anglicy, śnili o tym pucharze, no śnią o tym pucharze od 1966 roku, kiedy to wygrali na Wembley u siebie w mistrzostwach organizowanych w Anglii.
1: Może oni muszą organizować mistrzostwo u siebie, żeby je wygrywać po prostu.
0: Chyba tak. No widzisz, tutaj też ściany w cudzysłowie sprzyjają reprezentacji Argentyny, o tym też się mówi, przynajmniej w angielskich mediach, o tym faworyzowaniu Messiego i całej drużyny argentyńskiej przez sędziego również w tym meczu. Tutaj taka ciekawa historia z tą żółtą kartką. Pierwsza żółta kartka została pokazana angielskiemu zawodnikowi, gdzie przez całą pierwszą połowę Argentyńczycy grali taki dirty football, jak to opisali w angielskiej prasie. No więc jest tutaj poczucie niesprawiedliwości, ale głównie mówi się o porażce, która przyszła tylko i wyłącznie ze względu na słabą taktyczną postawę drużyny angielskiej w drugiej połowie, szczególnie po strzeleniu bramki, gdzie cała drużyna się cofnęła.
1: A powiedz mi, no tak, to posiadanie piłki pomiędzy golem Anglików a dwoma golami to jest 12-88, dwoma golami Argentyńczyków. No, coś nieprawdopodobnego, jak tam opadli z sił i się cofnęli. Czy ten mecz jutrzejszy o trzecie miejsce jest z perspektywy prasy, czy z perspektywy kibiców ważny, czy Anglicy sobie go odpuszczą?
0: Ja widziałem taką dosyć zabawną w cudzysłowie rolkę BBC Sport chyba opublikował, w której namawia kibiców do oglądania tego meczu, że no zobaczcie, mamy jeszcze jeden mecz, to nie jest tak do końca koniec i nie jest wszystko stracone, trzeba go obejrzeć, bo warto, drużyna może zdobyć dobre pieniądze i w końcu będziemy mieli jakiś medal.
1: No i to jest też ważny narodowy mecz, no bo animozje pomiędzy Francuzami i Anglikami trwają od wieków, w związku z tym ten mecz Anglia-Francja też na tym poziomie jest ciekawy.
0: No to prawda, natomiast tak jak rozmawiałem ze znajomymi z Anglii, to no to jest wielki zawód i nikt teraz poważnie do tego meczu o trzecie miejsce nie podchodzi z kibiców.
1: Co gorsze, jeśli nasza teoria sprzed kilku minut, że trzeba organizować mistrzostwa w Anglii, żeby je wygrywać, jest teorią prawdziwą, to za 4 lata też nie można na to liczyć, ponieważ Portugalia, Hiszpania i Maroko będą gościły mecze Mistrzostw Świata, więc trzeba walczyć ewentualnie o 2034.
0: Tak, ale euro jest w Anglii, także...
1: No wiesz, no, gdzie euro, a gdzie Mistrzostwa Świata? Widać było w tych transmisjach, Carlos, że były jakieś takie pewnie odgórne wytyczne, żeby pokazywać dużo publiczności, dużo emocji, dużo takich postaci memicznych, które mogły się potem kliknąć, pojawić się w relacjach instagramowych, oraz mam wrażenie i to jest przypuszczam, też jakaś taka wytyczna odgórna, żeby pokazywać dużo kobiet na

0: na widowni Mistrzostw Świata, żeby pokazywać, że piłka nożna nie jest tylko takim stricte męskim sportem. Ja wcale tak o piłce nożnej nie myślę, natomiast ewidentnie można było to zobaczyć w tych transmisjach. To taki mój komentarz do tego, co było widać przez tych 30 kilka dni. Słuchaj, na zakończenie naszego spotkania, kto wygra mecz o trzecie miejsce, czyli starcie Anglia-Francja, kto zostanie mistrzem i podniesie w niedzielę w nocy puchar?
1: A pytasz o moją osobistą opinię?
0: Tak, no, o twoją osobistą opinię, łamane na życzenie.
1: To tak, no, jak tylko gra reprezentacja Argentyny z kimś, to ja zmieniam narodowość, więc jestem Hiszpanem w finale.
0: Dobra, to ja jestem z tobą. Mimo, że nie jestem fanem hiszpańskiej piłki, no to też gram przeciwko Argentynie oczywiście. Nie wiem, czy ładnie tak mówić. Powinienem pewnie zachowywać jakąś dziennikarską obiektywność, no ale trudno, poszło już w eter. A kto zwycięży jutro wieczorem? Chociaż właściwie to będzie noc soboty na niedzielę, bo to jest 23. Start meczu dopiero.
1: Jednak myślę, że będzie to Francja, chociaż sercem jestem za Anglią. Trochę jestem rozdarty, bo kibicuję obydwu tym drużynom. No wiadomo, że z racji zawodowych i trochę życiowych bliżej mi jest do Anglii, jednak no coś czuję, że to będzie jednak Francja. To jest za mocna drużyna. No i też jest rozczarowana. Będą chcieli godnie pożegnać Didiera Deschampsa, czyli trenera, który odchodzi po tym mundialu. Ja mam do ciebie jeszcze jedno pytanie.
0: Okej.
1: Okay. Bartku.
0: Dobrze.
1: Bo ten mundial z perspektywy angielskiej był mocno muzyczny. Myślę, że to jest też dobry radiowy temat.
0: No to Oasis Wonderwall, które wróciło jako viral dzięki meczom Anglików.
1: Tam był Wonderwall, tam był Hey Jude, jak Bellingham strzelił te dwa gole Meksykowi.
0: Tak, nawet się Mateusz Borek podłączył z chłopkiem.
1: No i oczywiście Sweet Caroline, Nina Daymonda, co jest takim, powiedzmy, szlagierem kibiców angielskich. A gdyby to była Polska, jaką piosenkę byś wybrał, którą śpiewaliby kibice na trybunach razem z reprezentacją?
0: Wow, Fagaty.
1: No i wtedy Polska mistrzem Polski i świata.
0: Za każdym razem byłoby po prostu wow. Carlos Cornet, polecam wam konto Angielski na wynos na Instagramie. Fantastyczne podejście do angielskiego, tego slangowego. Dzięki za to, że przyjąłeś zaproszenie, zwłaszcza w czasie tego krótkiego urlopu, który spędzasz we Włoszech.
2: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na Czwórka Online. Czwórka Online. Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.
4: Przepraszam pana, za czym ta kolejka?
5: Koniec kolejki, a początku nie widać. I przyszło mi stanąć tu w miejscu bez piwa.

0: hasłem. O, jest pani. Dzień dobry. Poproszę jedno jasne.
1: Przepraszam pana, za czym ta kolejka?
2: Do ostatniej paróweczki, proszę panią.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Śmiało złap mnie tu, powiedz do mnie moje love. Zgarnę cię i ukradniemy razem całą noc. Skakuj, zapnij pas, otwórz dach do góry, spójrz.

0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
0: Działo się.
2: Działo się.
0: W czwórce.
2: W czwórce.
3: Popołudniowa w czwórce to audycja, w której wita Was Kamil Jasiński od poniedziałku do czwartku od 13 do 16.
4: Popołudniowa w czwórce.
5: W tej godzinie w czwórce zapraszamy Was na wyjątkowe wydarzenie, które odbywa się pod czwórkowym patronatem. Trzecia odsłona festiwalu Muse, a razem ze mną w studiu czwórki organizatorzy tego wydarzenia Sabre i Rast. Siemanko, dzień dobry, cześć.
6: Cześć, cześć.
7: Hejo.
5: Bardzo się cieszę, że wpadliście do studia. Trzecia odsłona festiwalu, trzecia lokalizacja. Można powiedzieć, że jesteście takim mobilnym festiwalem, za każdym razem w innym miejscu. Chcieliście zaskakiwać swoją publiczność, trochę tak wyszło, trochę musieliście, eksplorujecie Polskę. Co na to wpłynęło?
7: No myślę, że tutaj trochę każdego faktora po trochu, ponieważ tak, z jednej strony chcieliśmy zaskakiwać publikę, natomiast z drugiej strony no też pewne warunki zmusiły nas tutaj do zmian.
5: No dobrze, ale za każdym razem to są bardzo wyjątkowe miejsca. Możemy

0: wrócić jeszcze trochę, przenieść się w czasie do pierwszej edycji. Mhm. Pierwsza edycja była w jakimś zamczysku w ogóle organizowana. Co to było za miejsce?
1: To był taki zespół pałacowo-parkowy, dokładnie rzecz biorąc, w Goszczu. Odremontowany, także taki pobudzony do życia. No i tam na tym terenie stał w zasadzie taki kościół poewangelicki, w którym robiliśmy jedną scenę, drugą robiliśmy na terenie tego pałacu, także no super, fajne miejsce.
0: Druga edycja też była w kościele.
1: Tak, no tak chcieliśmy trochę utrzymać ten klimat, więc przenieśliśmy się z kolei do Gdańska, do Centrum Świętego Jana. Też bardzo fajne miejsce. No to była trochę inna formuła, bo tam mieliśmy formułę dzienną i później część nocną w klubie. Natomiast na pierwszy festiwal to była taka no, typowa formuła festiwalowa z kempingiem.
0: Natomiast ta druga edycja, na której byłem i bardzo dobrze ją wspominam, to ona właśnie w dwóch aspektach była bardzo pionierska, bo z jednej strony tańce i hulańce w kościele, co raczej nie jest popularne w Polsce, natomiast na zachodzie bardzo dużo jest takich imprez, a druga rzecz, no to, że jednak w ciągu dnia ta impreza się odbywała, no schodziła się publiczność, ale jednak no, ta świadomość się zwiększa z czasem u nas, prawda?
2: Tak, tak, zdecydowanie się zwiększa. My też staramy się dużo czytać, dużo obserwować nastrojów, które są na scenie i jak najbardziej myślę, że tutaj można powiedzieć, że zmienia się ten trend.
0: Festiwal Muse, który w przyszły weekend odbywa się już po raz trzeci, impreza pod naszym czwórkowym patronatem. Powiedzieliśmy już o poprzednich edycjach, o wyjątkowych miejscach, a w tym roku gdzie ten event się odbywa? Co znaleźliście za miejsce?
2: W tym roku jest to XIX-wieczny pałac w miejscowości Kawęczyn, która jest 20 km od Torunia. Nazwa tego miejsca to Balzac Palace.
0: Okej, bardzo ciekawa nazwa. W jakim stanie jest w ogóle ten pałac?
1: On jest generalnie częściowo zabytkiem, nawet chyba park, w którym się to jest otoczone takim 200-letnim parkiem, też jest chyba częściowo zabytkiem. W jakim stanie? No jak wejdziesz do środka, to są tak naprawdę gołe mury. Natomiast w samym stanie jest dobrym takim...
0: Chodzi mi o to, nie obawiam się, czy coś tam spadnie na głowę, absolutnie, tylko czy on jest odrestaurowany, czy on jest tak jakby trochę zaniedbany, jest taki undergroundowy tam klimat, domyślam się, że tak.
1: Tam jest taka historia, że właściciel wydzierżawił komuś ten pałac i Robert, który jest jego teraz dzierżawcą w zasadzie, sam od jakiegoś roku, ponad roku, własnymi siłami go odbudowuje, więc stara się przywrócić go do życia. Dużo pracy już tam włożył, dużo jeszcze wymaga, więc jest w trakcie jakby takiej, no, powiedzmy, renowacji własnymi siłami.
0: Słuchajcie, a jak znajduje się taką miejscówkę? Bo tych takich miejsc jest bardzo dużo w Polsce, ale są, tak jak już powiedzieliście, że to zabytki, są różnego rodzaju jakieś takie kłody po drodze, że nie można, tutaj jest tutaj zakaz, ktoś nie chce, lokalna społeczność jest za głośno, umcyk, umcyk, techno i tak dalej. Dużo różnych problemów jest, a wam się to udaje. To jak to robicie i jak znajdujecie takie miejsca?
2: No myślę, że na pewno jest to wielomiesięczna praca. To nie jest tak, że takie miejsca od razu przychodzą.
0: Nie ma takiej stronki pałace.pl, prawda? Nie ma.
1: Są podobne.
2: Natomiast faktycznie jest bardzo, bardzo dużo fanpage'y na Facebooku, gdzie jest mnóstwo informacji o takich miejscach. Trochę też robimy metodą prób i błędów. I chyba moją ulubioną, czyli palcem po mapie, dosłownie. Otwieram sobie mapę i jadę palcem, klikam każdy punkt i później po prostu staram się po tych miejscach dzwonić. No i tak naprawdę te osoby, które są zainteresowane, no to z nimi prowadzimy rozmowy. A tegoroczna lokalizacja akurat właśnie została nam podesłana przez znajomych z klimatu, którzy też po prostu znaleźli informację, że był tam event.
0: I dzwonicie do takiego gościa, który dzierżawi taki pałac i mówicie, chcemy zrobić festiwal techno. I z jakimi reakcjami z reguły się spotykacie?
1: No tutaj bardzo otwartą akurat. To też jest dosyć ciekawe, bo trzecia edycja, a pierwszy raz będziemy to robić w zasadzie w prywatnym obiekcie. Zazwyczaj to były takie obiekty no, miejskie, czy głównie tak. Więc tutaj zostaliśmy bardzo, bardzo otwarcie przyjęci. No, pojechaliśmy na pierwsze spotkanie, zwiedziliśmy ten pałac. No, wydaje się po prostu idealny miejsce.
0: Ale to jest miejsce, to jest dla was nowe miejsce, to jest nowe miejsce dla wszystkich, którzy wezmą udział w festiwalu. No a jednak na takim wydarzeniu najważniejsze jest brzmienie, najważniejsza jest muzyka. No i jak aranżuje się taki stary pałac? Na pewno już macie doświadczenie, ale za każdym razem to jest inne miejsce, więc no, nie jesteście w stanie jakoś się przygotować albo stworzyć jakiś schemat. Jak to wygląda?
1: No w tym przypadku, jeżeli chodzi o wewnątrz tego płacu, faktycznie trzeba popracować nad akustyką, ale no to wszystko po prostu będziemy kotarami takimi akustycznymi tutaj sobie wypełniać. Natomiast druga scena, która będzie na zewnątrz, no to jest na zewnątrz, ona jest takim bardzo fajnym zagajnikiem, takim ogrodem otoczona, więc no

0: jeżeli chodzi o taką aranżację tego na zewnątrz, no to już dużo łatwiejsza praca nie mamy. Tutaj współpracujemy też ze sprawdzonymi ludźmi.
1: Powiedzieliśmy, jedna scena w pałacu, no a jedna scena pod chmurką. Cloud Festival, który odbył się w miniony weekend, no jednak pokazał, jak bardzo no, niebezpieczna nawet może być pogoda w naszym kraju. No jak wy się na to przygotowujecie? Czy macie jakiś plan awaryjny, czy wszyscy zmieszczą się jakby co do tej jednej sceny? Ale rozdzielenie artystów na dwie... Jak to planujecie rozegrać?
2: No, pierwsze co, módlmy się, żeby grad nie padał, bo to naprawdę już będzie sytuacja ekstremalna. Jeżeli chodzi o opady, myślę, że tutaj jesteśmy nieźle przygotowani, ponieważ tak jak wspomniałeś, jedna scena znajduje się w pałacu, więc naturalnie jest to po prostu miejsce, w którym można się schronić. Natomiast druga scena, czyli ta w ogrodzie, będzie wyłożona parkietem, także nie musimy się tutaj obawiać o to, że ziemia zamoknie, będzie błoto czy coś, więc po prostu tutaj możemy spokojnie się w takiej atmosferze bawić.
1: Dobrze, bądźmy dobrej myśli, że pogoda będzie okej. Okay. Czy rozdzielacie jakoś muzycznie, programowo te dwie sceny? Jedna jest lżejsza, bo na zewnątrz, druga cięższa, bo wewnątrz. Jakie macie do tego podejście takie ideologiczne?
0: Rozdzielamy może nie scenowo, tylko bardziej godzinowo. Także dzień to jest bardziej pod znakiem muzyki house, noc bardziej pod, znaczy zdecydowanie pod szyldem techno. I tak jak my w zeszłych latach robiliśmy dwie sceny, gdzie robiliśmy faktycznie, jedna scena była powiedzmy jednego dnia dana gatunkowo, to w tym roku się zdecydowaliśmy na to, żeby zrobić trochę, inspirując się może z tą techno, zrobić po prostu dwie sceny techno.
1: Okej, okay. I one będą grały równocześnie, czy w ciągu dnia to jest na zewnątrz, a później idziemy do środka?
0: W ciągu dnia na zewnątrz. Mhm.
1: A później?
0: Tak, a nocą mamy dwie sceny.
1: Okej, okay, czyli cały czas.
2: Tak.
1: Słuchajcie, ale tutaj mówimy w ciągu dnia, nocna impreza, to tak z tego co wnioskuję, to za bardzo spania nie będzie chyba, bo wcześniej zaczynacie, a późno kończycie, prawda?
2: No.
1: W jakich godzinach to planujecie zabawę?
0: Piątek kończy się o 8 rano, wcześniej się sobota. Później mamy przerwę do 13-14. O 14 mamy w sobotę warsztaty, więc 4 godziny to są warsztatowe. Gdzieś tam będzie muzyka, powiedzmy, na takie zwane półgwiska, ale na pewno będzie można jej posłuchać. A później taką regularną sobotę zaczynamy znowu koło 18.
1: Okej, okay. A jakie to będą warsztaty?
2: Tutaj, tak jak w poprzednich latach, wszystko kierujemy dookoła muzyki, więc kontynuujemy tradycję warsztatów DJ-skich, kontynuujemy tradycję warsztatów producenckich. Dodatkowo chcemy zrobić jeszcze jeden warsztat wokół bardziej PR-u dla artystów. No i ostatnie to są takie bardziej, może będzie w formie dyskusji, będą to warsztaty z prawnikiem, czyli tak naprawdę to, jakie mamy prawa jako obywatele, kiedy właśnie uczęszczamy na różnego rodzaju wydarzenia.
1: Okej, okay. Ale coś będzie na przykład o hałasowaniu też z takim prawnikiem?
0: To jest dobry pomysł, myślę, że tak.
1: No dobrze, to zapraszamy wszystkich na warsztaty, ale też zaprosiliście do udziału w festiwalu Koło Gospodyń Wiejskich. W jakim charakterze? O tym porozmawiamy za chwilę, zostańcie z nami.
3: Ale temat.
4: Ale temat.
3: Zostań z czwórką. Najlepsze z najlepszych.
4: Najlepsze z najlepszych.

0: Tu czwórka. Polskie Radio.
1: Opia, turn up the beat, my guy.

0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: W audycji Najlepsze z najlepszych przypominamy najciekawsze fragmenty rozmów z popołudniówy.
3: To jest popołudniówa w czwórce.
4: Sabra i Dust są cały czas razem z nami. Rozmawiamy o festiwalu Muse, który organizują, i już wspomnieliśmy o kole gospodyń wiejskich. Jakoś tak za bardzo mi się to z techno nie klei, ale wam się udało je zaprosić. Co tam będzie się działo? I w ogóle jak na ten pomysł wpadliście?
5: No to powiem ci lepiej. To nie do końca było tak, jak mówisz. Koło gospodyń wiejskich zgłosiło się do nas.
4: Dzień dobry, czy można na techno? Tak, z takim pytaniem, jak to wyglądało? Opowiadajcie.
5: Ponieważ jest tam taka mała konotacja, że osoby, które są związane z pałacem, równocześnie uczestniczą w kole gospodyń wiejskich i są tak naprawdę właśnie fanami muzyki elektronicznej, więc po prostu było to dla nich takie naturalne połączenie z racji, że po prostu obok pałacu będziemy mieli również kemping, żeby właśnie nas wspomóc w taki sposób, żeby tutaj naszych uczestników wyżywić.
4: Okej, czyli będzie jedzenie, ale pewnie później pójdą potańczyć, prawda?
6: Mam nadzieję, koniecznie.
4: Dobrze, czyli zapewniają śniadania, obiady, jak w jakich

0: godzinach one tam będą się pojawiały?
1: Śniadanka chyba 8:10?
0: Okej.
1: Okay. 12?
2: 8:11.
0: Dobrze, pyszne jedzonko, tak, trzeba się żywić.
1: I później zupka.
0: No tak, zupa jest dobra, pomidorowa. No i jak dostaliście taką propozycję, to od razu pomyśleliście, dobra, wchodzimy w to? Czy była jakaś taka wątpliwość?
1: Bo nie było.
2: Nie było. Od samego początku chcieliśmy właśnie współpracować z lokalną społecznością, bo tak naprawdę no bardzo byśmy chcieli gdzieś zostać na dłużej i wierzymy w to, że jednak organizując wydarzenia można współpracować z lokalnymi społecznościami i bardzo chcielibyśmy do tego dążyć.
0: To, ta przestrzeń wokół tego pałacu, czy tam jest blisko jakaś wieś, czy to jest obok ta wieś jest, czy to jest jakiś kawałek, jak w ogóle wygląda ta społeczność, jak wygląda to miejsce poza tym, że jest tam pałac?
1: W zasadzie to jest otoczone polami tak naprawdę dookoła. Bardzo mała wieś, do najbliższego sklepu jest chyba kilka kilometrów, więc no, to jest takie trochę od ludzi, a z drugiej strony to jest tak zaledwie 20 minut od Torunia, także to nie jest też tak, że jakiś większy ośrodek jest bardzo daleko. Można zatrzymać się w Toruniu, można zatrzymać się u nas na kempingu.
0: Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale w ostatnim czasie, ostatnie kilka lat, to jest taki pik popularności szeroko pojętej kultury klubowej, muzyki elektronicznej. Bardzo często nadużywane jest słowo rave, jest źle wykorzystywane. Czy taka popularność, przejście do mainstreamu, też ogromna popularność hard techno, waszym zdaniem w jakiś sposób, w ogóle w jakikolwiek sposób może pozytywnie wpłynąć na organizację takiego undergroundowego festiwalu jak wasz?
1: Moim zdaniem nie. Moim zdaniem to wpływa pozytywnie pewnie na jakieś większe projekty, większe festiwale. Na pewno dużo więcej osób przychodzi. Natomiast jeżeli chodzi o taki stricte gatunek, który my robimy, to my nie widzimy przynajmniej żadnego wpływu.
0: Okej, okay, czyli randomy się nie pojawiają w waszym festiwalu, mówiąc w skrócie. Ale no, też sobie o tym myślę, że być może jest jakiś procent osób, które trafią na taką imprezę, usłyszą hard techno, powiedzmy, i zaczną coś później eksplorować, że to może być początek drogi.
2: No, ja tutaj właśnie miałam powiedzieć, że ja myślę, że może być tutaj pozytywny wpływ, ponieważ myślę, że nawet w kręgu naszych znajomych mamy takie osoby, które faktycznie są w stanie uczestniczyć na obu scenach i chodzą właśnie na takie duże halowe wydarzenia, ale też przyjeżdżają w tym roku na Muse i świetnie się bawią na obu tych.
0: Ale z drugiej strony też sobie myślę, że jeżeli są takie duże mainstreamowe wydarzenia z muzyką, no, szeroko pojęty techno, już nie skupiając się dokładnie, jakie to jest techno, no, ale powiedzmy bardziej mainstreamowe imprezy, no to tam większość osób jednak pójdzie i już nie ma czy czasu, nie ma już pieniędzy, żeby zacząć zgłębiać to bardziej i szukać czegoś alternatywnego. Albo pójdą raz i może się zmęczą, ale złapią bakcyla. No, na dwoje babka wróżyła chyba, prawda?
1: Trochę tak, w ogóle jest tak, że no, tych festiwali w Polsce pojawią się dużo, dużo, z roku na rok ich coraz więcej, i mniejszych, i większych, więc też widzimy to, że ten kalendarz jest coraz bardziej gęsty. No ciężko generalnie uczestniczyć w każdym co weekend. No i siłą rzeczy pewnie częściej są wybierane od te większe. Mhm.
0: A wy z waszej perspektywy, znaczy oczywiście najbardziej lubicie na świecie festiwal Muse, to jest wiadome, ale lubicie te duże czy mniejsze? Tak, mówi się festiwale o charakterze butikowym.
1: Butikowym. No ja zdecydowanie to mniejsze.
2: No ja tak samo.
0: A byliście na jakiejś takiej wielkiej masówie kiedyś? Znaczy coś widzieliście takiego?
1: Tak, znaczy to tak, ja nawet w tym sezonie byłem na festiwalu Hive, tam chyba było 60 tysięcy osób i było no jakby produkcyjnie naprawdę super. Po czym byliśmy na właśnie festiwalu Weta, który jest na 1500 osób i było jeszcze lepiej.
0: No dobrze, a jaka wam myśl przyświeca programując Muse? O czym sobie myślicie?
2: No my tutaj przede wszystkim chcieliśmy zaproponować taki szeroki przedział muzyki. Mimo, że robimy dwie sceny, które można by było okiem laika stwierdzić, że są identyczne, tak naprawdę mamy coś dla osób, które właśnie lubują się w takim nowym nurcie, nieco bardziej dynamicznym, bardziej groove'owym, też się mówi, jak i takim typowym, bardziej oldschoolowym brzmieniu, czyli deepowym, nieco wolniejszym, ja osobiście uważam też w sumie cięższym, więc będzie tak naprawdę ten przekrój i myślę, że każdy tutaj znajdzie coś dla siebie.
0: A będziecie zaczynać tam o godzinie 13, 14, tak jak powiedzieliście, w sobotę, od jakich brzmień, czy tam jakiś ambient w ogóle się pojawi? Bo to dosyć wymagająca godzina, jeśli chodzi o festiwal.
1: No nie, tutaj jeśli chodzi o ten dzień, to zostawiamy, oddajemy w pełni po prostu pod muzykę house.
0: Okej, okay, dobrze, czyli house też będzie. A house, macie już to zaplanowane, do której godziny będzie house i później tylko techno, czy nie chcecie zdradzać, jak do tego podchodzicie?
2: Mamy już dokładny plan.

0: House będzie od godziny 13, myślę, tam do okolic godziny 18 i potem będziemy sobie łagodnie wchodzić w coraz te bardziej właśnie gęste brzmienia, nazwijmy to.
1: Cały czas rozmawiamy o festiwalu Muse, no to teraz porozmawiamy trochę o line-upie. Powiedziałaś, Sara, już o artystach, o tym, jak programujecie, jakie rodzaje techno będzie można usłyszeć. No tworząc festiwal, no to na pewno musicie tych artystów znać, ale czy są tacy, którzy was zaskakują, czy raczej wiecie, że on gra taką odmianę techno i wiecie, że będzie szybko i na przykład będzie jechane, albo będzie głębokie granie. Czy są artyści, którzy tak myślicie, że was zaskoczą?
0: No ja myślę, że można tutaj śmiało powiedzieć, że Quelza zawsze będzie zagadką, ponieważ jego tak naprawdę przedział muzyczny jest bardzo szeroki i myślę, że tak naprawdę cokolwiek nie zagra, zawsze jest to niespodzianka.
1: No on jest teraz ulubieńcem Berghain. Bardzo często jest bukowany. Na subreddicie nie jest aż tak tam propsowany, ale no jednak te bookingi pokazują, pokazują, że jest teraz na topie. Widziałem go parę razy i też jestem bardzo zaciekawiony tym, co on zaprezentuje. Natomiast też Tubriz to jest interesujący artysta, bo on z jednej strony gra dosyć dynamicznie, to jest takie szybkie techno, ale tam się bardzo dużo dzieje. Nie można powiedzieć o jego graniu, że to jest takie na jedno kopyto, bo on takie ma zaskakujące bardzo wstawki.
2: Tak, no zdecydowanie nie jest takim typowym perkusyjnym DJ-em, tylko tam się dużo dzieje. Ciekawe są jego produkcje też, bo to są dużo bardziej melodyjne, takie bardziej muzyczne, jakkolwiek by to nie brzmiało w świecie techno, więc też jestem ciekaw, jak to pod kątem seta.
1: A jak staraliście się w ogóle stworzyć program, łącząc zagranicznych artystów? Nie wiem, czy można powiedzieć big name. No Quelza jest raczej big name'em, ale jak to wszystko połączyć z artystami z Polski? Bo jednak tworząc takie wydarzenie też trzeba... na pewno macie świadomość, że organizując festiwal wpływacie na rozwój sceny i dobór polskich artystów też jest bardzo ważny.
0: No ja myślę, że tutaj warto podkreślić, że dla nas polscy artyści nie są tłem tego wydarzenia i uważam, że tak naprawdę dobór ich do artystów zagranicznych wcale nie jest trudny, ponieważ mamy świetnych artystów w Polsce i tutaj każdego też zachęcam, kto będzie na festiwalu, żeby był na tym wydarzeniu od początku do końca i posłuchał każdego, ponieważ no myślę, że tutaj możemy spokojnie powiedzieć, że niejednokrotnie było tak, kiedy chodziliśmy sami po wydarzeniach klubowych, że polski artysta zaprezentował się lepiej od zagranicznego. Co mam nadzieję, że tutaj się nie stanie. Mam nadzieję, że wszyscy po prostu utrzymają jeden tak samo wysoko. Świetny poziom.
1: No to trzymamy kciuki za pogodę, za wysoki poziom artystyczny, no i zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie na Festiwal Muse. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za to, że wpadliście do studia, no i widzimy się na parkiecie, prawda? Jednym i drugim.
0: Zgadza się.
1: W przyszły weekend Sabre i Rast, organizatorzy Muse Festival, imprezy pod naszym czwórkowym patronatem byli razem z nami. Wszystkiego dobrego. Wielkie dzięki, do zobaczenia. Dzięki. Na razie.
3: Tacy goście.
4: Tacy goście.
3: Tylko w czwórce.
4: Tylko w czwórce.
3: Najlepsze z najlepszych.
4: Tego
3: nie możesz przegapić.
4: Nie możesz przegapić.

0: Wpuszczają mnie!
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Zapraszam na kolejną audycję Najlepsze z najlepszych. Alicja Michalska, miłego dnia.
1: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na 4 online.

0: Jest godzina 8.
1: Pogoda.
0: Upał nam nieco zelżał i po dosyć deszczowej i burzliwej nocy trochę chłodniejszy ten sobotni poranek. I tak będzie. Dzisiaj możemy spodziewać się różnych trudnych zjawisk atmosferycznych. Przede wszystkim tych silnych burz, a przy burzy wiadomo, że może silniej powiać również wiatr i popadać deszcz. Oczywiście ja jestem z tych, którzy bardzo się cieszą, jak deszcz pada, głównie dlatego, że wtedy nasza ziemia może się napić i rośliny, które przez ostatnich kilka dni narażone były na silne promieniowanie słoneczne, wreszcie troszkę cienia poczują i trochę wody dostaną. I tak będzie dzisiaj padać w zasadzie w całej Polsce. Te burze i te deszcze będą przechodzić z zachodu na wschód, dlatego warto mieć przy sobie coś, co nam pomoże przetrwać taką sytuację, czyli na pewno coś przeciwdeszczowego. Może to być parasol, ale jak wieje, to lepsza jest kurtka przeciwdeszczowa, no chyba, że zmiana planów na jakieś bardziej domowe zajęcia też można.
1: Autopromocja.
2: Jeśli pamiętacie Polskę niedługo po roku 2000, na pewno nie obce jest wam hasło Dzieci Neo. I to do lat zerowych będę wracał najczęściej. Będzie

0: sporo wczesnego internetu, gier sprzed lat czy popkulturowych fenomenów ostatnich dekad. Bez zbędnego nostalgizowania. No, może trochę. Dzieci Neo, czyli mojego muzyczno-opowiadanego powrotu do 2006 w 2026, słuchajcie w każdą sobotę od 13. Do usłyszenia. Jacek Paśnik.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. A teraz 8,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
5: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
4: Litorsal Senior?
5: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
6: Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: W Carrefourze kuchnia francuska jest przez cały rok, a ty plus apetyt na fromage równa się sery Camembert, Turek, Valbon i Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca.
8: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
9: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
10: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
11: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
12: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
13: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 zł.

0: Słuchasz czwórki.
1: Numer raz i tede. Jako warszawski deszcz. 2011.

0: Warszawski deszcz, Tedy i numer raz pytają, gdzie są te wszystkie dziewczyny. Jestem, wow, możecie zrobić na mój widok, wow, chociaż dziewczyną jestem, ale częściej mówią na mnie żaba.
1: Szanuj zieleń.
0: A dzisiaj podczas naszego sobotniego spotkania będziemy sprawdzać, czy żabom można pomóc. No bo jest taka instytucja, taki oddział, odłam Straży Miejskiej, który nazywa się Ekopatrol i on ma taki dobry PR, bo wiadomo jak to jest z tą Strażą Miejską. Nie zawsze na widok panów czy pań, które noszą taki mundur, czujemy się dobrze i uśmiechamy się, ale jeżeli przyjeżdża właśnie taki Ekopatrol, to raczej pozytywne skojarzenia się z nim pojawiają. Dlatego, że to jest grupa ludzi, która niesie pomoc zwierzętom, tym mieszkającym w mieście. I dzisiaj będziemy rozmawiać o warszawskim ekopatrolu, o tym, czym się zajmuje, jakie zgłoszenia dostaje i czy czasami zdarzają się zabawne pomyłki, bo ktoś pomylił na przykład węża z wężem albo jeża ze szczotką, ale więcej zdradzać nie będę, bo ten temat pojawi się po godzinie 9:00. A skoro mamy wakacje, to czasami mówi się, że to jest taki sezon ogórkowy, niewiele się dzieje. Tak, to prawda, jest sezon ogórkowy i ogórki można już zbierać. Sprawdzimy jak i gdzie rosną najpiękniejsze i najbardziej zielone ogórki, a może przede wszystkim sprawdzimy jak te ogórki zbierać, no i może jeszcze spróbujemy je ukisić, ale to chyba już to kiszenie to zostawimy sobie na jutro, więc ogórki na pewno będą i ryby będą. Ryby, które mają taką możliwość i zadanie, aby sprawdzić jakość wody. Jak są ryby, to woda musi być czysta. Czy można ją wykorzystać i te ryby można wykorzystać do pracy w wodociągach? To na pewno w tej godzinie zapraszam.
2: Na audycję Szanuj Zieleń zaprasza Marta Hoppe.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: Nie wiem, czy też tak macie, że jak idziecie na bazarek, na targowisko, to dostajecie oczopląsu, bo i truskawki jeszcze są, i czereśnie, i fasolka, i kalafior, i bób, młode ziemniaczki. No trudno się oprzeć tym wszystkim smacznym rzeczom, sezonowym produktom, które mamy przez jakiś czas, tylko te najlepsze, najświeższe, i chciałoby się wszystko zakupić, zjeść i zatrzymać na dłużej. Jeśli chodzi o pewne warzywa, o którym za moment, to ono jest jednak częściej w naszych sklepach, ale nie zawsze jest na nie sezon. Chociaż mówi się, sezon ogórkowy. No to w tej chwili jest jego pełnia na Wielkopolsce. W Wielkopolsce właśnie trwa pełnia sezonu ogórkowego, ale pewnie w całej Polsce tak jest. Natomiast tam na plantacjach tych warzyw trwają zbiory. Pytanie, czy jest urodzaj? No to odpowiada na nie plantator i wiceprezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

0: Zbigniew Stajkowski.
1: Wracamy teraz do normy, ale mamy opóźnienia w stosunku do ubiegłego roku, jeżeli chodzi o plon. Na razie mamy z tych wyliczeń, jakie prowadzimy co roku, tyły. Naczerwaliśmy, ale to nie były plony, które zawsze były.
2: A na polach co, sucho czy mokro?
1: Czy uzupełnienie wody w tej chwili? Tak, ale no to nie uzupełnia braków w glebie. Te deszcze jedynie kukurydza, buraki, ziemniaki, o to jeszcze rokują, że będzie.
0: No i problemem jest trochę zbyt mała ilość wody, deszczu, która sprawi, że ogórki będą jędrne, ale jest też inny problem, który mają plantatorzy, czyli brak rąk do pracy przy tych zbiorach. Nie ma komu zrywać ogórka.

0: Szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: Mówiłam o tym, że bazarki, targowiska tętnią życiem i kuszą nas świeżymi produktami. Zapomniałam o jednym, a to przecież też jest szczyt sezonu na te właśnie owoce, czyli na jagody. No możemy je kupić, możemy też zebrać samemu, ale tutaj trzeba uważać i wiedzieć, jak i gdzie zbierać te owoce w lesie, aby nie mieć problemów z prawem. No bo taki problem się pojawił i mandatem zakończyły się zbiory jagód dla jednego mężczyzny, który wjechał samochodem do lasu w Nagladach koło Olsztyna. No ponadto nie dość, że wjechał autem, to jeszcze do zbioru używał specjalnego urządzenia, którym przy okazji niszczył roślinność, mówi komisarz Anna Balińska z olsztyńskiej policji.
3: Takie mechaniczne narzędzia do zbierania owoców leśnych, zwane też grzebieniami czy właśnie maszynkami, są w Polsce nielegalne. W związku z tym mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 50 zł.
2: Czyli nawet w lesie nie możemy się czuć bezkarni, powinniśmy z szacunkiem podchodzić do roślin, bo zgodnie z prawem owoce leśne można zbierać tylko ręcznie. No i taki zbiór jest bezpłatny. Oczywiście, jeżeli zbieramy to wszystko na własne potrzeby, a w celach komercyjnych, gdybyśmy mieli taki pomysł, no to trzeba zawrzeć umowę z nadleśnictwem. Zabronione jest zbieranie tych owoców w pewnych obszarach, czyli na terenie parków narodowych i rezerwatów przyrody. Tam powinny sobie rosnąć i ewentualnie być pożywieniem dla zwierząt. My możemy w zwykłych lasach zbierać, ale ręcznie, nie wjeżdżać żadnym samochodem do koszyczka albo do słoiczka. Tak jest bezpieczniej.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w Czwórce.
1: Szanuj Zieleń w Czwórce.
0: Zaprasza Marta Hoppe.
2: No i jak to sobie dzisiaj jechałam do pracy, to z przyjemnością przejeżdżałam przez kałuże, oczywiście nie ochlapując przechodniów, bo chyba za wcześnie, żeby jeszcze pojawiali się na ulicach Warszawy, ale ten deszcz po kilku dniach suszy i upału bardzo przyjemnie brzmiał w nocy, no i rozbryzgiwał się właśnie na ulicach, ale jednak deszczu wciąż nam za mało i na to narzekamy. Czasami my, właściciele ogródków, albo ci, którzy mają jakieś drobne uprawy, że muszą podlewać i muszą o to zadbać, ale narzekają też przyrodnicy i turyści. Tak na przykład jeziora, torfowiska i bagna w Poleskim Parku Narodowym bardzo

0: dotkliwie odczuwają te susze. Zagrożone są cenne przyrodniczo tereny. Jezioro Rotcze niknie w oczach, mówią przebywający tu turyści i mieszkańcy.
1: Jezioro wysycha, brak wody. Widać po pomoście zresztą i po wskaźniku pomiary wody.
2: Jak się wchodzi do wody, to jest tego piasku mało. Wchodzimy dalej w muł, ta woda się miesza z mułem i robi się nieprzyjemnie.
0: Wody bardzo brakuje, wysychają nie tylko jeziora, tak mówi konserwator obwodu ochronnego Bubnów Waldemar Raduj z Poleskiego Parku Narodowego.
3: Nie mamy wody w rowach, które kiedyś były pełne wody, nie mamy wody na rozlewiskach, nie mamy wody w torfiankach i nawet na naszych popularnych ścieżkach jak Dom Dominik można namacalnie zobaczyć, że wody nie ma, a została już tylko muł. Można chodzić po torfowisku w trampkach, bagna wysychają.
0: Trzeba w takim razie zasypać te rowy, które kiedyś kopaliśmy, żeby wodę odprowadzić. Okazuje się, że to nie było najlepsze rozwiązanie. Teraz dobrze byłoby je zasypać. Kiedyś mówiło się, jak nie będziesz się uczyć, to będziesz kopać rowy. No to teraz będziesz je zasypywać. Jak mówi Waldemar Raduj, deszcz pada, ale ciągle jest go za mało. Chociaż w najbliższych dniach może się znów pojawić, ale musiałby długo, długo padać, żeby wszystko wróciło do normy.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: To był Ice Cube w utworze It Was a Good Day, ale skoro mamy za 15:09, no to chyba dopiero to będzie dobry dzień, a nie był. Mam nadzieję, że taki właśnie wam się wydarzy. Dobry, miły, pozytywny. No to teraz też taka dosyć pozytywna i ciekawa wiadomość dotycząca ryb, które mogą sprawdzać jakość wody. Taki plan jest, żeby w dzierżoniowskich wodociągach pojawiły się pstrągi. Niebawem powstanie tam akwarium z wodą przepływową, no i pstrągi zostaną do niego wpuszczone. Są to ryby potokowe, będą pochodzić z rzek, z których pobierana jest woda po uzdatnianiu, trafiająca do kranów mieszkańców, zapowiada prezes wodociągów i kanalizacji w Dzierżoniu Andrzej Bronowicki.
2: Jego zachowanie będzie dowodem, podobnie jak w małżach, co się z tą wodą surową dzieje. Ten pstrąg będzie okresowo wymieniany.
1: A prace nad tym innowacyjnym systemem kontroli wody są konsultowane z ichtiologami. Wodociągi wdrażają też pomiar jakości wody przez mikroprocesory.
2: Z takim bezpieczeństwem pod względem działań terrorystycznych, pomiary właśnie ropopochodnych substancji i tak dalej. To rozwiązanie da nam większą gwarancję właściwego odczytu.
1: Czysta woda do picia to ważna rzecz, zwłaszcza jak są upały, powinniśmy więcej wody pić, więc czystą najlepiej mieć. A w Wałbrzychu na przykład jakość wody sprawdzają małże, czyli te małże i ryby w służbie człowiekowi, żeby sprawdzać jakość wody, a skoro mają dostęp i pływają w tej wodzie, która jest dla nas dobra i czysta, to też im jest tam dobrze i czysto.

0: A ten utwór nosił tytuł What You Want. No, gdyby mnie zapytać, co bym chciała, bukiet kwiatów i dobre śniadanie o tej porze wystarczy, bo kawa już była. A skoro mamy godzinę 9 już niemalże za moment, bo za 10 minut, to czas na nowość. Tym razem będzie to utwór Rise Up, który jest współpracą brytyjskiej producentki i DJ-ki Maya Jane Coles z amerykańską raperką Rai Rai. Utwór łączy house'ową produkcję z rapowymi partiami wokalnymi, zachowując charakterystyczne dla Maya Jane Coles głębokie elektroniczne brzmienie, więc ten utwór teraz od nas dla Was.
1: To jest nowość czwórki.

0: Autopromocja.
1: W każdy weekend od 10 zapraszamy Was na przerwę. Na kawę, na spacer, na odpoczynek.
2: A może na krótki wyjazd? Nie masz się w co spakować? Nie ma sprawy. Mamy dla Ciebie żółte i czarne walizki od czwórki.
1: W piątek, sobotę i niedzielę od 10 wkładamy do walizki kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie, zapamiętaj wszystkie, podaj je na antenie i pakuj się na weekend.
2: Konkurs Weekend na walizkach. Co tydzień, w piątek, sobotę i niedzielę, między 10 a 13. Oczywiście w czwórce. Regulamin znajdziesz na naszej stronie. No to bajo!
0: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
6: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
7: Nasza firma ma politykę B2B.
6: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
7: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
6: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
8: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
9: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór, bo banany aż 57% taniej, tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
10: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
11: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
10: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
12: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
10: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
12: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
13: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.

0: To Ewa Sad w utworze Na mieście, a na zegarze 9.
1: Pogoda.
0: Upał nam nieco zelżał. Na razie nie będzie tak uciążliwy jak ostatnio, chociaż temperatura tylko nieznacznie się obniży, ale w pogodzie będą niebezpieczne zjawiska. Mimo niższych temperatur nie opuszczą nas burze, które cały czas mogą być gwałtowne, a dodatkowo towarzyszyć im może silny wiatr, ulewne deszcze, a w niektórych miejscach nawet pojawia się grad. Teraz w sobotę od rana w wielu miejscach się chmurzy i nie brakuje przelotnych opadów deszczu i burz, w których czasami pada nieco mocniej. I to będzie właśnie taki kolejny dość groźny pogodowo dzień w Polsce. Burze, ulewy, wiatr, grad nie ustąpią. Bądźmy dzisiaj czujni, ostrożni i sprawdźmy, jeżeli czeka nas dalsza wyprawa, czy pogoda nie będzie ryzykowna. Może warto to przełożyć albo wybrać nieco krótszą trasę. Jeśli chodzi o te temperatury, no to trochę chłodniej, ale wcale nie będzie zimno, dlatego że w Zakopanem czy we Wrocławiu ponad 20 stopni, najcieplejszy właśnie Wrocław, tam 26, nad morzem nieco chłodniej, w Kołobrzegu 21, a w Gdańsku 22. Takie wartości temperaturowe. Noc przyniesie spokojniejszą pogodę, ale miejscami też mogą pojawić się deszcze i burze. Zawirowania w pogodzie dzisiaj, o, to na pewno.
1: Autopromocja.
2: Masz dość miejskiego zgiełku, korków, pośpiechu i miliona powiadomień na minutę? W sobotę zwolnij razem z nami.
3: Czwórka zaprasza do pokoju na lato. Miejsca, gdzie tempo spada, a dobry nastrój tylko rośnie.
2: Będziemy szukać najlepszych sposobów na lato w mieście. Polecać książki na leżak, zaglądać do letniej kuchni i sprawdzać, jak naprawdę odpoczywać.
4: Porozmawiamy o literaturze, technologii, relacjach, języku, a nawet o jodze na trawie.
3: Bez pośpiechu, bez stresu i bez

0: urobienia czegokolwiek poza słuchaniem.
1: Pokój na lato to wakacyjny azyl w środku miasta. W każdą sobotę o 15:00, tylko w Czwórce. Zapraszają Marta Zinkiewicz, Julia Święch,
2: Alicja Michalska,
1: Kasia Dydo.
3: Autopromocja.
4: Despacito. Quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto.
5: O nie, my tak nie gramy.

0: Szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: Zaczęło się od dwóch funkcjonariuszy i od warszawskiego Ursynowa, a teraz jest ich znacznie więcej i w całej Warszawie. Mało tego, w całej Polsce też są takie jednostki. Eko Patrol, to o nim porozmawiamy w tej godzinie naszego spotkania. Pierwszy, jeśli chodzi o Warszawę, powstał na Ursynowie jesienią 2001 roku i początkowo pracowało tam tylko dwóch funkcjonariuszy, którzy podejmowali interwencje wyłącznie właśnie w tej dzielnicy miasta. Dzielnicy, która jest położona blisko lasu, więc zwierzęta i z lasu, no i te mieszkające w mieście potrzebowały czasami pomocy. Już wtedy starano się, aby strażnicy byli wyposażeni w specjalistyczny sprzęt i funkcjonariusze dysponowali na przykład takim specjalnym radiowozem, który był dostosowany do przewozu zwierząt. Mieli też narzędzia, które są niezbędne w ich pracy, czyli chwytaki, klatki i sieci. Sprzęt był potrzebny, funkcjonariusze byli potrzebni, więc postanowiono rozszerzyć ich działalność i Eko Patrol działa na terenie całej Warszawy, działa też w innych miastach. A kiedy się do niego zgłosić, w czym pomaga i dlaczego to ważna jednostka, o tym w tej godzinie zapraszam.
3: Na audycję Szanuj Zieleń zaprasza Marta Hoppe.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: Dzisiaj w audycji Szanuj Zieleń przyjrzymy się pracy tych, którzy nie zawsze są na pierwszej linii frontu. Nie zawsze ich widać, ale wiemy, że są i że działają. Kiedy, w jakich sytuacjach? No właśnie, to się wszystko już za moment wyjaśni. W studiu gość, starszy inspektor Sławomir Smyk, rzecznik prasowy Warszawskiej Straży Miejskiej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Straż Miejska, a co tu robi Straż Miejska w audycji Szanuj Zieleń? No właśnie, Straż Miejska, a rzecznik Straży Miejskiej w audycji będzie dzisiaj opowiadał o takiej jednostce specjalnej, powołanej przez Straż Miejską, jak Ekopatrol. Czyli to jest osobna służba, osobna grupa ludzi, która tworzy Ekopatrol?
2: Nie, to jest przede wszystkim oddział, który jest w strukturze Warszawskiej Straży Miejskiej. Ten oddział ma też swoją strukturę i jednym z referatów, które działa na rzecz zwierząt, to jest referat ekologiczny, który de facto niesie pomoc zwierzętom, które potrzebują pomocy na terenie miasta stołecznego Warszawy.
1: No to ważna informacja nam się pojawiła, na terenie miasta stołecznego Warszawy, czyli jak tabliczka Warszawa przekreślona, to już tam Ekopatrol nie działa?
2: No tak, zgodnie z ustawą Straż Miejska działa w granicach gminy, w której została powołana. Oczywiście są pewne wyjątki, bo gminy mogą dojść do porozumienia, natomiast w Warszawie Warszawska Straż Miejska działa w granicach gminy.
1: No i do takiej Straży Miejskiej można zadzwonić, do tego Ekopatrolu można zadzwonić w różnych sytuacjach. No ale teraz nakreślmy, jakie to mogą być sytuacje, kiedy właśnie wezwanie Ekopatrolu jest zasadne.
2: Zawsze wtedy, kiedy widzimy, że zwierzę potrzebuje pomocy. Ale mieszkańcy dzwonią do nas z różnymi sprawami, jeśli chodzi o zwierzęta. Nawet jeżeli zauważą jakieś zwierzę, które jest zabłąkane, także dzwonią do nas, pomimo tego, że zwierzę takiej pomocy nie potrzebuje. Tych interwencji jest rzeczywiście bardzo dużo. Można powiedzieć, że to są tysiące zgłoszeń, które wpływają do Warszawskiej Straży Miejskiej z prośbą o to, aby pomóc jakiemuś zwierzęciu na terenie miasta.
1: Pytanie, czy zdarzają się interwencje widmo, interwencje niespodzianki albo interwencje dla zabawy, dla jaj?
2: Może nie powiedziałbym, że dla jaj, bo ktoś, kto widzi zwierzę w potrzebie, raczej żartów by sobie z tego nie robił. Natomiast rzeczywiście zdarzają się takie interwencje, kiedy po przyjeździe na miejscu sytuacja wygląda zupełnie inaczej niż to, w jaki sposób zgłosił to mieszkaniec. Pewna mieszkanka zgłosiła, że na jej posesji znajduje się wąż. Bardzo się przestraszyła i powiedziała nawet przez telefon, że ona z domu nie wyjdzie. Kiedy strażnicy przyjechali na miejscu, rzeczywiście znaleźli węża, ale był to wąż ogrodowy, przez przypadek wrzucony przez kogoś innego na tą właśnie posesję. Ale mieszkanka była przestraszona, wiedziała, gdzie zadzwonić.
1: No wąż,
2: my oczywiście uspokoiliśmy panią, natomiast o węża musiała już usunąć z tego ogrodu we własnym zakresie. Ale zdarzało
1: się... Nie był to wąż jadowity, na szczęście.
2: Zdecydowanie nie. On się nie ruszał, leżał spokojnie. Natomiast

0: Była też taka interwencja, kiedy po przyjeździe na miejscu, a interwencja dotyczyła jeża, który znajduje się w niebezpieczeństwie, strażnicy zastali szczotkę. Szczotkę taką do czesania, ona była bardzo duża, strażnicy oczywiście zrobili duże oczy. Niestety zgłaszającego na miejscu nie było, aby z nim porozmawiać. No, natomiast szczotka została zutylizowana. Wiele takich interwencji było, gdzie mieszkańcy zgłaszali na przykład zwierzę, które potrzebuje pomocy, a w momencie, kiedy strażnicy przyjechali na miejsce, okazało się, że jest to zwierzę pluszowe, czyli zabawka, która z daleka rzeczywiście troszeczkę przypominała zwierzę. Ale z daleka. Wystarczyło podejść, zobaczyć, ale widocznie w natłoku spraw ktoś, kto widzi taką zabawkę, zgłasza tą interwencję jako zwierzę potrzebujące pomocy.
1: I dzwonimy pod ten sam numer, który ma Straż Miejska 986?
0: Zawsze 986. Tu za każdym razem, kiedy operator odbierze ten telefon, wówczas taka osoba oczywiście otrzyma niezbędną pomoc, a na pewno otrzyma pomoc zwierzę, które rzeczywiście jest w opałach.
1: Warto być czujnym, nie przechodzić obojętnie obok zwierzęcia, które potrzebuje pomocy. Jakiej pomocy może potrzebować właśnie i co może się wydarzyć, o tym za moment.

0: Szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: Upały znów wróciły do naszego kraju. Być może zwierzęta będą potrzebowały naszej pomocy. Tak sobie myślę, że w mieście najczęściej to są ptaki, które na przykład wycieńczone są gdzieś tam na poboczu drogi, na trawniku, albo po zderzeniu z jakimś autem. W jakich sytuacjach zdarza się, że ekopatrol reaguje na jakieś niebezpieczeństwo i na jakiś problem związany ze zwierzętami?
3: Rzeczywiście tych interwencji, które podejmują strażnicy z ekopatrolu, najwięcej jest dotyczących rannych ptaków na terenie miasta. W ogóle generalnie mieszkańcy bardzo często zgłaszają ptaki, które potrzebują pomocy. Tutaj oczywiście ta interwencja

0: są realizowane najszybciej, ponieważ ranne zwierzę potrzebuje niezbędnej pomocy i oczekuje także tego, aby je ratować, aby podjęli tę interwencję strażnicy, którzy w momencie, kiedy już mają to ranne zwierzę, wiedzą, jak dalej postępować. Począwszy od samego odłowienia tego zwierzęcia, a kończąc na przewiezieniu do specjalistów, na przykład w warszawskim ptasim azylu, gdzie takie zwierzę dochodzi już do swojego zdrowia.
1: No akurat my tu w Warszawie mamy szczęście, że mamy w ogrodzie zoologicznym ptasi azyl, mamy nawet ptakomat, do którego my sami możemy zawieźć to zwierzę, ale fachowcy będą wiedzieli, jak się nim zaopiekować od momentu zgłoszenia do momentu dostarczenia do odpowiedniej instytucji, właśnie do kogoś, kto się zajmie. Bo jak powinniśmy się zachować, kiedy taki ptak, no być może wycieńczony ze względu na upały, brak wody, albo właśnie gdzieś z jakimś zranionym skrzydłem leży. Co my powinniśmy zrobić, jak już zauważyliśmy, no i nie poszliśmy sobie dalej?
0: Przede wszystkim nie postępować pochopnie, zadbać o swoje bezpieczeństwo, bo ono jest najważniejsze w tym momencie. Nieraz zdarzają się sytuacje, że ktoś widząc na przykład po drugiej stronie ulicy ranne zwierzę, reaguje bardzo impulsywnie, chce już jak najszybciej dojść do tego zwierzęcia, a może się okazać, że to przejście przez jezdnię będzie nieszczęśliwe. Będzie nieszczęśliwe dla tej osoby, która chce tak naprawdę z dobroci serca podjąć te działania i wezwać ekopatrol. Natomiast tak jak powiedziałem, przede wszystkim nasze bezpieczeństwo, potem zaobserwować, czy rzeczywiście zwierzę potrzebuje pomocy, zadzwonić pod numer 986, podać jak najwięcej informacji dotyczące tego zdarzenia, jak najwięcej informacji dotyczące tego zwierzęcia, ponieważ operator jak najszybciej oczywiście przekaże tę informację ekopatrolowi, natomiast funkcjonariusze muszą wiedzieć, do jakiej interwencji jadą.
1: No i potem czekać, bo tak jak często czekamy na przykład na policję po jakiejś stłuczce i potrafimy czekać godzinę, dwie. Na wezwanie Straży Miejskiej Ekopatrolu też no, musimy się przygotować na dłuższe oczekiwanie?
0: Nie, w tym przypadku akurat te interwencje są realizowane na bieżąco. Staramy się jak najszybciej dojeżdżać do tych interwencji, w których zwierzę potrzebuje pomocy, w których zwierzę jest ranne. Natomiast nie zawsze musimy oczekiwać na przyjazd ekopatrolu. Wystarczy samo zgłoszenie. My mamy wiele takich przypadków, kiedy mieszkańcy zgłaszają ranne zwierzęta na terenie miasta, potem odchodzą z tego miejsca, my przyjeżdżamy na miejsce i rzeczywiście potwierdzamy, że zgłoszenie się zrealizowało i mamy to ranne zwierzę i podejmujemy dalsze działania. W takich sytuacjach, kiedy nie ma na miejscu zgłaszającego, często też jest tak, że strażnicy muszą szukać tego zwierzęcia, ale ta penetracja terenu trwa dosyć krótko i zwierzę, jeżeli jest na miejscu, zostaje przez strażników odłowione. Natomiast zdarzają się takie sytuacje. Ja mogę jeden z takich przykładów podać, kiedy mieszkanka zgłosiła do nas ranne zwierzę, poinformowała operatora, że nie może czekać na miejscu i powiedziała, że ona zaznaczy to miejsce, kiedy ekopatrol przyjechał na miejsce zgłoszenia. Okazało się, że w tym miejscu jest strzałka ułożona z takich małych kamyczków, które prowadziły w konkretne miejsce i rzeczywiście było ranne zwierzę. Strażnicy podjęli interwencję, a zwierzę znalazło finał i to szczęśliwy w schronisku.
1: Trochę taka zabawa w podchody, strzałka jest. Dobrze, że zwierzę w międzyczasie nie poczuło się lepiej i nie uciekło. Bo pewnie takie sytuacje też się zdarzają, że no jednak nabrało sił i postanowiło szukać gdzieś schronienia na własną rękę.
0: Takie oczywiście interwencje i takie zgłoszenia się zdarzają, ponieważ nie zawsze jesteśmy w stanie ocenić, czy takie zwierzę tylko śpi, czy rzeczywiście potrzebuje pomocy. W momencie, kiedy strażnicy przyjeżdżają na miejsce, okazuje się, że rzeczywiście na miejscu jest jakiś zwierzak, ptak, ssak. Czasami zdarzają się też zwierzęta egzotyczne, ale z reguły to są nasze rodzime zwierzęta, ptaki, ssaki, psy, koty. Wówczas oczywiście, kiedy strażnicy podchodzą do tego zwierzęcia, to ono po prostu ucieka.
1: Starszy inspektor Sławomir Smyk, rzecznik prasowy Warszawskiej Straży Miejskiej, jest dzisiaj z nami w audycji. Rozmawiamy o ekopatrolu i do rozmowy za chwilę wrócimy.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: Tak, i często w miastach potrzebują naszej pomocy, ale słyszy się często o tym, że coraz bliżej naszych domostw, naszych bloków podchodzą inne dzikie zwierzęta, na przykład dziki, nie tylko w Warszawie, ale w wielu miejscach takie zwierzęta właśnie gdzieś tam wchodzą na nasze terytorium, trochę dlatego, że my zabraliśmy ich terytorium, więc nie ma co się tu na nich złościć. Poza tym przygotowujemy im świetne stołówki, wystawiając śmieci nie do końca zabezpieczone. No i co wtedy, jak taki dzik jest na przykład ranny? O tym porozmawiamy. Starszy inspektor Sławomir Smyk z Warszawskiej Straży Miejskiej cały czas z nami. Co z tym dzikiem, jeżeli się zdarzy ranny dzik? A tak też może być, a to już jest porządne, potężne zwierzę.
2: My generalnie te interwencje przekazujemy do Lasów Miejskich Warszawa. Tam są specjaliści od tego, aby podejmować interwencje do zwierząt leśnych o dużych gabarytach. Strażnicy miejscy nie podejmują tutaj w tym przypadku interwencji, o ile nie trzeba zabezpieczyć miejsca ze względu na bezpieczeństwo innych osób, które znajdują się w pobliżu. Natomiast my zawsze apelujemy o to, żeby rozważnie podchodzić do tego typu zwierząt, żeby uważać na swoje bezpieczeństwo. Generalnie dziki, które migrują do miasta, one nie stwarzają zagrożenia. One po prostu mają swoje ścieżki, którymi przechodzą. Natomiast zdarza się, że mieszkańcy ze swojej własnej swawoli starają się podejść jak najbliżej tego zwierzęcia, a wówczas zwierzę, kiedy poczuje się zagrożone, może rzeczywiście impulsywnie zareagować, szczególnie wtedy, kiedy jest to samica z małymi, która przechodzi przez tereny miasta.
1: No dobrze, ale jeżeli one idą spokojnie, my nie zaczepiamy dzików, dziki nie zaczepią nas, ale może być jakaś sytuacja kolizyjna, chociażby z samochodem, tak? Dzik wyszedł i jest potrącony przez auto, które jechało przez miasto. I co wtedy? Do kogo się zgłaszamy z prośbą o pomoc?
2: Więc mieszkaniec, który jest świadkiem takiego zdarzenia, oczywiście może wykonać telefon pod numer 112, może też wykonać telefon pod numer 986, ale mamy tutaj do czynienia z wyjątkową sytuacją w wypadku drogowego. Kiedy my przyjedziemy na miejsce, to zabezpieczamy to miejsce kolizji, tak aby w okolicy tego miejsca wszyscy, którzy się znajdują, byli bezpieczni. Natomiast bez względu na wszystko konsekwencją tego jest oczywiście powiadomienie odpowiednich służb, a między innymi właśnie warszawskich lasów miejskich, jeżeli oczywiście jest taka potrzeba, ponieważ interwencje w związku z takim dużym zwierzęciem podejmują właśnie specjaliści z tego ośrodka.
1: Czyli ekopatrol to przede wszystkim ptaki, to przede wszystkim psy, koty, to co w mieście takiego mniejszego się porusza? Jakie jeszcze zwierzęta są pod waszą opieką, gdyby coś się im działo?
2: Oczywiście interweniujemy też w tych tematach zwierząt leśnych, a także zwierząt hodowlanych. Tylko mówię, zwierząt o mniejszych gabarytach, takich, które są rzeczywiście ranne. Te interwencje praktycznie każdego dnia przebiegają, ponieważ każdego dnia do Straży Miejskiej wpływają tego typu zgłoszenia. W sytuacji, kiedy jest to zwierzę leśne i ono wymaga pomocy, my się zaopiekujemy tym zwierzęciem, my bezpiecznie odłowimy to zwierzę i przede wszystkim bezpiecznie odwieziemy do lecznicy lasów miejskich przy ulicy Korkowej.
1: Wszystko działa.

Jak w zegarku procedury są, no oby jak najmniej problemów ze zwierzętami w mieście było, ale jak wiadomo, gdzie ludzie, gdzie zwierzęta, gdzie ruch, to zawsze coś się może zdarzyć.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w Czwórce.
1: Szanuj Zieleń w Czwórce.
0: Zaprasza Marta Hoppe.
1: Marta Hoppe.
2: Słuchacie Czwórki, z nami cały czas starszy inspektor Sławomir Smyk, rzecznik prasowy Warszawskiej Straży Miejskiej, ale nie do końca o samej straży, ale o jej części, czyli o ekopatrolu. Dzisiaj rozmawiamy, jak to w audycji Szanuj Zieleń, temat zwierzęcy albo roślinny, zawsze mile widziany. No ale dzisiaj o tych zwierzętach, które mogą spotkać się z pewnymi problemami, najczęściej zdrowotnymi. Co się dzieje na przykład takim ptakom w mieście najczęściej? Czy to są zderzenia z samochodami? Czy to są zderzenia na przykład z ekranami, czy z jakimiś szybami? Czy to są jakieś problemy takie zdrowotne, że ptak nie ma siły dalej latać?
3: To jest bardzo szeroki wachlarz i tutaj strażnicy przyjeżdżają do różnego rodzaju zdarzeń. Zdarzają się sytuacje, kiedy ptak zderzy się z szybą, nie zauważy okna, chcący wlecieć do wnętrza na przykład jakiegoś dużego pomieszczenia, zderza się z szybą, potem upada na ziemię, ktoś to widzi, ktoś zgłasza do ekopatrolu, ale są także oczywiście wypadki komunikacyjne, czyli wypadki z samochodami, z ruchem drogowym. Tutaj oczywiście też interweniujemy, jeżeli zwierzę potrzebuje pomocy, ale są różnego rodzaju pułapki dla takich zwierząt, kiedy te zwierzęta przemieszczając się po terenach miasta wpadają w nie. Niedawno mieliśmy taką interwencję, gdzie jeż wszedł sobie za kratki szyby i znalazł się w takich opałach, że trzeba było wezwać zarówno ekopatrol, jak i strażaków, którzy musieli wycinać tego jeża, czyli usunąć te kratki, aby bezpiecznie tego jeża wyjąć z tej pułapki.
2: To oczywiście... znamy takie historie z kotem na drzewie, że też kot wejdzie na drzewo i dzwoni się po straż pożarną, bo mają dużą drabinę, żeby tego kota z drzewa zdjęli, jak on sam boi się zejść. To z jeżem trochę podobna historia, że też i Straż Miejska, i ekopatrol musiały interweniować.
3: Ale tutaj służby uzupełniają się nawzajem. Jeżeli my nie jesteśmy w stanie podjąć pewnego rodzaju działań ze względów technicznych, to oczywiście posiłkujemy się też, wzywając na miejsce Straż Pożarną. Te działania trwają od wielu, wielu lat i myślę, że nadal

0: będziemy korzystać ze swojej wspólnej pomocy.
1: Jeśli chodzi o te ptaki, bo rzeczywiście ich jest najwięcej w mieście, jakie gatunki najczęściej mają przygody nieprzyjemne?
0: Tych ptaków, których jest najwięcej, a najwięcej jest gołębi, wron. Oczywiście tych małych ptaków, które widzimy, szpaki, kawki, to wszystko jest taka menażeria, która znajduje się na terenie miasta. I oczywiście, jeżeli takie zwierzę potrzebuje pomocy, jeżeli ono ulega wypadkowi, jedziemy i ratujemy to zwierzę.
1: A my jako zgłaszający oczywiście nie mamy obowiązku znać dokładnie gatunku i jaki to dokładnie rodzaj ptaka, żeby wytłumaczyć. Ważne, żeby powiedzieć ptak mały, duży, gdzie leży i co się z nim mogło stać.
0: Wystarczy tylko powiedzieć, że jest to ptak, opisać, że jest ranny, powiedzieć i określić dokładne miejsce. My na pewno przyjedziemy i podejmiemy działania.
1: A ile takich działań w ciągu roku, w ciągu miesiąca, może w ciągu sezonu, bo to też zależy pewnie od tego, jaką porę roku mamy, no to o tym powiemy za moment.

0: Szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: Zwierzęta żyjące w mieście mogą liczyć na wsparcie ludzi, którzy są wrażliwi na ich nieszczęścia, ale też służb, które będą działać wtedy, kiedy zostaną wezwane, kiedy zauważą i kiedy będzie taka potrzeba, żeby przyjechać i ratować zwierzę. Tak właśnie działa Ekopatrol. Starszy inspektor Sławomir Smyk, rzecznik prasowy Warszawskiej Straży Miejskiej.

0: Właśnie o tym dzisiaj ze mną i o tych danych może byśmy jeszcze porozmawiali, czyli ile takich zgłoszeń jest, jak często one się dzieją, no i właśnie czy to jest dużo pracy.
1: Nie ma praktycznie dnia, kiedy by nie wpłynęło zgłoszenie dotyczące zwierząt. Tu oczywiście te interwencje są realizowane przez właśnie EcoPatrol. Natomiast jeżeli popatrzymy na to globalnie i popatrzymy, jak wyglądały zgłoszenia w 2025 roku, no to trzeba powiedzieć, że jest to bardzo duża liczba. Było ponad, a właściwie blisko 26 tysięcy zgłoszeń otrzymanych od mieszkańców, ale nie jest to rekord, dlatego że w 2023 roku przyjęliśmy ponad 28 tysięcy zgłoszeń i w 2022 roku przyjęliśmy ponad 32 tysiące zgłoszeń, ale chcę dodać, że w 2022 roku mieliśmy pandemię, w wyniku której ruch na ulicy został bardzo uspokojony. Wtedy zwierzęta poczuły się troszeczkę raźniej i rzeczywiście emigrowały do miasta i bardzo często spotykaliśmy, szczególnie w tych zielonych dzielnicach Warszawy, takie zwierzęta jak łosie, jak dziki, jak sarny, bo zdarzało się tak, że zwierzę, które widzi spokój albo czuje spokój, czuje się bezpiecznie, migruje do miasta.
0: A która dzielnica Warszawy jest najbardziej zamieszkała przez zwierzęta, a jednocześnie właśnie ta, do której najczęściej trzeba jeździć z interwencją?
1: Możemy tu mówić o tych zielonych dzielnicach jak Bielany, jak Wawer, Wesoła, Rembertów.
0: Ursynów?
1: Ursynów też, oczywiście, a notabene Ursynowa. To właśnie na Ursynowie powstał pierwszy EcoPatrol w 2001 roku.
0: Czyli już historia pisze się całkiem długa działalności tego EcoPatrolu. A kto tam pracuje? Co to są za ludzie, którzy właśnie w tej odrębnej jednostce są zatrudnieni i właśnie oni zajmują się zwierzętami, a nie na przykład innymi problemami mieszkańców miasta, którymi też się mierzą strażnicy miejscy.
1: Oprócz tego, że strażnicy, którzy pracują w EcoPatrolu, przechodzą różnego rodzaju szkolenia związane z tymi interwencjami, które podejmują, to trzeba dodać, że są to pasjonaci. To są osoby, które kochają zwierzęta, lubią zwierzęta, czują, że niesienie pomocy zwierzętom to nie jest typowa służba, to jest misja, którą oni wykonują codziennie. Bo sam widzę, jak nieraz bardzo empatycznie podchodzą do tych zwierząt, z którymi mają do czynienia, a w niektórych sytuacjach takie zwierzę, które jest właśnie podejmowane przez EcoPatrol, jest adoptowane później przez strażników, którzy podejmują te działania. Przez jednego z nich, przez strażników, jak i przez strażniczki.
0: No i tak EcoPatrol działa 24 godziny na dobę.
1: Tak, 24 godziny na dobę, to są służby po 12 godzin.
0: 7 dni w tygodniu, soboty, niedziele, święta, weekendy, zawsze można na taki EcoPatrol liczyć.
1: W Sylwestra też.
0: Bardzo dziękuję. Starszy inspektor Sławomir Smyk, rzecznik prasowy Warszawskiej Straży Miejskiej, był dzisiaj gościem audycji Szanuj Zieleń.
1: Dziękuję bardzo.

0: Za 11 minut będzie godzina 10, czas audycji Szanuj Zieleń dobiega zatem końca, ale już w studiu Alicja Michalska, która przejmuje stery. Cześć.
1: Cześć.
0: Dzisiaj rozmawialiśmy o ekopatrolu, o działaniu takiej jednostki Straży Miejskiej, która pomaga zwierzętom. Miałaś kiedyś taką sytuację, że jakieś zwierzę potrzebowało twojej pomocy, nie przeszłaś obojętnie i postanowiłaś się zająć.
1: No oczywiście, że tak. Był taki, pamiętam, jak mieszkałam na Żoliborzu, to tam było dużo w sumie takich sytuacji i kiedyś był taki malutki, to był chyba wróbelek. Miał jakiś problem ze skrzydłem i od razu go wzięłam i poszłam do mojego chłopaka zapytać się, co mam z tym zrobić, żeby mi pomógł. Ale jeśli chodzi o takie właśnie sytuacje ratowania zwierząt, to ostatnio zobaczyłam taką bardzo uroczą rolkę i muszę się z nią podzielić, bo BBC News wrzuciło taki filmik na Instagrama. Był jakiś pożar, gdzieś był dym i tam był też właśnie taki malutki gołąbek i oni potem oddawali mu tlen, to znaczy nie pamiętam, jak się nazywa to słowo, oni go
0: resuscytację robili?
1: Resuscytację, o właśnie to było robili. I był taki słodki filmik właśnie, jak jest ten taki malutki gołąbek i tam mają taką, wiesz, wielką taką butelkę i mu dostarczają tlen, on tak po prostu sobie stoi i wdycha ten tlen. To było bardzo urocze.
0: No to pewnie wrócił do zdrowia, oby tak właśnie było. A co dzisiaj u ciebie po godzinie 10?
1: Dzisiaj po godzinie 10 robimy sobie przerwę weekendową, czyli robimy przestrzeń na wszystko, na co nie starczyło nam czasu w ciągu tygodnia. Odpoczywamy za pomocą na przykład sztuki uważnego słuchania, między innymi. Ale będzie też trochę o kulturze w naturze, nawet się rymuje, kulturze w naturze, ale będziemy też mieli oczywiście nasz czwórkowy konkurs, na który na pewno każdy czeka.
0: No to ja miałam trochę mało czasu na sen. Mogę się zdrzemnąć po audycji?
1: Ale o 10?
0: Tak, ale
1: no dobra,
0: będę
1: każdy
0: słuchać
1: przerwę weekendową,
0: oczywiście, tylko tak trochę przez sen.
1: Dobrze.
0: Dobrze, to bardzo dziękuję. Zgodę mam, Alicja Michalska zostaje z wami, a ja dziękuję za dziś. Słyszymy się jutro po 8. Marta Hoppe, cześć, papa. Miłego dnia.

0: Autopromocja.
1: Walizka spakowana? A może wystarczy plecak? Bo nie musisz brać 2 tygodni urlopu, żeby przeżyć prawdziwą przygodę.
2: W audycji City Break Wakacje zabieramy Was w podróż przez tętniące życiem światowe metropolie i nikomu nieznane polskie perełki.
1: Będzie więc o lokalnych historiach, jedzeniu, muzyce i ludziach, którzy zamienili podróżowanie w sposób na życie.
2: Inspiracje, wakacyjny klimat i pomysły na kolejną podróż
1: w każdą sobotę od 18 do 20.
2: Zapraszają Marta Zienkiewicz i Weronika Puszkar.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost, utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
9: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
10: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
11: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
0: Po reklamie.
12: Ona czuje we mnie piną, wytroiła się jak biją.
13: O nie, my tak nie gramy.

0: Czwórka, Polskie Radio, sobota, a na zegarach godzina 10.
1: Pogoda.
0: A weekend upłynie nam pod znakiem dosyć zmiennej pogody. Nie zabraknie chwil ze słońcem, jednak w wielu regionach trzeba liczyć się z przelotnymi opadami deszczu oraz burzami. Sobota przyniesie nam całkiem spore zachmurzenie, chociaż okresowo pojawią się większe przejaśnienia, a więc gdzieś tam to słońce będzie się przejawiać i warto łapać chociaż malutkie promienie. W wielu miejscach wystąpią przelotne opady deszczu i burze, szczególnie na południu oraz na wschodzie kraju. Na zachodzie z biegiem dnia pogoda będzie się stopniowo poprawiać, a opady zaczną zanikać. Ale nie będziemy też na pewno marznąć, bo temperatura maksymalna wyniesie od 23 stopni na Pomorzu, Warmii, około 26 stopni w centrum i nawet do 28 stopni na południowym wschodzie. Zachód słońca dzisiaj w Polsce o godzinie 20:40.
1: Autopromocja.
2: Masz dość miejskiego zgiełku, korków, pośpiechu i miliona powiadomień na minutę? W sobotę zwolnij razem z nami.
0: Czwórka zaprasza do pokoju na lato. Miejsca, gdzie tempo spada, a dobry nastrój tylko rośnie.
2: Będziemy szukać najlepszych sposobów na lato w mieście. Polecać książki na leżak, zaglądać do letniej kuchni i sprawdzać, jak naprawdę odpoczywać.
3: Porozmawiamy o literaturze, technologii, relacjach, języku, a nawet o jodze na trawie.
0: Bez pośpiechu, bez stresu i bez obowiązku robienia czegokolwiek poza słuchaniem.
3: Pokój na lato to wakacyjny azyl w środku miasta. W każdą sobotę od 15:00, tylko w Czwórce.
2: Zapraszają Marta Zinkiewicz,
4: Julia Święch,
0: Alicja Michalska,
2: Kasia Dydo.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
7: Halo, halo, czy nas słyszycie?
6: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
8: Habemus Papam.
6: Plebiscyt polskieradio.pl.

0: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
1: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
0: Litorsal Senior?
1: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
2: Zdrowit.
1: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Po reklamie.
4: Wręczę ci mandacik za przekroczenie piękności.
5: O nie, my tak nie gramy.
6: Ja wiem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie.
2: Czwórka, to słychać.

0: 6 minut po godzinie 10. Oficjalnie czas zacząć weekend.
1: Przerwa weekendowa. Zaprasza Alicja Michalska.
0: No, bo w weekend to wiadomo, można pospać trochę dłużej, także pewnie niektórzy z was dopiero ten weekend zaczynają, gdzieś tam przecierają oczy, wstawiają pierwszą kawę i oczywiście włączają czwórkę. I to jest bardzo dobry wybór, bo my jak co tydzień w wakacyjne weekendy od godziny 10 mówimy wam, to będzie dobry dzień. Jeśli nie wierzycie, to zostańcie z nami do godziny 13, bo przez najbliższe 3 godziny będziemy pozytywnie nastrajać się na cały weekend i w ogóle jeszcze na przyszły tydzień. Chociaż na razie to w ogóle o nim nie myślimy, to jest strefa wolna od poniedziałków. Do niego jeszcze długo, długo, a zanim ten poniedziałek, to warto wykorzystać jakoś miło te dwa dni, czy po prostu odpocząć. Także nieważne, czy jesteście w drodze, w pracy, czy myjecie okna, czy pijecie kawę na balkonie, to zostańcie z nami na tej sobotniej fali, a teraz do tego zaprosi was także Focus, Rahim i Natalia Przybysz w utworze Krok w tył.

0: To była Holly Brun w utworze Off the Ground, a nasze sobotnie spotkanie zaczynamy od samych przyjemności. No a jedną z nich jest oczywiście nasz wakacyjny czwórkowy konkurs.
1: Weekend na walizkach.
2: Weekend na walizkach.
0: No bo my w weekend jesteśmy trochę na tych walizkach, trochę w rozjazdach między naszym miastem a tym rodzinnym na przykład. Trochę fantazjujemy o jakichś podróżach, no i tu z pomocą i z uśmiechem przychodzi czwórka, bo my uwielbiamy być częścią waszych podróżniczych wrażeń i wspomnień. Dlatego od siebie dokładamy coś, co wtedy będzie przy was zawsze, czyli walizkę. I to nie byle jaką, bo marka przyzwoita Witchen, a do tego w takiej walizce czekać będzie na was czwórkowa energia, którą tam wpakowaliśmy. No, z taką walizką to naprawdę można na koniec świata i z powrotem. Co trzeba zrobić, żeby taką dostać? Sprawa jest niezwykle prosta, no ale też bardzo przyjemna, bo wystarczy nas po prostu słuchać. Od 10 do 13, od piątku do niedzieli, notować wszystkie przedmioty, jakie do niej wkładamy w każdej godzinie, a potem pod koniec programu przed godziną 13 wybrać numer do czwórki 226452100 i podać nam je wszystkie na antenie. No to uwaga, uwaga, wyjmujemy kartkę i długopis i zapisujemy.
1: Do walizki wkładamy.
2: Wkładamy. Do walizki wkładamy.
0: Wkładamy słomiany kapelusz. Powtarzam, słomiany kapelusz. Wczoraj w kawiarni na Starówce Warszawskiej widziałam takie trzy panie po 80, siedzące razem przy lemoniadzie z parasolką i każda miała taki słomkowy kapelusz duży. I tak sobie pomyślałam, że czasem o tym wakacyjnym nastroju nie decyduje miejsce, a to z kim jesteśmy i jaki mamy nastrój. A taki słomkowy kapelusz od razu jakoś się sprawia, że myślami jesteśmy bliżej wakacji, bliżej tych szum fal, a poza tym potrafi być naprawdę bardzo stylowy. No dobrze, jeden przedmiot jest, zostały dwa, więc nie regulujcie odbiorników, tylko zostańcie z nami. A już teraz Beastie Boys w utworze Body Movin'.

22 minuty po godzinie 10, a my w czwórce robimy sobie cały czas przerwę weekendową, bo jest sobota i można robić wszystko to, na co nie starczyło nam czasu w ciągu tygodnia. I jeśli jesteście w ten weekend w stolicy, to muszę wam powiedzieć, że trafiliście idealnie. Od wczoraj trwa wielkie święto Starego Miasta, czyli urodziny Starówki. 73 lata. Tyle minęło, odkąd w 1950

0: tym trzecim roku oddano po wielkiej odbudowie to miejsce warszawiakom i nie tylko. Także świętujemy, bo naprawdę jest się czym chwalić. Ja byłam wczoraj cały dzień od rana do wieczora i muszę wam powiedzieć, że spojrzałam nieco inaczej na tę znajomą mi przecież tak bardzo przestrzeń. Ale o tym, dlaczego Starówka wzbudza tak dużo emocji, szczególnie teraz, przez te dwa dni, opowiedziała mi dyrektorka Muzeum Warszawy Katarzyna Wagner.
1: Świętujemy bardzo ważne wydarzenie, świętujemy odbudowę Starego Miasta, czyli wracamy myślami do roku 1953, do 22 lipca, czyli do takiej daty, kiedy symbolicznie Stare Miasto zostało odsłonięte, oddane do użytku. Oczywiście Warszawa nie była jeszcze wtedy odbudowana, więc tak naprawdę ta odbudowa to był taki symboliczny gest. Więc wracamy myślami do tych wydarzeń, przypominamy mieszkańcom, że Stare Miasto w czasie odbudowy było projektowane w taki sposób, żeby to było dobre miejsce do życia, czyli żeby były jasne mieszkania, żeby była infrastruktura, sklepy, przedszkola, szkoły w okolicy, czyli żeby toczyło się zwyczajne życie. Oczywiście instytucje kultury też tu zostały zaplanowane w ramach tego zwyczajnego życia. I wracamy w fenomenie odbudowy, który jest hasłem przewodnim tegorocznej edycji, wracamy właśnie do tego zwykłego życia. Przypominamy, pokazujemy mieszkańcom Warszawy, ale też turystom, że Stare Miasto to nie są tylko instytucje. Jest nas tutaj dużo, ale tutaj też odbywa się życie. Tutaj chodzimy do sklepów, na pocztę, korzystamy z restauracji, więc jest to po prostu osiedle.
0: Szczególnie, że tegoroczna edycja odbywa się właśnie pod hasłem Starówka, fenomen odbudowy. No bo można tu mówić o fenomenie. Wydarzenia II wojny światowej sprawiły, że ta warszawska Starówka została niemal zrównana z ziemią, a dzisiejsze świętowanie no nie byłoby możliwe, gdyby nie naprawdę bardzo szczegółowa odbudowa tego terenu w latach 50. Także następnym razem, jak będziecie spacerować po warszawskiej Starówce, możecie sobie wyobrazić ten cały aspekt historyczny czy rekonstrukcyjny. No i jestem ciekawa, czy na wasze stare miasta, w waszych miastach mówicie Starówka, bo jak się okazuje, to określenie jest zarezerwowane wyłącznie dla Warszawy.
1: To prawda. Starówka jednak jest bardzo mocno związana ze Starym Miastem Warszawskim. Trudno mi sobie wyobrazić, żebyśmy o Starym Mieście Krakowskim powiedzieli Starówka. Pewnie nie jeden mieszkaniec Krakowa obruszyłby się i pewnie szybko nas poprawił.
0: Także nie mówcie w Krakowie na Stare Miasto Starówka i w ogóle, jak się okazuje, to w innych miastach też tak nie do końca. Językoznawcy wciąż zalecają zarezerwowanie nazwy Starówka i to jeszcze wielką literą dla Warszawy. No ja pamiętam zresztą, jak kiedyś powiedziałam przy warszawianiście, że byłam w Toruniu na Starówce. No jego reakcję zapamiętam chyba do końca życia. Do urodzin Starówki wrócimy za moment, a teraz gramy w czwórce Game Time. I heard what you said through the grapevine. Funny thing about your problems, they ain't mine. Staying up through the late night. 20 seconds to game time. Getting religious with it. Time crossing these state lines. Working hard through the late nights. 20 seconds.

0: ja mam nadzieję, że ta przerwa jest także i u was. Dzisiaj świętujemy 73. urodziny Starówki. W Warszawie od wczoraj trwają huczne obchody, więc jeśli macie taką przerwę weekendową w stolicy i szukacie jakichś ciekawych planów, no to na dziś kierunek Stare Miasto może okazać się strzałem w dziesiątkę. Nie wiem, czy lubicie spacerować po warszawskiej Starówce, czy omijacie ją szerokim łukiem, bo na przykład jest dla was zbyt tłoczna, zbyt turystyczna. No tych ludzi rzeczywiście wczoraj było mnóstwo, ale z drugiej strony ciekawie jest zobaczyć nieco inne oblicze Starówki, bo jeszcze tylko dziś można zajrzeć do pracowni, do podwórek i do ogródków niedostępnych na co dzień. Można posłuchać też o historii Starówki, wziąć udział w warsztatach w grze miejskiej, czy zobaczyć chociażby jak ta Starówka żyje i pulsuje tym kulturalnym, muzycznym życiem. Urodziny Starówki to właśnie także muzyka i koncerty, ale właśnie te związane z historią miasta i muszę wam powiedzieć, że moim odkryciem w tym kontekście był zdecydowanie zespół Huragan, który razem z Helką Rząsą, aktorką i wokalistką przygotował taki wspaniały projekt muzyczny, nawiązujący właśnie do historii Warszawy. A Huragan to naprawdę bardzo młodzi twórcy, którzy w tej swojej twórczości prezentują współczesną interpretację burzliwych dziejów Warszawy poprzez właśnie muzykę. Ja zapytałam zespół o to, jak oni rozumieją to silne przywiązanie do Warszawy, no ale też jak z niego korzystają w swojej muzyce.
1: Ja mam jakiś taki jednak sentyment do Warszawy, bardzo kocham to miasto. Też mam twórczość oddzielną, rapową, w której też bardzo dużo rozwijałem ten temat. Uważam, że Warszawa ma unikalną historię, unikalną atmosferę i bardzo ją kocham. No.
2: Ja się zawsze interesowałem sporo historią, jako że mieszkam w Warszawie, wychowałem się w Warszawie. Dosyć dużo wiedziałem już, ale dzięki temu projektowi dowiedziałem się jeszcze więcej. Bardzo mnie to cieszy, że właśnie możemy też przekazywać ludziom tą historię za pomocą muzyki, za pomocą narracji dzięki Helce. Czuję też właśnie, że się bardzo dużo sam rozwinąłem przy komponowaniu tych utworów, starając się oddać różne emocje towarzyszące 20-leciu międzywojennemu, tym tragicznym wydarzeniom z wojny oraz odbudowie, czyli to, z czym teraz się spotykamy w trakcie urodzin Starówki.
3: Bardzo mi się w ogóle podoba całe Stare Miasto, jak to wygląda, jak to pięknie zostało odbudowane. Dużo wiedziałem, ale dowiedziałem się też dużo różnych nowych rzeczy. To jest wzruszające, że dosłownie no nawet nie sama Starówka, ale no cała Warszawa podniosła się z kompletnych gruzów i to wszystko wygląda po prostu fenomenalnie. I to jest nie do pomyślenia, że to w przeciągu ilu? No 60 paru lat już to tak szybko idzie i z każdym rokiem jest coraz piękniej.
0: A więc jak sami słyszycie, lokalny patriotyzm jest, ale ta dawna muzyka warszawska przedwojenna, no to także wspaniałe poetyckie teksty, o nich Helka Rząsa.
4: Rzeczywiście możemy być takim głosem młodego pokolenia warszawiaków, którzy mówią o sprawach trudnych, o historii, o czymś, co można powiedzieć, że trochę nas nie dotyczy, no bo jednak nie braliśmy udziału ani w 20-leciu międzywojennym, wojnie, odbudowie, ale fajny jest to gest pokazać, że pamiętamy, że to też jest nasza historia, że doceniamy to miasto i tak jak chłopaki mówiły, kochamy je z całego naszego serca. Mamy różne formy tekstowe, ale też mamy wokal. Zaczynamy od balu na Gnojnej, która jest właśnie bardzo pozytywna, bardzo mocno osadzona.

0: zona w tym dwudziestoleciu międzywojennym. Potem mamy też wspomnienia Agatona Jankowskiego, który w 1942 roku jako spadochroniarz wrócił do Polski właściwie i też opisuje ten widok wojennej, powojennej Warszawy, więc to są gdzieś fenomenalne bardzo takie teksty, no niezwykle, niezwykle wzruszające. Ja czytam to i za każdym razem mam tę łezkę w oku.
1: No i ja się wcale nie dziwię. Nie wiem, czy wy lubicie tą dawną muzykę i te warszawskie szlagiery. No ja uwielbiam. Tango to w ogóle jest moim jakimś takim językiem. Szczególnie w trakcie tych potańcówek międzypokoleniowych, które przecież tak ostatnio odbywają się bardzo często w Warszawie i nie tylko. Ale okazuje się, że to zainteresowanie muzyką jest naprawdę silne. Nawet, a może nawet szczególnie w tym najmłodszym pokoleniu.
0: Wydaje mi się, że młodzież wraca do muzyki przedwojennej, że one, te piosenki są coraz bardziej obecne na imprezkach. Ktoś zacznie śpiewać, to nagle się okazuje, że wszyscy znają szlagiery i że to i kochają je i to jakoś pokoleniowo jest przekazywane.
1: Słuchajcie, jeśli chcecie poczuć ten klimat dawnej Warszawy, no i potańczyć trochę do tych warszawskich szlagierów, no to kierunek Starówka dzisiaj naprawdę może okazać się strzałem w dziesiątkę, szczególnie, że dzisiaj o godzinie 17 jazzowa potańcówka z Jankiem Młynarskim. Ja byłam na niejednej i muszę wam powiedzieć, że to jest naprawdę wieczór, jakiego nie zapomnicie przez bardzo, bardzo długi czas. No to teraz na zachętę gramy. Warszawskie kombo taneczne w utworze Gdzie Twoje Serce? Thank you.

0: Okay, so is it this song or another one?
1: Przerwa. Przerwa. Weekendowa. Przerwa. Weekendowa.
2: 20 minut pozostało do godziny 11, a ja mam nadzieję, że wasza przerwa weekendowa zaczęła się od jakiegoś dobrego śniadania, no a potem oczywiście od jakiegoś bardzo dobrego obiadu. Patrząc na kartkę z kalendarza, sprawdziłam, że dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Kawioru. No może na śniadanie nie do końca i na obiad też tak raczej się tym nie najemy, ale możemy sobie pozwolić na odrobinę luksusu i może na dzisiejszy wakacyjny obiad zaplanujecie sobie coś z kuchni francuskiej. No właśnie, Natalia Mentre Ruda, dziennikarka kulinarna i tłumaczka książki Bon Appetit, jak zjeść Francję, opowiadała nam w czwórce o tej kulinarnej kulturze Francji.
3: Kuchnia francuska przez długi czas uchodziła za najbardziej istotną w Europie i do dzisiaj jest tak, że prawie wszyscy ważni szefowie kuchni zaczynają od uczenia się francuskich technik. Techniki krojenia, powstawanie sosów, robienie bulionów, wszystko to, które są podstawy kuchni francuskiej. Kuchni francuskiej i francuskim mistrzom zawdzięczamy też chociażby to, w jaki sposób ułożone są menu w restauracjach, czy to, w jaki sposób powinny być podawane potrawy, to, że mamy tam przystawki i kolejne dania. Wcześniej ten serwis wyglądał inaczej, wszystko stawiano na stole naraz. I po drugie, to, w jaki sposób brygada kuchenna działa, to, że mamy tego szefa, sous-szefa, chef de cuisine, chef de partie, saucier, bla, bla, bla. I to jest jakby taki ślad, który kuchnia francuska zostawiła. Natomiast jeżeli chodzi o potrawy, one są dosyć trudne w przygotowaniu i przez to nie są tak powszechne w naszych kuchniach. Ratatouille myślę, że w ogóle jest dosyć prostym i takim pięknym letnim daniem.
2: No mi już na samą myśl ślinka cieknie, więc pomyślę o jakimś francuskim śniadaniu albo obiedzie po audycji. No i tego życzę też wam.

0: Przed chwilą w czwórce mieliśmy francuskie klimaty kulinarne. No to teraz na naszej czwórkowej playliście będą hiszpańskie klimaty, ale te muzyczne. A zaserwuje je nam hiszpańska raperka Baby Trix w najnowszym utworze Te Gusto. Minimalistyczny beat, swobodne flow artystki i lekko zadziorny, nowoczesny hiszpańskojęzyczny rap. Te Gusto w wykonaniu Baby Trix. Z tym Was zostawiam, a my wracamy do Was już po godzinie 11.
1: Nowość na playliście.

0: Autopromocja.
1: Walizka spakowana? A może wystarczy plecak? Bo nie musisz brać 2 tygodni urlopu, żeby przeżyć prawdziwą przygodę.
2: W audycji City Break Wakacje zabieramy Was w podróż przez tętniące życiem światowe metropolie i nikomu nieznane polskie perełki.
1: Będzie więc o lokalnych historiach, jedzeniu, muzyce i ludziach, którzy zamienili podróżowanie w sposób na życie.
2: Inspiracje, wakacyjny klimat i pomysły na kolejną podróż
1: w każdą sobotę od 18 do 20.
2: Zapraszają Marta Zienkiewicz i Weronika Puszkar.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Idealna na lato. Lodówka turystyczna Griffith o pojemności 29 litrów w super cenie. Tylko 179,99.
4: Lidl, to się opłaca.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
8: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
9: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
10: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
11: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
12: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
13: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
0: Po reklamie.
14: O nie, my tak nie gramy.

0: Hello Africa, a my mówimy Hello Polska, na zegarach godzina 11.
1: Pogoda.
0: A w Polsce weekend funduje nam dosyć zmienną pogodę. Przez najbliższe dwa dni nie zabraknie chwil ze słońcem, ale w wielu regionach kraju trzeba liczyć się także z przelotnymi opadami deszczu, a także burzami. Dziś słońce w kratkę i raczej dużo chmur w całej Polsce, chociaż okresowo pojawią się większe przejaśnienia, szczególnie na zachodzie kraju. Na wschodzie i na południu przyda się na pewno parasolka i kurtka, bo tam wystąpią największe opady deszczu, a także burze. Termometry pokażą od 22 stopni na Pomorzu, około 26 stopni w centrum i nawet do 28 stopni na południowym wschodzie. Dzień potrwa dzisiaj 16 godzin i 10 minut.
1: Autopromocja.
2: Masz dość miejskiego zgiełku, korków, pośpiechu i miliona powiadomień na minutę?
3: W sobotę zwolnij razem z nami.
4: Czwórka zaprasza do pokoju na lato. Miejsca, gdzie tempo spada, a dobry nastrój tylko rośnie.
5: Będziemy szukać najlepszych sposobów na lato w mieście. Polecać książki na leżak, zaglądać do letniej kuchni i sprawdzać, jak naprawdę odpoczywać.
2: Porozmawiamy o literaturze, technologii, relacjach, języku, a nawet o jodze na trawie.
4: Bez pośpiechu, bez stresu i bez obowiązku robienia czegokolwiek poza słuchaniem.
2: Pokój na lato to wakacyjny azyl w środku miasta. W każdą sobotę od 15:00, tylko w czwórce. Zapraszają Marta Zienkiewicz,
3: Julia Święk,
4: Alicja Michalska,
5: Kasia Dydo.
1: Autopromocja.
6: Jej piękne czarne oczy, śnią się czarne oczy, ich nie przeoczysz, wiem, że nie.
7: O nie, my tak nie gramy.

0: Fundido w utworze Get a Grip, a my mówimy teraz czas na przerwę.
1: Przerwa weekendowa. Zaprasza Alicja Michalska.
0: Wszystko się zgadzamy, w czwórce robimy sobie przerwę weekendową, ale zachęcamy do niej też i was. Nie wiem, jak ta przerwa wygląda zazwyczaj u was, czy odsypiacie cały tydzień, czy jesteście od rana na nogach, żeby nie marnować tego wolnego dnia, a może pracujecie. No wtedy ja wam przybijam piątkę i mówię, nie jesteście sami, bo tak też się da. My jednak będziemy starać się, no jak na sobotę przystało, chociaż na moment nieco zwolnić i oderwać się od codziennych spraw. W tym już za moment pomoże nam sztuka uważnego słuchania. No bo wiecie, są takie dźwięki, które sprawiają, że od razu zwalniamy. Może to być szum fal, wiatr w koronach drzew, dźwięki natury, ale mogą to być też dźwięki instrumentów, które potrafią wywołać bardzo podobne emocje. Jednym z nich jest handpan, instrument o niezwykle hipnotyzującym i bardzo kojącym brzmieniu. O nim będziemy rozmawiać już za moment, a nasze studio odwiedzi duet Wowa i Kuba, czyli Hand Space. A tymczasem możemy zrelaksować się do brzmienia Rihanny. Czemu nie? Work na antenie czwórki.

0: Obiecałam, że podczas dzisiejszego spotkania będziemy się relaksować za pomocą dźwięków i tak się stanie, bo ze mną w studiu już są Kuba Makowczyński i Wowa Makowski, czyli duet Handscape. Cześć chłopaki.
1: Cześć.
0: Ja w ogóle sprawdziłam dzisiejsza kartka z kalendarza i okazało się, że dzisiaj mamy także Światowy Dzień Słuchania, a więc no taka umiejętność, która w dzisiejszym świecie jest naprawdę niezwykle cenna. My będziemy też trochę dzisiaj rozmawiać o tej sztuce uważnego słuchania. I chciałam was o to słuchanie na samym początku zapytać, czy może wasza droga do grania na handpanie trochę wiodła najpierw poprzez umiejętność słuchania? Jak to u was wyglądało?
1: Myślę, że tak, że właśnie to słuchanie różnych styli muzycznych wpływa na to też, jak my teraz gramy, no bo jednak inspiracje płyną zewsząd, z różnej muzyki i z filmowej, i z dźwięków natury i z dźwięków, które słyszymy na co dzień, nawet ze szczekania psa też można coś wyciągnąć. Mieliśmy taką sytuację z Wową.
2: Tak, gdzie właściwie szczekanie psa nam dodało jakieś pomysły na nasze utwory.
0: Czyli wszędzie może być inspiracja po prostu. Dokładnie, trzeba się wsłuchiwać w świat.
2: Tak, myślę, że nawet ten dzisiejszy świat, który ma bardzo przebodźcowaną muzykę rytmicznie i też takie różne brzmienia też dziwne,
0: tak,
2: które
0: tak.
2: W jakimś sensie powoduje, że coraz łatwiej się w tym pogubić, też takie dużo chaosu i właśnie handpan powoduje, że jest przy tym taki flow i taka, no, taka melodia, która właśnie z oddechem, kojące brzmienia, które powodują, że gdzieś tam człowiek się uspokaja i
0: no
2: gdzieś
0: właśnie
2: tam wraca do siebie.
0: To powiedzmy w takim razie, czym właściwie jest handpan i dlaczego jego brzmienie tak trudno pomylić z jakimkolwiek innym instrumentem?
1: No, handpan jest przede wszystkim instrumentem perkusyjno-melodycznym, który jest zrobiony ze stali. Zazwyczaj teraz są instrumenty ze stali nierdzewnej, która brzmi przepięknie, jeśli jest dobrze oprawiona. Czyli bardzo ważne jest to, jak jest wyprodukowany, bo są bardzo różne handpany. No wiadomo, że jakość idzie też z ceną. Ale właśnie jeśli dobry maker potrafi wydobyć i utrzymać ten dźwięk, to wtedy te dźwięki brzmią fantastycznie, kojąco i myślę, że...
2: No i powoduje takie właśnie relaksujące i magiczne, kosmiczne dźwięki, które ludzie właśnie lubią.
0: Powiedziałeś kosmiczny, a na handpan czasem też mówi się UFO, prawda?
2: Oj, różne są nazwy.
1: Mieliśmy
2: i UFO, i wielka pieczarka, i
0: żółwika.
2: Tak, właśnie, skorupa żółwia, różne.
0: No bo trochę tak wygląda jak skorupa żółwia. Myślę, że osobom, które nie widzą, chociaż można nas podejrzeć na wideo, to też warto wspomnieć. No, kojarzy się to oczywiście od razu z tymi.
2: Tym bardziej jak się włożę tego handpana do pokrowca i założę go jako plecak, no to rzeczywiście wyglądamy jak żółwie ninja.
1: Także...
0: Muzyczne żółwie.
2: Tak.
0: A dobrze, no to w takim razie niedługo jeszcze będziemy oczywiście słuchać, jak to brzmi, ale na razie rozmawiamy, bo też jestem bardzo ciekawa, dlaczego tak naprawdę ten instrument wywołuje tak silne emocje już po tych kilku dźwiękach, no ale też co sprawia, że handpan przeżywa dzisiaj tak dużą popularność, ale o tym za moment. Kuba Makowczyński i Wowa Makowski są cały czas razem z nami w studiu. A teraz bierzemy oddech i gramy Annę Szlagowską.

0: A dzisiaj w czwórce podczas przerwy weekendowej uczymy się słuchać, a bardzo dobrym nauczycielem może okazać się handpan, instrument o niezwykle kojącym brzmieniu. Dzisiaj z nami w studiu cały czas są Kuba Makowczyński i Wowa Makowski, czyli duet Handscape, którzy na handpanie nam zaraz zagrają i zaprezentują wam, jak to w ogóle brzmi, ale zanim to jeszcze was zapytam o to, co w ogóle sprawia według was, że ten instrument wywołuje tak silne emocje już po tych kilku dźwiękach?
1: Wydaje mi się, że przede wszystkim ta wibracja, która rozbraja jakby ludzi, i często ludzie, jak słuchają nas gdzieś podczas koncertów, czy gdzie idziemy sobie do parku po prostu pograć, to otwierają swoje uczucia i zatrzymują się na chwilę i słyszą nagle to, co czują.
2: Myślę, że też jest magia w tym, że ponieważ każdy instrument jest robiony ręcznie przez osobę, która jest doświadczona nie tylko jakby zrobienia samego instrumentu technicznie, ale też zna się trochę na muzyce i też na tym, jak wydobyć ten dźwięk z tego właściwie kawałku metalu tak naprawdę. I jakby ten człowiek, który to robi, na pewno wkłada to całe swoje serducho i duszę, więc to też jest jakby... To się też bardzo mocno odczuwa na wielu poziomach generalnie. No i też od osoby, która na tym gra, bo to też można różnie interpretować, że osoba weźmie tego handpana, która zupełnie nie ma żadnego doświadczenia i tak zacznie coś tam sobie plumkać, że tak czasami
0: stukać,
2: tak mówimy,
0: stukać, pukać.
2: I z tego nic nie wychodzi tak naprawdę i w ogóle to nie brzmi tak, jakby się chciało. Tak.
0: Czyli jakąś technikę trzeba mieć, to nie wystarczy uderzyć byle jaki moment.
2: Paradoksalnie gra na tym instrumencie, na handpanie jest bardzo łatwa, ale zarazem też bardzo trudna, bo trzeba się nauczyć takich
0: Intuicyjna
2: i też nauczyć się takiej bardzo podstawowej techniki uderzania przede wszystkim.
1: I wyobraźni przede wszystkim muzycznej.
2: Ale to już potem, trzeba się nauczyć przede wszystkim uderzyć palcem w to, a już potem jakby to się rozwija. Jak już człowiek się z tym zaprzyjaźni, to potem leci.
0: Powiedziałeś o tym, że jest to kawałek metalu, ale kawałek metalu, który naprawdę potrafi zdziałać cuda.
2: Tak.
0: Obiecaliśmy, że damy naszym słuchaczom przynajmniej fragment tego, jak brzmi, a więc teraz uwaga, Kuba Makowczyński, Wowa Makowski, czyli duet Handscape.

Słuchajcie, oni by tak mogli cały czas, bo to jest nie tylko bardzo wciągające, ale też bardzo hipnotyzujące. Ja też tutaj przez moment odleciałam i mam nadzieję, że ten relaks mieliście także i wy. Kuba Makowczyński i Wowa Makowski przed chwilą nam pięknie zagrali na handpanach, ale jeszcze chłopaków nie wypuszczamy. Za moment do was wrócimy po utworze Wschód.

0: zabraknąć słów. Czasem może zabraknąć słów, wtedy wystarczy po prostu słuchać, słuchać i jeszcze raz słuchać. Dzisiaj o tej sztuce słuchania trochę rozmawiamy, bo z nami w studiu Kuba Makowczyński i Wowa Makowski, duet Handscape. Przed chwilą graliście pięknie na handpanach i tutaj mam nadzieję, że wszyscy mieliśmy i wszyscy, którzy tego słuchali, mieli zen i mogli się chociaż troszkę zrelaksować, bo rzeczywiście handpan, ten instrument, przeżywa dzisiaj ogromną popularność. No przynajmniej ja widzę też to po osobach, które na przykład nie tylko chodzą słuchać, ale zapisują się na warsztaty. I jestem ciekawa, jak wy to widzicie. Czy rzeczywiście, może, nie wiem, jest to jakaś odpowiedź na tempo współczesnego życia i potrzebę wyciszenia, ale naprawdę coraz więcej słyszy się o tym instrumencie. A może to jest jakieś moje mylne patrzenie w mojej bańce?
1: Tak, coraz więcej osób pyta nas właśnie o naukę gry na tym instrumencie. Dokładnie. I też jakby my prowadzimy taką naukę akurat w formie indywidualnej, bo uważamy, że wtedy najlepiej można przekazać po prostu tą wiedzę, jak grać na instrumencie.

0: Po pierwsze, jak się gra solo, to słychać ten instrument, jednak w grupie jest to już troszeczkę kakofonia czasami na początku, szczególnie jeśli się jest początkującym. I myślę, że ludzie mają taką potrzebę wyrażania siebie i przekazania jakichś emocji, oddechu też, i właśnie ten instrument na to pozwala, że ten próg wejścia nie jest aż taki duży, jeśli chodzi o wydobycie dźwięku na początku. I po pierwszych zajęciach już potrafią zagrać jakąś melodię prostą. To wiadomo, jest sprawa indywidualna też, jak ktoś czuje, jak ma skonstruowane ciało, czy ma dużo napięcia w ciele, bo tutaj naprawdę trzeba się rozluźnić, dodać dużo oddechu.
1: Tutaj to wychodzi, prawda?
0: Dokładnie.
2: To, co właśnie Kuba wspomniał właśnie o tym ciele, że właśnie wtedy czujemy, jak każda osoba reaguje też na dźwięki, też jak się zachowuje, bo my nasze, załóżmy te lekcje handpana, nie traktujemy jako lekcje, tylko takie spotkanie z człowiekiem. Zazwyczaj jak osoba do nas przychodzi, no to my dużo rozmawiamy, też dużo robimy takiego wywiadu z tą osobą, co, dlaczego ten handpan, o co chodzi, skąd w ogóle pomysł, i dopiero wtedy jakby wchodzimy w ten tryb lekcji, gdzie to jakby ta rozmowa daje nam dużo więcej przestrzeni i wiedzy o człowieku, który do nas przyszedł, żeby jak najwięcej dać mu indywidualnie przede wszystkim. Bo w grupie wiadomo, jakby jest zupełnie inna energia, jest troszeczkę weselej i jest tak bardziej rozrywkowa, a tutaj my to bardziej traktujemy jak takie jakby spotkanie też nie
0: U
2: tylko...
0: U nas też jest wesoło, nie mów.
2: U nas jest bardzo wesoło, nas jest najlepiej.
1: Nie, no z wami to wiadomo, że tylko wesoło, ale myślę sobie o tym też, że motywacje pewnie mogą być różne, bo niektórzy przychodzą właśnie żeby poczuć trochę tego spokoju, żeby się wyciszyć. Pewnie niektórzy też nigdy nie słyszeli o tym instrumencie i chcą zobaczyć w ogóle, jak to wygląda, ale jestem ciekawa, z jakimi wy reakcjami się najczęściej spotykacie. Czy na przykład docierają do was jakieś reakcje, wiadomości po tym, jak już po kursie, po właśnie tej lekcji, co to w ogóle daje uczestnikom?
2: U mnie zazwyczaj było tak, że jeżeli do mnie jakaś osoba przychodzi, ona jest zazwyczaj trochę smutna, albo w jakichś takich refleksjach gdzieś bardzo w sobie, i potem po tych lekcjach wychodzi zupełnie jakby rozkwitła. Nie wiem, czy to jest...
1: To piękne.
2: Tak, że to jest właśnie to, co mówię, że po tych rozmowach, po tym pierwszym graniu i potem, że człowiek chciał się dowiedzieć, co to jest ten za instrument, a chciał, i to było jakieś marzenie, i że chciał dotknąć przede wszystkim, i marzenie się spełniło, i od razu człowiek wychodzi bardziej weselszy, taki radosny, i to jest chyba dla mnie osobiście jest taka kwintesencja tego wszystkiego.
1: Czasem tak niewiele trzeba w takim razie. Zaraz zapytamy jeszcze o to samo Kubę, ale to po piosence. Kuba Makowczyński i Wowa Makowski, duet Handscape, cały czas razem z nami w czwórce.

0: Jak słuchać, żeby naprawdę usłyszeć, no na przykład te piękne dźwięki, które wydobywa z siebie handpan, instrument, na którym grają Kuba Makowczyński i Wowa Makowski, cały czas razem z nami. No właśnie, no bo to świadome słuchanie muzyki, wydaje mi się, że właśnie zaczyna się od takich najprostszych, pojedynczych dźwięków. Czy wy macie takie wrażenie, że dzisiaj mamy problem ze skupieniem i coraz trudniej przyciągnąć uwagę słuchacza?
1: Tak, to jest największy problem i problem jest w tym, żeby uzyskać taki spokój w tym graniu, bo każdy na początku jak weźmie ten instrument i zaczyna z nami grać na lekcjach, to po prostu chce wszystko szybko, tu zmiana, tam zmiana, tutaj uderzamy i jest taki chaos, wewnętrzny chaos w tych ludziach też jest, więc oni może szukają
0: chaos.
1: Troszeczkę takiego spokoju w tą stronę, żeby właśnie sobie złapać jakąś strukturę, nad którą mogą się skupić i uspokoić swoje myśli.
2: My też zazwyczaj na naszych koncertach robimy tak, że ogólnie pozwalamy ludziom na przykład nagrywać nas albo robić sobie zdjęcia, ale nasze koncerty są tak skonstruowane, że to nie jest koncert, gdzie osoba po prostu siedzi i ogląda, tylko zazwyczaj leży pod kocykiem, na poduszce, albo śpi, albo sobie medytuje. I zazwyczaj to jest tak fajne, że jest kompletna cisza, są te dźwięki i nie ma tych bodźców też z zewnątrz, które gdzieś tam nas rozpraszają i to wtedy jest najlepsze skupienie.
0: No właśnie, bo tutaj też przestrzeń, w której gracie, na pewno nie jest bez znaczenia. Czy są jakieś przestrzenie, miejsca, w których najbardziej lubicie grać? No bo ten handpan po prostu brzmi wtedy wyjątkowo.
1: Najbardziej lubimy grać w przestrzeni jakiegoś parku albo ogrodu, zieleni, pięknych drzew.
0: Czyli nie sale koncertowe, tylko właśnie plener.
1: Plener jest najfajniejszy.
2: Tak, tak. No i to jest super okazja, bo na przykład dzisiaj gramy w takim parku koncerty w Łazienkach Królewskich. Gramy o godzinie 13:00, 15:00, 16:30 dzisiaj i jutro. Czyli mamy przez dwa dni takie handpanowe spotkania z ludźmi i z muzyką.
1: I można nas posłuchać, wstęp jest wolny, więc każdy
0: można nagrywać,
1: można słuchać,
0: można się wpatrywać, można też pewnie przysnąć na chwilę, nie obrażacie się wtedy.
2: My
0: nie.
2: Nawet zalecamy, żeby można sobie albo właśnie pospać sobie chwilkę, odpocząć, albo nawet potańczyć, bo to też do tych dźwięków fajnie się czasami pobujać.
0: Szczególnie,
2: pobujać.
0: Że jesteście tancerzami, z tego co wiem. Też.
1: Dokładnie tak.
2: Tak, też zachęcamy też do tego.
0: Przy handpanie można naprawdę robić wszystko. To jeszcze na koniec was tylko zapytam, czy właśnie najczęściej można was właśnie spotkać w jakichś warszawskich parkach, czy na otwartych przestrzeniach?
2: Jak jest lato, to tak.
0: No
2: jak
0: właśnie, jest... gorzej zimą, prawda? Co wtedy?
2: Zimą to zazwyczaj właśnie gramy w jakichś salach koncertowych, jakichś takich prywatnych pomieszczeniach, salach jogowych na przykład, albo my mamy też nasze własne studio, gdzie zazwyczaj robimy takie koncerty, ale ogólnie to wszystko jest spontaniczne i piszemy też na naszych socialach, gdzie gramy i co i jak, więc wszystko można u nas zobaczyć.
0: To ja mam idealny pomysł. Możecie dzisiaj przyjść do Łazienek Królewskich, jeśli oczywiście spędzacie weekend, jeśli macie przerwę weekendową w stolicy, a potem zimą na przykład zapisać się na warsztaty do chłopaków.
1: Oczywiście, zapraszamy.
2: Zachęcamy.
0: Kuba Makowczyński i Wowa Makowski, czyli duet Handscape, byli dzisiaj razem ze mną w czwórce. Bardzo wam dziękuję i za słowo, i za muzykę.
1: Dziękujemy.
2: Dziękujemy bardzo.
3: Przerwa weekendowa.

0: 15 minut pozostało do godziny 12 i nie myślcie, że zapomniałam o naszym konkursie. Skądże w życiu? No to teraz czas spakować walizkę na wymarzoną podróż.
1: Spakuj się na wakacje.
2: Spakuj się na wakacje.
0: Czwórka na walizkach to oczywiście nasz nowy wakacyjny konkurs. W każdej godzinie pakujemy jeden przedmiot, a wy musicie je wszystkie oczywiście wysłuchać, zanotować sobie najlepiej. Nie musicie zapamiętywać, możecie sobie na spokojnie zanotować, a potem przed godziną 13 zadzwonić do nas na antenie, wymienić je wszystkie. No to teraz czas, uwaga, uwaga, na drugi przedmiot.
1: Teraz do walizki wkładamy.
2: Wkładamy. Teraz do walizki wkładamy.
0: Uwaga, wkładamy Palo Santo. Naturalne kadzidełko Palo Santo. Te dwa słowa musicie zapamiętać. Trochę tak na fali jeszcze rozmowy z chłopakami wcześniej o tym spokoju, o tej sztuce uważnego słuchania. No, też tutaj mi wcześniej artyści chłopaki zdradzili, że podczas swoich koncertów na headpanach też czasem takie Palo Santo się pojawia. Także jeśli chcecie poczuć się jeszcze bardziej zrelaksowani na wakacjach, to do walizki możecie włożyć Palo Santo. Zapamiętajcie wszystkie przedmioty i przed godziną 13, bo jeszcze będzie trzeci, ale to po godzinie 12. A przed 13 zadzwońcie do nas 226452100, wymieńcie wszystkie. No i wtedy taka walizka czwórkowa z naszą czwórkową energią będzie wasza. Wracamy do was już po godzinie 12, a zostawiam was teraz z utworem Girls, Girls, Girls. Jay-Z. Je t'adore.

0: Autopromocja.
1: W każdy weekend od 10 zapraszamy Was na przerwę. Na kawę, na spacer, na odpoczynek.
2: A może na krótki wyjazd? Nie masz się w co spakować? Nie ma sprawy. Mamy dla Ciebie żółte i czarne walizki od czwórki.
1: W piątek, sobotę i niedzielę od 10 wkładamy do walizki kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie, zapamiętaj wszystkie, podaj je na antenie i pakuj się na weekend.
2: Konkurs Weekend na walizkach. Co tydzień, w piątek, sobotę i niedzielę, między 10 a 13. Oczywiście w czwórce. Regulamin znajdziesz na naszej stronie. No to bajo!
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. A teraz 8,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost, utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowi.
8: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: W Media Ekspert wyprzedaż. Rowery w promocji i nawet 50%

0: Minęła 12.
1: Pogoda.
0: A weekend przynosi nam dosyć zmienną i lekko kapryśną pogodę. Przez najbliższe dwa dni nie zabraknie chwil ze słońcem, ale w wielu regionach trzeba liczyć się z przelotnymi opadami deszczu, których dzisiaj też nie zabraknie. Słońce w kratkę, dużo chmur w całej Polsce, ale na zachodzie duże przejaśnienia. Na wschodzie i na południu kraju przyda się parasolka i na pewno jakaś kurtka, bo tam największe opady deszczu, a także można spodziewać się burz. Termometry pokazują 22 stopnie na Pomorzu, 26 stopni w centrum i 27 stopni na południowym wschodzie. Zachód słońca dzisiaj w Polsce o godzinie 20:40.
1: Autopromocja.
2: Jeśli pamiętacie Polskę niedługo po roku 2000, na pewno nie obce jest wam hasło Dzieci Neo.
3: Dzieci Neo.
2: I to do lat zerowych będę wracał najczęściej. Będzie sporo wczesnego internetu, gier sprzed lat czy popkulturowych fenomenów ostatnich dekad. Bez zbędnego nostalgizowania. No, może trochę. Dzieci Neo, czyli mojego muzyczno opowiadanego powrotu do 2006 w 2026, słuchajcie w każdą sobotę od 13. Do usłyszenia, Jacek Paśnik.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Tu Polskie Radio Warszawa.
5: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.

0: To był utwór 24 Hours, a już teraz w czwórce czas na przerwę.
1: Na przerwę weekendową zaprasza Alicja Michalska.
0: 5 minut po godzinie 12, sobotnie południe. To jest taki idealny moment na drugą kawę, albo nawet na tę pierwszą, jeśli odsypiacie na przykład cały tydzień, dopiero przecieracie oczy, czy wstawiacie ekspres. W sobotę można, umówmy się. My w czwórce też nieco zwalniamy i do tego zachęcamy też Was w przerwie weekendowej, bo w wakacje świat w ogóle trochę zwalnia i my możemy nieco zwolnić z nim. Ale wakacje to też jest czas festiwali, koncertów plenerowych, festynów, targów. No, latem ta kultura wychodzi z budynków i pojawia się częściej na ulicach miasta. No ja szkoda z tego nie skorzystać. Szczególnie, że ta kultura pojawia się coraz częściej w nietypowych miejscach. Festiwale odbywają się w lasach, na Mazurach, na łonie natury. Tak jak na przykład zbliżający się wielkimi krokami festyn literacki Hola Hola Literatura, który co roku odbywa się na Polesiu Lubelskim i pięknie łączy to obcowanie z literaturą z obcowaniem z przyrodą. O tym za moment porozmawiamy w czwórce, a na razie zostawiam Was z utworem Fix Your Mind.

0: To była Marcelina w utworze Czemu się tak uśmiechasz? No ja chyba już wiem dlaczego.
1: Weekend na walizkach.
2: Weekend na walizkach.
0: Bo jest to czas na naszą czwórkową wakacyjną zabawę, czyli weekend na walizkach. Jedyna taka okazja, w której możecie wygrać nową, piękną, nieśmiganą walizkę od czwórki marki Witthen, która będzie wam służyć podczas podróży, tych małych i dużych, no ta walizka nada się praktycznie do każdej. Ale żeby taką zdobyć, musicie słuchać nas jeszcze uważniej w każdy piątek, sobotę i niedzielę od 10 do 13, żeby wyłapać wszystkie trzy przedmioty, jakie do walizki w każdej godzinie wkładamy. Za nami już dwa przedmioty, no to teraz uwaga, uwaga, czas na ten ostatni.
1: Do walizki czas włożyć...
2: Do walizki czas włożyć.
0: Czas włożyć matę do jogi. Mata do jogi. To jest trzeci przedmiot, który wkładamy do dzisiejszej walizki. Mata do jogi. Bo dzisiaj mogę wam dać taką malutką podpowiedź. Mamy walizkę relaksującą, czyli taką, która ma sprawić, że nieco się

relaksujemy na naszych wakacjach. Nawet jeśli to jest tylko jakiś krótki city break, to przecież zawsze można taką matę do jogi rozłożyć nawet na balkonie i odpocząć, trochę się zrelaksować, czy właśnie poćwiczyć jogę, ale nie musimy ćwiczyć jogi na macie do jogi, można robić też oczywiście wszystko inne. A więc mata do jogi to jest trzeci przedmiot, który włożyliśmy do naszej dzisiejszej relaksującej walizki. I jeśli macie wszystkie trzy przedmioty, to znaczy, że po pierwsze słuchaliście nas bardzo uważnie, ale dzwońcie do nas 226452100, ale to przed godziną 13. Dam znak.

0: A my już teraz w czwórce przenosimy się na moment na Polesie Lubelskie, bo tam już pierwsze przygotowania do zbliżającego się wielkimi krokami festiwalu literackiego Hola Hola Literatura. Jedynego takiego wydarzenia, które fenomenalnie łączy literaturę z naturą. A z nami na łączach Sylwia Stano oraz Zofia Karaszewska, kuratorki festiwalu. Halo, halo, cześć dziewczyny.
1: Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie, pozdrawiamy z Holi.
0: Ja wiem, że pojechałyście tam teoretycznie do pracy, żeby przygotowywać festiwal, ale chyba w takich pięknych okolicznościach no, można sobie pozwolić na małą przerwę weekendową i nieco wypocząć, co?
1: No, my teraz przygotowujemy wszystko, także raczej pracujemy, ale plan jest taki, że jak przyjadą nasi goście, przyjadą artyści z całej Polski, to wtedy będziemy wspólnie bawić się, czytać, śpiewać i odpoczywać.
0: Czyli z tego, co rozumiemy, to teraz pracujecie po to, żeby inni mogli wypoczywać, ale też korzystać z festiwalu. Wszystko rusza 23 lipca w czwartek. Czego możemy się spodziewać przez najbliższe dni właśnie podczas festiwalu Hola Hola Literatura? Czym się w ogóle wyróżnia to wydarzenie?
2: Tak, od czwartku zapraszamy bardzo serdecznie na Kino pod Gwiazdami i tym wydarzeniem w ogóle otworzymy dla szerszej publiczności nasz festyn. Natomiast my będziemy już tutaj no właśnie bawić się na festynie od 22, bo pierwsze dni to są takie dni mocy i to są takie dni właśnie dla wychowanków pieczy zastępczej. No i my tu będziemy właśnie i mieć lekcje poezji i jogę i spacery z pieśniami i różne wspaniałe wydarzenia właśnie też dla tych właśnie naszych podopiecznych Fundacji Pankracy. No a od czwartku właśnie zapraszamy na festyn Hola Hola Literatura i tutaj też i koncerty, i spotkania autorskie, i spacery, i joga, i Poleski Park Narodowy, także bardzo serdecznie zapraszamy na Polesie Lubelskie.
1: To jest jeszcze też w czwartek jedzie do nas Wojciech Chmielarz, też na spotkania autorskie, wtedy już właśnie dla całej publiczności będziemy z nim rozmawiać o jego najnowszej książce o horrorze, które napisał.
0: To jest taki festiwal, podczas którego nie tylko możemy spotkać się z pisarzami, ale myślę, że trochę możemy spotkać się z sobą samym, bo to, co jest piękne w tym festynie, w tym wydarzeniu, to to, że wy bardzo ciekawie łączycie to obcowanie z literaturą, z obcowaniem właśnie z naturą, no bo jesteśmy na bardzo pięknym łonie natury, ale też mamy zajęcia z jogi, a więc też kontakt z ciałem, to wszystko u was się pięknie łączy.
2: Tak, znaczy w ogóle bardzo nam zależy, żeby wszyscy uczestnicy Hola Hola Literatura, no właśnie, no sami poczuli to piękno. To Polesie Lubelskie jest wciąż dzikie, ta przyroda tutaj jest naprawdę bardzo piękna, niesamowita i też taka, właśnie w której, tak jak mówisz, można się zanurzyć, można jeszcze czegoś innego doświadczyć i poprzez ciało, i poprzez zmysły.

0: zmysły i poprzez właśnie to słowo, które jednak nam tutaj towarzyszy, i muzykę, i też no, nie tylko właśnie spotkania literackie, ale też spotkania ze sobą i spotkania z uczestnikami, i bardzo nam zależy na tym, żeby właśnie ludzie mogli się u nas po prostu spotkać.
1: Tak, i ja właśnie zapraszam codziennie na matę, bo są zajęcia z jogi, bo mamy takie poczucie, gdy zwolnimy nasz oddech, kiedy jesteśmy bliżej ciała, kiedy jesteśmy ugruntowani, zanurzeni w naturze, to rzeczywiście inaczej możemy odczuwać literaturę, piękno i no inaczej ten cały przepływ między czytelnikami, między artystami odbywa się.
2: To wszystko będzie się wydarzać podczas festiwalu Hola Hola Literatura. Z nami na łączach cały czas Sylwia Stano i Zofia Karaszewska, kuratorki festiwalu, ale jeszcze za moment wrócimy na moment do rozmowy, ale to po piosence Processes Beats, teraz na Antenie Czwórki.

0: A my w czwórce jesteśmy cały czas na Polesiu Lubelskim, bo tam już niedługo, 23 lipca w czwartek, rozpoczyna się festiwal Hola Hola Literatura, który pięknie łączy obcowanie z literaturą z obcowaniem z naturą. Z nami cały czas Sylwia Stano i Zofia Karaszewska, kuratorki festiwalu. I rzeczywiście coraz częściej mówi się o tym, że literatura wychodzi z tych bibliotek i księgarni do przestrzeni miasta, ale też właśnie do tych nietypowych przestrzeni. Jak festiwal Hola Hola Literatura pokazuje, że książki mogą być pretekstem do spotkań i wspólnego spędzania czasu?
1: No, nasz festiwal Festyn odbywa się w wakacje, więc taki najpiękniejszy miesiąc obfitości natury. Także no chociażby to, że wychodzimy i czytamy na łące, że czytamy wiersze, że czytamy na spacerach, że bardzo często wszystkie nasze spotkania odbywają się po prostu w lesie, na łonie przyrody, no to już zmienia wszystko i pokazuje, że i literatura, i właśnie poezja to są doskonałe narzędzia do tego, żeby właśnie lepiej się czuć, żeby być bliżej siebie, żeby w zgodzie funkcjonować również, no właśnie, z całą przyrodą wokół.
0: Czy literatura dzisiaj rzeczywiście, macie taką obserwację, że o wiele bardziej łączy ludzi, daje też im taką przestrzeń?

0: przestrzeń, żeby pobyć samemu ze swoimi myślami, ale też spotkać się właśnie z drugim człowiekiem.
1: No ja myślę, że w ogóle ta taka funkcja społeczna czytania, czyli to, od czego w ogóle zaczęliśmy, tak? No bo właśnie jak Homer te swoje pieśni spisywał, no to właśnie wtedy to było takie opowiadanie tych wszystkich dziejów, więc jakby troszkę wracamy do tego dzieleniem się właśnie tym, co przeczytaliśmy, tym, co przeżywamy, tym właśnie, jak to na nas wpływa, więc ja w ogóle bardzo lubię tę funkcję czytania, bo książka z jednej strony właśnie, no, możemy ją czytać tak zupełnie indywidualnie, ale zawsze to jest jakiś dialog z autorem, no, ale z drugiej strony właśnie możemy też czytać wspólnie i te wiersze, które tutaj u nas też jakoś w tej przestrzeni w ogóle właśnie takiej przyrody, dzikiej łąki zaczynają funkcjonować, no bo właśnie po pierwsze je czytamy, będzie mecz poetycki, więc taki format, który z Zosią miałyśmy właśnie taki ulubiony ze Szczebrzeszyna i ze Stolicy Języka Polskiego. Przenosimy tutaj i będzie Dybalach i Maja Polka, więc dwie wspaniałe też artystki, które pracują z głosem, będą przygotowywać te dwie drużyny, więc też jest, będzie rywalizacja na wiersze Leśmiana. Będą te wiersze, będziemy pewnie dyskutować. To jest tak, że pewne frazy wracają, dlatego też to jest takie ciekawe, jak ten festiwal trwa kilka dni, jak to potem wszystko się splata i układa i wszystkie te wydarzenia, które właśnie, no, przyjeżdżają różni artyści, różni pisarze, różne będziemy robić spacery. Ja też właśnie zapraszam między drzewa i takie właśnie nasze słowiańskie, ale nie tylko, wierzenia związane z drzewami, jak to wszystko właśnie jest w kulturze, jest zapisane w bajkach, w baśniach i w książkach i jak możemy do tego dotrzeć i później jak to po prostu zaczyna wszystko razem pracować. Więc myślę sobie, że właśnie to czytanie jest bardzo łączące i słowa są bardzo łączące i bardzo się cieszymy, że też ten nasz festyn Hola Hola Literatura jest taki wciąż kameralny, wciąż prywatny, że można się spotkać, można porozmawiać i można naprawdę pobyć właśnie tutaj z tymi książkami, ale też ze wszystkimi wokół.
0: Słuchajcie, jeśli szukacie idealnego pretekstu na kulturalny wyjazd, ale też taki, w którym będzie natura, będzie przyroda, no to właśnie go macie. Hola Hola Literatura 23 lipca. Dziewczyny Sylwia Stano i Zofia Karaszewska, kuratorki festiwalu, były dzisiaj razem z nami i zachęcały was, żeby wybrać się na Polesie Lubelskie i sprawdzić, co przygotowały podczas tegorocznej edycji. Dzięki dziewczyny bardzo.
1: Dziękujemy i zapraszamy.
2: Zapraszamy serdecznie wszystkich na Hole.

0: 34 minuty po godzinie 12 i niektórzy na pewno na ten dźwięk czekają już od 10.
1: Konkurs w czwórce. Konkurs w czwórce.
0: Bo to jest ten moment, kiedy rozstrzygamy nasz dzisiejszy konkurs czwórkowy Weekend na walizkach i zrobimy tak. Ja zaraz zniknę i zostawię was z piosenką. Wy w tym momencie oczywiście dzwonicie do nas do czwórki 226452100 i mam nadzieję, że macie zanotowane wszystkie przedmioty, jakie były powiedziane podczas dzisiejszej audycji, bo to jest ten moment, żebyście nam je wszystkie powiedzieli. A więc my teraz gramy, a wy dzwonicie 226452100. Julia Rocka w utworze Casting.

0: To była Julia Rocka w utworze Casting, a teraz czas sprawdzić, kto słuchał czwórki uważnie już od 10.
1: Weekend na walizkach. Czas na finał. Czas na finał.
0: No i okazuje się, że jest taka osoba, bo z nami na łączach zwycięzca naszego dzisiejszego konkursu czwórkowego, czyli Adam. Adam z Żyromina. Halo, halo, Adamie.
2: Halo, halo, jestem.
0: Adamie, gratulacje na samym początku należą się dla ciebie. Czwórkowa walizka wędruje do ciebie. No i też gratulacje, bo dotrwałeś się w słuchaniu do końca, więc mam nadzieję, że umililiśmy ci nieco to sobotnie popołudnie.
2: Dokładnie tak. Szczególnie, że teraz deszcz pada jakiś czy coś.
0: My w czwórce raczej zawsze staramy się szukać słońca. To powiedz nam jeszcze, gdzie tam czwórka dzisiaj u ciebie wybrzmiewała? W domu podczas odpoczywania, w samochodzie, czy może jeszcze w jakimś innym miejscu, którego się nie spodziewamy?
2: Porządki robię i w domu.
0: W domu. Rozumiem, rozumiem. Czyli czwórka przy okazji domowych porządków. No dobrze, to w takim razie to jest ten moment, kiedy musisz wymienić, co dzisiaj spakowałam do czwórkowej walizki. Jakie przedmioty się w niej znalazły?
2: Słomiany kapelusz, Palo Santo i mata.
0: Bardzo dobrze. Wszystkie przedmioty znalazły się w walizce. Brawa, brawa dla ciebie.
2: Dziękuję.
0: Powiedz tylko jeszcze na koniec, czy któryś się z tych przedmiotów zamierzasz może zabrać na wakacje?
2: Może tą matę do jogi.
0: Może matę. No dobrze. To ja w takim razie trzymam kciuki, żebyś się zabrał matę, ale też przede wszystkim trzymam kciuki za piękną podróż oczywiście z czwórkową walizką. Dzięki bardzo, Adam.
2: Bardzo dzięki. Dobrej soboty.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Witchen, producent odzieży, obuwia, walizek i dodatków dostępnych w salonach i na witchen.com.
0: A jeśli oczywiście nie zdążyliście złapać za słuchawkę i zadzwonić do czwórki, to pamiętajcie, że jutro też jest dzień i jutro też jest konkurs od 10 do 13, więc czuwajcie i słuchajcie czwórki.
1: Konkurs w czwórce. Konkurs w czwórce.

12 minut pozostało do godziny 13. Przerwa weekendowa dobiega końca, ale mam nadzieję, że wasza przerwa weekendowa jeszcze przed poniedziałkiem będzie trwała bardzo długo, długo. Po 13 w czwórce czas na przerwę na wspominki, można tak chyba powiedzieć, bo z nami w studiu Jacek Paśnik.

0: który no, nie zdążył przed deszczem schować się w budynku Polskiego Radia.
1: Tak niestety. Jest. Jestem cały mokry, ale szczęśliwy, bo będę mógł o 13 poopowiadać o tym, jak to było przed laty. Dziś przy okazji dość szczególnej, dlatego że jutro oczywiście przed nami finał Mistrzostw Świata w piłkę nożną. No i ja będę wspominał, jak to z tymi mistrzostwami było przed laty. Jak wiemy, Polacy no, nie zakwalifikowali się do finału, nie zakwalifikowali się w ogóle w tym roku do mistrzostw, ale będę też opowiadał o takich turniejach, w których miało to miejsce i z sukcesami.
0: Sporo się mówi rzeczywiście o tym mundialu, ale w różnych kontekstach, bo mówi się nie tylko o meczu, mówi się nie tylko o wynikach, ale mówi się o całym dress code, bo jest ten black core, czyli właśnie ten trend na te koszulki piłkarskie. Mówi się właśnie o tych dawnych meczach, więc wydaje mi się, że twój temat będzie też taką okazją dla osób, które zupełnie nie siedzą w piłce nożnej i w sporcie, żeby się jakkolwiek przynajmniej zainteresowały tym tematem. No,
1: absolutnie.
0: Na przykład dla takiej mnie.
1: U mnie ciekawostkowo, przede wszystkim właśnie wspominkowo, będzie dużo gadżetów, dużo też takich nieoczywistych historii związanych z mistrzostwami sprzed lat. No i chyba trochę nostalgii też nam wskoczy dzisiaj.
0: No jak Jacek Paśnik, to nostalgia musi być. Po godzinie 13 w czwórce Dzieci Neo. Jacek Paśnik was zaprasza. Ja dziękuję wam bardzo za przerwę weekendową. Napisy końcowe Justyna Majchrzak, Iga Kamińska. Życzymy wam pięknego weekendu. Do usłyszenia. Pa, pa.

0: Autopromocja.
1: Masz dość miejskiego zgiełku, korków, pośpiechu i miliona powiadomień na minutę?
2: W sobotę zwolnij razem z nami.
3: Czwórka zaprasza do pokoju na lato. Miejsca, gdzie tempo spada, a dobry nastrój tylko rośnie.
4: Będziemy szukać najlepszych sposobów na lato w mieście. Polecać książki na leżak, zaglądać do letniej kuchni.

0: obowiązku robienia czegokolwiek poza słuchaniem.
1: Pokój na lato to wakacyjny azyl w środku miasta. W każdą sobotę od 15:00, tylko w Czwórce. Zapraszają Marta Zimkiewicz,
2: Julia Święch,
3: Alicja Michalska,
4: Kasia Dydo.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Idealna na lato. Lodówka turystyczna Griffith o pojemności 29 litrów w super cenie. Tylko 179,99.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit.
11: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
12: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
13: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
14: Barbara, łatwa kasa?
15: Marian, zawsze.
14: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
15: Sprytnie.
14: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: Jest 13.
1: Pogoda.
0: A dziś w całym kraju burzowo. Ciepły front przechodzący z zachodu na wschód powoduje wyładowania od morza po Tatry. W ciągu dnia raczej nie będzie chłodno, bo od 21 w Kołobrzegu przez 26 w Łodzi, aż po 27 w Warszawie, ale niech was nie zwiedzie temperatura. Padać będzie w całym kraju, w wielu miejscach dodatkowo z piorunami, więc przynajmniej wyposażcie się dziś w parasole, no chociaż one nie zawsze pomagają, o czym przekonałem się kilkanaście minut temu w Warszawie, biegnąc do radiowego studia, w którym to siedzę właśnie cały mokry. Uważajcie.
1: Autopromocja.
2: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
3: A przede wszystkim wy.
4: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
2: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
3: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
4: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
2: Dorzućcie do pisek gramy co chcecie.
3: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
2: Do usłyszenia.
3: Zuza Zielińska,
4: Damian Sikorski
2: i Adam Smolarek.
1: Autopromocja.
5: O nie, my tak nie gramy.

0: audycję Dziecineo. Zaprasza Jacek Paśnik.
1: Cześć, a to jest audycja, w której głównie się wspomina i to, co było przed mniej więcej 20 laty, trochę wcześniej, trochę później. Dzisiaj akurat będziemy cofać się w sumie to z perspektywy tej audycji do prawdziwej prehistorii, a to dlatego, że trwa w najlepsze sezon mundialowy. Mistrzostwa Świata kończą się jutro. Dzisiaj mecz o trzecie miejsce, który o 23 odbędzie się na stadionie Hard Rock w Miami, a już jutro finał na stadionie MetLife w New Jersey o godzinie 21. Dobiega końca tegoroczny mundial w Ameryce, bo odbywa się on w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku, a tymczasem w mojej audycji powspominamy, jak to było z tymi mundialami przed laty, takimi też, na których grała reprezentacja Polski. Nie będzie to audycja stricte sportowa, bo będziemy wspominać różne związane z popkulturą przede wszystkim aspekty tej sportowej rozgrywki. Jeżeli macie jakieś swoje wspomnienia związane z mundialami sprzed lat, kiedy oglądaliście pierwszy mundial na przykład, albo jakie gadżety zbieraliście przy okazji mundiali, możecie do mnie dzisiaj zadzwonić pod numerem 22 645 21 00. To jest numer do czwórki. Możecie wspominać ze mną, jak to było z waszymi mundialami przed lat, bo dzisiaj w audycji Dzieci Neo mundiale sprzed lat, mundiale takie, które rozgrywała również reprezentacja Polski. Dzwońcie 22 645 21 00.

0: Neo. Dzieci Neo.
1: 10 po pierwszej w czwórce, a to jest audycja, w której głównie wspominamy. Dzisiaj wspominamy mundiale sprzed lat. Możecie do mnie zadzwonić i wspominać razem ze mną pod numerem 22 645 21 00. Możecie powspominać, jak to było w kontekście waszych mundiali przed laty. Być może jaki jest pierwszy turniej, jaki pamiętacie, albo nie wiem, jakieś kultowe kolekcje, które wam się przytrafiały w trakcie tych mistrzostw. 22 645 45 21 00, a my na linii mamy już Łukasza z Torunia. Halo?
2: Dzień dobry. Moje Moje wspomnienie dotyczy w sumie pierwszego mundialu, który pamiętam, czyli mundialu z 2006 roku w Niemczech. To podejrzewam, że wielu słuchaczy pamięta.
1: 20 lat temu równo.
2: Tak, równo 20 lat temu. Pamięta zbieranie naklejek do albumu z tego mundialu. Jest to chyba moje najżywsze wspomnienie. Pamiętam, jak gdzieś tam z kolegami kupowaliśmy kolejne paczki i polowaliśmy zwłaszcza na naklejki, żeby któryś z nas trafił danego związku piłki nożnej. Ja pamiętam, mimo że to było 20 lat temu, ja jak bardzo cieszyłem się, jak w końcu trafiłem swoją zresztą pierwszą i jedyną naklejkę, taką posrebrzaną z logiem meksykańskiego Związku Piłki Nożnej. Najbardziej chciałem trafić logo PZPN-u, ale niestety się to nie udało. I mam wrażenie, że niedługo po tym mundialu całe to zbieractwo tych naklejek kompletnie zniknęło. Jeszcze kojarzę, że jakiś tam album przy okazji chyba Ligi Mistrzów był tak jeszcze względnie popularny w jakimś tam w moim otoczeniu, ale później kompletnie to zaginęło.
1: No tak, to była taka kultowa kolekcja. Wydaje mi się, że teraz zbiera się karty, między innymi, jeżeli chodzi o ten mundial w roku 2026. Łukasz z Torunia wspomina album z naklejkami z roku 2006, czyli z mundialu sprzed dokładnie 20 lat, bo dzisiaj w audycji Dzieci Neo wspominamy mundiale sprzed lat. Jeżeli chcecie, dzwońcie i wspominajcie razem z nami pod numerem 22 645. 21 00, 22 645 21 00, a to są mundiale sprzed lat w audycji Dzieci Neo, w której to za chwilę udamy się, cóż, no, do prawdziwej prehistorii, porównując to sobie z mundialem z 2006, o którym opowiadał nam przed chwilą Łukasz. Dzięki wielkie.
2: Dzięki.
1: Hej.

0: Dzieci Neo.
1: No a to jest audycja, w której wspominamy, jak to było przed laty. Przed nami mecz o trzecie miejsce w Mundialu 2026, a my w naszej dzisiejszej audycji wspominamy, jak to było z tymi mistrzostwami przed laty. Zanim opowiem wam o sukcesie Polski w meczu o trzecie miejsce w roku 1974, przypominam, że możecie do mnie zadzwonić pod numerem 22 645 21 00 i powspominać z nami tutaj, jak to było z waszymi mundialami sprzed laty. Może macie z nimi jakieś konkretne wspomnienia albo jakieś ulubione kolekcje z tamtego czasu, a tymczasem właśnie dodzwania się do nas Oskar z miejscowości Gniew. Cześć.
2: Cześć, siemanko.
1: Siema. Jak tam, jakie masz wspomnienia mundialowe sprzed lat?
2: Ogólnie mój pierwszy mundial to 98.
1: Francja, ale
2: będę o innym mundialu mówił i o jednej bramce. Mundial 2010, RPA. I pierwsza bramka tego mundialu, Tshabalala. Dla mnie to jest taka bramka, że aż mam ciary. W ogóle ten komentarz mam w głowie. Modise, Tshabalala, Mfela, gol, Bafana. To coś pięknego. I te screeny, jak on wyskoczył. To jest gol z taką energią, że no niesamowite.
1: A to był niesamowity mundial. Ja pamiętam go jako taki bardzo memiczny. W okolicach 2010 roku, no to co, wuwuzele przede wszystkim. Takie charakterystyczne trąby właśnie w Republice Południowej Afryki, gdzie ten mundial się odbywał. No i chyba jeszcze ta piłka Jabulani, która gdzieś tam podobno zakręcała. Charakterystyczna, tak. No to też bardzo, bardzo ciekawe wspomnienia. No i też emocje, o których opowiadasz. Oglądałeś to w telewizji?
2: No tak, w telewizji. Ale no, dla mnie to jest jedna z najlepszych bramek mundialu, które oglądałem, nie?
1: To była też świetna impreza. Oskar z miejscowości Gniew wspomina mundial z roku 2010. No któż by pomyślał, że mundial sprzed kilkunastu lat w pewnym sensie już staje się niejako nostalgicznym momentem. I rzeczywiście ja też tak wspominam tę imprezę. Możecie wspominać razem z nami w audycji Dzieci Neo pod numerem 22 645 21 00 wasze mundiale sprzed lat i mundialowe wspomnienia. Wielkie dzięki, Oskar, że dzwoniłeś do nas, że jesteś z nami. Dzięki.
2: Dzięki, pozdrawiam, hej.
1: A tymczasem wspomnimy sobie mundial z roku 74. I to był taki mundial, myślę, do którego warto wrócić w kontekście

W kontekście meczu o trzecie miejsce, który dzisiaj przed nami w Stanach Zjednoczonych, był to mundial, w którym w 1974 roku Polska zajęła trzecie miejsce i była to kadra Orłów Górskiego, czyli oczywiście pod przewodnictwem trenera Kazimierza Górskiego, bardzo charakterystycznej postaci, która to do dzisiaj doczekała się między innymi muralu w Warszawie przy ulicy Madalińskiego. Trener Górski stoi w takim charakterystycznym dresie marki z trzema paskami. Ja znalazłem plakat z magazynu Piłka Nożna z 1974 roku, na którym Kazimierz Górski właśnie stoi dokładnie ubrany tak samo i to był, no cóż, no wielki sukces Polaków w tamtym czasie. Grzegorz Lato, który był częścią tej kadry Orłów Górskiego, został królem strzelców całego turnieju. No i takie to wspomnienie w audycji Dzieci Neo w czwórce. Dzisiaj wspominamy mundiale sprzed lat, te z udziałem Polaków i nie tylko, te, które i wy pamiętacie. Możecie wspominać razem ze mną pod numerem 22 645 21 00. To jest numer do czwórki.

0: Neo. Na audycję Dzieci Neo. Zaprasza Jacek Paśnik.
1: Crystal Fighters w czwórce w utworze z 2014 roku, też roku mundialowego. Dzisiaj w naszej audycji opowiadam wam o tym, jak to było z mundialami przed laty. Opowiadam razem z wami, bo przypominam, że możecie zadzwonić do czwórki pod numerem 226452100, jak chociażby Łukasz z Torunia i Oskar z Gniewu, którzy to wspominali mundiale z roku 2006 i 2010. Jeśli macie jakieś wasze wspomnienia z mundiali sprzed lat, możecie dzwonić do nas do czwórki pod numerem 226452100. A tymczasem jeszcze przez chwilę posiedzimy w prehistorii, dlatego że po sukcesie reprezentacji Polski z mundialu w 74 warto przypomnieć kolejny, no i też przy okazji meczu o trzecie miejsce, który rozgrywa się dzisiaj o 23. Był to mecz, w którym Polska w roku 82 również zdobyła miejsce trzecie na mundialu. Wtedy grała kadra selekcjonera Antoniego Piechniczka. Między innymi grał w niej Grzegorz Lato, czyli też gwiazda jeszcze z roku 74, ale też chociażby takie postaci jak Zbigniew Boniek czy Włodzimierz Smolarek. Kiedy pisałem książkę Tak szybko się nie umiera, czyli powieść, którą umieściłem w roku 82, zależało mi bardzo na tym, żeby wmontować tam scenę z mundialu z roku 82. Szukałem różnych archiwaliów, jak ten mundial oglądano w Polsce przed laty. Ja oczywiście nie pamiętam tego, no i natknąłem się między innymi na scenę, w której to Jacek Kaczmarski oglądał jeden z meczów tego mundialu w roku 82. Cóż, no klął przy tym meczu strasznie, można sobie to nagranie obejrzeć w sieci. No i cóż, no emocjonowano się meczami mundialu z roku 82. Co zresztą możecie posłuchać w nagraniu z archiwów Polskiego Radia.
2: Podniósł się Smolarek, znowu walczy, znowu się przewrócił. Peruwieńczycy jednak utrzymują się przy piłce. Przewrócił się, podniósł, walczą ambitnie. Kupcewicz przechwycił piłkę do Smolarka, jest szansa. Smolarek strzela i gol! Na

0: jak się nasi cieszą. No może wreszcie się zacznie polska gra. Lato zrywa się, jak sprinter otrzymuje piłkę, wjeżdża na pole karne, będzie chyba strzelał. Lato do tyłu i nadbiega tutaj Ciołek, strzał, ciąg, gol! Włodzimierz Ciołek, piąta bramka, skoczył do góry, wyrzucił ręce. 5-0 polskiej reprezentacji. No nareszcie są te kontry i są naprzeciwko mnie biało-czerwone flagi.
1: Marek Dziuba, dobre rozegranie piłki z Kupcewiczem. Kupcewicz na wysokości pola karnego, wrzuca na pole karne. Pędzi tam Buncol po przeciwległej stronie. Oddanie do Bońka, będzie chyba bramka. Gol! Cudownie! 2-0! Brawa publiczności, gra przy otwartej kurtynie. Nabiera szybkości Smolarek, chyba zdecyduje się na strzał, oddaje Lacie. Lato naciskany przez dwóch zawodników. Świetne zagranie do Smolarka, nie ma spalonego, nie to Bońek. Będzie bramka, gol! 3-0!
2: Viva España, ole, ole!
3: Tak jest, mundial z roku 1982, bo dzisiaj w audycji Dzieci Neo wspominamy mundiale sprzed lat. To była prehistoria i trochę też będziemy przybliżać się w toku naszej dzisiejszej audycji do lat 90. czy lat zerowych. Mundiali, które być może i wy pamiętacie, możecie zadzwonić do mnie i opowiadać o waszych mundialowych wspomnieniach sprzed lat pod numerem 22645 2100 w czwórce.

Za 25 minut 14 to jest audycja Dzieci Neo. Ja jestem Jacek Paśnik i opowiadam wam w tej audycji o tym, jak to było przed laty, a właściwie też

0: często rozmawiam z wami, jak to było przed laty. Dzisiaj, przy okazji dzisiejszego i jutrzejszego mundialowego święta, rozmawiamy o mundialach sprzed lat i dzwoni do nas Daniel z Katowic. Cześć.
1: Halo, halo Jacku, dzień dobry.
0: Cześć, bardzo miło.
1: Ja chciałem wspomnieć mundial z roku 98. Wtedy miałem 10 lat i pamiętam, że on totalnie zawładnął wyobraźnią moją i moich kolegów. On odbywał się w Europie, więc te mecze, one były grane od godziny 12 i to był czas, kiedy pustoszały boiska przy szkole.
0: Boiska, na których grano pewnie piłką tricolore przy okazji.
1: Tak, no każdy wtedy chciał być albo Zidanem, albo Ronaldo. I byłem w tamtym okresie też na zielonej szkole i pamiętam, że ciągle są zdjęcia z tej zielonej szkoły, jak prawie wszyscy chłopcy mają koszulki z tym charakterystycznym kogutem France 98.
0: Tak, Footix on się nazywał. Taki, on był podobno inspirowany w ogóle rysunkami Asterixa i Obelixa, to znaczy jego nazwa przynajmniej była zainspirowana od tego.
1: Nie miałem pojęcia, ale był świetny. I jeszcze ten finał. Francja, Brazylia. No tak z atmosfery w domu ja czułem, że to jest taki pojedynek, że Francja reprezentuje Europę w tym pojedynku, walcząc z wielką Brazylią. Nie pamiętam, czy wcześniej, czy już po finale okazało się, że coś nie tak było z Ronaldo i on tam nie zaliczył świetnego występu, w przeciwieństwie do Zidana. I oglądaliśmy ten rodzinnie ten mecz i pamiętam, jak Zidane ładował pierwszą i drugą bramkę, to wujek Józek, którego serdecznie pozdrawiam, bił pokłonem, uderzał głową w dywan.
0: Ku chwale Europy po prostu.
1: Tak.
0: Tak, warto wspomnieć, tych Ronaldo było kilku na drodze, ale ten brazylijski, oryginalny Ronaldo z końcówki lat 90. z, no dzisiaj można by powiedzieć, że dość śmieszną fryzurą, takim daszkiem trochę wyciętym nad czołem.
1: Luis Nazario de Lima. Dokładnie. Czy ten daszek to chyba on zrobił dopiero w Korei, kiedy wrócił do swojej formy, czy dobrze pamiętam?
0: Tak, tak mi się wydaje i to też będzie mundial, o którym dzisiaj w naszej audycji na pewno pogadamy.
1: Super.
0: Niesamowita postać, no i też mundial we Francji w 98 roku, też taka mocno nostalgiczna impreza, często wspominana dzisiaj, no i właśnie tę historię przybliżył nam Daniel z Katowic. Możecie do nas zadzwonić i wspominać razem z nami mundiale sprzed lat w audycji Dzieci Neo pod numerem 22 645 2100. Dzięki wielkie.
1: Dziękuję, kłaniam się, pozdrawiam.
0: Do usłyszenia, hej.

Za 15:02 w czwórce. Przed chwilą zagraliśmy wam utwór Pod wiatr, Weny i producenta Quiza z nadchodzącego albumu Monochromy 2, kontynuacji kultowego krążka z 2015 roku. Dzisiaj trochę cofamy się w czasie w naszej audycji.

0: wspominamy, jak to było z tymi mundialami przed lat, jako że już dziś mecz o trzecie miejsce, a jutro wielki finał Mistrzostw Świata w piłce nożnej w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. I do tego Meksyku chciałbym, żebyśmy przenieśli się na chwilę, ale nie w roku 2026, a w roku 86, dlatego że dla niektórych też był to kultowy turniej. Co prawda Polska nie przeszła jakoś super daleko, dotarła do 1/8 finału. Jedyny polski gol na turnieju strzelił Włodzimierz Smolarek, no ale był to taki turniej, który również jest po latach wspominany dość chętnie, szczególnie właśnie w Ameryce, gdzie na przykład na okoliczność tegorocznego mundialu wznowiono kultową koszulkę mundialową reprezentacji Meksyku z roku właśnie 86. A dzisiaj w czwórce wspominamy te mundiale przed lat, jak to z nimi było. Możecie do mnie zadzwonić, jeżeli macie jakieś wasze mundialowe wspomnienia, pod numerem 22 645 2100. A skoro jesteśmy teraz w roku 86, no to przypomnijmy mundial 86 muzycznie.
1: Halo, tu mundial! Halo, tu mundial! Halo, tu mundial! Witamy państwa! Witamy panów z naszego studia! Świat jest jak piłka, wiruje w tangu, przepięknie grają. Co za kultura, nawet za faule się przepraszają. Sport to jest magia, fair play i balet, trzymamy kciuki. Chłopcy wspaniale, chłopcy z godnością, dość tej nauki.

A to mundialowy utwór z roku 86, prosto dla Was z archiwów Polskiego Radia, bo dzisiaj w czwórce w audycji Dzieci Neo wspominamy mundiale sprzed lat, te z udziałem Polaków i nie tylko, a teraz coś współczesnego gramy dla Was.

0: Audycja Dzieci Neo, ja jestem Jacek Paśnik i razem z wami w mojej audycji wspominam, jak to było przed laty, głównie dzisiaj przy okazji Mundialu 2026 wspominamy te mundiale sprzed lat. Z nami jest Mariusz ze Stargardu, który opowie nam o Mundialu z roku 2002. Cześć.
1: Witam, cześć. Powiem tak, jak kolega wcześniej, akurat na tym Mundialu miałem 10 lat. Z tego, co pamiętam, to też zapaliły się oczka wszystkim właśnie dzieciatkom, którzy oglądali wtedy Mundial. Wszyscy w piłkę grali, troszkę więcej niż chyba teraz. I pamiętam, tak jak wszystkie ostatnie Mundiale Polaków, wyglądały tak samo, czyli mecz otwarcia, mecz...
0: Mecz o honor i mecz o wszystko.
1: O honor i mecz o wszystko, dokładnie. Znaczy,
0: na odwrót, o odwrotnej, i o honor, tak. Dokładnie, w odwrotnej kolejności.
1: I Polska ze Stanami wtedy wygrała 3-1, z tego co pamiętam, był naprawdę bardzo emocjonujący. Szkoda, że to był ostatni mecz, a nie pierwszy taki nasz rozegrany, który wygraliśmy. Może dalej inaczej by się to potoczyło, ale wtedy akurat w ramki, pamiętam, strzelał Olisa Debe, chyba Kryszałowicz i Żebłakow, także... Bardzo, bardzo fajny mundial, dobrze wspominam, 10 lat miałem i od wtedy takie kibicowanie się już dalej.
0: Tak, chociaż mówi się po latach o tym mundialu, że trochę miejscami bywał ustawiony, na przykład o reprezentacji Korei się wspomina, że podobno miała dość duże fory, no a zaszła całkiem daleko w tym turnieju, zresztą gospodarze w tamtym czasie.
1: Dokładnie, my też graliśmy z nimi pierwszy mecz właśnie otwarcia, także w ogóle chyba był pierwszy mecz, z tego co pamiętam, w naszej grupie. No i przegraliśmy 2-0.
0: Tak jest, no to no klasycznie, tak jak wspominałeś właśnie mecz otwarcia, mecz o wszystko i mecz o honor. To był Mariusz ze Stargardu. Wielkie dzięki ze wspomnieniami z Mundialu 2002. Dzięki, dzięki.
1: Dzięki, pozdrawiam, hej.
0: Dzięki, pozdrowienia. A tymczasem w audycji Dzieci Neo wspominamy mundiale sprzed lat. Ten mundial z roku 2002, który Mariusz tutaj przywoływał przed chwilą, wróci do nas jeszcze w drugiej godzinie mojej audycji po godzinie 14 w formie między innymi radiowych archiwów. Będziecie mogli też do nas zadzwonić. Słyszymy się po 14.

0: Autopromocja.
1: Walizka spakowana? A może wystarczy plecak? Bo nie musisz brać 2 tygodni urlopu, żeby przeżyć prawdziwą przygodę.
2: W audycji City Break Wakacje zabieramy Was w podróż przez tętniące życiem światowe metropolie i nikomu nieznane polskie perełki. Będzie

0: Autopromocja. Reklama.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Idealna na lato. Lodówka turystyczna Clifit o pojemności 29 litrów w super cenie. Tylko 179,99.
0: Lidl, to się opłaca.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną Ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert, taniej
0: masz. Po reklamie.
7: Jej piękne czarne oczy, śnią się czarne oczy, ich nie przeoczysz, wiem, że nie.
8: O nie, my tak nie gramy.

0: Minęła 14.
1: Pogoda.
0: A dziś burze nad całą Polską przy temperaturze od 21 na Pomorzu przez 25 na południu kraju, aż po 27 w centrum. Ale po Polsce przemieszczają się nawałnice.

0: Jutro nieco chłodniej, ale spokojniej. Temperatura w okolicach 25 stopni Celsjusza, częściowo słonecznie, z przelotnymi opadami.
1: Autopromocja.
2: Masz dość miejskiego zgiełku, korków, pośpiechu i miliona powiadomień na minutę? W sobotę zwolnij razem z nami.
3: Czwórka zaprasza do pokoju na lato. Miejsca, gdzie tempo spada, a dobry nastrój tylko rośnie.
2: Będziemy szukać najlepszych sposobów na lato w mieście. Polecać książki na leżak, zaglądać do letniej kuchni i sprawdzać, jak naprawdę odpoczywać.
3: Porozmawiamy o literaturze, technologii, relacjach, języku, a nawet o jodze na trawie. Bez pośpiechu, bez stresu i bez obowiązku robienia czegokolwiek poza słuchaniem.
2: Pokój na lato to wakacyjny azyl w środku miasta. W każdą sobotę od 15:00, tylko w Czwórce. Zapraszają Marta Zinkiewicz,
3: Julia Święk,
4: Alicja Michalska,
2: Kasia Dydo.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
9: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
8: Litorsal Senior?
9: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
10: Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
11: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
12: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
13: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
14: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
15: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
14: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
15: Uff, jest dla mnie ratunek.
14: Tak.
15: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit.
16: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór, bo banany aż 57% taniej, tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
1: Po reklamie.
17: O nie, my tak nie gramy.

0: Neo. Na audycję Dzieci Neo. Zaprasza Jacek Paśnik.
1: Nikap i Irish Goodbye zagraliśmy dla Was przed chwilą w czwórce. Ja się z Wami jeszcze nie żegnam. W drugiej godzinie mojej audycji porozmawiamy o tym, jak to było z tymi mundialami sprzed lat. Możecie do mnie zadzwonić. Przypominam pod numerem 22 645 21 00 i przypomnieć, jak to było, jakie macie Wasze wspomnienia z być może pierwszymi mundialami, które pamiętacie, albo kultowymi kolekcjami, które wspominacie w związku z mundialami. W pierwszej godzinie między innymi dzwonił do nas Daniel z Katowic, który to wspominał mundial we Francji w roku 1998. Charakterystyczny, z maskotką turnieju, kogutem o imieniu Footix, między innymi taką charakterystyczną, też widzianą czasem na polskich podwórkach już bardziej w latach zerowych niż 90. piłką Adidas Equipment Tricolore. No i między innymi był to też mundial z różnymi charakterystycznymi gadżetami, dlatego że w 98 przy okazji właśnie tego mundialu pojawiły się pierwsze zestawy Lego z serii piłkarskiej i one były dosyć charakterystyczne. Wiele z nich dzisiaj być może wzbudzałaby pewnego rodzaju kontrowersje, no bo być może tak jak, nie wiem, wieża telewizyjna, czy ekipa piłkarzy, albo ekipa ratowników medycznych do tej serii piłkarskiej nie byłaby jakoś bardzo kontrowersyjna, tak już dwa policyjne pojazdy i, no cóż, chyba niepokorni francuscy kibice, którzy również znaleźli się w jednym z zestawów Lego z roku 98. Dzisiaj chyba z perspektywy Lego by nie przeszły. Jeżeli chodzi o właśnie te kolekcję, którą można przywołać przy okazji mundialu z roku 98, to była ona obok wielu innych charakterystycznych gadżetów w tamtym czasie mundialowych dostępna. Były też chociażby naklejki Panini, włoskiej firmy takiej, którą również przypomniał w jednym z telefonów w kontekście mundialu z 2006 roku Łukasz z Torunia. Jeżeli chcecie się podzielić waszymi wspomnieniami z mundialami sprzed lat, zadzwońcie pod numerem 22 645 21 00. To jest numer do czwórki, a teraz gramy utwór kojarzony z Mistrzostwami Świata we Francji w 98 roku.

0: Dzieci Neo.
1: Lola Young i One Thing w czwórce. Ja się nazywam Jacek Paśnik, a dzisiaj w mojej audycji rozmawiamy o tym, jak to było z tymi mundialami przed laty. Wspominamy kultowe imprezy sprzed 20, a nawet i czasem więcej lat. Dzwonią do mnie osoby, możecie do mnie zadzwonić pod numerem 22 645 21 00 i powspominać, jak to było z tymi mundialami u was. Czy macie jakieś wspomnienia z pierwszymi swoimi mundialami, czy być może zbieraliście jakieś kultowe kolekcje związane z tą imprezą sportową? W pierwszej godzinie mojej audycji dzwonił do mnie Mariusz ze Stargardu, który wspominał mundial z roku 2002. I tak się składa, że to jest taki mundial, który rzeczywiście dość mocno mi się kojarzy z piłką nożną w latach zerowych. Charakterystyczny, no bo cóż, nie był to najbardziej chlubny mundial dla reprezentacji Polski. Dość powiedzieć o chociażby jednym z nagłówków gazety z 11 czerwca 2002 roku, który to właśnie sobie odkopałem. Nagłówek ten głosił: piłkarze do zupy. No i było to oczywiście wieloznaczne określenie w kontekście popisu reprezentacji Polski na tym turnieju. No i oczywiście związane to też było również z faktem, że ówcześni reprezentanci Polski, kadry Jerzego Engela, reklamowali w tamtym czasie zupki instant. Tak więc piłkarze do zupy, tak podsumowała ich jedna z gazet w czerwcu roku 2002, a tymczasem polscy kibice w roku 2002 byli pełni oczekiwań. No i myślę, że można to również usłyszeć w jednym z materiałów z archiwów Polskiego Radia, który właśnie teraz przed wami.
2: Trzy punkty mamy i mistrza świata.

0: in vista sfilata O'Brien.
1: Saluto destro ogni Alessio Stati gol da Corei. Vado zera po golu i
2: Ulisi. Nie byłam w stanie oglądać, wiesz, za duże dla mnie emocje to dziecko były.
3: A początek meczu był taki super, no zapowiadało się, kurczę.
2: Podobał się początek.
4: Jak pokazywali polskich widzów, to stali zwieszone miny. A myślę, że jak Polacy przegrywają, no to wtedy ich trzeba podbudować najbardziej, na przykład nic się nie stało, czy coś. A...
2: Krzyczeć, nie? Krzyczeć, tak, no, nawet jak ci... nie stało, Polacy, nic się nie stało, tak, żeby nasi usłyszeli.
4: I mam nadzieję, że podczas naszego meczu będzie się niosło po stadionie, że...
5: A to był materiał z archiwów Polskiego Radia z roku 2002. Przynajmniej w tym 2026 nie mamy takich problemów, nie musimy stać ze zwieszonymi głowami, dlatego że biało-czerwoni po prostu nie biorą udziału w turnieju. Jeżeli chcecie powspominać wasze mundiale sprzed lat, jak to było, jakie macie pierwsze wspomnienia z tą imprezą, czy być może zbieraliście jakieś kultowe kolekcje związane z piłką nożną w latach 90. czy latach zerowych, możecie do mnie zadzwonić pod numerem 22 645 21 00. To jest numer do czwórki.

0: Dzieci Neo.
1: Prawie w pół do trzeciej, a w mojej audycji dzisiaj opowiadam o tym, jak to było z mundialami przed laty. Jako że dobiega końca prawie mundial w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie, rozmawiamy o tym, jak to było z tymi imprezami wiele lat temu, ale też zdaje się, że całkiem niedawno temu. Pojawiły się na przykład wasze wspomnienia z mundialu z roku 2010-2006, a teraz jesteśmy w roku 2002. Jeżeli macie jakieś wspomnienia z mundialami sprzed lat, możecie do nas zadzwonić, jakie były mundiale pierwsze, które pamiętacie, to podzielcie się z nami pod numerem 22 645 21 00. Jesteśmy teraz przy mundialu w Korei i Japonii w roku 2002. Jak wspominałem, no nie był to mundial najbardziej pomyślny dla reprezentacji Polski, ale też no był to niezwykle ekscytujący turniej. Na przykład jest to turniej w historii mundiali, w którym padła pierwsza czy najszybsza bramka jak do tej pory. Strzelił ją turecki napastnik Hakan Şükür w 10, właściwie 11 sekundzie meczu, czyli bardzo, bardzo szybko. Najszybsza bramka w historii tych turniejów padła właśnie w trakcie mundialu w Korei Południowej i Japonii. Jak wspominałem, mundial ten być może nie poszedł najlepiej Polakom, ale jako że był to powrót reprezentacji Polski na tego typu imprezę po latach, no to szykowano się na nią i czasami nawet niektórym, nielicznym, no bo był to rok 2002, zdarzało się wybrać na ten turniej.

0: Mamy płytę, tam jest Korea. Pierwszą wiedzę zdobywaliśmy o Korei, bo jak dojdziemy się o wygranej, no to od razu, Boże, ja mówię, gdzie ta Korea? Co to za jakiś kraj egzotyczny?
1: Ta muzyka koreańska, popularna muzyka koreańska.
2: Nauczyliście się mówić? Dzień dobry, do widzenia, dziękuję.
0: Tu jest Czarek, zademonstruj, ja nie mogę się tego nauczyć.
3: Już.
4: Annyeonghaseyo.
0: Annyeonghaseyo. Zamiast cześć to annyeonghaseyo, to jest jak
3: a
0: się
3: dzieci
0: czujesz,
3: małe
0: tak?
3: Tylko mówią
0: Annyeong.
5: Annyeonghaseyo.
0: Jakoś chce się respekt okazać.
3: Ale to tak najbardziej jakby popularne Annyeong.
5: Annyeonghaseyo.
0: Oni są zupełnie inni od nas, z tego co my tu czytamy i wiemy.
3: W ogóle jak nas przyjmą ci, bo przyjmują bardzo dobrze piłkarze, jak nas,
0: jak
3: samych
0: nas?
3: Kibiców, czy jak po przegranej naszej niestety z Koreą będą się wywieszać, czy coś, czy będą coś do nas krzyczeć w swoim języku.
0: A trzymać będziemy to. Rozwiń Cezary. Czarnym sprayem farbą wymalowaliśmy Góra Kalwaria.
6: Dwa szaliki dla mamy i dla mnie.
0: Mój ładniejszy. Wszystko jest w barwach albo białych, albo czerwonych. Wszystkie nasze bluzki w czasie pobytu będą w takich kolorach, żeby było widać, że jesteśmy Polakami.
6: Ręcznik mam. No.
0: Ja nie planowałam mieć bluzeczki, no ale mój syn stwierdził, że mamo, jak ty byś wyglądała?

Marek Torzewski w utworze Do przodu Polsko z 2002 roku, a to był materiał z archiwów Polskiego Radia o tym, jak to w Polsce przygotowywano się na wyjazd w celu kibicowania biało-czerwonym właśnie do Korei. Wspominamy dzisiaj w audycji Dzieci Neo kultowe turnieje, nie tylko z perspektywy reprezentacji Polski, ale też dzielicie się waszymi wspomnieniami. Możecie do mnie zadzwonić pod numerem 22 645 2100 i opowiedzieć, jak to było z waszymi wspomnieniami z mundiali sprzed lat w audycji Dzieci Neo w czwórce.

Dilated People's Worst Comes to Worst w audycji Dzieci Neo w czwórce. Ja jestem Jacek Paśnik i opowiadam wam dzisiaj o mundialach sprzed lat, jako że już jutro wielki finał Mistrzostw Świata w piłce nożnej w roku 2026, a my tymczasem cofamy się w czasie do roku 2006. Łukasz z Torunia dzwonił do nas w pierwszej godzinie audycji i wspominał swoją kolekcję naklejek z piłkarzami z roku 2006 przy okazji mundialu. Wy też możecie podzielić się swoimi mundialowymi wspomnieniami pod numerem 226452100. To jest numer do czwórki 226452100. Turniej z roku 2006, no cóż, nie był pomyślny dla Polski, podobnie jak ten 4 lata wcześniej w roku 2002, ale chyba nie przywitano Polaków aż takim nagłówkiem. Co prawda wspominałem nagłówek piłkarze do zupy z roku 2002, a tymczasem w roku 2006 witano ich mniej więcej w taki sposób. Wstyd, żenada, kompromitacja, hańba, frajerstwo, nie wracajcie do domu. No nie było to najmilsze

powitanie w kontekście turnieju w Niemczech w roku 2006. Był to turniej, który jako, że odbywał się oczywiście nieco bliżej Polski, no to sporo polskich kibiców na tym turnieju pojawiło się tam na miejscu. Była to bardzo ciekawa impreza, no i tutaj w kontekście tej imprezy, no i cóż, klęski Polaków, no można opowiadać bardzo długo. Dzisiaj w mojej audycji Dzieci Neo opowiadam wam o mundialach sprzed lat i wykopujemy dla was również archiwa Polskiego Radia właśnie z tych turniejów sprzed lat. No i to już za chwilę.

0: To jest audycja Dzieci Neo, w której wspominamy dzisiaj mundiale sprzed lat. Teraz jesteśmy przy tym z roku 2006. Przyznam szczerze, że nie mieści mi się w głowie to, że było to już 20 lat temu. No i cóż, no nie był to sukces polskich piłkarzy, ale jeżeli chodzi o archiwa Polskiego Radia, no to można by było wyobrażać sobie, że tutaj podobnie jak w nagłówku, który cytowałem przed chwilą, nie powitano ich jakoś szczególnie miło w kraju, a tymczasem tutaj, jeżeli chodzi o archiwalne nagranie, no to okazuje się, że w sumie to nie było tak źle.
1: Ostatni mundialowy trening polskich piłkarzy.
2: Na dzień dzisiejszy przegraliśmy 2 mecze w tych mistrzostwach świata i trzeba pakować walizki. Na pewno to nam nie pomaga.
1: Mówi Jacek Krzynówek. Nie zawiedli w poniedziałek i kibice.
3: Życie toczy się dalej. Piłka też. Piłka jest okrągła, a bramki są dwie, jak to kiedyś powiedział świętej pamięci Kazimierz Górski.
4: Są karteczki ze zdjęciami reprezentacji i taką mamy umowę między kolegami, że zbieramy tych zawodników, może niektórzy są najsłabsi, a którzy cieszą się, nazwijmy to, specyficzną popularnością.
1: Kto prowadzi na tej liście?
4: No zdecydowanie Rasiak. Piłka ma to do siebie, że kocha wszystkie swoje oblicza. Jak jest dobrze, jak jest źle. Ja mam takie powiedzenie, że kibicem się jest lub się bywa. My jesteśmy i dlatego czasami sobie robimy takie żarty. Trzeba było walczyć od pierwszego gwizdka w pierwszym meczu z Ekwadorem, bo to chyba był klucz do tego, żeby awansować. Trudno powiedzieć, żeby ktoś się wstydził po meczu z Niemcami, tak jak po meczu z Ekwadorem.
2: Również zdajemy sobie z tego sprawę. Próbujemy się koncentrować na następnym meczu i to jest dla nas najważniejsze. Mam nadzieję, że go wygramy, że przynajmniej wygramy jeden mecz tutaj, przynajmniej strzelimy bramkę, bo już nam, co niektórzy mówią, że nie strzeliliśmy jeszcze żadnej bramki.
0: O Grzegorzu Rasiaku wspominali polscy kibice na Mistrzostwach Świata w roku 2006. Musieli być oni dość wyrozumiali dla polskiej reprezentacji 20 lat temu. Te mistrzostwa odbywały się w Niemczech w roku 2006. Był to czas, ten 20 lat temu, rekordowej emigracji.

0: migracji Polaków za granicę, szczególnie w celu pracy. Wyjeżdżali m.in. na Wyspy Brytyjskie, ale też do Niemiec, w których to właśnie w roku 2006 rozgrywał się mundial. No i tam przedstawiciele Polski czy Polonii żegnali również reprezentację Polski, która no, wracała do domu na tarczy, o czym przypominają właśnie archiwa Polskiego Radia.
1: A co znaczy pożegnać polskich piłkarzy?
2: No to coś pięknego, żeby się cieszyli, że trzymamy kciuki, że było fajnie. Mogło być lepiej, ale i tak się cieszymy.
1: A jaki to był mundial dla was?
2: Piękne przeżycie, chociaż naprawdę się nie znamy na piłce, ale teraz poznaliśmy się i to było coś pięknego.
1: Jaki to był mundial, kiedy Polacy przegrywali?
2: O, byśmy bardzo smutni.
3: Ale jesteśmy takie dumni, bo dobrze grali, uważam.
2: To było takie ciężkie przeżycie, w ogóle w ostatnich minutach, a my tak darliśmy się, na drugi dzień gardła bolały.
3: To było dla nas tak, jakbyśmy byli wszyscy jedną rodziną. Wszyscy się za ręce łapali, wszyscy razem śpiewali. Śpiewaliśmy razem wszyscy hymn, ja miałam łzy w oczach. Dla nas to było naprawdę wielkie przeżycie. Każdy się obejmował, na przykład jak Polska wygrała, śpiewaliśmy hymn. To tak jakby nas bardziej jeszcze tutaj złączyło, bo jest nas niedużo w Niemczech, to jest jakby nie było, my jesteśmy urodzeni w Polsce, ale
2: jakoś nas to zjednoczyło.
3: Jesteśmy dumni z naszej drużyny.
2: Tak. Jesteśmy bardzo, jak to Sztolc jest, dumni bardzo jesteśmy.
3: Niemcy grali z Polską i Polacy przegrali, wstał jeden Niemiec i mi pogratulował za to, że tak kibicowaliśmy. Oni powiedzieli, że są zaskoczeni tym dopingiem, co my dawaliśmy, nawet w przegraniu, bo przegraliśmy i dalej krzyczeliśmy Polska, Polska. Niemcy naprawdę byli zaskoczeni, bo Niemcy, jeżeli przegrają, to buczą, są załamani, wyzywają się, a my byliśmy dumni.
1: Szkoda, że to się skończyło?
2: No bardzo szkoda, już mówiłam, musimy sobie nowe hobby znaleźć.
0: To były polskie kibicki w trakcie mundialu w Niemczech w 2006 roku. Dzisiaj w audycji Dzieci Neo wspominamy mundiale sprzed lat.

0: powoli żegnam się z wami w audycji Dzieci Neo. Dziś rozmawialiśmy o mistrzostwach sprzed lat. Wspominaliście, jak to było na tych turniejach, które toczyły się 20 czy nawet i 20 kilka lat temu. A tymczasem już od godziny 15 w czwórce letnie pasmo, pokój na lato. Jest ze mną Marta Zinkiewicz, która opowie nam, co dzisiaj w plenerowym paśmie czwórki. Cześć.
1: Cześć. Cześć. No słuchajcie, był moment grozy po godzinie 13. Zastanawiałyśmy się, czy tutaj w ogóle audycję z pokoju na lato się uda. Lunął taki deszcz, ale teraz jest niesamowite słońce, delikatny wiaterek i jak już się znajduje w tym miejscu, gdzie jest dużo zieleni, drewna, a mimo wszystko jesteśmy w centrum Warszawy, to te tematy same przychodzą do głowy. I my będziemy właśnie o takim trochę dobrym, spokojnym, w zgodzie z naturą, życiu. Będziemy zwalniać tempo, będziemy wracać do odręcznego pisania, będziemy słuchać muzyki na leżakach i zadawać sobie pytanie, czy klasyka dzisiaj wśród dwudziestolatków ma duże znaczenie, czy ma rosnące. Ja słyszałam o pogłoskach, że tak, więc to wszystko będziemy weryfikować, sprawdzać. Będzie też o rysowaniu w przestrzeni miejskiej, bo odwiedzi nas reprezentantka grupy Warsaw Sketchers.
0: To była Marta Zinkiewicz z Pokoju na Lato. Dzięki wielkie. Pokój na Lato w czwórce od godziny 15. Ja życzę wam bez deszczu, a tymczasem żegnam się z wami w audycji Dzieci Neo, której możecie słuchać co sobotę od 13 do 15 oraz śledzić moją stronę Dzieci Neo. Żegnam się z wami Jacek Paśnik, a także Justyna Majchrzak i Iga Kamińska. Do usłyszenia. Cześć.

0: Autopromocja.
1: Halo, czwórka melduje się na festiwalu w Rosąd. Zagrają m.in. Sonlux, Alice Fibilu czy Kosma Król.

0: Reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
4: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
8: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
9: Halo, halo, czy nas słyszycie?
8: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
10: Abemus Papam.
8: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
11: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Arbuz 64% taniej, złoty 79 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Cena przed obniżką 4,99.
0: Po reklamie.
12: Ona czuje we mnie pieniądz. Wytroiła się jak bijąc.
13: O nie, my tak nie gramy.

0: Minęła 15.
1: Pogoda.
0: W Warszawie w tym momencie pogoda jest naprawdę idealna, 24 stopnie Celsjusza, trochę chmur, ale są to takie piękne, niewinne, na pewno nie deszczowe obłoczki i trzymajmy kciuki, żeby tego deszczu do końca dnia nie było. Patrząc jednak na mapę pogodową Polski, widzę niestety w każdym województwie jakieś opady, a nawet burze. Te mogą pojawić się szczególnie na południu i wschodzie, na zachodzie.

0: Przede wszystkim będą to opady, ale takie, które wieczorem powinny zniknąć już całkowicie. Jeśli chodzi o temperaturę, to ta maksymalnie wynosi 22 stopnie na Pomorzu i na terenach podgórskich. Tam najchłodniej 26 stopni w centrum, a 30 na południowym wschodzie. Wiatr z kolei do końca dnia będzie słaby i umiarkowany.
1: Autopromocja. W każdy weekend od 10 zapraszamy Was na przerwę. Na kawę, na spacer, na odpoczynek.
2: A może na krótki wyjazd? Nie masz się w co spakować? Nie ma sprawy. Mamy dla Ciebie żółte i czarne walizki od Czwórki.
1: W piątek, sobotę i niedzielę od 10 wkładamy do walizki kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie, zapamiętaj wszystkie, podaj je na antenie i pakuj się na weekend.
2: Konkurs Weekend na walizkach. Co tydzień, w piątek, sobotę i niedzielę między 10 a 13. Oczywiście w Czwórce. Regulamin znajdziesz na naszej stronie. No to bajo!
1: Autopromocja.
3: Wręczę Ci mandacik. Przekroczenie piękności.
4: O nie, my tak nie gramy.
5: Ja wiedziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie.
6: Czwórka, to słychać.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Jak już wejdziesz na falę, to ta fala cię już potem niesie.
2: Niektórzy spędzili na tratwie całe swoje życie.

14. Po śmierci ojca piszę wersy, pierwsze dosyć ważne. Zamieniam pięcio linię powoli w klutnopis, kreślę taki od WB. A wczoraj jeszcze dreadlocki, piszę piosenkę o kimś, to miała być pierwsza miłość. I wspominam ze śmiechem, co by nie było. Wysyłam na brief, do niej link, track na SoundCloud. Odrzucony z buta, nawet nie było co sprawdzać. Każdy

0: podwórka z pokoju na lato. Zaprasza Marta Zinkiewicz.
1: Mamy 7 minut po godzinie 15, a ja z ogromną przyjemnością mogę powiedzieć, że melduję się właśnie z tej miejscówki pełnej zieleni, drewna, natury, która znajduje się w samym centrum Warszawy. Pokój na lato, to właśnie tu spędzimy najbliższe 3 godziny i będziemy rozmawiać o tym, co dzieje się i tu, i co dzieje się obecnie na świecie. Co mamy w głowach, kiedy zaczyna się lato, kiedy robi się coraz cieplej, jakich szukamy sposobów na to, żeby wreszcie odpocząć, żeby odłożyć często po prostu telefon i być bliżej ze sobą, z naturą. W pierwszej godzinie temat, myślę, że bardzo przyjemny, bo zasiądziemy wszyscy na leżakach, zamkniemy oczy i będziemy słuchać. Słuchać muzyki klasycznej. Mam wrażenie, że dla niektórych wybór może nieoczywisty, ale my będziemy dzisiaj przekonywać nieprzekonanych. Będziemy zadawać sobie pytanie, dlaczego warto, dlaczego to może być naprawdę przyjemne i jak zacząć, jeśli nasze pojęcie na temat takiej muzyki jest niewielkie. Zapraszam na wspólne 3 godziny. Marta Zinkiewicz.
2: Quiet and alone, 'cause everybody's reaching for you.

0: furka z pokoju na lato.
1: No i obiecałam chwilę temu, że będzie bardzo przyjemnie w pierwszej godzinie naszej audycji Czwórka z pokoju na lata. To dlatego, że siadamy na leżaki i zaczynamy słuchać muzyki. To dlatego, że właśnie w tym miejscu, gdzie znajdujemy się teraz, organizowany jest cykl Klasyka na leżakach ze mną. Co prawda na fotelu tym razem, ale jest organizatorka, inicjatorka tego cyklu, ale również artystka muzyczna i menedżerka kultury Kama Grot-Tomaszek. Cześć.
2: Cześć. Dzień dobry Państwu.
1: Zastanawiam się, czy w świecie muzyki klasycznej to jest mimo wszystko łamanie pewnych konwenansów, no bo mamy klasykę na leżakach. Czy może jednak w zasadzie z dzisiejszej perspektywy jest to już coś zupełnie normalnego i w zasadzie jakieś kolejne wydarzenie właśnie tego typu?
2: To w dwunasób można jakby podejść i potraktować, bo z jednej strony ta klasyka na leżakach to rzeczywiście brzmi tak osobliwie, ale też właśnie o to chodzi, żeby muzyki klasycznej słuchać w miejscach takich nieoczywistych. I tak jak tutaj Pokój na Lato jest miejscem, w którym odbywa się wiele różnorodnych wydarzeń i koncertów, warsztatów i tak dalej, ten program jest bardzo bogaty, natomiast uważałam, że rzeczywiście ta klasyka, aczkolwiek tak mówię w cudzysłowie, klasyka z racji tego, że gramy też koncerty muzyki filmowej, musicalowej, więc jakby głównie chodzi o muzykę akustyczną, bo to chyba jest cały clue, że bardzo ważne jest i w taką misję powiedzmy mam, żeby propagować organizację koncertów muzyki właśnie takiej akustycznej. I to są takie rzeczy, to już jest trzeci cykl, czyli trzecie lato, kiedy spotykamy się tutaj. I pamiętam te pierwsze koncerty, które były takie bardzo nieoczywiste, że gdzieś na dywanie pod drzewem taka rozstawiona scena i akustycznie grane, one są dogłaśniane, ale to jest tylko kwestia tego, żeby była dobra słyszalność w tym zgiełku. Jesteśmy tutaj w centrum Warszawy.
1: Ale jakieś nowe nuty, tak? Ale trochę improwizacja.
2: Tak,
1: to jest coś przejedzie, tu ktoś krzyknie, tu pies szczeknie.
2: Też możemy to w ten sposób potraktować, natomiast gramy zarówno takie hity muzyki właśnie powiedzmy klasycznej, jak i jakieś takie osobliwe utwory z muzyki powiedzmy, tak jak ostatnio koncert z okazji 125. rocznicy urodzin Mieczysława Foga, koncert Fog 125 i na tym koncercie oprócz szlagierów oczywiście Mieczysława Foga były też wykonane tanga Astora Piazzolli i to w świetnym wykonaniu na skrzypce i kontrabas.
1: A co jest w takim razie dzisiaj takim hitem muzyki klasycznej, że osoby spoza środowiska, no myślę, że rozpoznają tę melodię?
2: Myślę, że tutaj nie chodzi jakby o hity samej, czyli nie chodzi o kompozycje czy utwory, tylko bardziej o ten anturaż, czyli to, że ta niezobowiązująca atmosfera, taka relaksująca można powiedzieć, prawda? Czyli właśnie ta nawet pozycja, gdzie jesteśmy na leżaczku i w takim fajnym anturażu możemy posłuchać. Jest to też, co ważne, na te koncerty można przyjść w trakcie ich trwania i wyjść też w trakcie ich trwania, co umówmy się, nie jest dobrze widziane na przykład w sali koncertowej, prawda? Nie wychodzimy w czasie trwania utworu.
1: A na leżaczku mam wrażenie, że dużo więcej wolno. Też w opisie wydarzenia czytamy, że można przyjść w shortach, w krótkim rękawku, wcale w garnitur czy suknię, nie trzeba się ubierać. O tej nieoczywistej stronie muzyki klasycznej rozmawiam dzisiaj z Kamą Grot-Tomaszek, oboistką.
0: To jest nowość Czwórki.

0: Lato w mieście.
1: Lato w mieście można oczywiście spędzić na leżaku, co jest bardzo przyjemną czynnością. O tym rozmawiam z Kamą Grot-Tomaszek, która jest inicjatorką i kuratorką artystyczną cyklu Klasyka na leżakach. Ten cykl i te leżaki, ta muzyka klasyczna, filmowa, ale też musicalowa, to wszystko w pokoju na lato. No i rozmawiamy o takim niestandardowym podejściu do takiej muzyki. Czy to jeszcze zaskakuje, że można słuchać jej na leżaku, że można to robić w shortach, że się nie trzeba stresować, można zrobić zdjęcia, nawet pewnie jaki dzwonek zadzwoni, to niż nic strasznego się nie stanie. Jak twoim zdaniem przekonać tych nieprzekonanych do tego, że warto właśnie czasami postawić na to, żeby posłuchać muzyki klasycznej, czy to właśnie w takich okolicznościach w centrum miasta, albo po prostu włączyć ją sobie? Dlaczego warto?
2: To może najpierw, jeżeli chodzi o te koncerty promenadowe. To tak, mała taka anegdota, czy informacja w sumie, że koncerty promenadowe zainicjowano w Anglii, w Londynie już ponad 100 lat temu. Także one mają wieloletnią tradycję. W Warszawie

0: Chociażby odbywały się od lat tam 70. takie koncerty królewskie w Łazienkach Królewskich. Także z jednej strony można powiedzieć, że jakby już to nie jest nic nowego, natomiast wydaje mi się, że jednak ta formuła i taka niezobowiązująca atmosfera cały czas przyciągają rzesze osób, które, tak jak powiedziałaś, no jakoś tak, nie wiem, może trochę się boją tej muzyki klasycznej, bo wydaje mi się, że ona jest zarezerwowana tylko do sal koncertowych. Mhm. I właśnie bardziej tą atmosferą i tym takim anturażem swobodnym, czyli że można się wygodnie rozsiąść na leżaku czy na kocu piknikowym, że można przyjść w trakcie koncertu i wyjść w trakcie, bo czasami to jest tak, że ktoś po prostu przechodzi, przyjdzie na zje brunch i zostanie chwilę. Chociaż nie ukrywam, że koncerty, które tutaj już organizujemy po raz trzeci, jednak mają to do siebie, że też ta muzyka grana na żywo to jest w ogóle wielki atut, czyli na żywo to są instrumenty akustyczne, takie jak skrzypce, kontrabas, jutro zabrzmi obój i instrumenty klawiszowe. I z jednej strony to są naprawdę arcydzieła muzyki, czy klasycznej, czy rozrywkowej, i po prostu ta cudowna muzyka gdzieś jednak przyciąga. I wydaje mi się, że przyciąga też dzięki temu, że można po prostu tak na luzie jej posłuchać, a później zostaje gdzieś tam głęboko w serduszku, więc wydaje mi się, że też mamy taki renesans słuchania muzyki klasycznej, która daje, ma w sobie wielką przestrzeń i wielką wartość.
1: No właśnie, wyobraźmy sobie sytuację, że ja przyszłam na takie wydarzenie, świetnie się bawiłam, wracam do domu i tak 3 dni później myślę, no dobra, to coś bym sobie włączyła, ale od czego zacząć? Od Chopina, od Bacha, może w ogóle nie chodzi o takich wielkich, znanych wszystkim artystów, tylko jakoś inny klimat sobie znaleźć. Od czego zacząć, jeśli jestem kompletnym laikiem? Od tego my zaczniemy kolejną część naszej rozmowy. Kama Grot-Tomaszek jest dzisiaj razem z nami.

0: Jesteśmy w pokoju na lato niezmiennie, razem ze mną Kama Grot-Tomaszek, inicjatorka i kuratorka artystyczna cyklu Klasyka na Leżakach. I ja chwilę temu zadałam ci to pytanie, no jeśli ktoś słucha na co dzień muzyki elektronicznej, hip-hopu i nagle jakoś czuje, że a może dzisiaj klasyka, no to co wtedy, kogo wpisać, gdzie wpisać i w ogóle od czego zacząć?
1: Ja myślę, że przede wszystkim właśnie nawet te osoby, które słuchają na co dzień hip-hopu, rapu, to może sobie nie zdają sprawy, że często w tych loopach są właśnie zapożyczenia z muzyki klasycznej w bardzo wielu. Czy właśnie wspomniany G-Mac, który hip-hop, prawda, symfonicznie z orkiestrą symfoniczną
0: wykonuje.
1: No pięknie
0: połączył te dwa gatunki.
1: Tak, i jest to absolutnie, myślę, że to idzie do przodu wszystko, czyli gdzieś połączenie tych wszystkich światów jest po prostu bardzo naturalne. I jak odpowiadając na twoje pytanie, gdzie szukać? Myślę, że na tych platformach streamingowych, czy w wielu miejscach, jakby w internecie, w mediach społecznościowych, są wręcz takie tematyczne listy już, playlisty, których możemy sobie posłuchać, więc tak naprawdę to jest wszędzie. I jest bardzo dużo koncertów takich promenadowych, których możemy posłuchać na przykład w Warszawie, ale tak jak patrzę, sama jestem muzykiem koncertującym i jeżdżę z koncertami po całej Polsce, więc w mniejszych, większych miejscowościach już się utarło, że rzeczywiście te koncerty mają dużą rzeszę odbiorców i są bardzo potrzebne, z czego się bardzo cieszę.
0: Ale czy myślisz, że jest taki artysta, kompozytor, wykonawca, którego polecasz, że jednak od niego zacznijmy? Ja chcę od ciebie wydobyć jednak to nazwisko.
1: Tak, to jest bardzo trudne, dlatego że nie jestem w stanie powiedzieć jakby jednego, wymienić jednego. Pierwsze, co mi przyszło na myśl, jak tak powiedziałaś, to, że na pewno taką osobą, osobistością świata muzyki klasycznej jest na przykład Nigel Kennedy, bo on jest też jazzmenem, to jest znakomity, genialny skrzypek, którego nagranie czterech pór roku Antonio Vivaldiego, to są koncerty skrzypcowe, cykl czterech koncertów skrzypcowych, ono zdobyło chyba taką, miało taki nakład sprzedaży, jak płyty Michaela Jacksona. To jest wręcz wpisane w księdze rekordów Guinnessa, co pokazuje, że jednak taka bardzo wyrazista osobowość, bo bardzo polecam może, żeby posłuchać i zobaczyć Nigela Kennedy'ego, który chyba będzie w ogóle robił mu świetną reklamę w listopadzie w Filharmonii Narodowej, ale on też właśnie gra takie koncerty promenadowe i jazzowe, jest bardzo wszechstronny, więc jak już muszę, to
0: udało
1: Antonio
0: się,
1: Vivaldi. Tak.
0: A powiedz, jak to wygląda z twojej perspektywy, osoby, które dzisiaj na nowo zaczynają interesować się muzyką klasyczną, filmową, dlaczego dołączają do tego świata? Jakie są twoje obserwacje, twoje wnioski? Dlaczego coraz więcej osób, również młodych, zaczyna interesować się po prostu taką muzyką?
1: Wydaje mi się, że jest tak, że jednak w takim bardzo przebodźcowanym świecie, w takim bardzo szybkim, muzyka klasyczna, muzyka akustyczna daje nam oddech, daje nam takie ukojenie i też myślę, że dużo młodych osób znajduje w tej muzyce taki odpoczynek, czyli że ma jakąś swoją przestrzeń, swój świat wewnętrzny, bo no, co by nie mówić, jednak te arcydzieła to są naprawdę takie utwory, które pozostawiają w człowieku, nie chciałabym powiedzieć, że to piętno jest, ale nie można przejść obojętnie wobec niektórych wykonań.
0: Czyli ja myślę, że to jest chyba najlepsza zachęta do tego, żeby spróbować. Myślę, że najbliższa okazja jest jutro, o godzinie 13. Kamę Grot-Tomaszek, która była razem z nami, będzie można również usłyszeć, ponieważ Kama jest oboistką, więc jutro o godzinie 13 w pokoju na lato w akcji. Bardzo ci dziękuję.
1: Serdecznie państwa zapraszam.

0: Odpoczywamy w mieście. Mieście.
1: Czwórka z pokoju na lato, a my dzisiaj rozmawiamy o muzyce klasycznej. Trochę sprowokował nas do tego cykl wydarzeń, który odbywa się właśnie w tym miejscu, Klasyka na Leżakach. Zadajemy sobie pytanie, jak do takiej muzyki podchodzą zetki. Okazuje się, że już powstały konkretne badania. Naukowcy pytali właśnie osoby, które są w wieku 20-25 lat, o to, czy zdarza im się słuchać takiej muzyki. I ci, którzy przyznawali się do tego, że tak, że słuchają takiej muzyki regularnie, podkreślają, że przede wszystkim jest to wynik przebodźcowania. Ta muzyka daje im spokój, daje wytchnienie i przyjemność sprawiającą, że takie bycie tu i teraz staje się dużo bardziej realne. Nawet, słuchajcie, znalazłam badania, co prawda przeprowadzone w Wielkiej Brytanii przez Orkiestrę Filharmonii Królewskiej. No i co? Okazuje się, że 74% osób poniżej 25 roku życia słucha takiej muzyki w okresie przedświątecznym przede wszystkim, a 37% po prostu na co dzień słucha tego w streamingach. Dlatego też i w przestrzeni miejskiej nie brakuje wydarzeń, kiedy możemy posłuchać muzyki klasycznej, filmowej, musicalowej. I już za moment sprawdzimy, jakie ciekawe wydarzenia, które właśnie łączą ten świat klasyki z czymś nowoczesnym i miejskim, które dzieją się w Warszawie.

Ile razy narzekałeś, że to wszystko gubi sens, że życie jest jak głupi sen, a póki co nie było wcale źle. No i pada w moment wszystko, weź zmień w 3 sekundy nagle cel, bo go zmiotły wiatry oraz burze, wywróciły prawie mnie. Ale jak tam z tobą stałem gdzieś, na pustyni w białej mgle, czułem, że ruszymy razem, wiesz, pokruszymy skały te. Nie uwierzę w brak przyszłości, póki trwa dzisiejszy dzień. Lepiej wciąż tu mylić pościg, trochę tak jakby gubić, starać się własny cień. I tracą czas na rozstaju, nie warto rozwidleń, tych są tu setki. I lecą tam, gdzie wołają, tak bardzo mylą szczęście i metki. My biegniemy czując, że razem znajdziemy to wyjście, gdzie nikt go nie szuka. Nie świruj, jesteśmy z pyłu, nim się obrócisz, posłuchaj.

samo. Po późnej nocy, zimnej, ciemnej, w końcu jaśniej, będzie tu rano. Chodź ze mną, ja się nie boję. Wokół cyklonu mamy swój azyl. Na materacu, na falach jak boje, pływamy, gdy ocean topi korsarzy. Jak się tu ciężko uśmiechać, łapiemy w locie strzępki radości. Stoimy razem, patrząc na przepaść. Ktoś widzi koniec, my możliwości.

0: Relax w czwórce.
1: Relaks w czwórce w pokoju na lato. Jesteśmy w centrum Warszawy i oczywiście musimy przyglądać się miejskim wątkom. Sprawdzamy, co łączy klasykę z nowoczesnością. No i takich wydarzeń też kierowanych do osób z pokolenia Z odbywa się coraz więcej, ale ja mam wrażenie, że to tak naprawdę łączy wszystkie pokolenia, bo z jednej strony w pokoju na lato cykl klasyka na leżakach, z drugiej koncerty chopinowskie. Absolutny warszawski klasyk. W każdą niedzielę o 12 o 16 można wybrać się z kocykiem na luzie, zamknąć oczy, poleżeć na trawce i posłuchać pięknej muzyki granej na żywo. Oprócz tego, takim ciekawym wydarzeniem, również cyklicznym, trwającym całe lato, jest cykl spektakli Szekspir pod gwiazdami Sen nocy letniej. Też absolutny hit i wydarzenie dla tych, którzy może tęsknią trochę za teatrem, za spektaklami latem, kiedy to właśnie te zamykają się na okres wakacyjny, no to tutaj jest rozwiązanie, że znów na świeżym powietrzu, w przestrzeni miejskiej można zapoznać się z takimi klasykami.

I też niedawno na początku lipca w Warszawie odbywał się festiwal Centralny Plac Muzyki. Też ciekawy eksperyment przeniesienia klasyki, absolutnych hitów, właśnie wyjście z nimi do przestrzeni miejskiej, wszystko pod Pałacem Kultury i Nauki. W internecie można znaleźć mnóstwo zdjęć, widownia zawsze dopisywała piękne nagrania, no i znów taka muzyka, która sprawia, że można się zamyślić i zapomnieć, że tak naprawdę jesteśmy w centrum miasta. New York City, you listen up. If you can hear me right now, I need you to get in your car, get delinquent, and go steal cash from a cash register for no reason. This world is your world.

0: push the pipe.
1: Autopromocja.
2: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
3: A przede wszystkim wy.
2: Słuchaczki i słuchacze czwórki. W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
3: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
4: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
2: Dorzućcie dopisek, gramy co chcecie.
3: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra w waszą muzę.
2: Do usłyszenia.
3: Zuza Zielińska,
4: Damian Sikorski
2: i Adam Smolarek.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. A teraz 8,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement.

0: diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
0: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
2: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie od

0: od bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. Pekao, Twój Bank Polski.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300.

0: Minęła 16.
1: Pogoda.
0: 25,5 stopnia Celsjusza w Warszawie, słońce, chmurki, jest naprawdę przyjemnie, ale coś mi mówi, że długo tym słońcem się nie nacieszymy, bo ma padać i to w całej Polsce. W zasadzie wydano nawet pierwszy stopień ostrzeżenia meteorologicznego przed burzami i to ostrzeżenie dotyczy całej wschodniej połowy naszego kraju, co więcej stopień drugi w południowo-wschodniej części kraju. W tym momencie najgoręcej jest właśnie tam, bo w Zamościu 28,5 stopnia Celsjusza, najchłodniej z kolei w Elblągu, tam 18 stopni. Słońce, no dzisiaj zza chmurki będzie się do końca dnia co jakiś czas do nas zaglądać, ale uważajcie, ponieważ burze, w niektórych miejscach nawet grad, to niestety jest chyba dominujący klimat na dzisiejsze popołudnie.
1: Autopromocja.
2: Halo, czwórka melduje się na festiwalu w Rosąd. Zagrają m.in. Son Lux, Alice Fibilu czy Kosma Król. Audycję poprowadzę ja, Dominika Płonka oraz Adam Smolarek.

0: Relacje z koncertów, wywiady z artystami i dużo dobrej muzyki. Czwórka na Wrosound. Już w piątek i w sobotę od godziny 20. Słyszymy się.
1: Autopromocja.
2: Jej piękne czarne oczy, śnią się czarne oczy. Ich nie przeoczysz, wiem, że nie.
3: O nie, my tak nie gramy.

0: you're never quite sure where he is. And if he picks you, he massages your temple. His fingers move in tiny circles. And I realise these £5 lessons won't fix me, because this is about letting go and even here.
1: Czwórka z pokoju na lato. Zaprasza Marta Zinkiewicz.
2: Rozpoczynamy drugą godzinę audycji Czwórka z pokoju na lato. Coraz więcej tu już osób jest. Słońce cały czas do nas wygląda i niech tak już zostanie do końca dzisiejszego dnia. Trwają warsztaty kaligraficzne. Co chwilę unosi się zapach kolejnej pysznej potrawy, która tutaj jest serwowana. No i dzisiaj właśnie w takich okolicznościach nadajemy do Was przez 3 godziny. Rozmawiamy o odpoczywaniu, o muzyce, o tym, jak naprawdę odpocząć, i do godziny 17 będziemy rozmawiać o pisaniu, o powrocie do papieru, o kaligrafii, o komiksie. Jak zacząć, jak się przyglądać i dlaczego warto. Zapraszam.
3: Warszawski deszcz ciągle pada. Gadam, tak się składa. Nigdy dość ufam.

minie, to etos naszej pasji i droga w tej doktrynie. To nasze ślady zostawione nie znikną, dopóki gardło naszych fanów nie zamilkną. W społecznym czynie dla podwórek i ziomali, to

0: czwórka z pokoju na lato.
1: 16 minut po godzinie 16, a ze mną tutaj na różowym fotelu w pokoju na lato siedzi już Ada Wilgatek-Szala. Ada Wilga, Ada zajmuje się kaligrafią i dziś w tym momencie wyrwaliśmy ją na chwilę, bo prowadzi warsztaty, które odbywają się właśnie tutaj. Cześć.

0: Cześć, cześć. Dzięki.
1: No to zdaj nam na początku taką szybką relację. Co się tam dzieje? Tak zaglądam do was, jest długi stół, Kukasz. Każdy jest skupiony.
0: Mamy jeden wolny materiał, więc ja cię zapraszam serdecznie.
1: No ja tutaj, słuchaj, nie wiem, jak ja się rozdwoję. Co tam się dzieje?
0: Piękne rzeczy się dzieją, bo uczestnicy dzisiaj uczą się brush letteringu, czyli to jest pisanie za pomocą mazaka z pędzelkową końcówką. Wydobywamy kontrast z tego narzędzia, czyli piszemy cienkie linie i grube. No i bawimy się formą liter i zdradzam też, jak napisać szybko kartkę w autobusie, jak nie mamy kompletnie czasu ani narzędzi, więc no jest super.
1: Czyli tak trochę trzeba potrząsać tym stołem i robić wrażenie, tak, że to w autobusie jest.
0: Tak, robię tutaj. Są różne przeszkodę, jak na przykład dzisiejszy deszcz na pierwszej
1: grupie. To już wiemy, że deszcz był intensywny. Mówisz o brush letteringu, teraz właśnie z tej metody prowadzone są warsztaty, ale kaligrafia jest to taka sztuka pięknego pisania. Czym ona jest dla ciebie? Bo tym zajmujesz się profesjonalnie.
0: Tak, no jest to przede wszystkim powrót do rzemiosła i powrót do ręcznego pisania w ogóle. Ja też bardzo zachęcam do powrotu do pisania listów, do wysyłania pocztówek, do pisania pamiętników, czy nawet takich dzienników, bo wiadomo, że pisanie bardzo nas uwalnia i bardzo pomaga nam się często zmierzyć z jakimiś problemami, jakie mamy. Tym bardziej piękne pisanie, które jest relaksujące w pewien sposób i takie odcinające. Też warsztaty, które prowadzę, mają tytuł Brudne ręce, czysta głowa. Czyli jakby ręce całe od tuszu, a głowa kompletnie wolna od wszystkich zmartwień, bo faktycznie uczestnicy nawet nie wiedzą, kiedy te 4 godziny czy 3 minęły.
1: Mm-hmm. A w takim razie co daje to tobie przede wszystkim? Czy to jest ta możliwość trochę wyczyszczenia głowy? To tak sobie wyobrażam, że to jest taka trochę medytacja, relaks, tak ręka cię prowadzi po prostu.
0: Tak, dokładnie. No ja w ogóle zaczęłam, kiedy urodziłam córę, więc za każdym razem, kiedy ona szła spać o 20, ja od tej 20 do 24 ćwiczyłam, więc to już była taka medytacja i faktycznie pozwalało mi się to odciąć od tych wszystkich bodźców, które były. Aktualnie jest mój to sposób na życie, bo zajmuję się tym zawodowo. No i przede wszystkim, jak mam jakiś gorszy, słabszy dzień, to nawet sobie biorę tekst piosenki, przepisuję i jakoś jest mi lepiej. No.
1: Mówi się dziś o takim dużym powrocie do papieru, który jest widoczny wśród młodszych pokoleń, ale nie tylko, że zaczynamy znowu czytać magazyny papierowe, zaczynamy pisać. Czy ty to również zauważasz, tak ze środka tej takiej branży związanej z papierem?
0: Tak, no zdecydowanie. No na przykład samo to, że często nie ma dostępnych narzędzi na warsztaty w sklepach, bo są po prostu wykupione. Często marki zgłaszają się same, aby personalizować im produkty, bo jest to bardzo osobiste i personalne podejście i też bardzo łączy na poziomie marka-klient. No i przede wszystkim jest bardzo duże zapotrzebowanie na wyjście z domu, pobycie z kimś, kto ma taki sam cel, porozmawianie, no i właśnie skupienie się na sobie, nie? I na pisaniu, bo jesteśmy wszyscy chyba już przemęczeni stukaniem w klawiatury i potrzebujemy powrotu do tego ręcznego pisania.
1: I dziś o ręcznym pisaniu, o powrocie do papieru rozmawiam z Adą Wilgatek-Szalą. Do naszej rozmowy wracamy za moment.

0: Furka z pokoju na lato.
1: O pięknym pisaniu, o papierze rozmawiam z Adą Wilgatek-Szalą, która w tym momencie prowadzi warsztaty z kaligrafii. My ją porwaliśmy do siebie na kilka minut, żeby podpytać, co dzieje się tam i ogólnie w świecie papieru, w świecie pięknego pisania. Powiedziałaś, że zauważasz, potwierdzę, że dużo osób dzisiaj znowu do tego wraca. Czy trzeba mieć jakieś predyspozycje? W zasadzie kto się na to decyduje? Kto powinien się do tego decydować i od czego powinniśmy zacząć, jeśli nam chodzi po głowie, że a może jakieś warsztaty, a może coś w domu samemu?
2: Wiesz co, myślę, że przede wszystkim musimy zacząć od tego, żeby znaleźć osobę, która nas poprowadzi, bo ja sama się uczyłam samodzielnie i mi to w ogóle nie wyszło na dobre. Musiałam się potem przestawiać i uczyć od nowa. Źle siedziałam, źle trzymałam dłoń, w ogóle zapomniałam oddychać.
1: To aż takie rzeczy wchodzą w grę?
2: Tak. No to
1: trzeba
2: jest w ogóle
1: odpowiednio siedzieć?
2: Tak, no bo jeżeli piszemy na co dzień, jeżeli już piszemy, to piszemy długopisem, który ma w środku tą kulkę i on jest tak skonstruowany, że obojętnie jak złapiemy, to on będzie pisał. A pióro to jest taka trochę księżniczka, którą też tak trzeba traktować. Musimy inaczej usiąść, inaczej inny kąt jest pod względem papieru, inaczej trzymamy dłoń. Zdecydowanie wolniej piszemy, jeżeli chodzi o pióro. Dzisiaj uczestnicy warsztatów mają akurat brush pen, ale on też jest dosyć wymagający, bo jest miękki, czyli pod wpływem nacisku zmieniamy tę grubość, ten kontrast cienkich i grubych linii. A jeżeli chodzi o uczestników, to są te dwa światy, czyli jeden totalnie artystyczny, który ma ochotę spróbować czegoś nowego i drugi, który uważa się za bez talencie, ale jak się okazuje wcale to o tym jakby nie świadczy. Świetnie sobie dają radę i nawet osoby leworęczne bardzo często dużo lepiej sobie radzą niż praworęczne.
1: No właśnie, czy trzeba mieć jakieś zdolności artystyczne?
2: Wydaje mi się, że wystarczy poczucie estetyki, a potem to jest kwestia tylko wyćwiczenia. Jakby to jest każdy, i zawsze też to powtarzam na warsztatach, że każdy robił coś pierwszy raz, więc jeżeli dzisiaj coś nie wyjdzie, no to jest kwestia tylko wyćwiczenia ręki.
1: Wiesz co, przyznaję, że najbardziej zaskoczyło mnie to, kiedy powiedziałeś, że musimy odpowiednio usiąść do tego, żeby pisać piórem. I muszę cię zapytać, jaka to jest taka, wiesz, trochę mi się z jakoś uroczystym jakimś momentem to kojarzy, że tak się, co, trzeba wyprostować odpowiednio?
2: Najlepiej się dobrze przysunąć do stołu albo do biurka. Najlepiej pisać trochę pod skosem, żeby ta nasza dłoń prowadząca, czyli akurat u mnie prawa, żeby miała dosyć dużo miejsca. Łokieć musi być oparty, żebyśmy mieli stabilizację i żebyśmy mieli duży zakres do działania do tych liter, tych wywijasów, które chcemy robić.
1: A co takiego ciekawego ostatnio dzieje się właśnie w takim świecie pisania, w świecie papieru? Bo tutaj ja może zacznę, że słyszałam ostatnio o takim trendzie, że w Polsce chyba nie jest to jeszcze tak bardzo popularne, ale w Stanach Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii z kolei już tak, że zawiązują się takie kluby nieznanych sobie osób, które wysyłają do siebie listy, pocztówki i to właśnie w tym roku, w roku poprzednim stało się jakieś niezwykle popularne. Mnóstwo filmów w mediach społecznościowych, jak ludzie odpakowują tam naklejki, piękne listy. Mm-hmm. Wszystko wygląda naprawdę nieźle.
2: Ja sama kiedyś brałam udział w takiej akcji. Losowało się po prostu jakąś osobę, wysłało pocztówki.

0: Stówka, gdzieś na drugi koniec świata, pamiętam, że było coś takiego. Teraz mi osobiście najbardziej zależy, żeby ten powrót był, żeby to było takie widoczne, bo jesteśmy naprawdę tym wszystkim zmęczeni, ale też zauważyłam bardzo duży powrót pisania listów na jakieś okazje. Na przykład ostatnio pisałam przepiękny list od pana dla swojej wybranki na urodziny i pan napisał wiersz sam. Mm. Więc ręcznie pisany czarnym tuszem na czerpanym papierze list pełny miłości na urodziny kobiety, no naprawdę. I coraz więcej jest takich sytuacji, nie? Że właśnie panowie wychodzą z tą inicjatywą takiego ręcznego pisania.
1: Ja nie wiem, czy ten konkretnie list, ale na pewno dużo innych prac Ady możecie zobaczyć na jej Instagramie Ada Wilga. Razem ze mną była Ada Wilgatek-Szala, która kaligrafią i tym pięknym pisaniem zajmuje się na co dzień. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.

0: Fúrka z pokoju na lato.
1: Ja tak sobie myślę, że lato trochę od tego jest, żeby szukać sobie takich nowych zajawek, pasji, żeby próbować nowych rzeczy. No bo powiedzmy sobie szczerze, jak przyjemniej jest spędzić długie letnie popołudnie, czy oglądając serial na telewizorze, gdzie i tak wszystko się odbija i nic nie widać, czy na przykład właśnie pochłaniając jakieś kolejne książki, albo pisząc, albo czytając, albo w ogóle próbując słuchać nowej muzyki. No i przed nami mam wrażenie, że dla niektórych być może odkrycie tego roku, to wszystko zaraz się okaże, Michał Rzecznik, ekspert od komiksu z Muzeum Karykatury. Cześć.
2: Cześć.
1: W tej godzinie audycji Spokoju na Lato rozmawiamy o takim powrocie do papieru, o tych analogowych zajawkach, o tym, że chcemy w czasie ciepłych miesięcy odłożyć telefon i znaleźć sobie jakieś nowe zajęcie. A ja się zastanawiam, gdzie jest w tym wszystkim komiks? Czy on też się łapie do tego wielkiego trendu powrotu do papieru, a może jest gdzieś z boku, a może to się zaczęło wcześniej, może to się jeszcze nie zaczęło? Jak to wygląda?
2: Powrót do komiksów w Polsce następuje od właściwie lat 2000, od czasu, kiedy młode pokolenie zaczęło rysować. Wcześniej mieliśmy taką złotą erę w PRL-u, gdzie był Babcio Chmiel, gdzie był Tadeusz Baranowski, gdzie były komiksy głównie dla dzieci. Teraz mamy komiksy dla dorosłych i ten nurt jest bardzo, bardzo mocny. Wydaje mi się, że jest też coraz więcej twórców w polskim komiksie, jest bardzo dużo młodych twórców, więc jeżeli mówimy o powrocie do papieru, to jest to powrót też

0: taki artystyczny, że każdy właściwie może sięgnąć po komiks i może zacząć tworzyć. Komiks jest o tyle fajny, że pozwala nam zrobić na przykład, nie wiem, wielką scenę batalistyczną, kiedy siedzimy sobie w domu przy stole i nie potrzebujemy do tego ani pirotechniki, ani 50 osób w obsadzie. Więc komiks jest dla introwertyków, którzy chcą miło spędzać czas.
1: No i pięknie. A czy są jakieś tematy, albo może jakaś technika, coś, co ostatnio staje się niezwykle popularne w świecie komiksu, jakiś trend?
0: To jest ciekawe. No na pewno manga jako trend, jako język w ogóle komiksowy, trochę obcy nam i trochę trudny dla polskiego czytelnika. Manga, którą się czyta w drugą stronę i która inaczej trochę opowiada historię, ale też która jest bardzo skupiona na szczególe, na zbliżeniu, na jakimś odczuciu, emocji, nie tylko na opowiadaniu szybkiej narracji. I to jest coś, co widać w polskim komiksie, jest duża fascynacja językiem mangi i też językiem mangi alternatywnej, która w ogóle teraz jest wielką modą na zachodzie, odkrywanie takich twórców.
1: Czy w takim razie jest taka manga alternatywna?
0: Czym jest manga alternatywna? Manga alternatywna to są historie obyczajowo-społeczne, historie dotyczące na przykład złych korporacji, ale powstające już właśnie od lat 70. To jest właśnie język taki bardziej ostry, ale też bardzo smutny właściwie. To jest trudny format dla polskiego czytelnika na razie, ale wydaje mi się, że bardzo szybko zrobił u nas karierę i bardzo dużo twórców będzie nawiązywać do mang alternatywnych niedługo w Polsce, i chociaż nie będziemy nawet wiedzieli, że to robią, prawdopodobnie.
1: No proszę, a to już się będzie działo. Mhm. Mówisz, że też coraz więcej twórców bierze się za komiks, więc ja jestem ciekawa, czy wnoszą jakiś taki powiew świeżości, czy to jest kontynuowanie jakiejś tradycji. Co się tutaj dzieje? O tym już za moment. Dzisiaj razem z nami Michał Rzecznik z Muzeum Karykatury.

0: czwórka z pokoju na lato. Wracamy do naszej rozmowy z Michałem Rzecznikiem, ekspertem od komiksu z Muzeum Karykatury. I pytanie, które zadałam ci w poprzedniej części naszej rozmowy, czyli jest coś, co takiego specyficznego dla młodych twórców, którzy wnoszą to właśnie do świata komiksu, jakaś taka spójna myśl, nowa tematyka? Jest coś takiego, co możemy w ogóle wyróżnić?
1: Znaczy, wyróżniłbym dwie rzeczy. Wyróżniłbym tematykę. Rzeczywiście to jest tematyka taka osobista, komiksy pisane w pierwszej osobie o sobie.
0: Co jest nowością?
1: Ten nurt istniał, ale ten nurt się bardzo rozwinął w ostatnich latach, a z drugiej strony bardzo mocno rozwinął się nurt samizdatu, wydawania samemu komiksów, czyli na przykład festiwale zinów, które teraz są coraz większe, więc każdy może tak naprawdę zrobić komiks o sobie i go wydać samemu. Co też nam pozwala jeszcze bardziej się zbliżyć do papieru.
0: Self-made w 100%.
1: Tak, i właśnie najczęściej te ziny są autobiograficzne.
0: Czy w takim razie, jeżeli właśnie pojawiają się też nowe tematy, nowi twórcy, to jest też jakiś taki znak, że może łatwiej jest dzisiaj zacząć, jeśli sami też możemy wydać taki komiks? Czy to sprawia, że więcej osób zaczyna w to wchodzić?
1: Więcej osób zaczyna i więcej osób kończy, bo też no, nie zrobi się tak dużej kariery w Polsce na komiksie, jeżeli się nie będzie bardzo, bardzo ciężko pracować, czy tam wcześniej wstawać i dłużej siedzieć nad tą kartką papieru. Ale tak, jest dużo łatwiej i wydaje mi się, że mamy teraz kilkaset osób, które tworzą komiksy i to tworzą dobre komiksy. To nie jest to, że mówimy tutaj o ludziach, którzy w ogóle rysują, tylko ludziach, którzy wydają i którzy mają czytelników.
0: No to wyobraźmy sobie, że ktoś komiksu w rękach jeszcze nigdy nie miał i słyszy naszą rozmowę i myśli, a może następnym razem, jak pojadę na urlop, to zamiast książki na hamaku obejrzałabym sobie właśnie taki komiks. Po pierwsze, dlaczego warto?
1: Bo to jest zupełnie inny gatunek od wszystkich innych gatunków literackich i artystycznych. Bo to jest gatunek, który łączy najfajniejsze cechy i filmu, i teatru, i książki, i malarstwa, i poezji. I nawet architektury. Co sobie wybierzemy, tam będzie coś, co możemy dodać do komiksu. I myślę, że fajnie zobaczyć, jak to wszystko ze sobą gra i zobaczyć, czy dla nas to jest ciekawe, czy dla nas to gra.
0: Czyli w zasadzie możemy też się cieszyć z jakiejś takiej formy artystycznej. Nie tyle sama historia, mamy przed sobą jakąś taką księgę, tak jak mówisz, i obrazy, i architektura, w zasadzie ile wątków tam nie jest.
1: No to jest właśnie idealne połączenie i myślę, że też coś, co jest inną metodą czytania może, bo czytamy właśnie tak jak obraz w głąb i tak jak narrację pisaną od prawej do lewej.
0: No ciekawe, no to teraz jestem, też chciałabym cię zapytać o jakieś polecenie. Co twoim zdaniem sprawdziłoby się latem, kiedy my odpoczywamy? Nie chcemy trudnych tematów przerabiać, tylko właśnie coś lekkiego poczytać, uprzyjemnić sobie takie letnie popołudnie.
1: No właśnie teraz świeci słońce i mamy jakieś małe obłoczki za nami i myślę, że komiks Marii Rostockiej Koniec lipca to jest idealny komiks na taką porę roku. Komiks o wspomnienie dzieciństwa, wspomnienie wyjazdu do babci, jeżdżenia na rowerze po rozgrzanych polach. Myślę, że to jest idealny komiks też na start, bo jest tam ładna, schludna narracja, którą każdy, nawet niezaznajomiony z komiksem, z przyjemnością przeczyta.
0: No to słuchajcie, trzeba się śpieszyć, bo za 2 tygodnie to już będzie sierpień i może być trochę za późno na takie historie. Myślę, że polecenie strzał w dziesiątkę. Michał Rzecznik, ekspert od komiksu z Muzeum Karykatury, był dzisiaj razem z nami. Bardzo za tą rozmowę dziękuję.
1: Dziękuję.

0: Fúrka z pokoju na lato.
1: Tu, gdzie jesteśmy teraz, tworzy się taka wyjątkowa sytuacja, bo czwórki zawsze możecie słuchać. I to jest naturalne i zupełnie normalne, ale kiedy jesteśmy w pokoju na lato, czwórkę też można zobaczyć. Można podejrzeć, jak się robi radio, jak wygląda nasze stanowisko, z kim rozmawiamy, do czego oczywiście zachęcamy. Można do nas podejść, przybić

0: z nami piątkę porozmawiać i my też chętnie do Was będziemy zagadywać. Zostajemy jeszcze w tym miejscu do godziny 18, także zostańcie z nami, bo tematy związane z miastem, ale i z kulturą, ze sztuką i z tym po prostu odpoczywaniem, które jest kluczowe podczas wakacji, zostają z nami również na kolejną godzinę audycji.
1: Chodzi o to, że trzeba jednego znaleźć, dwóch posłać do piachu.
2: Rany boskie.

0: Autopromocja. Każdy człowiek ma swój kolor, który określa jego osobowość. Mój to zielony, symbol empatii, kreatywności, a przede wszystkim natury. To właśnie w otoczeniu zieleni czuję się najlepiej i to o nią chcę dbać. A może uda mi się was tym zarazić? W audycji Szanuj Zieleń zażywam kąpieli leśnych, szukam jadalnych chwastów i zaglądam w morskie głębiny. Chodźcie tam ze mną w każdą sobotę i niedzielę od 8 rano. Zanurzcie się ze mną w zieleni. Marta Hoppe, zapraszam. Autopromocja. Reklama.
1: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
2: Panie Pascalu, no jakby to...
1: A widziała pani?
2: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
1: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
2: No i z darmową dostawą do sklepu.
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
5: Nasza firma ma politykę B2B.
4: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
5: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
4: A po co pani?

0: zerwaną ta umowa, my się już dogadamy między sobą.
1: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy...

0: Tu jak chwastów.
1: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
0: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
1: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.

0: Minęła 17.
1: Pogoda.
0: Najcieplej w tym momencie jest w Rzeszowie, niemal 29 stopni na plusie i to właśnie tam będą dziś najintensywniejsze burze. To właśnie w południowo-wschodniej części Polski panuje drugi stopień ostrzeżenia meteorologicznego. Najchłodniej w Białymstoku, 17,5 stopnia na plusie, ale i tam burze mogą wystąpić. Te w zasadzie obejmą prawą część kraju, a na zachodzie z kolei deszcz, więc no cóż, niewiele lepiej, bo ten będzie intensywny. Też mogą pojawić się gdzieniegdzie opady gradu, a jeśli chodzi o temperaturę, no to najcieplej na południowym wschodzie. Tam 30 stopni Celsjusza, a najchłodniej na terenach podgórskich i na Pomorzu, a więc tradycyjnie tam 22 stopnie Celsjusza.
1: Autopromocja.
2: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
3: A przede wszystkim wy.
4: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
2: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
3: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
4: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
2: Dorzućcie do pisek gramy co chcecie.
3: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
2: Do usłyszenia.
3: Zuza Zielińska,
4: Damian Sikorski
2: i Adam Smolarek.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żarle.

0: Leje się z nieba, będziesz osłabiona.
1: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
3: Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.

0: czwórka z Pokoju na Lato. Zaprasza Marta Zinkiewicz.
1: Tak właśnie się rozglądam po okolicy i sprawdzam, co najlepiej robi się w pokoju na lato. Można coś zjeść, można ze sobą porozmawiać, można się czegoś napić zimnego, jak jest tak ciepło jak w tym momencie. Można zamknąć oczy, poczuć ten wiaterek na swojej twarzy, ale wszystkie te czynności wrzucamy do jednego worka. Można tu przede wszystkim odpocząć. Jak najlepiej odpoczywać? Dzisiaj szukamy sposobów na to, jak robić to kreatywnie, jak robić to efektownie, jak robić to na luzie i oczywiście kolejna godzina przed nami z pokoju na lato i będziemy rozmawiali właśnie o takim kreatywnym podejściu do odpoczynku, ale też i do rozwoju. No i oczywiście, że szukamy nowych zainteresowań w czasie wakacji. Będzie o szkicowaniu w przestrzeni miejskiej. Na razie powiem tylko tyle. Zapraszam, zostańcie z nami. Marta Zinkiewicz.

0: czwórka z pokoju na lato.
1: Chwilę temu zapowiedziałam, że będziemy rozmawiać o szkicowaniu w przestrzeni miejskiej. Dopełniam tej obietnicy. Razem ze mną jest Wiktoria Mirowska, administratorka i członkini Urban Sketchers Warsaw. Cześć.
2: Cześć, tak jest.
1: Urban Sketchers jest to grupa pasjonatów, osób, które zbierają się razem w jednym celu. Wyjmujemy nasze notatniki, zeszyty i zaczynamy rysować to, co widzimy przed sobą. To jest taka półoficjalna definicja, czym zajmują się członkowie tej grupy. A czym w takim razie Urban Sketchers jest dla ciebie?
2: Czemu Urban Sketchers jest dla mnie? Cóż. Kiedy szukałam grup i jakichś przedsięwzięć artystycznych w Warszawie, kiedy wróciłam tutaj po studiach, szukałam czegoś, gdzie mogłabym przy okazji rysowania poznać ludzi, poznać trochę miasto od nowa, wyjść w nieoczywiste miejsca. I takim miejscem okazało się Urban Sketchers Warsaw. Wtedy był to jeszcze całkiem mały, nieoficjalny oddział Urban Sketchers międzynarodowej inicjatywy.
1: No właśnie tutaj wejdę ci w słowo, bo to jest bardzo ciekawy wątek, także do tego też na pewno będziemy musiały przejść, że to nie jest tylko grupka osób, które w Warszawie chciały razem rysować, tylko to jest wielka organizacja międzynarodowa, która ma swoje siedziby, są sympozja.
2: Są sympozja, są festiwale, są wystawy. W tym momencie bardzo malutka wystawa w Warszawie, w Porcie Czerniakowskim. Nasi uczestnicy grupy rysowali na słupach, więc można zobaczyć, jak Port Czerniakowski wygląda z perspektywy wodnej. Natomiast w listopadzie będzie również można nas zobaczyć w Muzeum Warszawy na

0: wystawie z okazji 90-lecia muzeum. A jednocześnie w tym momencie odbywa się zorganizowana przez USK Poland, naszą bardziej odgórną grupę polską, wystawa w Tarnowie. Za 2 tygodnie równo będziemy na festiwalu Urban Sketchingu Polskiego. W Tarnowie właśnie odbędzie się od czwartku do niedzieli zjazd urban sketcherów z Polski, ze świata. Będziemy mieć międzynarodowych gości, będziemy mieć warsztaty. Będziemy mieć 4 dni celebracji takiego wspólnego rysowania w przestrzeni miejskiej, chociaż tutaj chcę też zaznaczyć, że urban sketcher nie tylko do przestrzeni miejskiej się odnosi. Chodzi o to, żeby tak jak wspominałam, wyjść na zewnątrz, znaleźć coś ciekawego, co nas intryguje, co nas zachwyci, co chcielibyśmy w tym momencie właśnie uchwycić na naszej kartce papieru i dowolnym materiałem, jaki wzięliśmy ze sobą, czy to ołówek, czy to farby, czy to kredki przeróżnych marek, przeróżnych kolorów. Naprawdę pomysły się nie kończą i zawsze częścią też bardzo ciekawą tych spotkań jest to, co ktoś przyniósł ze sobą w piórniku.
1: Mhm. A co twoim zdaniem wyróżnia urban sketchera?
0: Co wyróżnia urban sketchera? Myślę, że ciekawość. Chodzimy w przeróżne miejsca, niekoniecznie oczywiste. Urban sketcherzy bardzo często zabierają szkicowniki ze sobą do kieszeni, dokumentując swoją codzienność, swoje wyprawy. Koleżanki rysują na przykład podczas chodzenia po górach.
1: To brzmi jak wyzwanie.
0: To brzmi jak wyzwanie. To jest wyzwanie. To nie zawsze są skończone szkice, to nie zawsze są takie ładne akwarele, jakie można zobaczyć na Instagramie, skończone z pięknymi kolorami. To często są 3 kreski na krzyż, opisane jakimś tekstem, komentarzem, natomiast uchwycające tą chwilę, zapamiętujące coś ważnego, co się wtedy wydarzyło.
1: Wiktoria, ja nie będę ukrywać, że ja tu wyhaczyłam coś, co leży obok ciebie. To jest chyba twój szkicownik, także my sobie dajemy teraz przerwę na to, żeby go przejrzeć. Mhm. I do tego, co się w nim znajduje. Wrócimy za moment. Wiktoria Mirowska, administratorka Urban Sketchers Warsaw.

0: czwórka z pokoju na lato.
1: Ze mną niezmiennie jest Wiktoria Mirowska, członkini i administratorka Urban Sketchers Warsaw. Ja wypatrzyłam twój szkicownik i oczywiście, że musiałam go przejrzeć. No i co w środku? Dużo architektury, trochę przyrody. Zatrzymałam się na stronie z pizzą. Co w takim razie rysuje się najlepiej?
2: To chyba zależy od indywidualnych preferencji.
1: I jakie są twoje w takim razie?
2: Od tego, co akurat weźmie się w piórniku. Bardzo lubię postacie i jakieś ciekawe kształty, które się pojawiają. Widzę, że tutaj przed chwilą przechodziłaś koło rysunku dinozaura z Muzeum Geologii.
1: Jest dinozaur, to prawda.
2: Tak, to był fantastyczny model. Szczególnie wszystkie dzieci, które przechodziły obok i też stawały z zachwyconą twarzą. Najlepsze rzeczy to właśnie takie małe momenty codzienności, które uchwyci się w tym momencie. Ktoś pijący kawę, dziecko stojące przy dinozaurze z szerokimi oczami. Mam jeden bardzo lubiany szkic w domu, który narysowałam pod kamienicą, pod wiatą, a cała reszta rysujących akurat stała na placu i zaczęło padać.
1: A powiedz w takim razie, czy ty zauważysz, żeby to, czym się zajmujesz, też wpłynęło ogólnie na jakieś takie twoje postrzeganie i podejście do życia? Bo taką trochę teorię sobie zaczęłam wysnuwać, ale najlepiej byłoby po prostu zadać ci to pytanie.
2: Myślę, że urban sketching ćwiczy uważność i tej uważności uczy. Uczy zwracania uwagi na różne małe szczegóły, które komponują się w coś ciekawego na zewnątrz. Na to, co ludzie robią w przestrzeni publicznej, jak się w niej zachowują, jakie nieoczywiste rzeczy potrafią się w niej zdarzyć.
1: A jak długo zajmuje stworzenie właśnie takiego pełnego szkicu, tego, co widzisz? Jak w ogóle wygląda takie spotkanie?
2: To bardzo zależy. Na naszych spotkaniach zazwyczaj mamy 2 godziny na szkicowanie. Niektórym zajmuje, te 2 godziny właśnie zajmują zrobienie jednego szkicu. Czasami robimy tych szkiców kilka. Mi zazwyczaj udaje się zrobić ze 2 w tym czasie. I po tych 2 godzinach robimy sobie wspólne zdjęcie ze szkicami, oglądamy, co każdemu wyszło, dzielimy się wrażeniami, zachwycamy się nawzajem tym, co znalazło się w danym miejscu i tym, co kto dopatrzył. Często pojawia się ten sam motyw na różnych szkicach, więc od razu widać, że to jest coś ciekawego. To warto sobie zapamiętać.
1: Powiedz więcej na temat waszej społeczności i relacje, jakie się tworzą, bo kiedy opowiadałaś o tym, że jest to międzynarodowa organizacja i w zasadzie można szkicować w przestrzeni miejskiej niezależnie od tego, gdzie mieszkamy, nawet jeżeli nie znamy wzajemnie swoich języków, to mam wrażenie, że jest to coś, co mimo wszystko łączy i tworzy jakąś taką nić porozumienia.
2: Jest to ciekawy temat, bo Grupa Warszawska została założona w bardzo międzynarodowym towarzystwie przez Wietnamczyka, który przeprowadził się do Warszawy i ze swoich rodzinnych stron znał właśnie tę inicjatywę. Szukał osób, z którymi mógłby spotkać się na rysowanie w przestrzeni miejskiej, poznać również przy okazji Warszawę, był tutaj całkiem świeżo. Odezwała się do niego koleżanka Kanadyjka. Zostali wspólnie oficjalnymi pierwszymi administratorami naszej grupy. Osób powoli później dochodziło. Były to znowu osoby bardzo różnych narodowości, o różnych językach. Czasami przyjeżdżają do nas osoby z zagranicy, w podróży, czasami również na inne wydarzenia urban sketchingowe, czasami po prostu. Budują się relacje z osobami z różnych krajów, które organizują festiwale, o których wspominałam, które są administratorami w innych miastach. Czasami tworzymy razem wspólne projekty i jest to bardzo miłe wiedzieć, że gdziekolwiek się nie pojedzie, to jest się częścią społeczności, która

0: wskaże do ciebie ręce, która zabierze cię w te ciekawe miejsca, nieoczywiste, nieturystyczne, z którą będzie się można wymienić wrażeniami i zachwytami na temat miejsca, gdzie się znalazło.
1: O szkicowaniu w przestrzeni miejskiej i o organizacji Urban Sketchers opowiada Wiktoria Mirowska, jej członkini, i do naszej rozmowy jeszcze za moment wracamy.

0: były nalewki.
1: Rozmawiamy z Wiktorią Mirowską, administratorką i członkinią Urban Sketchers, czyli osób, które szkicują w przestrzeni miejskiej wspólnie, spotykając się i spędzając właśnie w ten sposób swój wolny czas. Powiedz, jak twoim zdaniem wygląda, kim jest taki typowy urban sketcher? Bo zapytałam cię na początku, co wyróżnia taką osobę, to w takim razie spróbujmy ją opisać.
2: To jest bardzo ciekawy temat, bo demografika urban sketchera bardzo różni się w zależności od miejsca. Mamy taki ciekawy stereotyp, że im bardziej na zachód się pojedzie w Europie, tym więcej osób sketchujących to emerytowane panie. Mają dużo czasu, spotykają się razem. Mamy kilka znanych instruktorek właśnie z zachodu Europy, które takimi emerytowanymi paniami są. Poznałam je na festiwalach, są przemiłe. Natomiast im więcej kilometrów zrobi się na wschód, tym towarzystwo robi się młodsze, pojawiają się inne osoby, robi się tam coraz więcej studentów. W Ukrainie na przykład było to bardzo modne spotykać się w grupach artystycznych, studenckich na taki właśnie urban sketching.
1: A jak to wygląda w Polsce?
2: W Polsce, kiedy zaczynałam, to była grupa być może tutaj w Warszawie około 4-5 osób.

0: lub w podobnym wieku, po 20-30. W zasadzie grupa znajomych, która spotykała się przy kawie i piwie i rysowała razem. Zwróciłaś tutaj uwagę na rysunek pizzy. W takich okolicznościach często się widzieliśmy.
1: Bardzo przyjemne okoliczności.
0: Bardzo, bardzo przyjemne okoliczności. Natomiast nasza grupa bardzo się rozrosła i przychodzą osoby w różnym wieku. Już mamy również nasze emerytowane panie, które są częścią naszej społeczności. Przychodzą do nas czasem rodzice z dziećmi, dzieci również rysują. Fantastycznie jest wśród naszych szkiców zobaczyć smoka unoszącego się nad Wisłą.
1: Wiktor, ja myślę, że to czas na najważniejsze pytanie, czyli jak można do Was dołączyć, bo coś mi się wydaje, że właśnie ten okres ciepłych miesięcy może być do tego odpowiedni, bo wyobrażam sobie, że siedzi grupa osób na ławce, jest ciepło, jest miła atmosfera, nie trzeba się gdzieś tam kryć w tych kurtkach i być może zamykać wtedy w kawiarniach, tylko tu w zasadzie tych krajobrazów mamy bardzo dużo do wyboru.
0: Zdecydowanie. Zawsze w lecie nasza grupa odżywa i spotkań pojawia się dużo więcej. Również ze względu na festiwale i wydarzenia, które dzieją się w całej Polsce, ale i spontaniczne wyjścia, które rodzą się, kiedy po prostu ktoś z naszej grupy chce wyjść, porysować razem. Można się z nami umówić na Facebooku w naszej grupie i na Instagramie. Zachęcam do odwiedzenia Urban Sketchers Warsaw i na Facebooku konkretnie Urban Sketchers Warsaw Group. Tam informujemy o wszystkich nadchodzących oficjalnych wydarzeniach i o nieoficjalnych czasami również.
1: A jak zachęciłabyś te osoby, być może w głowach, których teraz zakiełkowała taka myśl, że a może, ale jednak nie jestem przekonana, to co ty najbardziej lubisz w tym i co jest dla ciebie takie najbardziej wartościowe właśnie podczas bycia członkiem tej grupy?
0: Myślę, że wymiana doświadczeń między wszystkimi. Mamy cały przekrój osób, które do nas przychodzą. Mamy profesjonalnych artystów, mamy hobbystów. Mamy hobbystów nie tylko szkicowania, ale na przykład artykułów plastycznych. Mamy osoby pasjonujące się piórami. Wszelkimi rzeczami związanymi z papierem, z działalnością okołoartystyczną. Mamy osoby, które rysować dopiero chcą zacząć i chciałyby spróbować w tym swoich sił, które jakoś do tego ciągnie, a nie zawsze czują się pewnie. Absolutnie nie trzeba być profesjonalistą, ani mieć żadnych konkretnych umiejętności, być po kursach, żeby z nami rysować. Wystarczy być ciekawym, wystarczy być otwartym, mieć ochotę spędzić wieczór w miłym gronie.
1: A któż nie ma takiej ochoty czasem? O tym wszystkim mówiła Wiktoria Mirowska, administratorka Urban Sketchers Warsaw. Bardzo Ci za to spotkanie dziękuję.
0: Dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie.

0: czwórka z pokoju na lato.
1: Zielone miejsce w centrum Warszawy, pokój na lato, to właśnie tu można wziąć udział w licznych

dyskusjach, debatach, warsztatach, czasami czegoś posłuchać, no i oczywiście coś smacznego zjeść. Przyglądamy się temu, co będzie się działo właśnie w tym miejscu w ciągu najbliższego tygodnia. I już jutro o godzinie 13 startuje cykl, o którym rozmawialiśmy w pierwszej godzinie naszego spotkania, czyli klasyka na leżakach. Będzie to doskonała okazja do tego, żeby przekonać się do muzyki klasycznej, musicalowej czy filmowej, zamknąć oczy i po prostu odpoczywać przy tych przyjemnych dźwiękach. A w tygodniu kolejnym, we wtorek o godzinie 18.30 rozpocznie się spotkanie Projaktowanie z Natalią Mętrak-Rudą. Tym razem o jedzeniu. Będzie to odpowiedź na pytanie, czy to, co jemy, jest tak naprawdę naszym wyborem, czy jakimś zlepkiem komunikatów, które na co dzień dostajemy, czy to z mediów społecznościowych, może inni rozmawiają o tym jedzeniu i finalnie to podświadomie ląduje właśnie na naszym talerzu. Środa to jest dzień przeznaczony na technologiczne tematy i tutaj już po raz kolejny podcast na żywo Tech Storie, tym razem wielki cyfrowy brat. I w czwartek cykl o psychologii dla wszystkich tych, którzy są zainteresowani tematem, a może trochę gubią się w tym, jak te wątki przedstawiane są nam w mediach społecznościowych, gdzie trochę nie wiemy, co jest prawdą, a co prawdą tak naprawdę nie jest. Tym razem tolerancja dyskomfortu. No i w sobotę za tydzień oczywiście o tej samej godzinie, czyli o 15:00 startuje audycja Czwórka Spokoju na Lato.

0: 12 minut pozostało do godziny 18, to oznacza, że czas pożegnać się z pokojem na lato, ale z czwórką zostańcie i to koniecznie, bo Weronika Puszkar przejmuje antenę i zaprasza na pewno w jakąś podróż. Gdzie tym razem? Weronika, cześć.
1: Cześć, dokładnie. My dzisiaj wybieramy się na Sycylię, a więc do tego miejsca, do którego Polacy uwielbiają jeździć. No ale ostatnio, wiadomo, mieliśmy erupcję Etny, a więc niektórzy się zastanawiają, czy na pewno tam się wybrać, czy może jednak zmienić kierunek, no bo to zawsze jakiś znak zapytania w takich sytuacjach się pojawia.
0: No i to po godzinie 18, ja tylko powiem, że tutaj słoneczko też naprawdę nie jest najgorsze. Bardzo Wam dziękuję za ostatnie 3 godziny. Marta Zienkiewicz, do usłyszenia. Hej! Ej! Ej! Ej, ej, ej!

0: Autopromocja.
1: Halo, czwórka melduje się na festiwalu w Rosąd. Zagrają m.in. Sonlux, Alice Fibilu czy Kosma Król. Audycję poprowadzę ja, Dominika Płonka oraz Adam Smolarek. A w niej relacje z koncertów, wywiady z artystami i dużo dobrej muzyki. Czwórka na Wrosound. Już w piątek i w sobotę od godziny 20. Słyszymy się.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
5: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
6: Nasza firma ma politykę B2B.
5: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
6: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
5: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
7: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit.
0: Po reklamie.
11: Wręczę ci mandacik za przekroczenie piękności.
12: O nie, my tak nie gramy.
13: Ja widziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie.
10: Czwórka. To słychać.

0: Minęła 18.
1: Pogoda.
0: Dzisiaj dużo chmur, ale też przejaśnienia. W wielu miejscach przelotne opady deszczu i burze, zwłaszcza na południu i na wschodzie Polski, przydadzą się parasolki. Temperatura maksymalna wynosi od 22-23 stopni Celsjusza na Pomorzu, Warmii i w górach, około 26 w centrum do 29 na południowym wschodzie. Burze w Beskidach. GOPR apeluje o ostrożność na szlakach. Warunki w Beskidach są jeszcze dobre, ale sytuacja może szybko ulec zmianie. Ratownik dyżurny Grupy Beskidzkiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Łukasz Twardowski przypomina o stałym kontrolowaniu radarów pogodowych.
2: Możemy to przewidzieć pół godziny, godzinę wcześniej i odpowiednio wcześniej albo zawrócić na szlaku, albo dojść w miejsce, gdzie będziemy bezpieczni. W schronisku, w jakimś wiacie, w miejscach oczywiście nieodsłoniętych, gdzie jesteśmy narażeni na burze i na wyładowania atmosferyczne.
0: GOPR-owcy przypominają również o numerze alarmowym 985 oraz o aplikacji Ratunek.
1: Autopromocja.
3: Duchologia w czwórce serwuje Wam przepis na retro chill. Plasterki, ogórka na oczy, nogi do cebrzyka, a w tle oczywiście radio. Zapraszam na 2 godziny relaksu w stylu vintage. Zaglądamy do archiwów i przypominamy dawne sposoby na odpoczynek. Duchologia w czwórce w każdą niedzielę od 13 do 15. Zapraszam, Olga Drenda.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
5: No i co, Barbara, co?
4: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej ma.
8: Zapraszamy na 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas 2 Brzegi do Kazimierza Dolnego. Jubileuszowa edycja potrwa od 1 do 9 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy Jana Komasy i Larsa von Triera, świetni goście, wśród nich Anna Dymna, wernisaże, koncerty i znakomita atmosfera. Więcej informacji i bilety na stronie 2brzegi.pl.

0: Zapraszam, Grażyna Torbicka.
1: Poleca Czwórka, Polskie Radio.
2: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
3: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
2: Litorsal Senior?
3: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
1: Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Long i Polskie Radio.
0: Po reklamie.
6: O nie, my tak nie gramy.

0: zaprasza Weronika Puszkar. Weronika Puszkar.
1: Prawie 8 minut po godzinie 18 zaczynamy pierwsze nasze spotkanie w audycji City Break Wakacje. Programie, w którym odwiedzamy raczej bliższe nam kraje europejskie, do których można wyskoczyć z dnia na dzień właściwie. I od razu dzisiaj zabieram Was do miejsca, które Polacy uwielbiają, na Sycylię. Ostatnio jednak pojawia się tutaj mały znak zapytania w związku z erupcją Etny. Etna to jest wulkan cały czas aktywny. No i właśnie w związku z wybuchem pasażerowie, którzy lecieli do pobliskiej Katanii, musieli już wracać z innego miasta, z Palermo. Trochę zamieszania, trochę obaw w związku z tym też się pojawiło, no bo lecieć na tę Sycylię, czy odpuścić, bo może też trochę niebezpiecznie, no i wiadomo, mniej komfortowo w związku z tą zamianą lotnisk. A może w ogóle wybrać jakieś miasto na Sycylii, ale trochę oddalone od Etny? Dzisiaj o tym będziemy rozmawiać. Sprawdzimy też, jak wygląda życie Sycylijczyków w pobliżu wulkanu i co dla nich taka erupcja oznacza. Zapraszam do godziny 20:00. Jesteśmy razem.

0: wakacje.
1: City breaków w wakacje potrzebujemy dużo bardziej niż w ciągu roku szkolnego, no bo mamy oczywiście więcej czasu na wyjazdy. Problem pojawia się wtedy, kiedy już mamy bilet, mamy nocleg i nagle okazuje się, że w miejscowości czy w pobliżu miejscowości, do której się wybieramy, doszło do erupcji wulkanu, no i nie wiemy, lecieć czy nie lecieć. Dzisiaj z nami jest Anna Dudar, autorka profilu pizzager.patrol, autorka książek o Sycylii i e-booków. Halo, halo, cześć. Cześć, Aniu.
2: Cześć, witam Was serdecznie z gorącej, upalnej Katanii. Dzisiaj mamy prawie 40 stopni.
1: Ja sprawdzałam temperaturę jeszcze przed programem i ogólnie taką na Sycylii i pokazywało mi 44 stopnie. I tak szczerze mówiąc, nie zazdroszczę ludziom, którzy wybierają lipiec na swój urlop. Ale co się dzieje teraz na Sycylii w kontekście Etny? Czy już ta sytuacja jest opanowana, wszystko wróciło do normy?
2: Tak, no ja bym tak naprawdę chciała tutaj przekazać, że nawet podczas wybuchu to tutaj wszystko jest w normie. Nie ma się czego obawiać, ponieważ takie wybuchy Etny tutaj dla mieszkańców, dla Sycyjczyków są, że tak powiem, codziennością. To jest po prostu część ich życia. Tak więc tutaj podczas tego wybuchu wszystko funkcjonuje normalnie. Życie takie codzienne toczy się normalnie. Nie ma takich sytuacji, że coś jest odwoływane, przekładane, ponieważ szczerze mówiąc ja, jako że tutaj też przebywam na co dzień, bardzo często o wybuchu Etny dowiaduję się z social mediów, ponieważ miejsce, w którym obecnie przebywam, nie mam z tego mieszkania widoku na Etnę, ani z okolicy najbliższej, więc tak naprawdę kiedy jest ten wybuch, to ja nawet nie mam świadomości, że ten wybuch nastąpił, a kiedy wyjdę i rozmawiam z ludźmi tutaj, mieszkańcami, portierem czy nie wiem, przyjaciółmi, to ten temat w ogóle nie pojawia się w rozmowach, ponieważ to nie jest coś dla Sycylijczyków, co byłoby warte uwagi. No po prostu wybuchła i tyle.
1: Okay.
2: Także to jest takie bardzo zabawne, że ja o tym wybuchu często dowiaduję się z social mediów, ponieważ widzę jakąś rolkę, którą też ktoś mi przekaże, no albo też często na Instagramie po prostu ludzie zaczynają do mnie pisać. No i wtedy ja wyjaśniam, że no tak naprawdę tutaj sytuacja jest stabilna, nie ma się czego obawiać. Jedynym takim zagrożeniem i pewnie też o tym dużo ludzie rozmawiali 2 tygodnie temu, powiedzmy jakoś tak ten wybuch taki większy tutaj miał miejsce, no to takim największym problemem są te odwołane loty.
1: Tak, to wiesz co, bo ja ci chciałam jeszcze jedną rzecz dopytać, bo te loty też jak najbardziej, natomiast czy rzeczywiście jest tak, że nawet jeżeli ktoś tam mieszka, powiedzmy w jakiejś tam bliskiej odległości, no to nie dostaje żadnych alertów, jakoś nie zabezpiecza się, bo my czasami się zastanawiamy, czy może

0: że jakiś pył się pojawia w powietrzu. I jak w ogóle z tym żyją ci ludzie, którzy w tej pobliżu Etny się znajdują?
1: Czy wiesz co, on się pojawia i on czasem dociera nawet do Katanii, bo to też zależy od wiatru. Jeśli wiatr będzie wiał w kierunku Katanii, no to jest taka sytuacja nierzadko, że ten pył jest przenoszony do miasta, no i wtedy faktycznie widzimy go, na przykład na ulicach w postaci takiego piasku czy na balkonach. Zakładam, że jeśli ktoś mieszka bliżej Etny, w tych miasteczkach pod samą Etną, no to może mieć z nim większą styczność. Natomiast nie wiem, czy szczerze mówiąc nie słyszałam o żadnych alertach, nie wiem, czy coś takiego ma miejsce. Mam kolegę, który mieszka właśnie gdzieś tam bardzo blisko Etny i kiedy wybuchła Etna, 6 lat temu, 7 lat temu, kiedy po raz pierwszy zamieszkałam, byłam bardzo ciekawa jego reakcji na to i spytałam się jego, czy zrobił jakieś zdjęcie, żeby mi je pokazać. I on taki zaskoczony się na mnie spojrzał, powiedział, że nie wpadł na to, żeby zrobić zdjęcie, no ale że następnym razem zrobi je specjalnie dla mnie. Tak więc, no, możemy tutaj po prostu zobaczyć, że no to nie jest nic takiego, co budzi jakieś takie sensacyjne emocje wśród Sycyjczyków.
0: No myślę, że trochę uspokoiłaś. Aniu, to za chwilę jeszcze wrócimy do tych lotów, o których wspomniałaś, dobrze, bo myślę, że z naszej perspektywy to jest najistotniejsze. Anna tak. Dudar jest dzisiaj razem z nami, autorka profilu Pizza Girl Patrol, mieszkanka Sycylii, autorka książki i e-booków o Sycylii. Ja sama.

21 minut po godzinie 18. Dzisiaj z nami Anna Dudar, autorka profilu Pizza Girl Patrol, mieszkanka Sycylii, Katanii, autorka książki i e-booków o Sycylii. Aniu, myślę, że największy problem, jeżeli chodzi teraz o Sycylię, no to jest oczywiście ten transport lotniczy. Jak ta sytuacja w ogóle wpływa na to, skąd lecimy? No bo pamiętam, że pojawiały się takie informacje, że tam ci ludzie, którzy mieli lecieć do Katanii, czy już wracali i mieli lecieć z Katanii, no to nagle musieli się przedostać chyba do Palermo, więc no, pewne zamieszanie się pojawia.

0: Tak, no taki wybuch etny może faktycznie spowodować zamieszanie. Nie zawsze tak jest i to też zależy, ponieważ czasem takie zamieszanie może trwać kilka godzin, a czasem dzień albo nawet kilka dni. Wiem, że właśnie teraz podczas tego ostatniego wybuchu ta sytuacja trwała trochę dłużej. Wydaje mi się, że chyba 2 dni około. I to faktycznie jest taki największy problem związany z wybuchami Etny, no bo to może trochę pokrzyżować nasze plany. No i faktycznie część tych lotów może być przekierowywana do Palermo, albo na przykład czasem nawet do Kalabrii, czy na jakieś inne lotniska. Także to faktycznie jest problem, ale ja po prostu polecam monitorowanie komunikatów od linii lotniczych, ponieważ jeśli dowiecie się o tym, że Etna wybuchła dzisiaj, a wasz lot jest na przykład za tydzień, no to prawdopodobnie to już nie będzie żaden problem. Więc apeluję o to, żeby też uzbroić się w cierpliwość i po prostu sprawdzać informacje z dnia na dzień i nie stresować się tym, że ten lot zostanie odwołany, ponieważ no, tutaj nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć, bo to jest jednak natura, ale wiem z doświadczenia, że taka sytuacja zazwyczaj jest chwilowa i czasem trwa nawet tylko kilka godzin, także...
1: A jaka jest, jeszcze cię dopytam, odległość między Katanią a Palermo, no bo tam najczęściej wtedy jesteśmy kierowani, więc zastanawiam się, no bo też musimy pokonać znowu, nie wiem, kupować sobie jakiś bilet na pociąg, na busa, żeby się dostać do no, miasta po drugiej części chyba Sycylii.
0: Tak, to jest powiedzmy, że druga część Sycylii, ale to są 3 godziny, więc można się tam dostać albo busem, który jeździ co godzinę, albo też pociągiem. Więc tak naprawdę opcji jest bardzo dużo. No wiadomo, później jeszcze z Palermo na samo lotnisko, ponieważ lotnisko położone jest od Palermo, oddalone jest około 40 minut. No to powiedzmy, że no, z 4 godziny trzeba by liczyć na coś takiego. Ale tak jak mówię, to jest bardzo indywidualna sytuacja. I taki wybuch większy też zdarza się zazwyczaj raz w roku, kilka razy w roku, więc raczej nie brałabym pod uwagę tego, wybierając się na Sycylię, że to się na pewno wydarzy, no ale warto gdzieś tam mieć tego świadomość, że to jednak jest, tak jak mówię, no, natura jest nieprzewidywalna. Tak też to wygląda, ale chciałabym też powiedzieć, że Etna jest jednym z najlepiej monitorowanych wulkanów na świecie. Jej aktywność jest obserwowana przez całą dobę i większość erupcji przebiega w taki przewidywalny sposób. I dlatego właśnie nie ma takiego większego wpływu na codzienne życie mieszkańców, szczególnie na mieszkańców Katanii, tak? Także tutaj chciałabym po prostu uspokoić, że podczas takich wybuchów tutaj życie toczy się naprawdę, naprawdę normalnie.
1: No i chyba nawet niektórzy gdzieś tam w pobliżu się wybierają, żeby zrobić zdjęcia.
0: Teraz zrobiło się to takie bardzo popularne, ale to też trzeba się skontaktować z jakimś doświadczonym przewodnikiem, ponieważ to, co też właśnie taki wybuch może utrudnić, jeśli macie w planach zwiedzanie Etny, no to po prostu może być to w tym momencie niedostępne. Także być może wtedy będziecie musieli zrezygnować z tego planu, ponieważ no niebezpiecznie jest gdzieś tam po prostu wchodzić na te najwyższe partie Etny. Natomiast wiem, że są różne nieraz wycieczki, szczególnie w ostatnim czasie organizowane przez profesjonalnych przewodników, z którymi można się wybrać w takie miejsca, skąd można tą lawę obserwować. Słyszałam, że to jest bardzo emocjonujące doświadczenie, nawet od mojego kolegi Sycyjczyka, że to jest bardzo romantyczne.
1: No to za chwilę jeszcze, Ania, wrócimy do tego podróżowania, bo w ogóle o tej Katanii chciałam z tobą więcej porozmawiać. Mhm. Anna Dudar dzisiaj jest razem z nami, mieszkanka Sycylii.
2: To jest nowość czwórki.

0: W audycji City Break Wakacje dzisiaj podróżujemy po Sycylii. Naszym gościem jest Anna Dudar, autorka profilu Pizza Girl Patrol, mieszkanka Katanii, autorka też książek i e-booków o Sycylii. Aniu, jeszcze nawiążę do tych wycieczek w pobliże Etny. Ty tam byłaś kiedyś? Udało ci się wziąć udział w takiej wycieczce?
1: Jeszcze nie, niestety. Ostatnio chciałam się wybrać, ale dowiedzieliśmy się, że jest już za późno, ponieważ właśnie erupcja się już zakończyła i niestety nie zdążyliśmy, no ale następnym razem, jeśli będę mieć taką możliwość, to chciałabym się wybrać.
0: Ale tak. Rozumiem, że te wycieczki jakoś regularnie są organizowane, tak jak wspominałaś wcześniej, że to jest najlepiej z przewodnikiem się tam wybierać, no chyba, że już mamy jakieś doświadczenie w podróżowaniu w okolice wulkanów.
1: Wydaje mi się, że tak czy siak raczej proponuję z przewodnikiem, który się specjalizuje w tego typu terenach, jak dostać się na taką wycieczkę. Ja szczerze mówiąc dowiaduję się o takich wypadach bardziej taką drogą pantoflową, gdzieś tam przez WhatsApp, przez takie różne grupy międzynarodowe, ale myślę, że na Facebooku, na różnych grupach da się wygooglać jakieś takie możliwości.
0: No to myślę, że jeżeli będziecie w Katanii, to z pewnością warto. A jeżeli chodzi o Katanię, no to ja często mam wrażenie, że to jest miasto trochę pomijane, że bardziej jest traktowane nawet w różnych przewodnikach jako taka baza wypadowa do innych miejscowości, na przykład do Taorminy, a sama Katania, no jakoś tak się nie jest dobrą sławą owiana, albo przynajmniej, że nie jest to jakieś ciekawe miasto.
1: Tak, no ja się z tym nie zgodzę. Katania po prostu wzbudza bardzo dużo emocji skrajnych i zazwyczaj jest tak, że albo Katania się ludziom bardzo podoba i są zakochani w tym mieście i w atmosferze, która tutaj panuje, no albo im się tutaj bardzo nie podoba i od razu wyjeżdżają do Taorminy, do Syrakus czy gdzieś indziej. Ja zawsze przekonuję do tego, żeby tą Katanię poeksplorować mocniej, bo jej największym atutem jest to, że jest tutaj bardzo autentycznie. Można zobaczyć, jak wygląda właśnie takie codzienne, normalne życie mieszkańców. Katania jest takim miastem, które nie będzie chciało się na siłę przypodobać turyście, po prostu jest sobą. Nie jest tak Taormina, taka piękna, w taki oczywisty sposób i nie zachwyca na pierwszy rzut oka, ale jest tutaj bardzo wiele ciekawych miejsc, zabytków, kawiarni. Sycylijczycy w Katanii żyją nocą, więc tutaj do późna, wychodzą właśnie na miasto, dużo się bardzo dzieje, jest bardzo dużo takich w ogóle wydarzeń kulturalnych, koncertów, jazzowych, właśnie muzyka na

0: żywo. Także ja polecam poświęcić więcej uwagi Katanii i też dać jej szansę, ponieważ wiem, że wiele osób wraca do Polski zakochanych w Katanii. Tylko właśnie nie warto jest ulegać tym takim stereotypom. No i też na pewno warto jest patrzeć w górę, a nie w dół, ponieważ niestety w niektórych dzielnicach Katanii dość sporym problemem są śmieci, tak jak też w Palermo. No i jeśli skupimy się tylko i wyłącznie na tych śmieciach, które robią na nas takie duże wrażenie przez to, że w Polsce mamy bardzo czysto i jakby rzadko kiedy widzimy taką zaniedbaną przestrzeń. Tutaj niestety, no jest to część miasta, no ale jakby nic z tym nie zrobimy i myślę, że warto jest się skupić na tych zaletach, plusach, na pysznym jedzeniu, pysznej kuchni, w fantastycznych smakach, na próbowaniu bakłażana, czerwonych pomarańczach, pistacjach, które są właśnie rosną na żyznych glebach wulkanicznych w Bronte.
1: No właśnie, to za chwilę tak, jeszcze do tych smaków. No i oczywiście porozmawiamy o tym, co możemy w Katanii zobaczyć. A tak sobie jeszcze myślę odnośnie tego, co powiedziałaś o śmieciach, że często jest tak, że my po prostu obserwujemy tę Sycylię na Instagramie. No i tam oczywiście tej drugiej strony Sycylii nie ma. Anna Dudar dzisiaj jest razem z nami, autorka profilu Pizza Girl Patrol.

0: Pizza Girl Patrol. I trochę też Ania wspominała o tym, że ta erupcja Etny, do której doszło niedawno, właściwie nie wpływa na życie mieszkańców. Trochę jest zamieszania, jeżeli chodzi o transport lotniczy, ale poza tym na pewno nam to nie zepsuje urlopu. Aniu, nawet zdarza się, że Sycylijczycy tak pieszczotliwie mówią na Etnę, mamma Etna.
1: Tak, właśnie to było dla mnie takim największym szokiem kulturowym, kiedy przeprowadziłam się tutaj po raz pierwszy 7 lat temu, no i też byłam przestraszona, bałam się wybuchów Etny, nie wiedziałam, co się robi podczas tych wybuchów, a Sycylijczycy poinformowali mnie, że oni nazywają Etnę mama Etna, swoją mamą, tak właśnie bardzo pieszczotliwie, i porównują ją do takiej temperamentnej sycylijskiej mamy, która z jednej strony bardzo kocha swoje dzieci i o nie się troszczy, dając im wszystko co najlepsze, ponieważ tutaj na tych żyznych glebach wulkanicznych można wyhodować same cuda. Słynne pistacje z Bronte, jedne z najlepszych na świecie, czerwone pomarańcze, oliwki, opuncje. I wiele innych winorośla, z których też produkuje się później fantastyczne sycylijskie wina, ale z drugiej strony, jak to prawdziwa taka sycylijska mama, musi czasem pokazać, kto tu rządzi i wzbudzić respekt. No i wtedy właśnie zdarzają się te wybuchy, żeby tutaj pokazać jednak, tak, kto tutaj rządzi.
0: A jestem ciekawa, czy może zauważyłaś, bo pewnie podróżowałaś też po innych częściach Włoch, czy Sycylijczycy rzeczywiście różnią się trochę od nich, no bo oni są chyba bardzo dumni z tego swojego pochodzenia, no i czasami nawet się słyszy, że oni się tak trochę odłączają od reszty Włoch, że to jest jednak coś osobnego, ta Sycylia?
1: Ja bym powiedziała, że chyba każdy region Włoch ma coś takiego w sobie, że jest bardzo dumny, że ludzie, Włosi, mieszkający na danym terenie Włoch, w danym regionie, a nawet na takim mniejszym obszarze, są bardzo dumni, jest taki, że tak powiem, lokalny patriotyzm, ponieważ na samej Sycylii ludzie z Katanii najbardziej kochają Katanię i okolice. Ludzie z Palermo powiedzą, że ich teren jest najlepszy, są najpiękniejsze plaże, najsmaczniejsze jedzenie. Ludzie z Agrigento z południa Sycylii powiedzą to samo. Więc tak naprawdę wydaje mi się, że to jest bardzo typowe generalnie dla Włochów, nie tylko dla Sycylijczyków, ale wiem, że często się tak właśnie mówi, ale nie spotkałam się, szczerze mówiąc, aż tak, żeby oni się tak totalnie odłączali od reszty Włoch. Myślę, że to jest po prostu bardziej takie typowe dla każdego Włocha, że kocha miejsca, ma taki bardzo duży sentyment do tego, gdzie się urodził, skąd po prostu, gdzie się wychowywał, i dla niego ta kuchnia, jedzenie, teren jest po prostu najlepszy na świecie, więc myślę, że to może z tego też tak wynikać.
0: Aniu, to jeszcze jedna miejscówka w Katanii, którą koniecznie musimy odwiedzić.
1: Ale na jedzenie?
0: Na jedzenie albo na spacer.
1: Na spacer, okej, teraz uważam, że w tych temperaturach, no to polecam udać się na plażę, ponieważ to jest najlepsza opcja w tym momencie. Ja bym się wybrała albo na Playę, z której właśnie rozpościera się piękny widok na Etnę, i jeśli będzie jej wybuch, to będziecie mogli na przykład z morza, kąpiąc się, podziwiać lawę, jeśli wykąpiecie się wieczorem. A druga opcja to jest wybrzeże Cyklopów, które znajduje się na lewo od Katanii, i tam Acitrezza, miasteczko Acitrezza, Aci Castello i Aci Reale, to jest właśnie wybrzeże wulkaniczne. Polecam tam też udać się zrelaksować. To są, uważam, że teraz na najbliższe 2 miesiące najlepsze opcje na spędzenie czasu w Katanii i w okolicy.
0: Anna Dudar, autorka profilu Pizza Girl Patrol, autorka książki i e-booków o Sycylii, była razem z nami. Dzięki wielkie, Aniu, za spotkanie.
1: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. No matter what, no matter what, you got.

W audycji City Break wakacje właściwie dzisiaj trochę uspokajamy, dlatego że podróżujemy sobie po Sycylii. No i o tym rozmawiamy z Anną Dudar, autorką profilu.

14 minut po, zostało do godziny 19. My dzisiaj podróżujemy po Sycylii. No i w drugiej godzinie naszego spotkania wybierzemy się na zachodnią stronę tej wyspy, także będziemy w Palermo i w Trapani. Sprawdzam cenę biletów i nawet za kilka stówek można we wrześniu tam polecieć. A co robić? O tym już będziemy rozmawiać po 19 w czwórce.

0: Autopromocja.
1: Ja przynoszę wyniki.
2: A ja zakwasy.
1: Ja wiem, kto wygrał, kto przegrał i kto ma formę życia.
2: A ja wiem, kto po pierwszym treningu nie będzie mógł zejść po schodach.
1: Czyli ja sport przez duże S.
2: A ja sport przez dobra. Od poniedziałku zaczynam na serio.
1: Będą wydarzenia, zawodnicy, aktualności i rzeczy, które warto oglądać.
2: Do tego ciało, głowa, regeneracja i rekreacja i pytanie, czy spacer

0: się liczy?
1: A liczy się, jeśli ma wynik?
0: Liczy się, jeśli człowiek wraca z niego lepszy, a nie połamany.
2: Jeden zna wyniki, drugi zna zakwasy. Razem ogarniają sport i rekreację. Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz. Niedziela od 15 do 18.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
5: W lodówce tej nowej!
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
7: Zapraszamy na 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas 2 Brzegi do Kazimierza Dolnego. Jubileuszowa edycja potrwa od 1 do 9 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy Jana Komasy i Larsa von Triera, świetni goście, wśród nich Anna Dymna, wernisaże, koncerty i znakomita atmosfera. Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka.
8: Poleca Czwórka, Polskie Radio.
9: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
10: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
9: Litorsal Senior?
10: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
8: Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
11: I ty możesz poczuć się jak gwiazda kolarstwa. Orlen Tour de Pologne Amatorów Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. 8 sierpnia kultowa trasa, znane z telewizji podjazdy. Przeżyj najpiękniejszą przygodę lata. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. Partnerzy: Grupa Transportowa, Bank Pekao S.A., Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
12: Polskie Radio Warszawa.
13: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.

0: dzień było upalnie, a jaka noc przed nami? Minęła 19. Sprawdzamy termometry.
1: Pogoda.
0: Temperatura minimalna wyniesie od 10 stopni na Pomorzu, około 10 w centrum, do 17 na Podkarpaciu. Jeżeli wybieracie się na wieczorny spacer, no to warto zabrać ze sobą sweter i parasolkę. Sporo chmur w nocy na południowym wschodzie i wschodzie, zwłaszcza przelotne opady deszczu i burze.
1: Autopromocja.
2: Halo! Czwórka melduje się na festiwalu w Rosand. Zagrają m.in. Sonlux, Alice Fibilu czy Kosma Król. Audycję poprowadzę ja, Dominika Płonka oraz Adam Smolarek. A w niej relacje z koncertów, wywiady z artystami i dużo dobrej muzyki. Czwórka na Wrosand. Już w piątek i w sobotę od godziny 20. Słyszymy się.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Zapraszamy na 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas 2 Brzegi do Kazimierza Dolnego. Jubileuszowa edycja potrwa od 1 do 9 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy Jana Komasy i Larsa von Triera, świetni goście, wśród nich Anna Dymna, wernisaże, koncerty i znakomita atmosfera. Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka.
4: Poleca Czwórka, Polskie Radio.
5: Tour de Pologne Women. Wyścig, który pisze historię kobiecego kolarstwa. Najlepsze zawodniczki. 3 dni walki i wielkich emocji. Wszystko to w najpiękniejszych zakątkach województwa lubelskiego. Zamość, Lubartów, Lublin. Startujemy 24 lipca. Tego nie można przegapić. Patroni medialni. Nasze miasto. Cityboard Media. Onet. Przegląd sportowy. TVP Sport. Cinema City. Kolarzom kibicują. Grupa transportowa. Toyota Radość. Polski holding hotelowy. Partner strategiczny Lotto oraz sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowie.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.

0: Zaprasza Weronika Puszkar.
1: 7 minut po 19. Dzisiaj audycja w całości poświęcona Sycylii. Jest o czym mówić w kontekście Etny, ale też zwiedzania wyspy. Gdzie lecieć? Z Polski mamy kilka bezpośrednich lotów. Ja sprawdzałam z Warszawy, że są do Katanii i do Palermo, ale też z innych lotnisk dostaniemy się również do trochę mniejszych miejscowości, na przykład ze Świdnika dolecimy do Trapani, a więc już na zachód Sycylii. No właśnie, czym różnią się właściwie te części wyspy, no bo raczej trzeba zdecydować się na jedną, chyba że planujecie objazdówkę. W każdym razie, co oferuje Palermo, a więc stolica i największe miasto Sycylii, a gdzie możemy polecieć, żeby dostać się na słynną Taorminę, słynną z Białego Lotosu, oczywiście o tym już za chwilę porozmawiam z moim gościem. Zapraszam do godziny 20:00.

0: Astma i serce w czwórce, a my lecimy na Sycylię.
1: City Break. Wakacje.
0: Razem z nami jest Marzena Latosińska, Trapani, autorka kanału na Instagramie Eat Love Travel. Halo, halo, cześć Marzeno.
2: Cześć, cześć.
0: Niesamowite.
2: A może raczej ciao, ciao.
0: No właśnie, ciao, ciao, ale niesamowity zbieg okoliczności, jeżeli chodzi o twoje nazwisko i miasto, zresztą też miasto, o którym będziemy dzisiaj mówić, o Trapani.
2: Dokładnie tak. Mam dwuczłonowe nazwisko, miasto Trapani, mój mąż jest z Trapani i ma na nazwisko Trapani, więc tak, dużo osób myśli, że to jest robione biznesowo, marketingowo, ale nie, to po prostu po mężu.
0: To ja cię jeszcze jednak zapytam na początek o Palermo, bo wielu Polaków właśnie tam się wybiera. No i zazwyczaj widzimy takie skrajności, jeżeli chodzi o to miasto, no bo z jednej strony ta instagramowa część, gdzie no i jest to piękna część wyspy, no a z drugiej brud, śmieci, coś, czego raczej w mediach społecznościowych się nie pokazuje. Jakie według ciebie jest Palermo?
2: Według mnie Palermo jest miastem, które na szczęście nie jest dla każdego, jakkolwiek kontrowersyjnie by to wiecznie zabrzmiało, to chyba w tym jest cała tajemnica Palermo, że Palermo albo chcesz poczuć i dać mu szansę i skupiać się na tym, co to miasto może dać tobie, czyli tą kulturę i oczywiście są śmieci, ale niestety cała Sycylia jest, ma problemy z brudem, aczkolwiek z perspektywy czasu widzę, że to jest naprawdę już duży progres i jest coraz lepiej. Ale tak, no możesz się skupiać na tym, że widzisz śmieci i to takie sterty śmieci, gdzie są pralki, lodówki, materace i tak dalej. A możesz popatrzeć dwa metry dalej, gdzie jest najpiękniejsza katedra UNESCO, albo totalnie wspaniały klimat starszych ludzi, którzy po prostu żyją tym miastem i jak ci widzą po raz kolejny, to już ci mówią buongiorno, signorina i wiesz, po prostu taki poczuć klimat tego miejsca i chyba to w Palermo jest najwspanialsze, ale na to sobie trzeba pozwolić i tak myślę, że Palermo nie jest dla turysty, Palermo jest dla podróżnika.
0: Bo powiedziałaś, no właśnie, że to nie jest miasto dla każdego, ale to z powodu też tego tłoku, tego, że też Palermo jest nazywane chyba taką małą Florencją albo Florencją Sycylii, może tak.
2: Palermo, tak samo jak Catania, to są takie dwa najbardziej, no może jeszcze Taormina, ale to już jest mniejsze miasteczko, ale nadal bardzo zatłoczone, bardzo skomercjalizowane, aczkolwiek Palermo nadal, mimo tego, że jest bardzo turystyczne, to nadal nie straciło tej swojej autentyczności i to chyba jest najwspanialsze w tym mieście, że jak dasz mu się odkryć, tylko wiesz, nie wbijaj tam na 5, 6, 7 godzin, spędź tam weekend, daj mu szansę, wejdź w to, w te emocje tych ludzi, wejdź, poczuj klimat, pogub się w tych uliczkach, w ten street food, w to naprawdę, co to miasto ma do zaoferowania, to wtedy mam wrażenie, że każdy znajdzie tam coś dla siebie.
0: O taką logistyczną rzecz jeszcze chciałam cię zapytać, bo rozumiem, że lądujemy no już bezpośrednio w Palermo i musimy jeszcze dojechać pociągiem do centrum miasta?
2: Można dojechać pociągiem, autobusem, bądź są albo prywatne taksówki, albo też takie taksówki, które zbierają po prostu tyle, ile mają miejsc w samochodzie, zbierają ludzi i wysadzają ich w jednym z głównych punktów miasta.
0: I to trwa jakieś 40 minut, godzinę?
2: Nie, godzinkę nie, nawet 30-40 minut, tak.
0: No to za chwilę porozmawiamy sobie o tym, co zobaczyć w tym Palermo, ale też będziemy w innych miastach na Sycylii. Dzisiaj z nami jest Marzena Latosińska-Trapani, autorka kanału Eat Lover Travel.

0: City Break Wakacje. Dzisiaj z nami Marzena Latosińska-Trapani, autorka kanału Eat, Love, Travel. Podróżujemy po Sycylii. Marzeno, chciałam cię dopytać o taką różnicę między Palermo a Katanią. Czy ty zauważasz, że może, nie wiem, Palermo jest bardziej atrakcyjne wizualnie?
1: Wiesz co, zawsze zadaję sobie to pytanie, ilekroć nie jestem albo w Palermo, albo w Katanii, które z tych miast bym wybrała. I ciężko jest odpowiedzieć. Na pewno Katania jest bardziej taka czarna, ale to ze względu właśnie na pył z Etny. I jest taka bardziej może mroczna, ale też ma swój klimat. Ale chyba ja bym jednak wybrała Palermo. I jeśli miałabym wybierać z tych dwóch miast, to chyba jednak Palermo.
0: Bo Palermo to też jest takie miasto, że tutaj nie musimy wchodzić za bardzo do żadnego muzeum, do żadnej katedry, chociaż oczywiście warto, i już jesteśmy usatysfakcjonowani tym, że tym, co nas otacza.
1: To prawda. Palermo to jest jedna wielka, oczywiście mowa o tym całym takim starym mieście, w tych wszystkich uliczkach, tym centrum, że tam naprawdę nie trzeba wcale skupiać się na tym, żeby płacić za wejściówki do jakichś miejsc, a już poczujemy zarówno klimat tego miejsca, jak i właśnie kulturę, te wszystkie przepiękne architektonicznie miejsca, budowle, więc tak, to na pewno. Dlatego uważam, że tam, jeżeli ktoś chce dać szansę temu miastu i

0: spojrzeć na nie inaczej, to znajdzie każdy tam coś dla siebie.
1: No to zapytam cię jednak, gdzie warto zajrzeć, bo ja sobie zanotowałam katedrę z taką informacją, że poza tym, że oczywiście wchodzimy do środka, to można jeszcze przespacerować się dachem.
0: Tak, to na pewno warto. Jeśli jesteście w Palermo, to na pewno warto. To już jest wstęp płatny, ale warto wejść na dach katedry, zobaczyć to Palermo z góry i przespacerować się tam. To naprawdę robi ogromne wrażenie. Za każdym jednym razem to robi naprawdę ogromne, ogromne wrażenie.
1: Jeżeli chodzi o jeszcze jakieś inne miejsca sakralne, to też polecasz, gdzie moglibyśmy pójść?
0: Wiesz co, kontrowersyjnie trochę katakumby dla mnie trochę osobiście straciły klimat ze względu na to, że pomimo tego, że nie można tam robić fotografii, to niestety jest to nieprzestrzegane przez dużą ilość turystów. Ale takie sakralne, tak, jest bardzo dużo pięknych kościołów. Chiesa di Gesù jest jednym z piękniejszych kościołów w Palermo, który jest zrobiony wewnątrz cały z marmuru i z granitu, który jest wydobywany na Sycylii. Absolutnie niesamowite rękodzieło. Każdy szczegół tam opowiada jakąś inną historię, więc jeżeli ktoś nawet nie jest, właśnie nie lubi turystyki sakralnej, to polecam zawsze sobie wejść do tego. No ale chyba Palermo to głównie takie życie na mieście, wiesz, targi, życie uliczne, to chyba najbardziej skrada serce ludziom.
1: Bo tak katakumby, jeszcze do tego wrócę, to chyba taka atrakcja trochę makabryczna, nie dla każdego.
0: Tak, to prawda, to prawda. Aczkolwiek z biegiem czasu niestety już, tak jak mówiłam, nie ma to takiego klimatu, jak powinno być. Turystyka to niestety po części zabiła.
1: Aha, ale to właśnie z tego względu, że za dużo osób tam, nie wiem, wchodzi, może coś tam niszczy, jednak te zdjęcia są robione, pojawiają się później na Instagramie.
0: Głównie przez to, że właśnie, że ludzie robią zdjęcia i nie przestrzegają tych zasad. Wiesz, no jednak jest to, można powiedzieć, swego rodzaju grobowiec, więc jeżeli jest zakaz, to powinniśmy tego przestrzegać i jeżeli ktoś ma ochotę zobaczyć, to sobie pójdzie na własne oczy. Nie wszystko trzeba fotografować, prawda?
1: No tak, to za chwilę do Trapani jeszcze się wybierzemy. Dzisiaj z nami jest Marzena Latosińska, Trapani.

0: City Break, wakacje, jesteśmy dzisiaj na Sycylii. Konkretnie odwiedzamy właściwie różne miasta na Sycylii. Teraz konkretnie Palermo. Razem z nami Marzena Latosińska, It Love Travel. Marzeno, jeszcze o jedną rzecz chciałam Cię zapytać odnośnie Palermo, to znaczy o Teatr Massimo. To jest chyba też takie miejsce, do którego warto się wybrać, szczególnie jeżeli jesteśmy fanami filmu Ojciec Chrzestny.
1: To prawda, jest Teatro Massimo i jest Teatro Politeama. To są takie dwa najbardziej znane teatry właśnie w Palermo, z czego Teatro Massimo jest teatrem jednym z najważniejszych w całej Europie. Polecam się wybrać tam na jakikolwiek spektakl, ale uwaga, bilety trzeba rezerwować dużo, dużo, bardzo dużo wcześniej. Na niektóre spektakle trzeba rezerwować nawet półtora roku do dwóch lat wcześniej, więc trzeba to sobie dobrze zaplanować.
0: A, bo ja jeszcze czytałam, że są organizowane wycieczki po tym teatrze. Tak,
1: tak, można zwiedzać Teatr Massimo, jak najbardziej, tak.
0: I wtedy też myślisz, że trzeba tak z takim wyprzedzeniem te miejscówki sobie rezerwować? Czy to już wygląda trochę inaczej? No bo nie wiem, teraz mamy wakacje, więc być może spektakle się nie odbywają.
1: Wiesz co, jeśli chce się tylko odwiedzić teatr, tak po prostu go zwiedzić, to myślę, że w takim szczycie sezonu, czyli czerwiec, lipiec, sierpień, to na pewno co najmniej tydzień wcześniej warto zarezerwować sobie taką wizytę. No ale to raczej nikt z dnia na dzień nie podróżuje.
0: Ale wyobrażam sobie taką sytuację, że już jesteśmy na miejscu w Palermo i wtedy przyjdzie nam do głowy, że chcemy sobie wejść do teatru. No i wydaje nam się, że kupimy wejściówkę po prostu na miejscu. Gdzie jeszcze
1: może się udać, ale nie sądzę, że jest to aż tak bardzo proste, że z minuty na minutę można odwiedzić właśnie Teatr Massimo, bo jest bardzo dużo chętnych.
0: No, nie warto ryzykować. Gdzie jeszcze obok Palermo się wybrać, jeżeli chodzi o takie mniejsze miejscowości?
1: No ja na pewno polecę Trapani, czyli tutaj, gdzie mieszkam od 13 lat, ze względu na to, że Trapani jest stosunkowo małym miasteczkiem, bo na stałe mieszka 70 tysięcy osób, ale jest to miasteczko położone pomiędzy dwoma morzami, Śródziemnym i Tyreńskim, więc jest przepięknie położone.
0: Chyba najlepsze plaże Trapani.
1: Najpiękniejsze plaże są akurat w San Vito Lo Capo.
0: Znaczy miałam na myśli, że piaszczyste.
1: Tak, piaszczyste, tak. Ale Trapani właśnie jest takie magiczne ze względu na to, że nie jest skomercjalizowane. Tutaj, mimo tej dużej ilości turystów, coraz większej, to miasto nie straciło takiego swojego wewnętrznego uroku i mieszkańcy bardzo o to dbają. Oni nie chcą, wiesz, tutaj żadnych dużych hoteli, jakichś biur podróży, wycieczek all inclusive. Oni tego tutaj nie chcą i bardzo o to dbają, żeby tego właśnie w mieście Trapani nie było. Więc to jest takie miasteczko, jak chcesz poczuć taką jeszcze prawdziwą Sycylię, nazwijmy to sprzed 20-30 lat, to Trapani jest takim miejscem.
0: I chyba wrażenie już robi historyczne centrum.
1: Tak, zdecydowanie. Stare miasto w Trapani uważam, że jest jednym z piękniejszych na całej Sycylii. Plus mamy miasteczko zbudowane w całości z kamienia, czyli miasteczko Erice, na którym można wjechać kolejką gondolkową, przechadzać się tymi uliczkami z kamienia, podziwiać widok 360 stopni dookoła, cały zachód Sycylii. Naprawdę jest to absolutnie niezapomniane doświadczenie, uważam.
0: No ja sobie myślę, że najlepsze we Włoszech w ogóle jest to, że

0: Niezależnie od tego, gdzie się wybierzemy, to w zaledwie kilkanaście czy minut, czy pół godziny możemy znaleźć się w innym, równie atrakcyjnym mieście we Włoszech. Dzisiaj z nami była Marzena Latosińska-Trapani na Instagramie Eat Lovell Travel. Bardzo Ci dziękuję, Marzeno, za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję i zapraszam na Sycylię.

0: 44 stopnie, tyle dzisiaj pokazują termometry na Sycylii. No ja, szczerze mówiąc, planując wakacje, od kilku lat jednak sugeruję się tą temperaturą, dlatego wolę wyjeżdżać we wrześniu, ale Włosi mają ułatwienie dla tych, którzy na wakacjach, na urlopach są już teraz i chcą zwiedzać miasto, na przykład Rzym. Otóż rzymskie Koloseum można zwiedzać także w nocy. Wizyty są oczywiście ograniczone, a bilety trzeba zarezerwować wcześniej.
1: Nocne zwiedzanie Koloseum to propozycja dla mieszkańców i turystów, którzy chcą zobaczyć ten słynny zabytek z innej perspektywy i nocnej scenerii. Wizyty zatytułowane Una notte al Colosseo organizowane są dwa razy w tygodniu, we wtorki i czwartki od godziny 20 do 23, zawsze z przewodnikiem. Trasa rozpoczyna się przy północnym wejściu, niegdyś zarezerwowanym dla cesarza, i prowadzi przez arenę, z której można zobaczyć całą widownię oraz podziemia. Spacer przybliża historię wielkich, starożytnych widowisk, od polowań na dzikie zwierzęta po walki gladiatorów. Bilety są dostępne tylko na oficjalnej stronie sprzedaży i można je kupić na 7 dni przed terminem zwiedzania. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
0: Koloseum to jest najczęściej odwiedzany zabytek w Europie. W ubiegłym roku przyciągnęło 15 milionów turystów.

0: 13 minut pozostało do godziny 20. Na Sycylii gorąco, 44 stopnie. Tak, taką informację znalazłam w sieci, a we Wrocławiu 23 stopnie, no i deszcz. Tak przynajmniej wskazują mapy pogodowe, ale na miejscu jest Adam Smolarek, który na pewno powie nam nieco więcej o tej pogodzie. Halo, halo, cześć Adamie.
1: Halo, halo, dzień dobry. Pogodę to dopiero o 20. Teraz sobie darujmy może, ale powiem tak, prognozy czasem kłamią na szczęście, bo jest pięknie, jest słonecznie, deszczowo było wczoraj i już wystarczy. Wrosound Festival, z którego nadajemy od wczoraj audycję. Wczoraj 3 godzinki, dzisiaj 3 godzinki goście, organizatorzy, uczestnicy, muzycy, muzyczki z tego festiwalu wpadają tutaj do plenerowego studia czwórki. W tym momencie Moses Ufi Trio gra, jeśli dobrze pójdzie, oni też do nas zajrzą. No i tak to się dzieje tutaj. Jesteśmy na terenie.
0: No przyjemnie słuchać tego, co dzieje się w tle tam gdzieś za tobą. Dobrze, Adam, to ja trzymam kciuki w takim razie, żeby ten deszcz rzeczywiście was nie złapał, no bo 3 godziny, no to trochę czasu jest. I dziękuję za dzisiaj. Zachęcam do tego, żebyście pozostali.

0: Autopromocja.
1: W każdą niedzielę od 18 do 20 zapraszam do czwórki na audycję Na Cztery Łapy. Artyści, muzyka i ich czworonożni przyjaciele. Rozmowy, historie i dużo dobrego flow. Na Cztery Łapy. Tylko w czwórce zaprasza numer raz.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Zapraszamy na 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas 2 Brzegi do Kazimierza Dolnego. Jubileuszowa edycja potrwa od 1 do 9 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy Jana Komasy i Larsa von Triera, świetni goście, wśród nich Anna Dymna, wernisaże, koncerty i znakomita atmosfera. Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka.
3: Poleca czwórka, Polskie Radio.
4: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
5: Spokojnie, kochanie.
6: Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
4: Litorsal Senior?
6: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
3: Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Gorące lato z Tour de Pologne UCI World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
0: Po reklamie.
8: Ona czuje we mnie piną. Wytroiła się jak biją.
1: O nie, my tak nie gramy.

0: Na zegarze godzina 20.
1: Pogoda.
0: Wrocław, Wrocław, Wrocław. Moi drodzy, drugi dzień z Wrocławia w tym momencie. Wrosąd Festiwal, który czwórka objęła swoim patronatem. Jesteśmy w plenerze. Możecie usłyszeć też, że na scenie dzieje się już w tym momencie dużo. Moses Ufi Trio gra. I co więcej, dzisiaj pogoda jest zdecydowanie lepsza niż wczoraj. Wczoraj trochę popadało, też zrobiło się chłodniej, zrobiło się wilgotno. Dzisiaj wydaje się, że to chyba najlepsza pogoda na lato, jaką można sobie wyobrazić na festiwal. 25 stopni w tym momencie we Wrocławiu. Słońce, ale nie prażące jak przy, powiedzmy, odczuwalnych 30 paru stopniach, zupełnie nie. W nocy natomiast ma spaść tak do 23-20 stopni, także cały czas będzie przyjemnie. Lekko się zachmurzy, ale to naprawdę będą pojedyncze chmurki. Poza tym cały czas pięknie. Także wpadajcie, jeśli jeszcze nie przekonaliście się, że warto zajrzeć na Wrosąd, to myślę, że to jest ostatni moment, żeby się jednak zdecydować.
1: Autopromocja. W każdy weekend od 10 zapraszamy Was na przerwę. Na kawę, na spacer, na odpoczynek.
2: A może na krótki wyjazd? Nie masz się w co spakować? Nie ma sprawy. Mamy dla Ciebie żółte i czarne walizki od czwórki.
1: W piątek, sobotę i niedzielę od 10 wkładamy do walizki kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie, zapamiętaj wszystkie, podaj je na antenie i pakuj się na weekend.
2: Konkurs Weekend na walizkach. Co tydzień, w piątek, sobotę i niedzielę, między 10 a 13. Oczywiście w czwórce. Regulamin znajdziesz na naszej stronie. No to bajo!
1: Autopromocja. Reklama.
3: Zapraszamy na 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas 2 Brzegi do Kazimierza Dolnego. Jubileuszowa edycja potrwa od 1 do 9 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy Jana Komasy i Larsa von Triera, świetni goście, wśród nich Anna Dymna, wernisaże, koncerty i znakomita atmosfera. Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka.
4: Poleca czwórka, Polskie Radio.

0: nie, my tak nie gramy.
1: Ja widziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie.
0: Czwórka, to słychać.

0: Zapraszają Dominika Płonka i Adam Smolarek.
1: A tu proszę, Lux, Sunlux, Easy, pyrrusowe zwycięstwo, o tym jest tenże utwór. Tak jak można powiedzieć, że pyrrusowy był ten dżingiel, a to dlatego, że powinien być sam Smolarek. Dzisiaj tak oto wyszło. Dominika Płonka była z wami wczoraj przez pełne 3 godziny. My dzisiaj w składzie Romuald Wrzodak, Maciej Załęcki, Damian Sikorski, Adam Smolarek. Natomiast, no tak, jesteśmy we Wrocławiu dzień drugi, jesteśmy we Wrocławiu też po raz kolejny. To dlatego, że z Wrosoundem historia czwórki jest naprawdę już długa. Ja sam byłem tutaj 3-4 razy w tym momencie, także co i rusz, co i rusz. Natomiast nie ma co przedłużać, bo ze mną jest już gościni bardzo szybko. Napięte, z wysokiego C zaczynamy. Daria ze Śląska.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Widzieliśmy cię tutaj wczoraj już.
2: Tak, chodziłam sobie, bo byłam na koncercie Son, jak się okazuje, nie Luxa, tylko Son Luxa, już się nauczyłam. Bo widziałam ich wiele lat temu i to była taka miłość od pierwszego słyszenia, szczerze powiedziawszy. Zdarza mi się to wiele, raz na wiele lat i chciałam ich zobaczyć.
1: To jest taka muza, mam wrażenie, wiesz, że dzisiaj już się ma z nią wspomnienia też, prawda?
2: No tak, tak, tak. No ale bo... szczególnie z tym Easy, nie? Z tym numerem Easy.
1: Szczególnie.
2: Tak, kurczę.
1: Prawda? Co, słuchałaś nowości od nich?
2: Słuchałam, tak.
1: Jak?
2: No byłam, byliśmy na większym, no prawie całym koncercie. Podobało mi się, jeden był też taki numer całkiem podobny w takiej w dynamice tego numeru, i, ale niestety nie wiem, czy oni w ogóle podawali tytuły. Raczej mówili, że... No właśnie, mówili, że mamy nowy numer, i jeszcze nikt go nigdy nie słyszał, proszę bardzo. No, ale spoko, spoko. Ja to jestem totalną fanką Jana, jeśli dobrze mówię, czyli perkusisty. No, to też wtedy, jak go pierwszy raz zobaczyłam, znaczy się ten zespół, no to on mnie zatrzymał najbardziej. Kurczę, świetnie prowadzi to i gra tak naprawdę bardzo czujnie, tak jakoś z groove'em niemożliwym. Ekstra to jest naprawdę, super się na niego patrzy.
1: Widzisz, super się też rozmawia.

0: A z tej perspektywy w tym momencie z tobą już nie jako, wiesz, hej, co u Darii ze Śląska, tylko jak ci się podobał koncert po prostu. Także no tak, to jest trochę inny rodzaj rozmowy, prawda, no tak, niż gdy widzieliśmy się ostatnio, gdy wydawałaś płytę.
1: To prawda, tak.
0: No dobrze, ale teraz jednak wystąpisz tutaj, zresztą niedługo całkiem, trzeba powiedzieć.
1: Tak.
0: O który? 20:40?
1: 20:40, tak.
0: No to za pół godziny.
1: Tak, jeżeli ktoś z Polski chce jeszcze dojechać, jeszcze jest naprawdę szansa.
0: W Wrocławiu przebywaj.
1: Samolotem, dokładnie.
0: Tak. No ze Szczecina samolotem też już nie zdążycie, ale no, warto próbować. Zdążycie na końcówkę.
1: Oczywiście, dokładnie.
0: Powiedz mi, bo ja zawsze się zastanawiam. Byłem na paru twoich koncertach, ale one były na przykład w zamkniętych przestrzeniach, tak. Bardziej w tych bardziej kameralnych. Mhm. Tutaj pełne słoneczko, wiesz, ludzie się cieszą, bawią, słychać to zresztą
1: tak,
0: w tym momencie.
1: Słychać ludzi, no.
0: Jak myślisz, jak twoja muzyka wybrzmiewa w takich okolicznościach? Czy to też tak samo dobrze to działa, czy wolałabyś właśnie przestrzeń zamkniętą?
1: Wiesz co, ja zawsze wolałam te moje jesienne bądź wiosenne koncerty zamknięte, natomiast ostatnio się przekonuję do tego, że okazuje się, że można mieć jakiś jeszcze sposób wpływ na nie tylko wiesz, też na scenografię, na przykład graliśmy ostatnio na openerze i byliśmy w stanie sobie tę scenografię przynieść i ten taki klimat mojego świata się po prostu wygenerował i tutaj chyba wydaje mi się, że też jest szansa na wygenerowanie poprzez to, co tam puszczamy z tyłu, ale no, plusem zawsze festiwali jest to, że po prostu dajesz szansę poznać się ludziom, którzy cię nigdy w życiu nie słyszeli, nie? I w ogóle nawet czasami nie wiedzą w ogóle, że jest ktoś taki jak Daria ze Śląska, więc ja takich słuchaczy bardzo doceniam i liczę na nich, nie? Że oni gdzieś tam na mnie wpadną.
0: To myślisz, że cały czas to jest ten moment, kiedy ktoś nie wie, kim jest Daria ze Śląska?
1: Absolutnie. Właściwie dosłownie 15 minut temu tak się wydarzyło, że właśnie dziewczyna powiedziała, że usłyszała mnie na openerze i jej się bardzo podobało i jest tutaj dziś.
0: Okej, no to doskonale zatem, że widzisz, że ktoś aż tak chce jeździć.
1: No tak, dokładnie. Mi się nie chciało, ale...
0: To jedno, a drugie to ja myślałem, że wiesz, że to trzeba już być trochę freakiem, żeby objeżdżać więcej niż jeden festiwal w ciągu no, tych 2 tygodni.
1: No są tacy.
0: Ale się okazuje, że są tacy ludzie.
1: No są tacy.
0: Tak, no jak widać, ty też. Chociaż ty jesteś służbową troszkę. No.
1: Jestem trochę służbową, ale naprawdę ostatnio dużo częściej chodzę na koncerty. Jakoś tak kiedyś mi w ogóle nie ciągnęło. Nawet za dzieciaka też mnie nie ciągnęło nigdy, żeby chodzić po koncertach. Wolałam słuchać muzyki po prostu w domu. A też mnie kiedyś nie było stać, żeby chodzić na festiwale. A teraz jak się to udaje, to jest szansa, żeby posłuchać takiej gwiazdy zagranicznej, no to dlaczego miałabym nie skorzystać, jeszcze byłam na miejscu. Aczkolwiek o 22 normalnie śpię, ale mówię, dobra, idę.
0: Czyli co, dzisiaj Alice Fibilu?
1: Tak, dzisiaj spróbuję, tak, no.
0: Wiadomo.
1: Może się przetniemy jeszcze jakoś, no.
0: A jak będzie wyglądało twoje chodzenie na koncerty jesienią, gdy będziesz grała dużo?
1: No będę odpoczywać na bank, nie? Nie
0: wtedy sądzę, dość.
1: Że... Nie, no dość. Myślę, że to będzie taki czas, żeby trzeba samemu nabierać siły i jak się znajdzie jakiś taki koncert, naprawdę kogoś wyjątkowego, na kogo bym czekała na tę chwilę, nic mi nie przychodzi do głowy, chyba że to by był Dijon, którym się zakochałam na Primaverze, to wtedy tak, to wtedy bym chyba 8 siły z siebie wyciągnęła, nie?
0: To byliśmy na tym samym koncercie zatem.
1: Na Primaverze byłeś?
0: Tak.
1: Ja pierdzielę, to był świat, nie?
0: No, to był świat.
1: Kurde.
0: Człowiek wielu talentów, kolejny.
1: Daj spokój, nie?
0: No, widzicie,
1: do tej pory przeżywam.
0: Jak się przecinamy na różnych festiwalach, jak się okazuje, tak jest. No dobrze, to za pół godziny na scenie Daria ze Śląska we Wrocławiu na Wrosoundzie. Dziękuję, że wpadłaś.
1: Proszę bardzo.
0: I posłuchajmy teraz kawałka Len.

0: Daria ze Śląska oraz Fisz w kawałku Len. To jest moment, o którym w ogóle rozmawialiśmy, gdy Daria wpadła do czwórki normalnie do studia, wtedy na Przelej Niepodległości w Warszawie. Wtedy pytałem też o ten fit, bo nie jest tajemnicą, że ona bardzo Fisza lubi, ale tutaj pierwszy raz pojawili się razem na tejże płycie. Halo, co jest grane? To jest ten album. Przypomnę, on ukazał się niedawno, ponieważ w maju. No i jak już zdążyliśmy się dowiedzieć, Daria ze Śląska rusza w trasę jesienią. Ta trasa jest naprawdę obfita. Obejmuje zarówno duże miasta, jak i małe. Potrwa od września do grudnia. Także tak, nie dziwię się, że Daria będzie chciała sobie zrobić chwilkę przerwy od chodzenia na koncerty. My natomiast jesteśmy tutaj we Wrocławiu i na koncertach różnych byliśmy wczoraj. Co prawda, w całości udało mi się zobaczyć jedynie Karuzelkę, ale warto było zostać troszkę dłużej, żeby go posłuchać. To jest gość o bardzo ciekawej charyzmie. On, jakby to powiedzieć, trochę śpiewa, trochę rapuje, trochę melorecytuje, trochę przemawia. Tak, na pewno bawi się formą, w jakiej podaje treści. Ciekawe są jego bity. One na żywo wypadają troszkę płasko, co prawda, bo tutaj to production value liczy się najbardziej, ale i tak warto go oczywiście śledzić. Dzisiaj natomiast czekamy oczywiście na Darię ze Śląska, która, jak wiemy, za 20 minut. Alice Phoebe Lou, już po niej 22:25 na scenie dużej na Wrosoundzie. The Casino w tym momencie gra, czasy orkiestra, scena eksperymentalna również, no i Glass na koniec jeszcze, także to nas dzisiaj na Wrosoundzie czeka. A teraz proponuję, żebyśmy jeszcze posłuchali Darii ze Śląska przecież. Przed nami dwa kawałki Plastelina i Trudno jest być sobą.
1: W styczniu noworoczne plany, chciałeś na siłownię karnet,

więc i tak było płakane. Kwiecień, miesiąc dla rodziny, dla nas czasu nie zostanie. No to zacznijmy od września. Kupię nam nowy notatnik. Wreszcie będziemy się starać pisać równo.

wcale cię to wstyd. Mówię najgłośniej, jak chcę żyć. Palę na łokowo.

być sobą. Próbuję być jak małe mi, krzyknąć najgłośniej, tam są drzwi, mówić co myślę wtedy, gdy jest na to moment, a nie gdy robi się niezdrowo. Czasami nie wiem, czym jest dom, czy to, gdzie wracam, czy też skąd. Czy kalkulować, czy być fair, czy gdzieś zabłądzić, czy mieć

Daria ze Śląska, Trudno jest być sobą. Przypomnijmy, że ten kawałek prawdopodobnie wybrzmi za już 15 minut we Wrocławiu. I teraz nadszedł czas na to, czego zabrakło nam wczoraj w programie. Mianowicie na, uwaga, opowieść o krasnalach. Bo Wrocław jest miastem nie tylko ponad 100 mostów, jest większy pod tym względem niż Wenecja, ale posiada też kilkaset krasnali słynnych. Nie wiem, czy wiecie, możecie tego nie wiedzieć, ale blisko mnie całkiem, tuż przed Impartem, stoi taki jeden krasnal. Jego imię to Lesław i nie mylcie go oczywiście z Lesławem z zespołu Komety, to zupełnie nie ten człowiek. W tym przypadku krasnal jest jazzowy i wygląda trochę jak Leszek Możdżer, więc wydaje się, że być może coś z tym Leszkiem, Lesławem jednak jest. Ja też widziałem tutaj jednego krasnala rok temu, gdy głosowałem w wyborach prezydenckich, bo przed jedną z podstawówek we Wrocławiu stoi taki jeden mały krasnal, on nosi imię Kogitek. I gdy sprawdza się listę tychże krasnali, przypomnijmy, ich jest kilkaset, to można zobaczyć, że one są oznaczone różnymi kolorami i fascynuje mnie, szczerze mówiąc, kategoria krasnale zaginione, bo owszem, jest taka. Co to oznacza? A to już tajemnica. Myślę, że one same może ożywają, może gdzieś biegają, może uciekają do Szuflandii. Jeśli ktoś oglądał King Size, to wie, o co chodzi. A teraz zagrajmy dalej. Ewa Koc, czyli projekt Błażeja Króla i Dawida Tyszkowskiego. Dawid Tyszkowski wystąpił wczoraj we Wrocławiu.

Dawid Tyszkowski, gdzie jesteś? To jest taki człowiek, który też, jeśli wspomniałem wcześniej o karuzelce, który ma specyficzną charyzmę, to nie, Dawid Tyszkowski nie ma specyficznej, ma po prostu potężną. To jest tak, że gdy przychodzimy na jego koncert, to jest to gość, który momentami imponuje taką nonszalancją, bo jednak to są piosenki, które są bardzo emocjonalne, prawda? One są jednak poruszające, a miejscami on widać, że bez żadnego problemu wchodzi wokalnie we wszystkie elementy, jakie tylko by chciał, że na gitarze też gra tak jak tylko by chciał, żeby chwilę później zaśpiewać w taki sposób, żeby jednak bardzo, bardzo, bardzo mocno poruszyć. Myślałem, że mnie to nie chwyta kiedyś, gdy pierwszy raz słyszałem jego piosenki, ale nie, jednak trzeba przyznać mu, że rozwój, jaki zalicza, jest wspaniały. Także takie rzeczy na Verosoundzie w tym roku. Przypomnijmy, że jesteśmy na skwerze przed Impartem dziś, wczoraj też byliśmy, a teraz zagrajmy w czasy, które zagrają również, wystąpią dzisiaj w ramach w czasy orkiestra 23.35 na scenie eksperymentalnej, czyli na scenie mniejszej, ale nie mniej klimatycznej niż scena główna, w czasy w radiowej czwórce.

0: Skalpel. Skalpel, który wystąpił w ubiegłym roku. Teraz za to możecie słyszeć głośną muzykę w tle. To dlatego, że Daria ze Śląska zapowiadana zaczęła już grać. Ze mną natomiast w tym momencie gość Marcin Giza, wytwórnia Tematy.
1: Dzień dobry, witam.
0: Czapeczka Severin z zespołem. A co na koszulce dzisiaj?
2: Dzisiaj na koszulce żaden zespół, o dziwo. To jest chyba jedna z trzech koszulek w mojej szafie, która nie jest zespołowa.
0: Bez sensu. Pytam dlatego, bo wczoraj już tu spotykaliśmy się i przyglądaliśmy się, kto ma jaką koszuleczkę na sobie, jaką czapę. Ja dzisiaj Lambrini Girls, wczoraj Fontaine's DC.
2: Ty masz same zagraniczne i same z tej części Europy, a ja miałem Polskę.
0: Tak wziąłem tym razem, ale przyjechałem w syndromie paryskim.
2: No ja miałem
0: kącik modowy w rozmowie z Wrosoundu, tak jest. Natomiast rozmawiamy oczywiście nie dlatego, że

0: Marcin tutaj jest i nosi koszulki, tylko dlatego, że jest wydawcą Mleczy, które mogliście usłyszeć u nas wczoraj. Marcin, jak, czy jesteś zadowolony? Bo ty jesteś nagłośnieniowcem też, prawda?
1: Tak, tak, ja nagłośniałem koncert godzinę temu też Mleczy, no i jestem zadowolony, tak. Troszeczkę było pracy przed tym koncertem, to był taki już oficjalny sprawdzian przed off-festiwalem, gdzie gramy mainstage'a i... No było dobrze. Jeszcze pewnie wnioski zostaną wyciągnięte, jak to zawsze. Ja jestem zawsze, wiesz, nienasycony pod tym kątem, że zawsze można coś poprawić, ale myślę, że publiczność reagowała okej.
0: Okay. Ależ dyplomatycznie odpowiedział. No dobrze, dobrze. Jaka jest strategia na wydawanie muzyki w 26 roku, powiedz mi, Marcin? To nie jest proste, mam wrażenie, bo tak patrzymy, jesteśmy na festiwalu, na którym nawet duże nazwiska są relatywnie mimo wszystko niewielkie, a jednak ludzi nie brakuje. Zaskakująco sporo osób mówiło, że właśnie jara ich Son Lach, że Alice Fibilu, to są znani artyści, ale no umówmy się, do Harry'ego Stylesa im daleko.
1: No wiesz, my raczej z wytwórnią Tematy pozycjonujemy się w tych samych miejscach, gdzie tam Alice Fibilu w Berlinie, czy inni gdzieś tam w Kopenhadze, Neil Ferriania, czy ktoś. No chcemy wydawać taką muzykę, która jest równocześnie przebojowa, ale też dalej no, alternatywna, i to alternatywna nie tylko z nazwy playlisty na streamingach, ale również tak faktycznie, faktycznie.
0: Wszyscy wiemy, co na tych alternatywnych playlistach się znajduje. Czy słyszałem, że w pewnym momencie wytwórnia Tematy miała taką zasadę, że chciała piosenki po polsku?
1: Nadal
0: czy to się utrzymało?
1: Nadal mamy taką zasadę. No, troszeczkę są rozczarowani niektórzy, jak wysyłają nam te demka. Jedynym ostatnio odstępstwem było Lulu Suicide, ale ono było jakby uzasadnionym odstępstwem, ponieważ ono za granicą miało kapitał zgromadzony w postaci miliona ludzi kupujących grę na całym świecie, w której soundtrack tego zespołu był. No więc jakby tutaj promocyjnie miało to jakikolwiek sens. No dla mnie muzyka po angielsku w Polsce niestety no, nie chodzi, nie żre, no za bardzo.
0: A widzisz, bo to znowu jest coś, o czym też rozmawialiśmy tutaj ostatnio, że był taki moment, że bardzo dużo osób puszowało jednak, piękne polskie słowo a propos, nie mogę, strasznie dużo używam słów z zagranicznych, że jednak bardzo dużo osób pchało to, żeby się śpiewać po angielsku. Że był taki moment w polskiej muzie, gdzie prawie każdy próbował ten angielski, wiesz, podsiadło, zaczynał po angielsku, tam były te trójkąty i kwadraty, no ale duża część płyty była po angielsku.
1: No tak, tylko wiesz, ostatecznie trójkąty i kwadraty były skuteczne i ostatecznie zespół Coles po wielu latach wydawania po angielsku również robi piosenki po polsku, jakby sięgając gdzieś do tych alternatywek, którym się udało. No i jakby wiesz, dla mnie w ogóle jest taka teoria trochę pod prąd, bo to często po angielsku było mówione, że to albo będziemy za granicą grać, nie? No ale to kogo wiesz w Dublinie czy w Bristolu interesuje Polak śpiewający po angielsku, nie? Jakby pewnie interesuje go Polak śpiewający po polsku w egzotycznym dla niego języku i coś takiego, co gdzieś się sprawdziło dla Białorusinów z Molszat-Doma czy dla Turków z Altingun i tak dalej, nie? Ta egzotyka tego języka, który jest twój ojczysty i jakby gdzieś tam szczerość przekazu, a nie to, że właśnie no, komu w Dublinie jest potrzebny polski zespół śpiewający po angielsku, nie?
0: Tak, jeszcze nie daj Boże grający tę muzę postpunkową taką, jak teraz tam wychodzi z Wysp Brytyjskich i z Irlandii właśnie. No dobrze, a co zatem czeka Tematy wydawniczo w najbliższym czasie? Bo tu się dzieje. Mlecze, no to jest świeża premiera. Lulu Suicide nie tak dawno wydało płytę i zawiesiło działalność zresztą. To jest trochę przykra sprawa, ale tak się zdarza. Co nas czeka?
1: Wiesz co, my tego już wydaliśmy w tym roku sporo i tak jak mówisz, niestety niektóre rzeczy padły z różnych przyczyn, bo i Lulu Suicide i niestety Faraway też zawiesił działalność po bardzo dobrej płycie. No zachwyt, nie? Wydaliśmy już pierwszy singiel, będziemy singlować dalej, na jesień będzie zarówno trasa, jak i płyta. Dla mnie bardzo przełomowa, no bo pierwszy raz w pełni zrealizowana z moim ulubionym realizatorem i producentem Kubą Kuterą i pierwszy raz zrealizowana w takich warunkach w Radio Łódź, w studio, które jest absolutnie topowe, więc jakby no, robimy niezal w hi-fi'u i staramy się go sprzedać dalej.
0: To jest w ogóle piękna historia. Zespół, który zaczął się od projektu w zasadzie bardzo w własnej sypialni tworzonego. Miłosz, który gdy zaczął tworzyć, no to przecież no był praktycznie gościem, chyba w ogóle, czy on był pełnoletni w ogóle wtedy już?
1: Nie, on miał, jak zaczynał to robić, miał lat 16, jak to wyszło, to miał lat 17, to są te, wiesz, takie śmieszne moje historie, że potem przyszedł do taty i tak jak się mówi, tato, potrzebuje bloki, kredki na jutro, to on przyszedł i powiedział, tato, potrzebuje zespół na jutro, bo zapłacili nas nagrać September, nie? Więc jakby tego typu to były historie, no i troszeczkę urósł, ma już, jest już, wiesz, ma już dwójkę z przodu, czyli ma już lat 20, no i teraz wydaje mi się, że, ja powiem tak, no mi się wydaje, że ta płyta to jest tak, jak ten zachwyt wtedy chciał i

0: mógłby brzmieć, gdyby to się dało zrealizować w takich warunkach, jak nam się teraz udało. Jest to pewna wolta, nie wiem jak zostanie to przez, wiesz, trufanów epki spogłosowane i odebrane, no ale zeszliśmy bardzo dużo z pogłosów, postawiliśmy na treść, mniej na formę.
1: No dobrze, to czekamy zatem na nowy zachwyt. Jesteśmy na festiwalu w Rosound, ze mną Marcin Giza z wytwórni Tematy. Przypomnijmy, Mlecze to też ten sam roaster, ten sam skarbiec muzyczny. Dzięki Marcin, że wpadłeś.
0: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam wszystkich słuchaczów.
1: I zagrajmy teraz nowy zachwyt, Znam.

0: Autopromocja. Każdy człowiek ma swój kolor, który określa jego osobowość. Mój to zielony, symbol empatii, kreatywności, a przede wszystkim natury. To właśnie w otoczeniu zieleni czuję się najlepiej i to o nią chcę dbać. A może uda mi się was tym zarazić? W audycji Szanuj Zieleń zażywam kąpieli leśnych, szukam jadalnych chwastów i zaglądam w morskie głębiny. Chodźcie tam ze mną w każdą sobotę i niedzielę od 8 rano. Zanurzcie się ze mną w zieleni. Marta Hoppe, zapraszam. Autopromocja. Reklama.
1: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
2: Halo, halo, czy nas słyszycie?
1: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
3: Abemus Papam.
1: Plebiscyt Polskie Radio.

0: the fire in 1, 0.
1: Zapraszamy na 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas 2 Brzegi do Kazimierza Dolnego. Jubileuszowa edycja potrwa od 1 do 9 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy Jana Komasy i Larsa von Triera, świetni goście, wśród nich Anna Dymna, wernisaże, koncerty i znakomita atmosfera. Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka.
2: Poleca Czwórka, Polskie Radio.
3: Po reklamie. No, I'm better solo, solo.
4: I never let me down, down, down, down. O nie, my tak nie gramy.

0: krok.
1: Na zegarze 21.
0: Pogoda.
1: Cały czas ciepło, cały czas przyjemnie. Tutaj we Wrocławiu nie było dzisiaj tak strasznych upałów jak w Warszawie, z tego co mi przekazano ze studia. Natomiast wciąż jest naprawdę ciepło, naprawdę przyjemnie. W tym momencie 22 stopnie i ma się troszkę ochłodzić, ale nadal to jest świetna festiwalowa atmosfera. Wydaje się, że w takim momencie nikt się nie przegrzeje, nikt nie zziębnie. To jest najważniejsze. Wczoraj było trochę chłodno, ale dzisiaj będzie lepiej. Dzisiaj przede wszystkim nie pada. Gdzie dzisiaj za to pada? Padało już w Warszawie. Padać będzie natomiast na południowym wschodzie. Tam okolice Rzeszowa w tym momencie na czerwono na mapie Polski i IMGW wydało ostrzeżenie przed opadami, przed burzami, także tam należy na siebie jak najbardziej uważać. Jeśli chodzi o pozostałą część kraju, to nie. To tam wszędzie czysto, wszędzie na szaro po prostu, czyli bez ostrzeżeń. I bardzo, bardzo dobrze. Lato w pełni.
0: Autopromocja.
2: Każdą niedzielę od 18 do 20 zapraszam do czwórki na audycję Na Cztery Łapy. Artyści, muzyka i ich czworonożni przyjaciele. Rozmowy, historie i dużo dobrego flow. Na Cztery Łapy. Tylko w czwórce zaprasza numer raz.
0: Autopromocja.
3: Jej piękne czarne oczy, śnią się czarne oczy. Ich nie przeoczysz, wiem, że nie.
4: O nie, my tak nie gramy.

Cały czas Wrocław, jak najbardziej. W tym momencie na dużej scenie Daria ze Śląska, także możecie ją lekko słyszeć, bo tutaj ostre rockowe łojenie, tak jak wczoraj na Kacperczykach. Za to na scenie małej kończy The Casino i już niebawem porozmawiamy o tym, jak ten koncert wybrzmiał i też jak szuka się swojego stylu przez dobre 12 lat. To dlatego, że Hubert Wiśniewski był też gościem na panelu dyskusyjnym, opowiadał o tym, że tak, że naprawdę on tworzy już od tego 13 roku życia i to jest niesamowite, że można tak wcześnie zacząć, tak długo trzymać się jednego projektu i cały czas szukać, nie poddawać się. Także to w tym momencie na Wrosoundzie. Przypomnijmy, pod patronatem Czwórki odbywa się ten festiwal. Jesteśmy tutaj od wczoraj. Wczoraj bardzo dużo do udanych koncertów. Dzisiaj te, które do tej pory mogłem usłyszeć, również były świetne. Co dalej? Zobaczymy, ale jestem dobrze nastrojony. W tym momencie posłuchajmy Moses Yuffie Trio, kawałka Ocean. To jest trio, które występowało tutaj już dziś wcześniej. Również moim zdaniem w świetnej formie, z nowym materiałem. Grajmy.

Moses Yuffie Trio, ale tym razem akurat nie w pojedynkę. Znaczy, głupio to brzmi może przy trio, ale jednak tutaj w gościnnym udziałem Annie. To z ich ubiegłorocznego albumu, świetnego swoją drogą, i gdy usłyszałem ten wokal, to bardzo, bardzo się ucieszyłem, bo bardzo on się doskonale wkleił, po prostu, może tak. Czasem są takie fity, przy których się człowiek zastanawia, słuchając muzyki, skąd ten wybór, kto to wymyślił. No nie, tutaj wszystko gra, także polecam serdecznie album Moses Yuffie Trio z ubiegłego roku, polecam też tegoroczną epkę i polecam to, co się zbliża od nich, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, co dzisiaj we Wrocławiu widziałem. Niebawem wpadną do nas faktycznie Moses Yuffie Trio, a wpadnie też do nas Hubert z The Casino. Natomiast teraz posłuchajmy raz jeszcze Chasing Light, Moses Yuffie.

Moses, Yuffie i Trio. Nie tak dawno, bo dzisiaj na festiwalu w Rossand, na którym cały czas jesteśmy, z którego cały czas nadajemy, to jest kawałek, który ukazał się już w tym roku. Chasing Light, przypomnijmy. Oj, no świetna epka i utwór tytułowy z tegoż właśnie wydawnictwa. Cały czas czekamy. Prawo gwiazdy jest takie, aby się lekko spóźnić. Także czekajcie razem ze mną. Pojawią się tutaj niebawem. Pojawi się też wspomniany Hubert Wiśniewski z The Casino, ale w tym momencie widzę go z daleka, jak rozmawia z osobami, które podbiły do niego, zachwycone koncertem, zachwycone też jego muzyką. Także widzicie, no można mówić, że ktoś niszowy, ktoś nie niszowy. Tutaj naprawdę warto spotykać się z artystami i uczestnicy festiwalu w Rossand z tego korzystają. Korzystajmy i my, także bądźcie ze mną do 23:00. Tu Adam Smolarek, a to audycja Czwórka na Rossand.

0: Radiowa Czwórka z wami na festiwalu WroSound, ale nie tylko Radiowa Czwórka, ale też zapowiadany Hubert Wiśniewski. Dzień dobry.
1: Witam państwa.
0: Dobry wieczór.
1: Serdecznie.
0: Żadnych państwa, my tu nie jesteśmy na pan.
1: Ciebie i wszystkich, co podsłuchują.
0: No właśnie, dzień dobry. Tak, jakie wrażenia po koncercie? Słyszałem tutaj od przechodzących ludzi, że wow, ale było super, więc ty możesz powiedzieć, że było nie super na przykład.
1: Nie no, zmuła totalna.
0: Bez nadzieja.
1: Tak, nie no, poniosło nas mega, dzisiaj sobie popłynęliśmy bardzo na tej scenie. Jakoś tak ten kameralny klimacik i trochę ta wielkość chyba tej sceny i też to, że naprawdę zadziwiająco dużo ludzi przyszło na nas stricte, to zrobiło nam naprawdę ten koncert bardzo, no.
0: Czy to jest ten moment, kiedy już jesteś zadowolony z odbioru, czy jeszcze chciałbyś więcej i więcej i więcej?
1: To jest ciekawe, bo ja trochę toczę inną batalię w głowie. Nawet nie właśnie z odbiorem, tylko po prostu z sam sobą i z moim zadowoleniem z tej muzyki i z moim jakimś takim, wiesz, parciem po prostu i eksplorowaniem tego tematu dalej i dalej i tak, więc jak największą walkę toczę z sam sobą, a ludzie... Ludzie są i są niesamowici i to jest w ogóle, no przerasta moje pojęcie zupełnie, że tyle ludzi jest u nas pod sceną, to jest niesamowite.
0: No widzisz, no w tym momencie po tylu latach to już chyba zdążyli się uzbierać, ale to jakie siły ze sobą walczą w tobie?
1: Wiesz co, no jakaś taka... Nie wiem, jak tą siłę nazwać. Może jest to ambicja, może jest to jakiś taki perfekcjonizm, może jest to po prostu moja miłość do muzyki stricte. Wiesz, ja od kiedy pamiętam, to nie szukałem innej drogi w życiu. Wiedziałem, że to jest to dla mnie i już tak długo obcuję z tą muzyką, jednocześnie tak wiele jest jeszcze nieodkrytych przeze mnie ścieżek i to jest super w muzie, że możesz to robić całe życie i dalej czuć tą adrenalinę i czuć się jak taki odkrywca i ja się cały czas tak czuję, więc no jestem mega szczęśliwy, że odkryłem tą muzykę w swoim życiu i że tak to się potoczyło. I po prostu, no tak, największym przeciwnikiem jestem sam sobie, bo robię muzę i wiesz, słucham jej potem i cały czas zdarza się mój wewnętrzny jakiś taki słuchacz z zewnętrznym muzykiem, co nie? I gdzieś tam gonię za czymś, czego nigdy nie mam w planie też dogonić. Jest to po prostu ciekawa dynamika w mojej głowie.
0: No ale cały czas się jednak udaje coś tam wydać, prawda? Byłeś u nas zresztą w Czwórce, opowiadałeś też o wydawnictwie.
1: Tak, no nie jestem może najbardziej, najszybciej wydającym rzeczy człowiekiem na świecie, ale to dlatego właśnie, że naprawdę mi zależy na jakości tych rzeczy i naprawdę jestem dosyć surowy wobec siebie i jakby słyszę, kiedy ta muza ze mnie wychodzi i ona jest szczera, a kiedy ona jest... na siłę, co nie? I bardzo mi zależy na tym, żeby ona była jednak jak najczystszą formą tej muzy, którą chciałbym ludziom pokazać. I też bardzo dużą uwagę przykładam do tekstów i nad nimi też bardzo dużo spędzam czasu. Więc to jest cały czas podróż i cały czas jakieś też, wiesz, odkrywanie nowych właśnie dróg i jakieś takie doskonalenie tego, co już mam.
0: To jak to robisz? Bo piszesz tekst na przykład, potem mówisz, kurde, nie to miałem na myśli.

0: co?
1: Tak? To przypadkiem tam się wkradło. Kto to napisał?
0: Wiesz co, często jest tak, że po prostu na przykład siedzę, wiesz, przez... Na przykład, nie wiem, siedzę 5 godzin, kręcę jakiś szum na syntezatorze i zaczynam, wiesz, ciągnie mnie w jakąś stronę, co nie? I czuję ten przypływ jakby jakiejś inspiracji i idę za nim po prostu. I po, wiesz, 4 dniach siedzenia nad tym numerem, daję mu przerwę tak na 1-2 dni, potem wracam do niego, odsłuchuję go i okazuje się, że to jest totalnie jakby, wiesz... jakaś kakofonia.
1: Tak,
0: dla mnie, w sensie...
1: Nie, a to są ładne piosenki przecież.
0: Nie rozumiem go, nie? Nie rozumiem go, ale potem, wiesz, wracam za 2 dni następne i zaczynam go jakby rozumieć i to jest taka... To jest trochę jak, nie wiem, jakby rzeźbienie w kamieniu, co nie? Że trochę tą muzę bardziej odkrywam niż jakby mam nad nią jakąkolwiek władzę, co nie? Okay, mam takie poczucie.
1: Okej. Okay. No myślę, że wrzeźbić można w różnych rzeczach i kamień nie jest najgorszą z nich.
0: Racja, chociaż nie mam doświadczenia akurat w takim rzemiośle.
1: No to dobrze, to dobrze. Jak brzmi dla ciebie tegoroczne lato?
0: Powiem ci, że super. Dużo jest elektroniki w mojej głowie ostatnimi czasy. Naprawdę gdzieś tam podróżuję po różnych rzeczach. Trochę miałem taki moment przestoju, że czułem troszeczkę, że znowu mi to takie źródełko, powiedzmy, muzyczne jako słuchacz wyschło, ale znowu gdzieś tam odkryłem jakąś niszę i znowu w nią zanurkowałem i to wiesz, to jest cały czas jakby góra-dół, jak całe życie wygląda. No ostatnio naprawdę gdzieś tam nurkuję w jakichś dubowych po prostu klimatach i różnych elektronicznych właśnie rzeczach, chociaż też właśnie zespół, który dzisiaj grał, Moses i Ofe Trio, no mega mi zależało, żeby ich zobaczyć. Niestety grali zupełnie dosłownie chwilę przed naszym koncertem, więc usłyszałem tylko trochę, ale no świetny. Taki kawałek Ocean, bardzo chciałem usłyszeć i finalnie nie wiem, czy go nawet zagrali, ale...
1: Grali.
0: Wow, zazdro.
1: muszę ci powiedzieć, że no niestety straciłeś sporo, mega ale zazdro. Co zrobić, no tak to jest.
0: No, wiesz, trzeba było, nie? No,
1: trzeba było.
0: Nie, no nie płaczę, zajebiście tam się grał, ale po prostu świetnie, nie, świetny koncert. Bardzo się dobrze czuję po tym koncercie, naprawdę była mega energia i ten, no, a Mozesów sobie jeszcze usłyszę na pewno kiedyś.
1: Jeszcze usłyszysz, tak jak i my się na pewno jeszcze usłyszymy. Hubert Wiśniewski ze zespołu The Casino, lider grupy w zasadzie.
0: Tak, dziękuję wam bardzo.
1: Dobrze, zagrajmy teraz raz jeszcze The Casino, drugi Dym.

Ja, ile miałem takich dni, że pytam się, kiedy to wszystko się stało, świże. Już nie zapalę po raz pierwszy gipka, kumasz. Od matury chwilka, u nas se gada, ma to pół dekady. Kiedy wydałem swoje pierwsze rapy, kiedy pytałem wariatów o rady, a rady wariatów działały jak wyrok. Słuchałem się, stosowałem, miałem różne etapy, potem i łamałem jak wyrok. Czas

przyszłości, dzwonię do teraz. W gości jestem na melanż, dorośli to my plus 10 lat. Też pewnie mi minie jak się masz. To tylko po to, żeby pamiętać, że to nic dziwnego na ogólnej skali. Czym dalej jesteś, tym bardziej kumasz, że jesteśmy w tym ogólnie potrójnie mali.

0: Jesteśmy na Wrosoundzie, w plenerowym studiu czwórki. Kolejna uczestniczka jest z nami. Cześć, jak się nazywasz? Jak ci na imię?
1: Zosia.
0: Cześć, Zosiu. I pytanie brzmi klasycznie. Na co przyjechałaś na Wrosound?
1: Ja ogólnie przyjechałam głównie na Kosmę Króla, ale również poznać tutaj nasze inne underdogi. Albo na przykład też bardzo czekałam na koncert Asleepa, ponieważ on jest z Wrocławia, więc trzeba wspierać swoich ludzi.
0: Okej, czyli scena lokalna. To jest ciekawe, bo jednak wiesz, strasznie dużo osób nam mówi, że Son Lux, Alice, Phoebe Lou, nie? A tu widzę, że jednak lokalsi.
1: Ja tutaj bardziej jestem wyjadaczem rapu, że tak powiem, więc no.
0: Co zatem udało ci się odkryć lub też upewniłaś się, że było fajne albo było rozczarowaniem?
1: A co mnie zainteresowało?

0: To jest dobrze wydaje.
1: W którą stronę rapową jesteś bardziej? Bardziej Kosma Król, czyli wiesz, taka bardzo luźna nawijka, trochę tam o blantach i tak dalej, czy Karuzelka, który jest no bardzo taki, nie wiem jak to nazwać, no to jest abstrakt hip-hop, nie? To jest taki hip-hop dosyć ciężki w formie.
0: Ja ogólnie wolę old school, czyli bardziej Kosma Król, ale też jestem otwarta na inne brzmienia, więc no nie zamykamy się.
1: Let's go, to życzę Ci miłych koncertów i dziękuję bardzo.

Nie odpuszczę wam Moses Eufytrio dzisiaj. Naprawdę świetny to był koncert i dlatego też słuchamy jeszcze więcej ich muzyki. Ale to jest jazz, taki dosyć łagodny, też sporo elektroniki się tu pojawiło, ale jeszcze więcej elektroniki pojawi się u tych, którzy następni. To będzie rozmowa archiwalna, to będzie nowe nagranie za to, czyli Zima Stulecia i ich najnowszy singiel O Mamy.

0: Oj, nowość, nowość. Zima stulecia i kawałek O mamy. To jest ich najnowszy singiel, którym zapowiadają płytę Live. Marek Pędziwiatr i Marcin Rak wystąpili na Wrosoundzie w roku 2023. Wtedy byli no dosyć świeżo po wydaniu swojego albumu jako Zima stulecia. Właśnie. O czym jest ten debiut? O to ich zapytałem.
1: Sama płyta minus 30, to jest jakby ten koncept jest dość złożony, bo tam jeszcze można usłyszeć właśnie takie na niej sentymenty filmografii lat 80., 90. Szczególnie oddaje to na przykład mój klawisz Juno 106, który pojawiał się na jakichś legendarnych nagraniach lat 80., 90., no. Soundtrackach na przykład do Terminatora, jedynki. Znaczy tak, ostatnio nabyłem właśnie bardzo cenny dla mnie instrument obecnie. Jest to Junost 21. Jest to radziecki instrument, który był podróbką Juno 106, czyli tego japońskiego klawisza, który pociągnął płytę minus 30 i prawdopodobnie go użyję na następnej płycie, ponieważ ma ciekawą historię ta klawiatura. Posiadała go Rosjanka, która grała na fortepianie i musiała uciekać z Rosji i dziadek zmartwiony, że wnuczka nie będzie mogła grać na fortepianie, kupił jej tego Junosta i wysłał łodzią podwodną gdzieś do Moskwy i potem poleciał do Polski.
0: To jest faktycznie mocna historia.
2: Można go nie użyć.
3: Ma swój charakter i to taki naprawdę groźny.
1: No ma i przede wszystkim bardzo, bardzo mnie rajcują właśnie historie tych rzeczy, bo to jest nadawanie jakiejś intencji muzyce, te dźwięki zyskują jakieś znaczenie, jakąś historię i to...
4: Można zdradzić, że śladowe jego ilości również pojawią się na następnej płycie Błota. Ale myślę, że prawdziwe oblicze dopiero dostanie na zimie, tak mi się wydaje.
3: Totalnie surowe brzmienie, takie wiesz, wschodnie takie.
0: Jak z wilka i zająca.
3: Jak z wilka i zająca, właśnie.
0: Właśnie to mogliśmy usłyszeć. Historię o Junost 21 to jest instrument Marka Pędziwiatra. Zespół Zima Stulecia wystąpił na Wrosoundzie na jednej z poprzednich edycji, a jeśli chodzi o wspomniany album Błota, to on zdążył się już ukazać, także tak, warto słuchać, warto sprawdzać, co też u tej wrocławskiej ekipy, wrocławskiej, warszawskiej, poznańskiej, zależy o kim mowa oczywiście. A w tym momencie w Radiowej Czwórce gramy jeszcze jeden kawałek od Zimy Stulecia, właśnie minus 30 w tym momencie w Radiowej Czwórce.

0: Autopromocja.
1: Ja przynoszę wyniki.
2: A ja zakwasy.
1: Ja wiem, kto wygrał, kto przegrał i kto ma formę życia.
2: A ja wiem, kto po pierwszym treningu nie będzie mógł zejść po schodach.
1: Czyli ja sport przez duże S.
2: A ja sport przez dobra. Od poniedziałku zaczynam na serio.
1: Będą wydarzenia, zawodnicy, aktualności i rzeczy, które warto oglądać.
2: Do tego ciało, głowa, regeneracja i rekreacja i pytanie, czy spacer się liczy?
1: A liczy się, jeśli ma wynik?
2: Liczy się, jeśli człowiek wraca z niego lepszy, a nie połamany.
3: Jeden zna wyniki, drugi zna zakwasy. Razem ogarniają sport i rekreację. Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz. Niedziela od 15 do 18.
0: Autopromocja.
4: Despacito. Quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto.
1: O nie, my tak nie gramy.

0: ekologii, gospodarki wodnej. Musimy w to wierzyć. To dlatego, że faktycznie jest bardzo przyjemnie. Wczoraj mieliśmy trochę przebojów tutaj z lekkim deszczem, z wilgocią, a dzisiaj wręcz przeciwnie. Perfekcyjne lato, perfekcyjne na wyjście na zewnątrz. Jeśli jeszcze się nie zdecydowaliście, to cały czas warto tutaj do nas zaglądać i wpadać na Wrosound, z którego nadajemy dla Was kolejną godzinę audycji prosto z terenu, dla czwórki właśnie. Także czekamy dalej na następne koncerty. W tym momencie Kabusze gra na scenie eksperymentalnej, a przed nami jeszcze sporo również na scenie głównej. Alice Fibilu, artystka, na którą przyszło chyba dzisiaj najwięcej osób z tych, które pytałem.
1: Autopromocja. Duchologia w czwórce serwuje Wam przepis na retro chill. Plasterki ogórka na oczy, nogi do cebrzyka, a w tle oczywiście radio. Zapraszam na 2 godziny relaksu w stylu vintage. Zaglądamy do archiwów i przypominamy dawne sposoby na odpoczynek. Duchologia w czwórce w każdą niedzielę od 13 do 15. Zapraszam, Olga Drenda. Autopromocja.
2: Ona czuje we mnie pieniądz. Wytroiła się jak bijąc.
3: O nie, my tak nie gramy.

0: Sneaky Jesus i kawałek Mufasa, ich najnowszy, oczywiście. Tak jest. Jesteśmy cały czas na Wrosoundzie z wami. W tym momencie znowu Adam Smolarek przy mikrofonie, a ze mną w tym momencie Olga Nowakowska, dyrektor Strefy Kultury Wrocław. Cześć.
1: Cześć, dobry wieczór państwu.
0: Dzień dobry. Jak festiwal Wrosound zmienił się przez lata? Bo to jest która? 17 odsłona?
1: Tak, to już jest 17 odsłona. No, Wrosoun zaczynał od dość małej kameralnej imprezy, która się kiedyś nazywała Wrocławski Sound. I ewoluował z małej sceny, takiej małej kameralnej sceny tutaj z Impartu, przy którym teraz to robimy, do imprezy na zewnątrz, która ma dwie sceny, jedną dużą, jedną mniejszą i gramy oczywiście teraz na Zielonym Placu dla was. A też terminy były różne, bo Wrosoun kiedyś był w czerwcu, później był w grudniu właśnie, a w momencie, kiedy postanowiliśmy, że będzie to jednak festiwal letni na zewnątrz, no to przenieśliśmy to termin patę oczywiście na lipiec.
0: Tak, połowa lipca już od dobrych paru lat, bo ja cały czas podkreślam. Ja tu jestem kolejny raz i za każdym razem cieszę się, jak bardzo to jest przyjemny do przebywania festiwal. Nie o każdym można to powiedzieć. Na niektórych człowiek trochę się gubi, trochę się tłoczy. Tutaj tego w ogóle nie ma.
1: No tak, my trochę celowo też robimy festiwal Wrosoun jako imprezę niemasową, po to właśnie, żebyście wszyscy państwo czuli się u nas bardzo komfortowo. Imprezy masowe jednak kojarzą się z tym, że są to imprezy na 15, 20, 30 czy 40 tysięcy ludzi. W momencie, kiedy tyle

0: Wiele osób pojawia się wokół sceny. No robi się trochę ciasno, jest się taką troszeczkę sardynką w puszce. A tutaj mamy możliwość zorganizowania dla Was i stref chilloutu, i takich stref, gdzie możecie coś zjeść dobrego i samemu sobie nawet ugotować. I są napoje, i jest woda nasza wrocławska kranówka. I oczywiście współpracujemy z NGO-sami. Możecie wesprzeć koty, psy i różne inne zwierzęta. Możecie sobie kurtkę pomalować, sukienkę pomalować, koszulkę, co tam chcecie. Możemy oczywiście się zgłosić także do DKMS-u, czyli spełnić taki nasz ludzki też obowiązek. Może znajdziemy gdzieś naszego genetycznego bliźniaka, któremu będziemy mogli jakoś pomóc.
1: To bardzo dużo aktywności na festiwalu, którego to jednak główną osią jest muzyka.
0: Tak, główną osią jest muzyka, natomiast to nie znaczy, że tylko musimy się skupiać na muzyce, bo faktycznie są dwie sceny. W sumie mamy 16 artystów, bo gramy na obu scenach codziennie, na każdej scenie po 4 zespoły, są 4 artystów, plus jeszcze na wieczór, na tak zwanego aftera. Wczoraj zaprosiliśmy Państwa na występ Michała Macewicza, dzisiaj jest jeszcze DJ Glash, więc muzyki jest bardzo dużo. Państwo oczywiście macie możliwość to właśnie migrowania między dużą sceną, a tą naszą sceną w podwórku, tą sceną eksperymentalną, choć ta scena eksperymentalna niby jest na mniejszej scenie, ale gwiazdy występują równie wielkie, co na dużej scenie. Natomiast to też daje swój taki właśnie bardzo przyjemny klimat, to podwórko małe. Ale tak, okraszamy właśnie muzykę. Chcemy, żebyście Państwo mieli tutaj, przyszli do nas na festiwal, który jest po prostu przyjemny, który jest nie tylko odbiorem muzyki, ale także spędzeniem czasu, jak przychodzicie z przyjaciółmi, właśnie żeby go miło spędzić. Na leżaczku sobie posiedzieć, na fotelu, usiąść, posłuchać muzyki i przyjemnie spędzić piątkowy i sobotni wieczór właśnie z nami tutaj we Wrocławiu.
1: Wszystko się zgadza. Festiwal, mimo że już jest 22, absolutnie jeszcze się nie wygasza. Tu się jeszcze dużo będzie dzisiaj działo. Ze mną na miejscu Olga Nowakowska, dyrektor Strefy Kultury Wrocław. Dziękuję Ci bardzo, że znalazłaś moment w tym wszystkim tutaj, żeby do nas zajrzeć.
0: Spoko, nie ma problemu. Zapraszamy jeszcze nawet już na ostatnie teraz występy, bo to jeszcze przed nami kilka występów, ale można jeszcze przyjść, wpadajcie, gramy, w sumie do drugiej gramy.
1: To zagrajmy teraz.
0: Ale w zamkniętej jeszcze. Tam DJ już będzie, to już będzie na zamkniętej przestrzeni. Na otwartej gramy do 23.30 tutaj na dużej, na placu przed Impartem.
1: Wrocław, Wrosound i czwórka na Wrosoundzie. Grajmy.

Sneaky Jesus. Do kwadratu można powiedzieć po wrocławsku. To dlatego, że ten zespół właśnie z tego miasta pochodzi, a co więcej, kawałek Minneapolis Police Game zremiksowała nie kto inny jak Baby Milo, która też tutaj występowała. Miałem okazję widzieć jej koncert. Znowu, kolejny człowiek charyzma, tak można powiedzieć. Głęboki głos, charakterystyczny. Polecam jej epki, Koszykówka na przykład. To jest bardzo solidny numer. No i tak, jesteśmy cały czas na Wrosoundzie, natomiast dotarła do mnie interesująca bardzo wiadomość, mianowicie uwaga, troszkę od nas co prawda, ale jeszcze w województwie dolnośląskim, w powiecie głogowskim wczoraj obserwowano pojawienie się jakiegoś dużego kotowatego zwierzęcia. Starosta powiatu twierdzi, że nie jest to puma, ale takie są podejrzenia. No, tak czy inaczej, jest prośba o zachowanie ostrożności, jeśli ktoś jest w tamtym rejonie, a mnie w tym momencie bardzo cieszy to, że jednak ta puma prawdopodobnie, czy też to inne zwierzę, nie pojawi się na Wrosoundzie i nie będzie nikomu zagrażać. Zagramy teraz Coles, a raczej Brodkę zremiksowaną przez Coles. Tutaj usłyszymy i przede wszystkim Kachę z Coles ze wokalem, ale też jednak tekst Brodki. Taka to zima, to jest ta piosenka.

0: Mlecze i Aero to kawałek z ich najnowszego albumu Niebieskiego. Niektórzy mówią, że to jest debiut, że ubiegłoroczna płyta to tak naprawdę jednak jedynie epka. Ja się nie zgadzam, ja uważam, że to są dwie naprawdę udane płyty, chociaż ta najnowsza faktycznie jest trochę lepsza. Mlecze odwiedziły wczoraj studio Radiowej Czwórki tutaj na festiwalu w Rosound. Dzisiaj natomiast zagrały na dużej scenie, bez żadnych problemów, z pięknymi melodiami, takimi jak właśnie ta, która za nami. Ale zapytaliśmy ich wczoraj, czemu jara ich rok z lat 2000, no jednak bardzo specyficzne w swoim brzmieniu.
1: To jest takie delikatne zachłyśnięcie się jakimś brakiem perfekcjonizmu w tej muzyce, jakąś autentycznością, która się wywodzi właśnie z takiej trochę dzikiej przemiany muzyki w tych latach wczesnych 2000, tego jak te gatunki się przenikały, więc myślę, że ta fascynacja powróciła po prostu i cieszymy się z tego.
2: Ja myślę, że to jest też mega podjarka takim szalonym właśnie czasem transformacji między czasami analogowymi i cyfrowymi, kiedy te różne patenty cyfrowe były zupełnie jeszcze niezeksplorowane. Czasem coś wychodziło, czasem nie, no ale wychodziły pewne perełki, które no powiedzmy nam się bardzo dobrze kojarzą też wiekowo, więc...
0: Tak właśnie opowiadały Mlecze wczoraj, a raczej dwie piąte Mlecze, czyli w tym przypadku Marcin, perkusista, oraz Michał, gitarzysta. Miałem dzisiaj takie przemyślenie, idąc na teren Wrosoundu, że indie rock z lat 2000 to jest kawał wspaniałej letniej muzyki, że te wszystkie, nie wiem, Peter Bjorn i John, Young Folk,

Kings, The Strokes, Caesars, Franz Ferdinand i tak dalej, i tak dalej. To jest świetna muza, która doskonale sprawdza się na właśnie takie spacerowanie latem, gdy jest ciepło, wręcz gorąco, w pełnym słońcu. Człowiek sobie sączy mrożoną kawkę i słucha prostych melodii, chwytliwych melodii, ale takich kojarzących się być może z wakacjami, z weekendem, może z MTV odpalonym gdzieś tam w tle wtedy jeszcze. No, trochę tak jest. Czy to już jest taka zoomerska nostalgia? No chyba tak. Co zrobić? Starzeje się, tak? No dobrze, posłuchajmy. Mleczy, zaśniesz spokojnie. Teraz przed nami.

0: No, czwórka cały czas we Wrocławiu. Jesteśmy z wami. Znowu, nie jestem sam. Dzisiaj widzę, że ta godzina upływa nam pod znakiem rozmów trochę meta na temat festiwalu. Tak. Paula, jesteś ze mną. Dzień
1: tak,
0: dobry, cześć.
1: Cześć, hej.
0: Dużo się tutaj dzieje, prawda? Ja widziałem, ile telefonów odbierasz.
1: Tak, tak, telefon już... nie wiem, czy on jeszcze żyje, ale tak, myślę, że chociażby moje kroki, które pokazuje mój zegarek i ciągle wjeżdża mi tam napisz się, zrób sobie przerwę. Więc tak, biegamy między scenami, między różnymi wydarzeniami i no nie ma tego końca, w sensie, że jeszcze nie jesteśmy na końcu tego.
0: No tak, no jeszcze dużo przed nami. Tak. No teraz w zasadzie jeden z na pewno najważniejszych koncertów tego festiwalu, to dlatego, że już zresztą to też jest temat, który poruszałem chwilę temu z Olgą, ale też no teraz tak. Wrócił. Bardzo dużo osób mówi, przeszliśmy na Alice Fibilu. O, jest druga osoba, tak. Dołącza do nas.
1: Przyszedł
0: Kuba Więcek.
1: Zapowiedział
0: jest
1: Alice i jest
0: tak,
1: i on.
0: Tak, zapowiedział Alice, jest i on. Czekaj, czy ten mikrofon działa?
2: Działa.
0: Numer 3, dobrze, to sprawdźmy. Jest Kuba Więcek.
2: Jestem. Dobry wieczór. Wszystkim słuchaczom oraz słuchaczkom Radiowej Czwórki.
0: No to skoro Paulę już zapytałem, to teraz ty powiedz. Jak się czujesz, mając milion rzeczy do roboty, zakładam?
2: Właśnie mam tak wspaniałą drużynę, że po prostu nie czuję tego, że mam milion rzeczy do roboty, bo po prostu jest tutaj mnóstwo osób mega, które wiedzą jakby co robić i robią rzeczy wspaniale, także czuję się bardzo tutaj komfortowo i wszystko idzie zgodnie z planem.
1: Okay. Spróbowałby powiedzieć inaczej, wiesz, siedzimy naprzeciwko.
0: No to jesteśmy w radiu też, wiecie, takie rzeczy się zapisują.
2: Ale my już jesteśmy po prostu doświadczeni, bo to już druga edycja nasza we dwójkę, a 17 festiwalu.
0: No właśnie, no to jak to teraz wygląda? Się dużo zmieniło faktycznie.
1: Bardzo dużo, bo tak naprawdę kiedyś to było zupełnie inaczej. To jakby ten festiwal wywodzi się z takiego jakby typowo miejscowego, wrocławskiego pomysłu, czyli
0: Kier jest najbardziej historyczny, Olga podała, ale mamy już te zmiany właśnie w ostatnie dwie edycje.
1: To, tak. No tak, przede wszystkim formuła tego i no nasz nowy dyrektor artystyczny i to, że jakby ten line-up jest trochę inny, w sensie na pewno zdecydowanie nie zmieniliśmy się diametralnie, czyli jakby nie odrzuciliśmy tego, że wciąż idziemy w to, co jest takie alternatywne, co jest nie mainstreamowe, co jakby wyraża dużo, co mówi dużo ze sceny, ale zdecydowanie poszerzyliśmy te, myślę, kontynenty i nie tylko. Trochę dalej idziemy w głębie jazzu, okolic jazzu, ale też bardzo fantastycznego rapu i tutaj takich bardzo elementarnych podstaw tego, jak powstała ta muzyka alternatywna i cała reszta, no bo chyba to wszystko gdzieś tam się brało i od rapu i od jazzu tak naprawdę, tak? To gdzieś tam to tak wyrastało. I tutaj my też tak wyrośliśmy.

0: No i tak naprawdę myślę, że Kuba też nas poznał, zobaczył, że jakby może nam zaufać w tej realizacji i że wszyscy razem idziemy w jednym kierunku do jednego celu i mamy tak naprawdę chęć zbudowania tutaj czegoś fantastycznego, czegoś, co poniesie się dalej, co wybrzmi tym, że Wrosound będzie szeroko rozpoznawalnym festiwalem takim dla bardzo wyszukanego, ale też nie do końca dla ciekawego słuchacza, o może tak.
1: Ale ci posmarowała teraz?
2: Bardzo mi miło. Dziękuję, Paule.
0: To było szczere akurat.
1: No dobrze, to teraz ja posmaruję, czyli zagramy Hoshi właśnie. Noir, kawałek Kuby Więcka między innymi w radiowej czwórce.

0: Hoshi Noir w radiowej czwórce. Kuba Więcek wybył, ale wrócił już. Nie chciał słuchać siebie.
1: Tak, no właśnie mamy teraz wspaniałą headlinerkę na scenie, której jestem wielkim fanem, także nie mogłem ominąć piosenki.
0: No dzisiaj chyba przez wszystkie przypadki jest odmieniane nazwisko Alice Fibilu, nie bez powodu, wspaniała artystka, faktycznie. Nie mogę się doczekać, aż, głupio to brzmi, nie mogę się doczekać, aż skończę tutaj, żebym mógł pójść posłuchać też, bo czuję, że mnie tu sporo omija. Skończyliśmy na organizowaniu i na tym, że masz, Kuba, wspaniałą ekipę, z którą pracujesz, to chciałbym cię podpytać, z racji, że spotkaliśmy się też przy innym festiwalu, przy jakim pracowałeś, przy jakim organizowałeś. Jak duża jest różnica w komforcie między kontrastem a Wrosoundem?
1: No jednak gigantyczna, bo tam pracowaliśmy w trójkę i jakby no nikt nie miał ze sobą takiego doświadczenia, jakiegoś zaplecza w organizowaniu takich rzeczy, więc no to jest gigantyczna różnica jednak. Jakby po tamtym festiwalu miałem coś takiego, że już nigdy więcej, a tutaj po prostu jakby chcę to

0: robić i już nie mogę doczekać każdej kolejnej edycji.
1: Widzisz, no dobrze, no to są jakieś już plany na przyszły rok? Że odbędzie się.
0: No zobaczymy, jakby to jest zawsze niespodzianka wielka.
1: Ach, no dobrze. No dobrze, to...
2: To jest trochę jak z pogodą. Będzie albo nie będzie.
1: Jakaś zawsze będzie.
2: Mamy zawsze nadzieję na to, że będzie pełne słońce, wiesz jak to jest.
1: No, każdy by chciał. No dzisiaj się udało.
2: Ogólnie się udało, bo mimo to, że padało, to było ciepło i nie było żadnego grodobicia, tak jak zapowiadali, ani żadnych innych oberwań chmur, które mogłyby tutaj przysporzyć nam dużych kłopotów, więc pogoda jest dla nas w tym roku bardzo łaskawa. Pogłaskała nas trochę po głowie i stwierdziła, że Alice przywiozła słońce z RPA.
1: To żeby nie rozmawiać o pogodzie, zakończę to tym, że festiwal w Jarocinie, festiwal Męskie Granie, też jeden z odcinków, musiały się wstrzymać. W trakcie koncertów, bo po prostu były tak złe warunki. Także tu sobie coś pokropiło i tyle. Nie było żadnego problemu. No dobrze, ale to jakie były wyzwania przy organizacji tegorocznej edycji?
2: Myślę, że między innymi jedno z tych to są te warunki pogodowe, które towarzyszą nam ostatnio w tym roku, w zasadzie przez te komórki burzowe, które dokuczają wszystkim organizatorom, to jest jedno. Dwa, to wiadomo, zawsze są te potyczki z, co Kuba dobrze wie, z różnymi agencjami, które tak jak przed chwilą z tobą rozmawiałam, nie do końca czasami odpowiadają jakby to samo, co odpowiadają sami artyści na przykład. Ale co jeszcze, to na pewno te komunikacje, czyli jakby myślę, że bardzo ważnym elementem każdego festiwalu jest komunikacja wewnętrzna i to, jak komunikuje się też na zewnątrz, czyli to, jak się buduje strategię promocji i informowania ludzi o tym, jak wygląda festiwal, w którym kierunku idziemy. I często nie jest to łatwe, bo ginie to po prostu jakby w social media.
1: Tak, jak wygląda taki brief, gdy wysyłacie ofertę?
2: Ale mówisz o ofertę do artysty?
1: Tak, albo do agencji, no zależy.
2: To już pytanie jest tak naprawdę do Kuby.
0: Jak wygląda brief? No po prostu piszę, że cześć, jestem Kuba, jestem artystycznym dyrektorem festiwalu w Raw Sound. Opisuję w skrócie festiwal, kto występował, jak to wygląda wszystko, no i jakby, że jesteśmy chętni, żeby na przykład jakiś dany tam artysta zagrał. No i po prostu często takich maili trzeba wysłać bardzo dużo do różnych osób, bo po prostu wielu artystów już jest zablokowanych na bardzo długo do przodu. My jeszcze nie mamy takiego komfortu, żeby móc zbukować z takim dużym wyprzedzeniem, więc trochę często to jest jakby tak, że trzeba po prostu liczyć na łód szczęścia, że akurat jakiś artysta jest w Europie, ma wolne i tak dalej, więc to wymaga dużo pracy generalnie.
1: Tak, ja to słyszałem przy paru innych festiwalach, że nieraz by bardzo się chciało, że nawet jest chęć, tylko po prostu, no sorry, ale mamy już trasę w USA, nie?
2: Tak, właśnie o to chodzi, że też ta przestrzeń, nie? I to, że jednak na jeden koncert w Polsce bardzo często, bo na przykład inni nie grało nigdy w Polsce, w tym roku zagrali pierwszy raz. Sama pytałam, jak im się podoba, powiedzieli, że wrócą na pewno, więc tak, jesteśmy świetnym miejscem do grania, tylko nie do końca po drodze, bo wielu tych artystów, których Kuba chciałby zbukować, oni nigdy nawet nie przejeżdżają w okolice Polski i to może stanowić problem, ale jak widać, można poczekać rok czy dwa i może za dwa lata się uda i myślę, że ta mapa marzeń Kuby krok po kroku w pewnym momencie się spełni, a my mamy wielką przyjemność przy tym pracować i budować tą całą resztę, czyli tą otoczkę tego, co się znajdzie na panelu, co wybrzmi właśnie w social mediach, czy co pójdzie gdzieś tam szeroko w eter. I to jest ładny obrazek. W sensie mi się bardzo podoba, ja jestem z niego bardzo dumna i mam nadzieję, że będziemy tylko parli do przodu.
1: Tego wam życzę też jak najbardziej. Jako, ponawiam po raz kolejny, uczestnik już kilku różnych edycji w Raw Soundu. Jeszcze was nie wypuszczam, ale zagramy z ubiegłorocznego line-upu, czyli zagramy Livkę w tym momencie. Origami.
2: Super.

0: Origami, Livka. Livka, która rok temu wystąpiła na Wrosoundzie. Wtedy chyba jeszcze nikt się nie spodziewał, że będzie aż taki boom na Livkę ledwie parę miesięcy później za sprawą płyty Taco Hemingwaya. Świetna artystka, bardzo dobrze, że teraz więcej osób ją dostrzega, a ze mną na miejscu Paula Szewczyk oraz Kuba Więcek.
1: Cześć.
0: Rozmawiamy o tym, co tutaj się dzieje i jak to wszystko wygląda. Z czego jesteście za to najbardziej zadowoleni? Pytałem o wyzwanie, już wiem, a zadowolenie?
1: Jestem bardzo zadowolony na przykład z tego powodu, że wydaje mi się, że niewiele osób znało takie zespoły jak Yin Yin czy Kabosze, a wydaje mi się, że to są takie koncerty, które zrobiły gigantyczne wrażenie na publiczności, no i teraz ich znają.
0: Okej, okay, no widzisz, no to jeszcze jestem przekonany, że tak jest. Ja akurat Yin Yin znałem, muszę przyznać, tak, i bardzo się ucieszyłem też, że właśnie mogłem ich zobaczyć znowu. Bardzo, strasznie dużo mówię dzisiaj, że się ucieszyłem z czegoś, ale taka jest prawda, po prostu lubię ten festiwal. Tak to jest.
2: Bardzo miło.
0: Wy też, no właśnie, to dobrze, że... powiem wam tak, będąc na różnych imprezach, o mniej więcej już tej porze, nieraz zdarzyło się, że już organizator był, wyglądał jak po tygodniowym maratonie. A widzę, że wy się trzymacie nieźle.
1: Mamy naprawdę dobrą drużynę.
2: Tak,
0: jak ustaliliśmy.
2: I właśnie lubimy to robić. To nie jest dla nas zadanie do zrealizowania, tylko cel. Jakby to jest, myślę, że znacząca różnica.
1: I też bardzo dużo pracy zostało zrobionej wcześniej, żeby tak. Teraz móc się bardziej luzować.
0: No natomiast wy zdecydowanie macie co robić. Mam na myśli zarówno ogarnianie wszystkiego, jak i to, że niektórzy pojawili się na scenie też z instrumentem.
1: Tak. A, to prawda.
0: To prawda. No Kuba, nie mogłeś się powstrzymać.
2: Kuba nawet zatańczył.
1: Tak.
0: Tak?
1: Tak.
0: Gdzie?
1: Chodzi o to, że jest tutaj ze mną moja dziewczyna i właśnie ona próbuje cały czas spowodować, żebym tańczył, a ja jestem taki, że się wstydzę strasznie. A jakoś Kosma ma coś takiego król, że on we mnie wyzwala więcej energii i powiedziałam mu, żebym na scenie zatańczył. No i rzeczywiście on spowodował, że zatańczyłem.
2: Tak. Wow. Jest to udokumentowane.
0: No to już się nie wywiniesz.
2: Nie.
1: Tak.
0: Jest najgorzej. Wiesz, ja zawsze mówię, że nie tańczę na weselach, bo kiedy już raz to zrobię, to już nie będzie wyjścia.
1: No tak, tak.
0: Teraz już też nie będziesz miał wyjścia. No ale dobra, ale jednak zagrałeś, wziąłeś instrument. W ilu koncertach byłeś planowo?
1: Na wszystkich.
0: Ale w sensie jako też wykonawca przez chwilę.
1: A nie, to tylko teraz tylko na Kosmie.
0: Tylko na Kosmie, okej, okay, no. Okej. Okay. Bo coś tam do mnie dotarła plota wcześniej, że miało być tego chyba trochę więcej, ale to może zła
1: plota. Tak. Miało być, ale po prostu też miałem jakieś obowiązki na festiwalu i nie chciałem sobie dokładać.
0: Zrozumiałe. Dobrze. Czyli co, też rozumiem, biorąc pod uwagę, że co tu się dzieje poza anteną, kuchnia radiowa, Kuba przy każdym utworze wybiega posłuchać Alice Fibilu twarzą w twarz, a nie z tej odległości. Rozumiem, że jarasz się właśnie na nią.
1: No bardzo, bardzo, ale

0: Właśnie też się mega jarałem na kabosze, których słyszałem rok temu na Tauronie i po prostu zrobili na mnie gigantyczne wrażenie i wiedziałem, że muszę ich tutaj ściągnąć.
1: No właśnie, to tu już, Paula, ty mi zdążyłaś powiedzieć, że ogień na kabosze.
2: No, totalny ogień, naprawdę. I to jest taka energia, to co się tam dzieje, to jest naprawdę taki szamański taniec, to jest taki trans. Zresztą on chyba też zawsze mówi, że on chciałby, żeby cała publiczność podczas jego występu wpadła w ten trans. I to jest wspaniałe, że on przenosi tą publiczność do zupełnie innej rzeczywistości.
0: Tak, to był jakiś rytuał. Tak. Gdyby ktoś nie wiedział, jak się pisze kabosze, bo to jest bardzo skomplikowane, to jest kabeausche po francusku tak. Jakby.
1: To tak. Nie jest łatwe, to prawda, jeszcze trzeba też potem wiedzieć, jak to przeczytać.
0: Tak, to właśnie po francusku.
1: Tak, no to dobrze ustalić.
0: Nigeryjski artysta, prawda?
2: Tak, tak, dokładnie nigeryjski, no i też może właśnie stąd ten rytuał.
1: To jak udało wam się ściągnąć artystów z, no jakby nie patrzeć, drugiego końca świata trochę? RPA, Nigeria to są kraje do nas odległe.
0: No właśnie to jest trochę tak dzięki temu, że już właśnie jak już mówiliśmy o tych kulisach bukowania, no to ja mam kontakt do wielu jakby agentów tych takich międzynarodowych i oni mi trochę informują też, kto jest w trasie. Jakby oni są po prostu w Europie, na europejskiej trasie, więc jakby załóżmy, że nie wiem, Gaia Banfi wczoraj gra na Colors of Ostrava, Alice Wibble gdzieś wczoraj grała, jakby oni są wszyscy teraz w trakcie intensywnych koncertów.
1: Okej, wszystko jasne. Na co jeszcze dzisiaj czekacie, poza tym, że na wszystko, bo to nie ma takich odpowiedzi?
2: Ja już tak naprawdę nie czekam na nic, bo moje największe marzenia się zrealizowały, czyli scena panelowa, co jest nowością tego akurat festiwalu i jestem bardzo zadowolona, plus wszystkie rzeczy, które działy się na stoiskach NGO-sów i różnych warsztatowni, rzeczy, które zajmowały tutaj nas wszystkich dookoła, więc myślę, że ja już zrealizowałam swój plan 200 na 100 i jestem szczęśliwa bardzo, ale no też chcę pójść, chcę chwileczkę chociaż posłuchać właśnie Alice, więc to jest takie marzenie.
1: To zaraz pobiegniemy. Tak. Kuba, ty już byłeś.
0: Tak.
1: No dobrze, to dziękuję wam, że znaleźliście moment, żeby zajrzeć tutaj do plenerowego studia Czwórki. Paula Szewczyk, Kuba Więcek, organizatorzy Wrosoundu.
0: Bardzo dziękujemy za zaproszenie.
1: Ja nazywam się...
0: To
1: miłej zabawy. Dziękujemy. Ja nazywam się Adam Smolarek, prowadziłem dla was audycję dzisiaj i wczoraj razem z Dominiką Płonką. Za transmisję odpowiada Romuald Żodak, za realizację Maciej Załęcki, a wydawcą był Damian Sikorski. Do usłyszenia jutro o godzinie 20:00. Zespół Pokusa do mnie wpadnie. Pa, pa!
0: Do zobaczenia.
2: Pa, pa.

0: Wyjazd. Nie masz się w co spakować? Nie ma sprawy. Mamy dla Ciebie żółte i czarne walizki od czwórki. W piątek, sobotę i niedzielę od 10 wkładamy do walizki kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie, zapamiętaj wszystkie, podaj je na antenie i pakuj się na weekend. Konkurs Weekend na walizkach. Co tydzień, w piątek, sobotę i niedzielę między 10 a 13. Oczywiście w czwórce. Regulamin znajdziesz na naszej stronie. No to bajo!
1: Autopromocja.
2: Wręczę Ci mandacik za przekroczenie piękności.
3: O nie, my tak nie gramy.
4: Ja wiedziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie.
3: Czwórka, to słychać.
5: Noc, czekałeś aż noc zacznie mówić. I że wysypią się kursy z aplikacji wreszcie jeden za drugim. Żebyś mógł prawom geometrii wszystkim wbrew kół trochę porobić po trójkącie najruchliwszych stref. Wir wpaść, może na kilka chwil w pogoń. Na światłach sprawdzić, czy był swipe right od kogoś. Albo playlistę, czy wystarczy hitów w pętli. Może co udostępni,

0: Autopromocja.
1: W każdy weekend od 10 zapraszamy Was na przerwę. Na kawę, na spacer, na odpoczynek.
2: A może na...

Nie wiem z czym rozmowy, czy tam trzep od rzez tej dziewczyny w różowym. Z punktu A do punktu B po cienku, bo zniknął na krótko księżyc. Grunt, żeby nie utknąć gdzieś pomiędzy. Bo jest ten punkt, co jak przejeżdżasz, to wszystko gaśnie, żadnych kursów, żadnych wezwań. Gdzie cię to trafi, nie wiesz, nigdy prawie. Czy w drodze na jasień, czy róg Dąbrowskiego i żurawie. Pustka, flauta, niby chwila. A sam zostajesz z pytaniami o bilans. I o ten strach, co rośnie w ciszy. Strach, co by cię chętnie wziął na stronę.

byle za bardzo nie zwolnić. Bo jest ten moment, co jak stajesz, to wszystko gaśnie, żadnych propsów, żadnych bajek. Gdzie cię to trafi prawie, nigdy nie wiesz, czy na Dudy gracza, czy między Arkońskim a Warszewem. Pustka, flauta, niby chwila, a sam zostajesz z pytaniami o bilans i o ten strach, co rośnie w ciszy, strach, co by cię chętnie wziął na stronę.

0: uczy, Kiju? Nie przejmuj się, przecież wiem, że zawsze, kiedy nadchodzi zima, wyruszasz na południe.
1: Pomarańczowe słońce w dali.

pomarańczowe słońce. W dali gdzieś błyszczą szczyty. Na drodze życia wieczny krytyk w plecaku pilnie zbiera zachwyty. Wyobraźnia i limity, podziw wieczny, głód narkomana. Byle zajrzeć za horyzont zdarzeń.

Sam rozpaliłem ten ogień, teraz to tylko stoję i się gapię. Mena go zawsze dba o mnie, jakbym był BGA w ruchu młodszym bratem. Tyle miłości do świata, a mimo tego chciałaś całe serce. Kręcę sobie blanta na biurku i nucę, nie myl tego z Tiny Dancer.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
3: Nieważne, co będzie jutro. Kiedy robi się późno.

0: siebie.
1: Ten hajs jest po to, by w pył i zapomnieć. Mam plan, by złoto zdjąć tym raperom z ich szyi na dobra. Ten hajs jest po to, by gdy wychodzę ze sklepu, właściciel się pytał, kto to był. Ale nie kupisz przyjaźni, miłości i gości, którzy ze mną im, ale one to...
2: Nieważne, co będzie jutro,
3: dziś jestem wolny jak wilk.
1: Byłem w księżycu północ, teraz budujemy swój rzym.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Słońce i żółte liście, mój numer na liście. Twoje oczy się cieszą wciąż. Nie atmosfera, że wszędzie afera, że można ją nożem ciąć. Ja znam tamto miejsce i nie jest na wyspie. I może na szczęście, bo nawet na wyspie los może nakręcić los. I możesz tam spać.

morze i wiatr. Świat jak z rolki na Insta, na niebie jest tinta bez filtra. Zachody i zorze i morze, gdzieś morze i wiatr. Świat jak z rolki na Insta, na niebie jest tinta bez filtra. Zachody i zorze i morze, gdzieś

Zachody i zorze, zachody i zorze, nad morzem układa mi włosy wiatr. I gdzie nie spojrzę, jest dużo i dobrze i ładny kadr. Tam gdzie jest gorzej, już byłem, zwiedziłem ten stary świat. Niech będzie dużo i dobrze, zachody i zorze.

0: żyć coraz lepszą wersją siebie. Jak to jest, że my mamy tyle wiary w siebie.
1: Anastazja.

0: Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Teraz gramy.
3: Miła to Z-Ride, wersja live, Acid Moro Vibes, Big Ups Radio 4.
4: Yeah.
3: Lecimy z tym. Yeah, man.

0: Tu czwórka, Polskie Radio.
1: Gramy! Gramy!

zmian, widzę u siebie oto ich przebieg. Myślałem dotąd, że wiem gdzie żyję, otóż nic nie wiem. Coraz słabiej znam rodaków profil. W tym kraju pragmatyków ze skłonnością do filozofii. Wszystko mi się chyli, jeszcze się dochyla. Powiem czego by mi nie mówili, słyszę jeden wyraz. Kolejki, spędy, strypy czy biby. Wszędzie jedno słowo jak zaklęcie. Gdyby, czemu gdyby akurat tam Boga. Kiedy tyle jest słów, co mają jakiś styl, jakiś powab. Co nie dadzą ci tutaj tak zemrzeć bez skrzydeł. Takie nie przymierzając hejża albo na pochybel. Nie wiem, może to przez te pisownie słabo gra. Podpowiem, że w obu wyrazach samochód.

gdyby i słyszę w każdym miejscu, na każdej drodze. Gdyby to się dało jakoś obejść, gdyby on nie pluł takich bredni, że strach. Gdybym była młodsza, to pewnie, że tak. Może sprawę, jakie bym wzniecił w moim życiu wszawym. Gdyby Szczecin leżał bliżej Warszawy, pewnie bym poszedł, gdyby nie te moje dolegliwości. Gdyby to było przedszkole przyszłości,

6, 7, czy ile tam wyjdzie tych części? Jak gdyby każdy niewykorzystany, gdyby miał się zemścić. Jak gdyby każdy, gdyby lśniło złotem. Fanatycy wymówek, miłośnicy hipotez. A gdyby choć na chwilę z kursu zboczył.